0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Zaczynamy audiokrację z zupełnie nowym singlem grupy Tropical Soldiers in Paradise, czyli z utworem Ulis. Na dzisiaj sporo różnorodnych nowości, także zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek.

0: Audiokracja.
1: To była Klara Wysocka i Gdybym Mogła, czyli singiel, który zapowiada nowy mini album artystki. Na teraz kolejna nowość od wokalistki, pieśniopisarki doskonale znanej słuchaczom Radia Opole, bo pojawiała się u nas w różnych kontekstach. Miałem przyjemność między innymi ostatnio zastępować Witka Sułka w Opolskiej Liście Polskiej Piosenki i zasugerowałem, żeby utwór Spieszę się powoli trafił do notowania. Może tak bezpośrednio nie sugerowałem, żeby akurat na ten utwór głosować, no ale stworzyliśmy taką możliwość. Czy się dostał do notowania? Jeszcze nie wiemy, dlatego że kolejne notowanie Polskiej Listy Polskiej Piosenki w najbliższą sobotę, oczywiście w ostatnią sobotę ze względu na Festiwal Opolski, nie mogliśmy podać wyników, także zachęcam, żeby słuchać listy od godziny 19:00 już 13 czerwca. Teraz a propos Sary, bo o niej mowa, to nawiązała współpracę z Robertem Cichym. Myślę, że bez obaw możemy powiedzieć, że to jest nasz człowiek. Artysta wychował się w Opolu i z Sarą spotykał się już kilka razy na swojej muzycznej drodze, natomiast teraz stworzyli razem utwór, a Sara w swoim CV ma też współpracę m.in. z Michałem Urbaniakiem, z Rasmentalizm, z Miętą, też w składzie, który wywodzi się z Opolszczyzny. Jeszcze widnieje na liście płac m.in. u Rozali, O Co Chodzi, Grupsona, czy Trzymając się Opolszczyzny, Berka, także to CV jest bardzo bogate, no ale co bardzo ważne, dba o to, żeby taką soulową wrażliwość też promować w swojej autorskiej twórczości. Jej ostatni długogrający album to Neo Wise z 2021 roku. W międzyczasie była jeszcze epka Hot Sauce, a przed nami kolejne wydawnictwo. O singlu opowie Państwu sama artystka.
2: Drodzy słuchacze Radia Opole, z tej strony Sara. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na premierowy odsłuch mojego nowego singla pod tytułem Miłość. Jest to wyjątkowa piosenka, którą stworzyłam we współpracy z Robertem Cichym. Opowiada o uczuciu, które jest dla mnie najcenniejsze i ma największą wartość. Jest to ciepły, organiczny numer, który, mam nadzieję, otuli Was jak ciepły kocyk w ten deszczowy dzień i sprawi, że poczujecie się dobrze. Zapraszam serdecznie raz jeszcze Miłość, a mówiła do Was Sara.

Skorzystaliśmy z okazji i wróciliśmy, prezentując singiel Miłość do Spieszę się powoli, czyli poprzedniego utworu Sary, a przypominam, singiel Miłość współtworzył Robert Cichy, który doskonale radzi sobie we współpracy z innymi artystami. Tak było w zespole June, no ale też na jego solowych płytach. Wracamy do albumu Spacer po Warszawie i utworu, który nagrał z Piotrem Ziołem.

Mam nadzieję, że nikt nie będzie się gniewał za nachalne promowanie regionu, no ale trudno nie mówić o Opolszczyźnie w kontekście Roberta Cichego i Piotra Zioły. Ciekawa sprawa, dlatego że utwór Dobra pochodzi z płyty Spacer po Warszawie, no i o tej Warszawie opowiadają tam dwaj przyjezdni, którzy pochodzą z Opola. Oczywiście Robert Cichy zna Piotra Ziołę od kołyski, dlatego że Piotr Zioła jest synem Grzegorza Zioły, a Grzegorz Zioła z Robertem Cichym grali w grupie Chili. Zresztą Robert pojawia się na płycie Piotra, która została nagrodzona Fryderykiem, czyli Revolving Door. I proszę mi wybaczyć, jeżeli to jest jakaś taka ekwilibrystyka, na siłę spinanie wątków, ale pamiętam, akurat tak się śmiesznie złożyło, nie jest to żadne lansowanie się, że podczas festiwalu Opolskie Lamy wiele lat temu akurat rozmawiałem z Grzegorzem Ziołą, kiedy zadzwonił do niego Robert Cichy. No i Robert wtedy zachwycał się koncertem Jacka White'a w Warszawie, a Jack White właśnie wydał nową płytę, nowy singiel, przepraszam, zwiastujący kolejną płytę. Ta płyta będzie nazywać się Frozen Charlotte. No i oczywiście a propos koncertów Jacka White'a, to nieliczni szczęśliwcy, którzy dostali się na te kameralne, klubowe koncerty w warszawskiej Stodole i krakowskim klubie Studio. Po dziś dzień, mimo że już tydzień od tych występów minął, przeżywają to, ekscytują się, opowiadają o tych występach w superlatywach. I tu przyznam się do pewnej małostkowości, trochę drażnią mnie te relacje, dlatego że nie byłem w tym gronie szczęśliwców. Nie było łatwo się dostać na ten koncert. Żeby kupić bilet, chyba trzeba było mieć bardzo szybkie łącze. Gościnność organizatora też musiała być siłą rzeczy ograniczona, bo zainteresowanie było spektakularne, także no nie dało się tego ogarnąć, mówiąc potocznie, na takiej prasowej drodze. No ale z drugiej strony nie można być zawistnym, także powiedzmy, że się bardzo cieszę, że koncert wyszedł i że były osoby, które na tym występie się świetnie bawiły. Nowy singiel Jacka White'a jest częściowo już znany, dlatego że Finman Records, jego firma wydawnicza, jego wytwórnia zaprezentowała na początku tygodnia taki krótki, dwuczęściowy, internetowy cykl zakulisowych materiałów, który pokazuje, jak Finman Records podchodzi do wydawania płyt. No i wtedy można było się zapoznać z fragmentem Dollar Bill. Teraz słuchamy tego utworu w całości.

To był Jack White i jego płyta Boarding House Ridge z 2018 roku, do której wróciliśmy tak lekko przewrotnie, dlatego że to był album, na którym Jack White pozwolił sobie odejść od takiej analogowej ortodoksji. Wykorzystał między innymi oprogramowanie popularnej firmy do edytowania muzyki, do cięcia jej, do tworzenia loopów, pętli. Natomiast ostatnia, jak do tej pory, płyta No Name, to był powrót do bluesowości, do korzeni, do garażu, do tego, z czym najlepiej kojarzymy Jacka White'a. No i słuchając jego najnowszego singla, czyli Dollar Bill, który zwiastuje płytę Frozen Charlotte, ten pierwotny kierunek chyba zostanie utrzymany, dlatego że dostaliśmy bardzo mocno bluesowy utwór. Skoro jesteśmy przy gitarowych brzmieniach, to warto wrócić do belgijskiej nowości, którą wczoraj zajawiliśmy w audycji. Mowa tutaj o The Hunted Youth i płycie Boys Cry 2. Za projekt The Hunted Youth odpowiada Joachim Liebens. Pierwotnie to była rzecz taka bardzo domowa, był to sypialniany pop. I jak przyznaje Joachim Liebens, po pierwsze chciał rozwinąć formułę zespołową, a po drugie też poczuł, że muzyka, którą tworzył na debiutanckiej płycie, to jeszcze nie była w pełni dojrzała wypowiedź, dlatego postanowił rozwinąć formułę, trochę ją zmienić. No i nagrać płytę bardziej konfrontacyjną i intensywną emocjonalnie. Na pierwszej połowie płyty pokazuje, jak postrzega się mężczyznę ze złamanym sercem, natomiast druga połowa opowiada, jak zaznacza artysta, już zupełnie inną historię, bardziej wrażliwą. Joachim Liebens chce pokazać tę nieoczywistą stronę mężczyzn. Oczywiście to przejście jest bardzo płynne. Wydaje mi się, że album bardzo fajnie łączy takie gitarowe ściany dźwięku z ciekawymi piosenkami, z czymś też przystępnym, co trochę nawiązuje do tego debiutu, a z drugiej strony świadczy o takiej większej dojrzałości, wrażliwości. Wracamy do płyty Boys Cry 2. Zaczynamy od utworu Castlevania.

Tomasa Bangaltera, czy jest szansa na powrót Daft Punk na scenę. On stwierdził, że są jeszcze inne rzeczy do odkrycia, no i docenił to, że zespół przez tyle lat trzymał poziom, że mają bardzo dobrą dyskografię. Także Daft Punk nie powróci, proszę w te nagłówki nie klikać. Wracamy do utworu Digital Love.

historia muzyki pełna jest owocnych współprac, które zazwyczaj trwają znacznie krócej niż nasze 28 lat. To było wspaniałe doświadczenie, ale pozostawanie w tej roli i nie psucie całej koncepcji stawało się coraz trudniej. Tak działalność Daft Punk podsumował Thomas Bangalter. No i z jakiegoś powodu, przez to, że ten wywiad się pojawił, jest mnóstwo clickbaitowych nagłówków o możliwości powrotu francuskiego duetu. Duet nie powróci, natomiast my wróciliśmy do płyty Discovery, do utworu Digital Love i w co trudno uwierzyć, w tym roku ten album świętuje swoje ćwierćwiecze. Na koniec audycji wrócimy do bardzo ciekawej przeróbki utworu Around the World, który znalazł się na wcześniejszej płycie albumu, czyli na Homework, ale przeróbka, której posłuchamy, jest bardzo nieoczywista.

albo zupełnie akustyczna. Brandon Adams, czyli artysta z RPA, przypomniał sobie rzewne czasy, kiedy hitu Daft Punk można było posłuchać wszędzie, kiedy on cały czas umilał mu lato i postanowił nagrać jego akustyczną wersję. Według mnie warto do tej przeróbki wrócić, bo pozwoliła wydobyć z bardzo dobrej zresztą produkcji Daft Punk esencję. Taka interpretacja pokazuje, że da się wybronić utwór zupełnie sauté z samą gitarą i głosem. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Maciej Dudek, poprowadził Tomek Wojtyłko. Zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę na więcej kultury zaprasza Mariusz Majeran. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

A w naszym programie przede wszystkim powiem dzisiaj o zbliżających się 50. o polskich konfrontacjach teatralnych, klasyka żywa. Zapraszam do godziny 21.00.

0: dyrektorka Instytutu Teatralnego Justyna Czarnota.
1: Panie dyrektor, kolejne konfrontacje teatralne, opolskie konfrontacje teatralne. Można powiedzieć, że pani jest w stanie już oceniać poziom tych różnych spektakli nominowanych do konfrontacji.
2: No jeszcze nie tak do końca, bo ja muszę zdradzić państwu, że zobaczyłam dopiero 3 z nich, a 6 będę oglądać razem z państwem w Opolu. Ale mogę powiedzieć, że te, które widziałam, rzeczywiście są wyjątkowo ciekawymi propozycjami. Akurat ja miałam już okazję obejrzeć Krzyżaków. Dowcip mądrze zaadaptowany, ciekawy spektakl Jana Klaty z Olsztyna, Ubu Króla, mniejszą produkcję Teatru Niezależnego, myślę, że bardzo taką, z jednej strony muzyczną, ale też prowokującą i do myślenia, ale też w nieoczywisty sposób przedstawiającą sytuację polityczną, no taki jest Ubu Król jako tekst, ale też Konrad Dworakowski, reżyser, razem z twórcami z Teatru Koincydencja i Teatru Chorea, rzeczywiście w ciekawy sposób przetwarza te wątki. Widziałam też Tkoczy, Hauptmann z Teatru Śląskiego, monumentalną inscenizację ze wspaniałą scenografią, która tutaj na pewno będzie się montować kilka dni, żebyśmy ją mogli, proszę państwa, obejrzeć. W części dużej, w Gwarze Śląskiej, też bardzo poruszający spektakl mówiący o konflikcie klas. Więc na wszystkie te spektakle serdecznie zapraszam. Ja będę także na wszystkich innych, których nie mogę polecić ze swoich doświadczeń, ale z kolei z recenzji, z rozmów ze środowiskowych, z czytania o samych tytułach. Wiem, że są to naprawdę ciekawe, zajmujące propozycje, o których na pewno będziemy mogli dużo porozmawiać.
1: I ciekawe tytuły i świetni reżyserzy i do tego jeszcze takie nietypowe wykonanie, bo to właśnie chyba od już paru lat te nasze opolskie konfrontacje tym się różnią od normalnych przeglądów teatralnych, że tutaj komisja artystyczna szuka takich sztuk, które są trochę inaczej podawane niż zwykle.
2: Myślę, że ważne jest to, że komisje się co roku zmieniają. Więc tak naprawdę w każdym roku macie państwo wyjątkowych ekspertów i ekspertki, którzy oglądają przedstawienia tak naprawdę pod kątem szukania naprawdę najbardziej ich zdaniem interesujących propozycji. Co oznacza, że czasem są to, nie wiem, super interesujące interpretacje tekstów, innym razem to są właśnie bardziej takie przepisujące, nie wiem, może szukające interesujących form wyrazu. Myślę, że też wielokrotnie udaje się to połączyć. No bo tak, naszym celem jest to, żeby w tym konkursie wyróżnić to, co najciekawsze, ale też prezentować w Opolu to, co z całej Polski jest wybrane jako najbardziej interesujące.
1: Ja myślę, że jury tegorocznego konkursu będzie miało naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, żeby wybrać chyba te już tak jeszcze się nie rozpoczęły konfrontacje, a już my już na pewno będą długo musieli debatować.
2: Absolutnie. Uważam, że długo, nawet już z tych trzech spektakli, które powiedziałam, sama miałabym trudność, żeby powiedzieć, który jest najlepszy. Myślę też, że zadanie jury jest właśnie na tyle trudne, proszę państwa, że z jednej strony każdy z nas ma troszeczkę inny gust. Z członkami jury są osoby, które bardzo dużo spektakli widziały, więc też są w stanie je ocenić na tle w ogóle różnych wydarzeń teatralnych w Polsce i historycznie i współcześnie. No ale z trzeciej strony, wiecie państwo, to tak naprawdę jest też bardzo wyjątkowa sytuacja, że te spektakle przyjeżdżają i są adaptowane na scenie opolskiej. Więc czasem jest tak, że spektakl, który w danym mieście może się wydawać, nie wiem, jakoś bardziej zwykły albo właśnie bardziej wyjątkowy, nagle na festiwalu zyskuje jakiś nowy kontekst, pojawia się coś nieoczywistego albo na przykład na mniejszej scenie zyskuje wyjątkową intymność i staje się przez to bardzo ciekawe. No myślę, że właśnie dlatego takim wyjątkowym wydarzeniem jest zatrzymywanie spektakli festiwalowych w jednej przestrzeni teatralnej, szukanie tego sposobu też na przeniesienie, jak najciekawsze przeniesienie spektaklu z jednej sceny na inną scenę i w inny kontekst miejski.
1: Z tego czasu Telewizja Polska tak sam kombinowała, żeby przenieść Festiwal Polskiej Piosenki do Kielc. Oczywiście to się nie udało, ale ja myślę, że w przypadku opolskich konfrontacji teatralnych no nie ma takiej możliwości. Ten teatr spełnia te wszystkie warunki, żeby właśnie w różnych miejscach i pokazać te najlepsze spektakle.
2: Uwielbiam tu przyjeżdżać i już czekam na spotkania z publicznością i z osobami tworzącymi spektakle. Mam nadzieję, że będziecie państwo ze mną i że spędzimy te 10 czy 11 dni w Opolu w kontakcie ze sobą, w kontakcie z klasyką polską i europejską i podczas wielu rozmów będziemy się mogli spotykać.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia ponownie w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
2: Już w czerwcu.

zagleśczą z chmur. Pośród tych, co mówią, nawet jeśli w to nie wierzą.

0: Norbert Rakowski, dyrektor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
1: Panie dyrektorze, kolejne konfrontacje teatralne przed nami. Ja się bardzo cieszę, że spektakl naszego polskiego teatru jest w konkursie.
2: Ja się cieszę jeszcze bardziej. Przedwiośnie, które jest nietypową realizacją, można powiedzieć, tego materiału i wieloletni nasz współpracownik Piotr Ratajczak. W końcu zakwalifikowaliśmy się przez komisję konkursową, doceniła Przedwiośnie, które jest niemałym przedstawieniem. Właśnie nim inaugurujemy 50. edycję konfrontacji opolskich.
1: Ale też chyba plus jest taki, że tutaj już wszyscy wiedzą, jak ustawić dekoracje i jak grać na tej scenie, bo niektórzy przyjadą z teatrów z całej Polski i no i mogą się trochę zdziwić, że im się na przykład nie zmieści kawałek sofy albo czegoś.
2: No tutaj muszę zdradzić naszym widzom, że no, nie odbywa się to w sposób improwizowany, że wcześniej są tak zwane wizyty studyjne i wizyty techniczne z całym gronem osób, które muszą się zaadoptować do naszej sceny, która nie jest łatwa dla innych teatrów z Polski, bo prawie nikt nie widzi takiej skali naszej sceny. Ale oczywiście od tego jest też nasza ekipa techniczna, żeby wspierać te zespoły gościnne i staramy się, żeby oni się czuli u nas dobrze i żeby rzeczywiście te wszystkie warunki techniczne zostały spełnione. A co jest ciekawe, no nawet te największe przedstawienia, które przyjeżdżają, nadal one są może nie pudełkiem zapałek na naszej dużej scenie, ale nadal no, trzeba się mocno rozepchnąć i dopasować do naszych warunków.
1: Panie dyrektorze, pan obserwuje przecież te konfrontacje, jest pan dyrektorem tego teatru, dyrektorem konfrontacji przez to również. I jaki będzie w tym roku ten repertuar, jak pan patrzy na te tytuły?
2: W taki sposób PR-owski czy reklamowy musiałbym powiedzieć bogaty. Ale on jest bogaty nie dlatego, że przyjadą tylko i wyłącznie gwiazdy czy wspaniałe tytuły, bo rzeczywiście muszę powiedzieć, że jest tam kilka moich takich czarnych koni, które stawiam i obstawiam, ale nie podzielę się akurat tą wiedzą. Natomiast bardzo się cieszę, że są też takie duże inscenizacje, jak na przykład Krzyżacy Jana Klaty, czy Tkocze Maji Kleczewskiej z Teatru Śląskiego, na które też często trudno się dostać, albo są gdzieś daleko realizowane. No ale są też spektakle, na przykład w reżyserii Adama Orzechowskiego, jest to Pułapka Różewicza, są to studenci, którzy pokazują zupełnie inną energię, zupełnie inną krew niż te już zaawansowane, profesjonalne teatry. Także to, co najbardziej mnie cieszy, to ta różnorodność. My tym planem działań, wydarzeń towarzyszących chcemy jeszcze rozepchać tą różnorodność o koncerty, o edukację, o spotkania z twórcami, o wszystko, co by sprawiło, że to miejsce będzie świętem teatru i że te dni między 11 a 21 czerwca pozostaną na długo w pamięci naszych widzów i nas.
1: Spotkania z twórcami cieszą się zawsze dużą popularnością, ale od jakiegoś czasu pan proponuje nam bardzo nietypowe koncerty.
2: Koncert, to muszę wspomnieć o jednej rzeczy, bo koncert, który był na jubileuszowy rok 50, bo to akurat jest jakiś pewien rozjazd w datach Teatru Kochanowskiego, stworzyliśmy koncert Mazolewski-Dorociński-Witkacy Trio i w tym roku na konfrontacjach opolskich zaprezentujemy płytę z tegoż koncertu, nagraną już profesjonalnie, bo ten koncert ruszył w świat i rzeczywiście reprezentuje nasz teatr jako naszą produkcję. Ale w tym roku będą również dwie bardzo atrakcyjne propozycje, dwa koncerty, czyli Herbut Lemon i Julia Pietrucha. Herbut zaśpiewa piosenki Grechuty, a Julia Pietrucha z trio ze swoim repertuarem. Bardzo się cieszę też również z tak różnorodnych propozycji.
1: No właśnie, tak podejrzewam, bo też ja widziałem Julię Pietruchę już na koncertach, ale to były ogromne sceny. Podejrzewam, że w teatrze to tam będzie i piosenkarka, i aktorka jednocześnie.
2: No, ona ma bardzo dużo predyspozycji, o których pokazała w niejednej roli swojej, czy telewizyjnej, czy ona, nie wiem, czy grała w teatrze, ale na pewno grała w filmach. Więc wydaje mi się, że też ujrzeć Julię Pietruchę i posłuchać jej w kameralnych warunkach na małej scenie, która nomen omen mieści 200 osób, czyli taka scena w innych teatrach jest o wiele mniejsza, ale nasza mała scena ma wspaniałą akustykę, więc mi się wydaje, że właśnie z takim trio będzie brzmieć wspaniale.
1: To zapraszamy do teatru, zapraszamy na stronę internetową. Kody QR pojawią się pewno w całym mieście, żeby można było śledzić na bieżąco, co się dzieje.
2: Zapraszamy na stronę www.teatropole.pl, gdzie w zakładce 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne możecie Państwo już śledzić repertuar, kupować bilety i karnety.
1: To ja już powiem, że zapraszamy także do Radia Opole, bo my tu będziemy mieli studio festiwalowe.
2: Z czego bardzo się cieszę, bo na bieżąco będziemy mogli relacjonować nie tylko spotkania, ale dialog, rozmowy o tym, co się rzeczywiście wydarzyło, co się zobaczyło i co się podoba, a co nie.
1: Dziękuję bardzo.

Wydawnictwo Znak przygotowało książkę Aleksandry i Grzegorza Koper Cuda i niewidy. Alternatywne wędrówki po Polsce. Schodzimy z głównego szlaku, odkryjmy Polskę pełną baśni, sielanki, a nawet makabreski. Czy można sobie wyobrazić lepszy miesiąc niż maj na planowanie dużych i małych wędrówek? Ukryte skarby i piękne krajobrazy na mapie Polski czekają na odkrycie. Premiera książki Cuda niewidy, alternatywne wędrówki po Polsce autorstwa Aleksandry i Grzegorza Koprów, twórców lubianego profilu Byli Widzieli, już 20 maja. Gdzie szukać przedsionka piekieł? Jakie historie skrywają leśne cmentarze? Czego bali się nasi przodkowie? Na te pytania spróbują odpowiedzieć autorzy tej książki. Poznajmy miejsca czasem baśniowe, najpiękniejszy na całym świecie spożywczak i niesamowite sklepy mięsne. Innym razem sielankowe, a nawet makabryczne latarnie umarłych i lustro czarnoksiężnika. Polska lokalna czeka, aż wyruszymy w podróż. W Cudach niewidach znajdziemy zarówno zabobony, słowiańsko-pogańskie zwyczaje i zaklęcia, ludowość, jak i powtarzane z ust do ust historie znane tylko miejscowym. Choć niektóre z opisywanych miejsc są stareńkie, żadne z nich nie jest zwyczajne. A większość skrywa coś najcenniejszego, prawdziwą tożsamość minionych pokoleń i całego regionu. Jak patrzę, to widzę, że opisany jest brzeg, patrzę na mapę w powiększeniu, więc jest brzeg, jest Bąków, jest Chruścina, Bogdanów. Muszę przesunąć troszeczkę, proszę Państwa, w lewo, bo tak za bardzo nie widzę, ale tu chyba mamy już 90, od 90 do 92, co to będzie? Od 90 do 92. Osina Wielka, Lipniki, Starczówek, no i trochę mi się, proszę Państwa, skończyło, ale też i Opolszczyzna jest opisana w tej książce. Cuda niewidy to książka pełna miejsc i zabytków poza utartymi szlakami osobliwych, tajemniczych, zapomnianych, magicznych, zaskakujących i nieodkrytych. I choć niektóre z opisanych w książce miejsc są stareńkie, żadne z nich nie jest zwyczajne. Zdarza się przecież, że leżący przy drodze kamień pełen jest mrocznych sekretów, a w niepozornym drewnianym kościółku czeka na odkrycie prawdziwy skarb sprzed wieków. Książka jest bogato ilustrowana. Aleksandra i Grzegorz Koprowie, ona to historyczka sztuki, a on nie. Mówią o sobie, że są opowiadaczami historii, którzy chcą inspirować do odkrywania niezwykłych zakątków Polski. Przypomnę, premiera 20 maja, Cuda niewidy, alternatywne wędrówki po Polsce.

0: Pokazanie lepszych słuchowisk Teatru Polskiego Radia i spektakli Teatru Telewizji, spotkania z twórcami i jubileusze ważne dla polskiej kultury. W Sopocie 19 czerwca rozpocznie się 25. Festiwal Dwa Teatry. Z okazji jubileuszu Polskie Radio przygotowało 5 słuchowisk na żywo, zapowiada Julia Mark, kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia.
1: Program drugi realizuje słuchowisko według tekstów niedawno zmarłego Wiesława Myśliwskiego. Program trzeci to będzie wspaniały tekst, jestem wielką fanką tego pomysłu, dotyczący Trójki i słuchaczy Trójki. Ten tekst pisze już dla nas Sylwia Hutnik, a do tego mamy cykl, który jest nawiązaniem do zeszłorocznej fali uczuć. Tym razem nasz cykl będzie nazywał się Fala Czasu i jest też nawiązaniem do 25-lecia.
0: Festiwal będzie okazją do uczczenia 100. rocznicy urodzin i 10. rocznicy śmierci Andrzeja Wajdy. Przygotowano pokazy specjalne wybranych spektakli Teatru Telewizji i rozmowę o telewizyjnej twórczości Wajdy. Ponadto multimedialna wystawa przypomni o 70-leciu Teatru Sensacji Kobra. Tradycyjnie podczas festiwalu wręczone zostaną wielkie nagrody festiwalu Dwa Teatry, przyznawane corocznie za wybitne kreacje i całokształt twórczości w Teatrze Telewizji Polskiej oraz Teatrze Polskiego Radia. Tym razem otrzymają je Andrzej Seweryn i Danuta Stenka. Jubileuszowa 25. edycja festiwalu odbędzie się w Sopocie od 19 do 22 czerwca.

Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Lekarski obraz dnia.
1: Przed chwilą Lady Punk w Radiu Opola, kilka dni temu przecież występowali w trakcie opolskiego festiwalu. Rozpoczynamy codzienne spotkanie z reporterami Radia Opola, co w programie między innymi ciąg dalszy popowodziowych napraw. Remontu doczekają się wały na pograniczu polsko-czeskim w Bliszczycach i Boboluszkach.
2: To właśnie te odcinki obwałowań ucierpiały bardzo poważnie w czasie powodzi.
3: Przed nami jeszcze wiele potrzeb w odniesieniu do zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców całego pogranicza głubczyckiego.
1: Sprawdzimy też poziom wiedzy opolskich uczniów o języku polskim. Dzisiaj w Opolu odbył się konkurs z pytaniami, często bardzo przewrotnymi.
4: Zapytaliśmy uczniów o różnicę znaczeniową pomiędzy homofonami hard i hard.
5: Pani nas bardzo dobrze przygotowała, mamy nadzieję.
6: Konkurs ma w tym roku motyw podróżowania.
1: Postaramy się też wyjaśnić, na czym polega gazowy układ wysokosprawnej kogeneracji i jakie korzyści da mieszkańcom Opola.
7: W jednym procesie technologicznym wytwarzamy zarówno ciepło, jak również energię elektryczną.
1: Wszystko będzie jasne za kilkadziesiąt minut. Maciej Dudek program realizuje, Cezary Puzyna. Kłaniam się przed mikrofonem. Proponuję, aby zostać z nami.

0: tu cały czas Radio Pole, reporterski obraz dnia i teraz na początek naszego programu mamy dobre informacje dla mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego. Uszkodzony w czasie powodzi w 2024 roku we wrześniu wał przeciwpowodziowy rzeki Opawa w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki, to jest gmina Branice, zostanie naprawiony. Wody Polskie w Gliwicach właśnie ogłosiły przetarg na realizację inwestycji. Łącznie prace budowlane obejmą odcinek blisko 5 km istniejącego obwałowania.
1: Wody Polskie w Gliwicach zlecą naprawę lewostronnego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Opawy w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki.
2: Mówi Linda Hoffman, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach.
1: To właśnie te odcinki obwałowań ucierpiały bardzo poważnie w czasie powodzi z 2024 roku, a nasze prace, które rozpoczną się już wkrótce, będą miały na celu przywrócenie pełnej sprawności tym obwałowaniom, a co za tym idzie, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, infrastruktury i terenów rolniczych, a także zmniejszenia ryzyka przyszłych awarii.
2: To bardzo dobra informacja dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu, dodaje Anna Kobierska-Mróz, starosta Głubczycka.
3: Czekamy na efekty tych działań i będziemy o tym informować. Przed nami jeszcze wiele potrzeb w odniesieniu do zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców całego pogranicza głubczyckiego i liczymy na to, że i te środki się znajdą i sukcesywnie te inwestycje będą realizowane. Będzie to miało charakter komplementarny do działań, które realizuje powiat głubczycki. Jak sobie przeliczyliśmy i podsumowaliśmy działania, no myśmy już pozyskali ponad 42 miliony złotych na inwestycje i zadania związane z odbudową po powodzi.
2: Przypomnijmy, że w czasie powodzi 2 lata temu do przerwania wałów w Bliszczycach zabrakło zaledwie kilkadziesiąt centymetrów. Tylko ciężka praca i determinacja mieszkańców uchroniła miejscowość od tragedii. Około 20 osób przez wiele godzin ustawiało dodatkowe worki z piaskiem na wałach przeciwpowodziowych. Pracowaliśmy bardzo ciężko. Najważniejsze, że udało się obronić naszą wieś, mówili wówczas uczestnicy akcji.
4: Około 20 osób bardzo ciężko pracowali, nie? 3 ładowarki do tego było, nie? Policja była, chcieli nas zabrać z wałów, nie daliśmy się i pracowaliśmy dalej. I jakoś uratowaliśmy to. Aż woda zaczęła opadać, wtedy dopiero odeszliśmy, nie? A obawy były non-stop, bo wał zaczął nam przeciekać i woda zaczęła się na zakręcie piętrzyć. I wtedy były obawy.
5: Tylko szkoda innych wiosek, bo już zalało. Branice, Boboluszki, to nasi kura koledzy tam mieszkają. Szkoda ich.
2: Tak w czasie powodzi sytuację w Bliszczycach na antenie Radio Opole opisywał Sebastian Baca, wójt Branic.
6: Niestety cały czas woda przybiera. Dodatkowo jeszcze ten silny wiatr uniemożliwia chociażby poruszanie się w tych miejscach takich newralgicznych. Do wylania też wałów w Bliszczycach brakuje jakieś 40 cm, bo to jest w tym momencie najważniejsze, żeby te wały w Bliszczycach wytrzymały.
2: Prace remontowe lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Opawy w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki mają zostać wykonane w ciągu 30 tygodni od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Grzegorz Frankowski, Radio Pole. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Ten konkurs zorganizowano w formule znanego teleturnieju 1 z 10, no z tą tylko różnicą, że prowadzącym nie był Tadeusz Sznuk. I o tym teraz będziemy mówić w naszym programie. Uczniowie polskich szkół podstawowych mierzyli się dzisiaj z trudnymi, często takimi przewrotnymi pytaniami, które miały mylić tropy. To był konkurs wiedzy o języku polskim. Były zadania związane właśnie z językiem, ale też z literaturą i szeroko rozumianą kulturą polską. Motywem przewodnim był podróż.
2: Konkurs ma w tym roku motyw podróżowania i będzie wyglądał trochę jak teleturniej, trochę jak 1 z 10, które wszyscy znamy bardzo dobrze z telewizji. Katarzyna Preuss, jestem opiekunką koła naukowego ONOMA i wykładowczynią w Katedrze Języka Polskiego na Uniwersytecie Opolskim. Dzieciaki będą występować w dwuosobowych drużynach, takich drużyn mamy 9 w tym roku. W ogóle pierwszy raz w tej formule organizujemy konkurs. Do tej pory był on bardziej taki, powiedziałabym, tradycyjny, czyli opierał się na testach językowych. Teraz dzieciaki będą interaktywnie odpowiadać na pytania naszych prowadzących na bieżąco, dokładnie jak w teleturnieju. Konkurs jest podzielony na dwie części, językową i literaturoznawczą. I ta literaturoznawcza rzeczywiście odnosi się do lektur związanych z podróżą, czyli na przykład Akademia Pana Kleksa albo W pustyni i w puszczy. A więc wszystkie motywy podróży, jakie gdzieś tam w lekturach szkolnych znaleźliśmy, są wykorzystane w teście. A jeśli chodzi o językową część, to motyw podróży przede wszystkim przejawia się właśnie na przykład w pytania o nazwy własne albo w wykorzystywany jest w formie nazw albo zdań, które mają sprawdzać wiedzę leksykalną lub składniową uczestników konkursu.
3: Pytanie z zakresu językoznawstwa. Jakie na przykład?
4: Zapytaliśmy uczniów o różnicę znaczeniową pomiędzy homofonami hard i hard. I chodzi tutaj o hard przez ch i hard przez samo h, co wymaga znajomości oczywiście właśnie kultury języka i wypowiedzi i wiedzy o języku polskim, a nie językoznawczej stricte. I chodzi tutaj o różnicę znaczeniową ch, hard przez ch to rasa psa, a hard przez samo h to hard na przykład ducha, więc takie pytania.
3: Dziewczyny, bierzecie udział w konkursie wiedzy o języku polskim, ale też są wątki literatury, fonetyki, więc pytanie, jak się do tego konkursu przygotowywałyście?
5: Przygotowywałam się z moją panią z polskiego. Mam na imię Adrianna Walecko, jestem ze szkoły 14 w Opolu. Głównie na przykład związki frazeologiczne bądź lektury obowiązkowe ze klas 4-8. No i próbowałyśmy robić próbne pytania.
3: To ten motyw podróży, w których książkach się pojawia?
5: W Małym Księciu to tak myślę, że przeważa ten motyw, ale w takich wątkach pobocznych jak Balladyna, no to Kirkor szuka Balladyny i podróżuje po wioskach, w pustyni i w puszczy.
3: Jak się do tego przygotować? No bo podejrzewam, że to nie jest łatwa sprawa, jeśli no nie wystarczy to chyba tylko uważać na lekcjach.
6: Tak, powtórka lektur.
7: Ja jestem Lena z Powiśnej Szkoły Podstawowej w Jałowej.
8: A ja jestem Laura. I zasad nowych, różnych.
7: No, my mieliśmy zajęcia z panią. Pani nas bardzo dobrze przygotowała, mamy nadzieję.
8: I ćwiczyliśmy też różne ćwiczenia, robiliśmy o językowych rzeczach.
3: No to dziewczyny, są nowe właśnie zasady ortograficzne. To na przykład Plac Wolności. Jak zapisujemy?
7: Wielką literą.
8: I Plac i Wolności wielką.
3: Brawo. A jak zapisujemy Opolanie?
7: Też wielką literą.
3: Na przykład jakieś związki frazeologiczne z motywem podróży.
9: A na przykład, czy wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? Natalia Potępa. Jestem z szkoły podstawowej numer 6 w Brzegu. Albo na przykład Dobrej Podróży, albo...
3: Dobra, a motyw podróży w literaturze? To gdzie?
10: Na przykład Hobicie, Tolkiena. Mam na imię Maksymilian Kiełbowicz. Też chodzę do szkoły podstawowej numer 6 w Brzegu. Bibomuś podróżował bardzo daleko, no i to przyniosło mu korzyści. Zyskał przyjaciół, no i odkrył świat.
3: Koleżanka?
11: Mały książę. Mały książę, czyli główny bohater. No, ogólnie jego celem jest podróżowanie po planetach. Poznaje wielu ludzi, no i też poznaje przyjaciela, Lisa, który jest na Ziemi. No i później jeszcze rozwiązuje problem ze swoją ukochaną Różą.
3: Moi drodzy, jesteście świetnie przygotowani, ja życzę powodzenia.
11: Dziękuję bardzo.
1: Monika Matuszkiewicz-Biel przygotowała tę relację, ale też, jak słyszeliśmy, przepytywała uczestników konkursu. A za chwilę w programie spróbujemy ustalić, jakie kompetencje będą najważniejsze za kilkanaście lat i jak zatrzymać młodych, wykształconych ludzi w regionie.
12: W tej chwili musimy się dokształcać, musimy się przekwalifikowywać. Chodzimy na kursy, bo lubimy, bo chcemy się czegoś dowiedzieć i z tego korzystamy.
13: Będziemy musieli odnaleźć się w zespole różnym pokoleniowo. Teraz na rynku pracy mamy 4 pokolenia naraz, jak się to już mówi.

0: Tu Radio Pole, reporterski obraz dnia. Teraz sporo pytań zadamy, ale za chwilę będziemy szukać odpowiedzi na te pytania. Czy szkoła i system edukacji nadążają za zmianami technologicznymi? Jakie kompetencje będą najważniejsze za kilkanaście lat? I jak zatrzymać młodych, wykształconych ludzi w regionie? O tym rozmawiali, próbowali odpowiadać na te pytania uczestnicy spotkania poświęconego rozwojowi umiejętności i uczeniu się przez całe życie. Takie spotkanie odbyło się dzisiaj w Opolu. W debacie uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Ministerstwa Edukacji Narodowej, samorządowcy, eksperci współpracujący z OECD, czyli Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, której głównym celem jest wspieranie rządów w wypracowaniu polityki prowadzącej do trwałego wzrostu gospodarczego, wyższego poziomu życia oraz rozwoju handlu. A więcej na ten temat już teraz Jakub Biel.
1: Współczesny rynek pracy wymaga nieustannego zdobywania nowych kwalifikacji. Coraz częściej konieczne jest nie tylko dokształcanie się, ale także całkowita zmiana ścieżki zawodowej.
2: Małgorzata Kozioł, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. W tej chwili musimy się dokształcać, musimy się przekwalifikowywać. Chodzimy na kursy, bo lubimy, bo chcemy się czegoś dowiedzieć i z tego korzystamy. Dlatego też dzisiaj się spotykamy, będziemy o tym rozmawiać. Przyjeżdżają do nas goście z zagranicy. Jest to Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, także Ministerstwo Edukacji Narodowej. I będziemy wspólnie o tym dyskutować, rozmawiać, ponieważ udało się wdrożyć i realizować zintegrowany system umiejętności.
1: Jednym z najważniejszych wyzwań dla województwa opolskiego pozostaje odpływ wykwalifikowanych pracowników.
2: Tak zwany brain drain, czyli drenaż talentów, tych osób wykształconych, często specjalistów, które niestety bardzo często uciekają nam do większych aglomeracji bądź za granicę, gdzie mają szansę na rozwój. To staramy się zatrzymywać.
1: Odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku ma być ścisła współpraca szkół z przedsiębiorcami. Takie rozwiązania od lat funkcjonują m.in. w powiecie strzeleckim.
3: Waldemar Gajda, starosta powiatu strzeleckiego.
4: Przede wszystkim pakiet firm, z którymi współpracujemy od lat, budując relacje szkoła-biznes, czyli dostosowujemy rzeczywiście te kierunki kształcenia do ofert biznesowych, chociaż jak wiecie Państwo, w biznesie potrzebuje elastyczności edukacyjnej, a nie konkretnego zawodu. Jest w stanie nawet w krótkim terminie przyuczyć obojętnie kogo z określonymi elastycznymi, społecznymi, zawodowymi kompetencjami, które nabywają nasi uczniowie w czasie praktyk zawodowych w tych firmach, w czasie pracy wakacyjnej, które te firmy oferują, ale także w ramach wymiany europejskiej, choćby Erasmusa+, w ramach praktyk zawodowych w Europie, czyli nabywają tej ogłady wspólnoty europejskiej, co też jest bardzo ważne w tej przestrzeni poszukiwania pracy w perspektywie czasu.
1: Dobre praktyki płynące z Opolszczyzny dostrzegają również przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej.
5: Maciej Lasota, naczelnik Wydziału Badań i Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Opolszczyzna nadąża, to możemy potwierdzić z całą stanowczością. Jesteś jedną z regionów, który jest najbardziej dynamiczny i który ma najbardziej uporządkowaną współpracę i na poziomie województwa, i na poziomie

0: jego znaczenia nabierać będą umiejętności społeczne.
1: Maciekalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
2: Chyba to będą jednak kompetencje społeczne, czyli tak naprawdę będziemy musieli odnaleźć się w zespole różnym pokoleniowo. Teraz na rynku pracy mamy 4 pokolenia naraz, jak się to już mówi. No te więzi społeczne musimy podtrzymywać, ale widząc to, co się dzieje w środowisku pracy, to rzeczywiście umiejętność współpracy, asertywność, kooperacja, praca w grupie, ta wymiana międzypokoleniowa to są najważniejsze. Oczywiście fundamentem muszą być porządne kwalifikacje, umiejętności informatyczne, cyfrowe to też.
0: Uczestnicy spotkania podkreślali, że edukacja nie kończy się dziś wraz z odebraniem dyplomu szkoły czy uczelni. W świecie szybkich zmian technologicznych uczenie się przez całe życie staje się nie tylko szansą na rozwój, ale coraz częściej koniecznością. Dla reporterskiego obrazu dnia Kuba Biel.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Gazowy układ wysokosprawnej kogeneracji to bohater tej relacji w reporterskim obrazie dnia. Nazwa dość skomplikowana, ale w rzeczywistości nie taki diabeł straszny. Chodzi o to, żeby w trakcie jednego procesu technologicznego równocześnie wyprodukować ciepło i energię elektryczną dla mieszkańców. ECO, Energetyka Cieplna Opolszczyzny, uruchomiła właśnie drugą, nowoczesną i ekologiczną instalację w Opolu. To ten układ kogeneracji oznaczony numerem 2, który nie tylko produkuje ciepło, ale właśnie też energię. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy odczują poprawę jakości powietrza, a z czasem i mniejsze rachunki. O, i to jest bardzo optymistyczne, na to szczególnie liczymy i trzymamy za to kciuki. Jak dodają jeszcze pracownicy, co to również inwestycja w ekologię i mniejsze zużycie węgla.
2: Jest to już drugi układ wysokosprawnej kogeneracji gazowej, jaki spółka ECO Kogeneracja w ostatnim czasie zabudowała w Opolu.
3: Mówi Krzysztof Diduch, prezes zarządu ECO Kogeneracja.
2: Nasze obecne źródło kogeneracyjne składa się z trzech jednostek wytwórczych. To jest agregatów kogeneracyjnych, dzięki którym w jednym procesie technologicznym wytwarzamy zarówno ciepło, jak również energię elektryczną. Moc naszego źródła kogeneracyjnego to 8 MW mocy elektrycznej i również 8 MW mocy cieplnej. To dzisiejszy dzień jest dla nas takim kamieniem milowym, w którym chcemy wyrazić nasze zaangażowanie w trwającą transformację energetyczną Opola. Dzięki tej nowoczesnej technologii przyczyniamy się do ochrony środowiska, w którym wspólnie żyjemy. Znacząco ograniczamy emisję szkodliwych gazów do atmosfery, a emisję pyłów sprowadzamy praktycznie do zera. Dzięki naszym układom kogeneracyjnym zwiększamy sprawności wytwarzania energii. To dzięki gazowym układom kogeneracyjnym zmniejszamy ilość spalanego w Opolu paliwa węglowego na rzecz bardziej przyjaznych paliw węglowych. Również właśnie dzięki naszym układom kogeneracyjnym zwiększamy systematycznie wolumeny produkowanej energii elektrycznej. To wszystko wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Opola.
4: Układ wysokosprawnej kogeneracji zabudowany w Opolu świetnie wpisuje się właśnie w transformację branży ciepłowniczej.
3: Mówi Mirosław Romanowicz, członek zarządu ECO SA.
4: To typowa elektryfikacja, której efektem jest stworzenie ciepła tak zwanego bezemisyjnego, oszczędność w zakresie energii pierwotnej, jak i również oszczędność w zakresie emisji CO2. Te wszystkie elementy tworzą swego rodzaju świetne przedpole do budowania transformacji, budowania nowych modeli biznesowych, które w kolejnych krokach będziemy realizować.
5: Po pierwsze, to jest Opole, a tu wszystko się zaczęło. To jest miasto, które dla nas jest naprawdę bardzo istotne. My działamy w 10 województwach, ale nie zapominamy, skąd jesteśmy.
3: Dodaje Paweł Krawczyk, to także członek zarządu ECO SA.
5: Po drugie, ta inwestycja, która kosztowała 70 milionów złotych, to trzeba podkreślić, którą wykonaliśmy z pomocą Banku Ochrony Środowiska, bo to kredyt ten bank nam udzielił, ona jest pomostem do tego, czym chcemy się stać w następnych latach. Po drugiej stronie ulicy w tej chwili trwają kolejne prace rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, prowadzące do tego, żeby system opolski był bardziej efektywny, bardziej nowoczesny, bardziej bezpieczny i bardziej stabilny.
6: To jest tak naprawdę inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne, w efektywność energetyczną i w działalność na rzecz poprawy środowiska, a co za tym idzie, jakości powietrza też w naszym mieście.
3: Dodaje Małgorzata Stylnicka, wiceprezydent Opola.
6: Jestem przekonana, że ta inwestycja będzie służyła mieszkańcom Opola. Będziemy z tej inwestycji korzystali przez wiele lat. Życzę sprawności tego układu. Jestem dumna, że spółka, której miasto jest współwłaścicielem, realizuje wspaniałe innowacyjne przedsięwzięcia na rzecz środowiska, czystego powietrza i energetyki.
1: Relacja o kogeneracji Katarzyny Doros-Stachoń zakończyła naszą reporterską podróż, a program powstał w kooperacji z Maciejem Dudkiem jako realizatorem. Bardzo dziękuję za współdziałanie. Cezary Puzynak.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem Radio Opole jest profesor Tadeusz Kowalski, medioznawca, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, czy mamy kryzys wiarygodności mediów?
2: Niewątpliwie tak. Wydaje się, że granice między prawdą a nieprawdą czy dezinformacją stopniowo się zacierają. Dezinformacja bardzo intensywnie się szerzy. Ludzie są coraz bardziej zagubieni. Nie zawsze mają umiejętność rozróżnienia, co jest rzetelną, prawdziwą informacją, a co jest jakimś wymysłem albo człowieka, albo sztucznej inteligencji.
1: No właśnie, bo się pojawił ten nowy gracz, prawda?
2: Tak, pojawił się nowy gracz, który dość ma ogromne możliwości mistyfikowania rzeczywistości. Więc to jest, można powiedzieć, odbija się to na tych wszystkich, którzy uczciwie, rzetelnie wykonują swój zawód, bo oni mogą wkładać bardzo dużo wysiłku, a potem to, co oni robią, bywa na różny sposób reinterpretowane, przetwarzane, falsyfikowane, więc trochę myślę, że duża część osób jest trochę zagubiona w tej całej przestrzeni medialnej, która zresztą bardzo się skomplikowała, bo przecież mamy właściwie taką mega przestrzeń cyfrową, która jest wielością różnych form, aplikacji, to jest mieszanka radia, telewizji, technik internetowych, sztucznej inteligencji, wszystko naraz.
1: No właśnie, to mamy tutaj jakby dwie perspektywy. Jedną z perspektyw jest perspektywa dziennikarzy, czyli twórców tych mediów, a drugą perspektywą jest perspektywa odbiorców. Pan mówi, że odbiorcy czują się zagubieni, ale chyba dziennikarze, twórcy, ludzie mediów też.
2: Dziennikarze też, ale można powiedzieć, że to jest jakby tutaj przyczyny są trochę inne, bo dziennikarz powinien mieć czas i narzędzia do tego, żeby jednak sprawdzać. To jest elementarne zasady dziennikarstwa, zwłaszcza informacyjnego, nakazują sprawdzanie informacji w różnych źródłach. Odbiorca jest o wiele bardziej bezradny. Często nie ma takiego nawyku, coś bierze za rzeczywistość, w związku z tym no, nie jest najlepiej. A teraz można powiedzieć, że te różne techniki manipulacji powodują, że zaczyna się wśród niektórych przynajmniej komercyjnych nadawców pojawia się taka tendencja do oszczędzania na pracy. Ta oszczędność na pracy no, może właśnie prowadzić do nieprzykładania należytej staranności, dlatego że po prostu nie ma kto tego sprawdzić. I bywa, że po prostu coś się ukazuje, bo po prostu nie było komu sprawdzić, czy też zatrudnia się ludzi, którzy mają bardzo niską wiedzę ogólną i może być jakaś informacja, nie wywołuje w nich takiego pewnego odruchu. Coś tu jest dziwne, tak? Ja muszę to sprawdzić, ponieważ nie mają takiej wiedzy, więc uważają, że tak pewnie jest. To oczywiście jest niedobre zjawisko, ale no, musimy sobie jakoś z tym radzić.
1: A, no jakoś, ale jak sobie radzić, panie profesorze, gdy no, wygląda na to, że w tej chwili takim czołowym problemem mediów staje się właśnie ta dezinformacja celowa i niecelowa, bo to są jakby takie dwa rodzaje, prawda? Ta celowa to jest uprawiana przez różnych graczy, a ta niecelowa bierze się często po prostu z niekompetencji.
2: No właśnie, to są te dwa rodzaje. Rzeczywiście, ale oba są dosyć niebezpieczne. To znaczy, jeżeli coś jest intencjonalne, to mówimy, że rzeczywiście to jest po prostu fałszywa informacja. Ale czasami coś, co jest prawdziwe, albo gdzieś u podstaw było prawdziwe, no, może być zmanipulowane. I wtedy poniekąd prawdziwy przekaz zyskuje nowy kontekst i staje się nieprawdziwy. Więc no, jak sobie z tym radzić? Myślę, że jednak my jako, znaczy Krajowa Rada jako regulator zawsze będzie pytała, kto jest nadawcą. I jeżeli stwierdzi się, że to nie jest jednak prawidłowe działanie, to można podjąć jakąś interwencję. No, niedobrze się stało, że w sumie nie wydano rozporządzenia wykonawczego do aktu o usługach cyfrowych. Przypomnę, zostało to zawetowane przez obecnego prezydenta. I w pewnym sensie, no, niby jest to rozporządzenie, moglibyśmy to właściwie bezpośrednio stosować, tylko że trzeba powiedzieć, kto ma to stosować, a wraz z tym muszą mieć odpowiednie środki. Ja rozmawiałem niedawno, była taka konferencja, którą mamy, Europejska Platforma Regulatorów Audiowizualnych, to jest takie forum bardziej dyskusyjne. Rozmawiałem z koleżanką z Irlandii, oni do badania treści, które pojawiają się w przestrzeni internetowej, zatrudniają prawie 300 osób. Mhm. To jest ogromna grupa ludzi, którzy obserwują różnego rodzaju serwisy. Tam jest wewnętrzny dosyć głęboki podział, jeżeli chodzi o zakresy, ale to pokazuje, że to wymaga jednak pracy, wymaga pewnych nakładów i wysiłku. Mhm. Też dotarła do mnie taka informacja o specjalnej komórce, którą utworzono w BBC. która weryfikuje i co więcej, teraz materiały, które są emitowane w programach informacyjnych BBC, jeżeli mają taką zieloną półkropkę, to nie jest kropka, takie tak wygląda jak kropka, to znaczy, że jest weryfikowane. Czyli oni jakby biorą pełną odpowiedzialność, że materiał jest wiarygodny i rzetelny. Bo tak spójrzmy właściwie okiem zwykłego obserwatora. Czasami otrzymujemy takie informacje, na przykład dotyczące działań wojennych za naszą granicą wschodnią, prawda? Czyli tej wojnie Rosji z Ukrainą. I otrzymujemy bardzo atrakcyjne przekazy audiowizualne, ale one są nieprawdziwe. Prawdziwe to mogą być takie, które no, są rzeczywiście zaobserwowane przez kogoś, kto, nie wiem, jedzie ulicą i czy tam i widzi coś.
1: No, panie profesorze, tylko że trochę jest tak, że ta zwykła informacja, ona czasami jest nudna, mało atrakcyjna wizualnie, no a dla dzisiejszych mediów to jednak to, co atrakcyjne, co przyciąga uwagę, co budzi emocje, to jest to, czego chcą.
2: No to jest właśnie to, co widać, prawda? I ludzie mają duże jakby zapotrzebowanie na obraz. I obraz rzeczywiście buduje atmosferę, podkręca, znaczy nadaje cechy wiarygodności. Natomiast w sensie rzeczywistym tego obrazu właściwie nie ma. Bo kto mógłby sfotografować w bardzo piękny sposób drona, który tam gdzieś leci, prawda, i w odpowiednim momencie odpala. No tak, można powiedzieć, teraz zdrowy rozum zastanowi się, skąd jest to zdjęcie. No to może wytworzyć już ta inteligencja, która da takie wyobrażenie. Natomiast przecież tam operatora nie było. Nie było też żadnej jakiejś, no kamera być może na tym dronie oczywiście była, no bo wiadomo, że to urządzenie posługuje się kamerą. Natomiast to nie jest wystarczające, bo to jest zupełnie inna perspektywa. Mhm. Więc mamy tutaj jakiś pewien problem z takim rozwojem technik, które dzisiaj bardzo podsuwają nam rozmaite treści, niekoniecznie rzeczywiste.
1: A ta sytuacja będzie wzmacniała czy osłabiała rolę dużych nadawców, takich jak na przykład Polskie Radio, w walce z dezinformacją o to, żeby ten przekaz był jakościowo dobry?
2: Ja zwracam uwagę, że niedawno została opublikowana i rozesłana właśnie do naszych domów taka broszura dotycząca zachowań bezpieczeństwa. I tam na jednej stronie bodajże 35 jest powiedziane, żeby na wypadek konfliktu, żeby szukać wiarygodnych informacji w mediach publicznych. Wymienia się właśnie Telewizję Polską, Polskie Radio, Rozgłośnie Regionalne, Radia Publicznego. A jednocześnie trzeba powiedzieć, że no mamy taką sytuację, nieustabilizowany system finansowania, nieustabilizowaną sytuację organizacyjną. Media publiczne są elementem infrastruktury bezpieczeństwa państwa i tak na to trzeba patrzeć. Wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie musimy sobie zdać sprawę, jakie są konsekwencje tego poglądu, że to jest element infrastruktury krytycznej. Dopóki wszystko jest dobrze, to jest dobrze, ale jakby, nie daj Boże, cokolwiek zdarzyło się gorzej, to gdzie będziemy szukali tego ratunku? Ja nie chcę przez to powiedzieć, że media, które nie są publiczne, nie będą wykonywały pewnych obowiązków. Natomiast wydaje się, że to jest wszystkim obowiązek wobec wszystkich obywateli i to ta rola należy do mediów publicznych. Więc ja widzę ich rolę jako, moim zdaniem, rosnącą i coraz ważniejszą. Musi być jakieś takie miejsce, które niekoniecznie uczestniczy jedynie w wyścigu rynkowym, ale też no, konkuruje wiarygodnością. Tak? I utrata wiarygodności jest czymś, co jest najbardziej fundamentalne.
1: Ale to też stawia nowe, wyższe wymagania wobec tych, którzy tworzą media publiczne, bo trzeba się do tych sytuacji przygotowywać.
2: Ale też trzeba mieć odpowiednie nakłady, trzeba mieć odpowiednie środki. Jednak to jest tak, że jeżeli to finansowanie jest mocno ograniczone i często brakuje odpowiednich środków, żeby zainwestować w pewne systemy bezpieczeństwa, weryfikacji danych, dostęp do różnego rodzaju informacji, które mogłyby weryfikować, no to ta funkcja nie może być dobrze. To jest rola państwa i rola samych jednostek. Tak? Ja myślę, że w mediach publicznych jest zrozumienie dla tego, natomiast wydaje mi się, że obserwując jakby to pewne duże opóźnienia, jeżeli chodzi o wdrażanie nowego prawa, no chyba takiego pełnego zrozumienia nie ma. Jak ważna jest rola mediów publicznych w przestrzeni społecznej i w sytuacji być może jakiegoś kiedyś konfliktu. Oby go nie było, ale najlepszy sposób to jest być przygotowanym.
1: Profesor Tadeusz Kowalski z gościem Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: ale dzisiaj kawę trzeba będzie dużo pić.
1: Ale zepsułem statyw od mikrofonu.
2: No, stuknąłeś nim jeszcze.
0: Daniel, coś ty tam wyprawiał.
1: Słuchajcie, tak sobie wczoraj czytałem o otwarciu Sagrada Familii i tak dalej. No. Będzie o tym w wiadomościach. I to jest dobra wiadomość dla Polaków. Tych, którzy nie wierzą, że u nas powstanie elektrownia atomowa. 40 ponad lat się buduje.
2: No, panie
1: można,
2: kochany.
1: Można, czasami no, trzeba poczekać sto kilkadziesiąt lat.
0: Dobre rzeczy się długo czeka.
2: No właśnie, to nie narzekajmy, że 40 lat czekamy. Jak oni czekali ile?
1: No po nasze
2: pokolenia. Szósta na zegarze.
1: Jarosław Kaczyński zeznawał wczoraj w sprawie dwóch wież.
3: Jestem przekonany, że efektem będzie przejścia do zarzutów.
1: Dziś początek utrudnień na DK42 w rejonie Wołczyna, a w ekonomii m.in. o najnowszej inwestycji grupy ECO.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: Pierwsze czwartkowe poranne wiadomości przygotował i prezentuje Daniel Klimczak.
1: A zaczynamy od zagranicy. Stany Zjednoczone zakończyły nocne ataki w Iranie, poinformowało Centralne Dowództwo Amerykańskiej Armii. Jak czytamy w komunikacie, ataki przeprowadzono na systemy nadzoru wojskowego, łączności i obrony powietrznej w całym Iranie. Ponadto Korpus Piechoty Morskiej USA, Siły Powietrzne i Marynarka Wojenna miały ostrzelać amunicją precyzyjną cele, które, tu cytat, stanowiły zagrożenie dla sił zbrojnych USA i międzynarodowych statków handlowych przepływających przez wody regionalne. Irańskie media poinformowały, że zaatakowane zostały portowe miasta Bandar Abbas i Kangan oraz cele w rejonie miasta Sirik, a także instalacje wojskowe na wyspie Keszm w cieśninie Ormus.
4: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Pełnomocnicy austriackiego biznesmena liczą na postawienie zarzutów Jarosławowi Kaczyńskiemu. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości zeznawał w warszawskiej prokuraturze okręgowej w charakterze świadka. Śledztwo dotyczy budowy tzw. dwóch wież w Warszawie. Komentarze w tej sprawie zebrał Mariusz Pieśniewski.
5: Blisko 9 godzin przesłuchania, choć z pewnymi zgrzytami.
6: Mam wrażenie, że pani prokurator nie poradziła sobie do końca z tym.
5: Mówił pełnomocnik austriackiego biznesmena Roman Giertych. Ostatecznie prezes PiS odpowiedział na wszystkie pytania, chociaż drugi pełnomocnik Austriaka, mecenas Jacek Dibła, mówił:
3: nie uwierzyłem większość słów wypowiadanych przez świadka. Materiały dowodowe wskazują na zupełnie inne przebiegi wydarzeń, więc jestem przekonany, że efektem przesłuchania będzie przejścia do etapu zarzutów.
5: Ale do ewentualnej zmiany świadka oskarżonego Jarosława Kaczyńskiego daleka droga, mówi prokurator Piotr Antoni Skiba.
7: Protokół liczy 40 stron. Konieczne będzie przeanalizowanie tego protokołu.
5: Na razie lista świadków do przesłuchania wyczerpana, chociaż może się to jeszcze zmienić.
1: 172,5 metra mierzy najwyższy kościół na świecie. Papież Leon XIV poświęcił wieżę Chrystusa Bazyliki Sagrada Familia. W inauguracji wzięło udział kilka tysięcy osób, w tym hiszpańska para królewska oraz premier kraju. Uroczystość przypadła dokładnie w setną rocznicę śmierci architekta Bazyliki Antonio Gaudiego. Więcej na ten temat wie Paweł Pawlica.
8: Śpiew chórów z całej Katalonii, dźwięk dzwonów i organów, a także widowisko świetlne z wykorzystaniem dronów, sztucznych ogni, tysięcy lamp i reflektorów. Tak Barcelona zaprezentowała światu najwyższą kościelną wieżę, którą zwieńcza czteroramienny, przeszklony krzyż. Ten krzyż jaśnieje za dnia, odbijając światło słońca i jaśnieje nocą, oświetlając miasto niczym latarnia morska otwarta ku Morzu Śródziemnemu. Mówił Leon XIV. Otwarcie wieży nie kończy budowy świątyni, która powstaje od 144 lat. Fundacja Sagrada Familia będzie koncentrować się na pracach przy fasadzie Glorii i głównym wejściu do bazyliki. Prace potrwają od 10 do 12 lat.
1: Wracamy do kraju. Szef MSWiA pozostanie na stanowisku. Sejm odrzucił wczoraj wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Za odwołaniem ministra było 202 posłów, przeciw 232. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
4: Informacyjne odparcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
1: Dziś rozpocznie się remont kilometra drogi krajowej numer 42 między Wołczynem a Markotowem Małym. Na czas prac na tym odcinku będzie obowiązywał ruch wahadłowy, zapowiada Agata Andruszewska z GDDKiA.
9: Natomiast w godzinach wieczornych i nocnych będzie przywracany ruch dwukierunkowy. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania.
1: Prace mają potrwać do końca lipca. Ustalono tożsamość osoby, której ciało znaleziono we wtorek przy drodze w okolicach Lędzin. To 43-letni 23-letni mieszkaniec Opola. O szczegółach mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
10: Wiemy, że 26 maja mężczyzna ten opuścił oddział ratunkowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Ciało było już mocno przeobrażone z uwagi na działanie czynników atmosferycznych, a także flory i fauny. Ciało zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia sekcji zwłok, która ma odpowiedzieć na pytanie o przyczyny śmierci.
1: Jak wiecie z wiadomości, ciało znaleziono podczas koszenia poboczy. Śledztwo będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
1: 4,5 minuty po 6.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
0: Justyna Maćkowiak, zapraszam. Dziś niższe ceny paliw na stacjach. Jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny bezołowiowej 95 kierowcy płacą maksymalnie 5 zł i 92 grosze, czyli o 4 grosze mniej niż wczoraj. Cena benzyny 98 spadła o 5 groszy i wynosi nie więcej niż 6 zł i 56 groszy. Litr oleju napędowego kosztuje maksymalnie 6 zł i 43 grosze, czyli o 3 grosze mniej. 70 milionów złotych to wartość najnowszej inwestycji grupy ECO. Właśnie uruchomiono drugą nowoczesną i ekologiczną instalację w stolicy regionu. Tym samym grupa ECO zastępuje węgiel gazem w nowym układzie kogeneracyjnym, a to oznacza, że emisja CO2 będzie mniejsza. Inwestycja była możliwa dzięki pożyczce z Banku Ochrony Środowiska. Do 2030 roku 100% kluczowych usług publicznych będzie dostępnych w pełni cyfrowo, zakłada przyjęta przez rząd Strategia Cyfrowa Państwa do 2035 roku. To pierwszy taki dokument w historii Polski. Jego głównym celem jest uproszczenie codziennego życia obywateli czy ograniczenie negatywnych skutków technologii. Od 2030 roku Polska będzie przeznaczała rocznie 100 miliardów złotych na rozwój cyfryzacji. Pieniądze będą pochodziły m.in. z budżetu państwa oraz funduszy unijnych. Skarb Państwa chce większego udziału polskich firm przy realizacji wielkich inwestycji, na przykład energetycznych, infrastrukturalnych i w przemyśle obronnym. To polska racja stanu, przekonują eksperci. Chodzi o polonizowanie łańcuchów dostaw, zwłaszcza w inwestycjach realizowanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa.
4: Pogoda.
0: Ale pada. Kalosze już prawie, że założyłam na stopy. Natomiast płaszcz przeciwdeszczowy to jest dzisiaj taki obowiązkowy element garderoby, jeżeli do pracy wybieracie się mniej więcej właśnie teraz.
2: No i zdecydowanie, bo dzisiaj, jeżeli chodzi o te opady deszczu, chociaż z drugiej strony, według synoptyków, jeszcze zaraz sprawdzę te moje supermapy IMGW, ale nie powinno lać przez cały dzień, na pewno jeżeli chodzi o pole. Jeżeli chodzi o cały nasz region, no to tu już trzeba popatrzeć na mapę, a dobra, już je odpaliłem jakimś cudem. Nie no i faktycznie o 9 nie będzie padać w regionie.
0: Rano się wypada, potem trochę przestanie padać i dopiero po godzinie 16.
2: Nie, o 11 znowu też.
0: Znowu będzie. Przyjdzie deszcz.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Ty z Głubczyc jesteś, nie?
0: Jestem.
2: No to
0: pozdrawiam.
2: To tam parasolki miejcie przez cały dzień.
0: Dzisiaj mamy mieć 17 stopni, teraz 11 na termometrach, na zegarach 8 po 6. Magda Szybińska,
2: Kacper Śniegórski i Darek Kuzera.

0: dobry z Radiem Opol.
1: Ależ my się dzisiaj będziemy bawić, Magdaleno.
2: Jak my się dzisiaj będziemy bawić, tak. Jak? Zwłaszcza, że mamy Dzień Komornika Sądowego.
1: No, znaczy, no akurat nie o niego mi chodziło, bo mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. To się będziemy bawić od rana do nocy. 11 dzień czerwca, do tego czwartek, Międzynarodowy Dzień Rysia też mamy, no i ten komornik.
2: No i wiadomo, że wszystkie ryśki to fajne chłopaki. Oprócz tego Paula, Barnaba i Anastazy mają dzisiaj swoje imieniny i im wszystkim życzymy wszystkiego dobrego. A czy my się będziemy dobrze bawić na mundialu? Bo dzisiaj startują Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w Meksyku. W Meksyku zaczynamy te zmagania. No bardzo jestem ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądało. Czy Polacy się zaangażują w ten mundial?
1: Bałem się, że zależy którzy, bo jeżeli chodzi ci o takich 11 wybitnych, to nie.
2: Nie, oni nie. Oni powiedzieli, nie bawimy się.
1: Tak.
2: Nie będziemy grać.
1: Tak.
2: Ale może inni będą chcieli pooglądać, jak grają inni.
1: Nie, no bo tam w Stanach Zjednoczonych to się dziwne akcje dzieją. Ci nie dostają wiz, czy nie mogą, więc zawsze polecam dla naszych reprezentantów, powiedzcie, że nie pojechaliście, bo to protest.
2: O, no właśnie, tak, w proteście postanowili, że grać nie będą. Mam takie wrażenie, że oni często protestują, nawet wtedy, kiedy grają.
1: No tak, tylko to trzeba zawsze wszystko dobrze ubrać w słowa. Dzień dobry, o poranku w Radio Opole.

0: to jest piosenka o pogodzie. Nie jest mi źle, nawet wtedy, kiedy pada deszcz. No nie wiem, 21 minut mamy po godzinie 6, 11 czerwca dzisiaj. To jest 162 dzień w kalendarzu. Mamy też imieniny Feliksa, Pauli, Radomiła i Teodozji.
1: No to wszystkiego najlepszego wam życzymy i w zdrowiu sobie żyjcie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło właśnie 11 czerwca, no to tutaj sporo tego jest. Na przykład Beata Łaska. Kojarzysz?
0: Z kościelskich?
1: Dokładnie, no. To ta żona ówczesnego hrabiego nadżupana?
0: Hrabiego spiskiego nadżupana Olbrachta Łaskiego. To właśnie o niej mówimy. W 1565 roku, 11 czerwca, w ramach pierwszej odnotowanej wyprawy turystycznej w Tatry, no, odbyła przejażdżkę ze spiskiego Kierzmarku do Doliny Kierzmarskiej i prawdopodobnie dojechała do Zielonego Stawu Kierzmarskiego.
1: Ja się zastanawiam, czy o moich przejażdżkach też będą opowiadać za 400
0: jeżeli
1: lat.
0: To będą pierwsze przejażdżki na świecie, takie odnotowane, no to wtedy tak, ale bardzo interesująca ciekawostka. 1910 rok, wtedy urodził się Carmine Coppola, amerykański kompozytor filmowy, za muzykę do Ojca Chrzestnego 2 otrzymał Oscara, ale też skomponował muzykę m.in. do Czasu Apokalipsy.
1: Natomiast jeżeli chodzi o 1962 rok, to doszło do najsłynniejszej ucieczki trzech więźniów z amerykańskiego więzienia Alcatraz. Frank Morris oraz bracia John i Clarence Anglinowie wydostali się za mury więzienia. Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania zbiegów nie przyniosły efektów. A jeszcze ciekawostkę ci chciałem powiedzieć. Alcatraz było jednym z niewielu więzień tam w Stanach, zaostrzonym rygorze, w którym woda pod prysznicem była ciepła.
0: O.
1: A wiesz czemu?
0: Dlaczego?
1: Bo jak więźniowie byli przyzwyczajeni do ciepłej wody, a woda na zewnątrz była bardzo zimna, to wtedy to utrudniało.
0: Nie chciało wcale uciekać. No to skoro pytasz, jeżeli uciekniesz z więzienia, to też pewnie zostanie to w jakiś sposób odnotowane. No i dzisiaj jeszcze jedne urodziny mamy. Beata Pawlikowska, podróżniczka, pisarka, dziennikarka, tłumaczka, fotografka, ilustratorka książek. Także dzisiaj świętuje, a na świat przyszła w 1965 roku.
2: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
6: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
5: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
6: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
5: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
7: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
8: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
2: Reklama społeczna.
0: Reklama.
9: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
10: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
0: Po reklamie.

0: Deszczowa aura na Opolszczyźnie. Sprawne wycieraczki samochodowe to teraz coś, bez czego nawet nie ma co ruszać w trasę.
1: No to wyjeżdżamy teraz w trasę z Adamem Wołkiem.
2: Autopilot Radia Opole.
3: To prawda, doświadczyłem tego o poranku. Rozpoczynają się prace remontowe na drodze krajowej 42 między Wołczynem a Markotowem Małym. Prace obejmą blisko kilometrowy odcinek trasy, a kierowcy muszą przygotować się na wahadło, które będzie obowiązywało przez cały okres robót, czyli do lipca. W związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Ozimek-Grodziec także mamy wahadło. Korków jeszcze w miastach nie ma, ale za to prace remontowe na trasach mogą uprzykrzyć nam życie. Na przykład 45 w stronę Kluczborka zestaw wahadeł od Zawady po Jełową, remont wojewódzkiej 454 w drodze do Namysłowa i mamy, uwaga, niespodzianka, wahadła. Prace też na 385 i ruch naprzemienny w Kopicach. Nie dojedziecie do A4 401 wojewódzką od strony Przylesia.
2: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
4: Na zegarach w 6:30 ustawa o aborcji ma wrócić do Sejmu, a Nowa Lewica chce rozpocząć pracę nad dokumentem nawet wbrew Koalicji Obywatelskiej. Tak pisze dziś Rzeczpospolita. Taki krok Włodzimierza Czarzastego ma być podyktowany chęcią wzmocnienia ugrupowania przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Cytowani przez Dziennik eksperci wskazują, że obecnie jest to najlepszy termin na próbę powrotu do prac nad ustawą, bo im bliżej wyborów, tym gorzej może on być przyjęty przez koalicjantów, jak i wyborców. Zgodnie z ustaleniami koalicji, prace nad ustawą o aborcji mają ruszyć po przegłosowaniu przez Sejm ustawy o statusie osoby najbliższej.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
4: W nich sport. Do Unii Opole dołączyła reprezentantka Ukrainy Adriana Pawli. W ostatnich dwóch sezonach siatkarka występowała w barwach VK Bukowinka. W tym czasie dwukrotnie sięgnęła po Mistrzostwo Ukrainy oraz dwa razy zdobyła Super Puchar Kraju. Indywidualnie została również wyróżniona tytułem najlepszej przyjmującej ukraińskiego superpucharu. Transfer to pierwsze wzmocnienie Unii Opole przed nowym sezonem. Klub liczy, że doświadczenie zdobyte przez zawodniczkę na krajowych i międzynarodowych parkietach pomoże w realizacji sportowych celów zarówno w rozgrywkach Tauron Ligi, jak i Lidze Mistrzyń. A kolejne wiadomości Radio Opole już za niespełna pół godziny. W nich m.in. o zakończonej sporej inwestycji wodociągowej na południu regionu.
5: Nie będziemy tej wody zakupywać z terenów innych gmin i od innych przedsiębiorstw wodociągowych, co przełoży się na oszczędności.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Gdybyśmy mogli cofnąć się w czasie, to ja bym bardzo poprosiła, bo pół godziny temu prognoza pogody na dziś była zdecydowanie bardziej optymistyczna. W tym momencie mamy informację od synoptyków, że ma dzisiaj padać przez calusieńki dzień.
1: Nie zgadzam się. O 9:00 nie będzie padać, ale potem o 10:00, 11:00 znowu będzie lało prawie w całym regionie i te deszcze w Opolu może tam przelotnie, ale jeszcze powrócą, a potem o 18:00, 17:00 to znowu będzie padać w całym naszym
0: regionie. Krótko mówiąc, będzie padać cały dzień.
1: O 9:00 nie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Taka propozycja. O 9:00 na 20 minut suszymy pranie, a potem je zwijemy.
0: A potem znowu pierzemy, tak? Tylko, że w deszczu. 11 stopni, teraz 17, najcieplej. W najcieplejszym momencie dnia, no to nie jest upał.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Ta młodość, o której przed chwilą słyszeliśmy w piosence, to na pewno jeszcze dzisiaj będzie jechała do szkoły autobusami miejskimi. No bo tak na rowerze to wtedy, kiedy pada deszcz, raczej trudno. Na hulajnodze też jest to niebezpieczna sprawa. Natomiast młodzi z Młodzieżówki Razem chcą bezpłatnej komunikacji dla młodzieży i dla studentów. O tym piszemy wam na Facebooku Radia Opole. W Opolu ruszyła zbiórka podpisów pod petycją w sprawie darmowych przejazdów autobusowych dla uczniów oraz studentów. No i jak podkreślają przedstawiciele Stowarzyszenia Młodzi Razem, podobne rozwiązania funkcjonują już m.in. w Warszawie czy w Gdańsku. Sporo komentarzy na ten temat pod tym postem. Jedni mówią, że to jest dobra propozycja, inni, że wprost, że to jest głupi pomysł, tutaj cytat. A Łukasz pisze, czyli chcą podnieść podatki w mieście, bo przecież takie pomysły trzeba z czegoś finansować. Na dzieci jest 800+, bilet kosztuje 48 zł, student może sobie iść dorobić i tak dalej, i tak dalej. Piotrek pisze, że Opole to nie jest metropolia, często jest zakorkowane, szybciej rowerem wszędzie dojedziesz. Ale w taką pogodę jak dzisiaj to rowerem to też nie polecamy.
2: Ale dobrze powiedział, wszystko jest zakorkowane, bo ten student siedzi w aucie.
1: No tak, tak. A gdyby autobusem jechał, takim, to się nazywa zbiorką, no to wtedy byłoby mniej samochodów, więcej osób by się mieściło w jednym autobusie.
2: No więc to jest taka kwestia do rozważenia, ale droga na pewno. Jeżeli chcecie się wypowiedzieć w tej sprawie, to bardzo proszę, możecie to zrobić na naszym Facebooku, dodając jakiś komentarz, albo zadzwonić do nas pod 774-541-541.
1: Co jeszcze? To jest pytanie też kolejnego Piotra. Co jeszcze dla młodych wprowadzić, albo jaka jeszcze propozycja? No, ciekawa.

0: Aha, tak się składa, że gramy. Aha, a wiadomości dzisiaj dla nas robi Daniel Klimczak.
1: Ach i och i aha.
2: Tak powinnaś mówić.
1: No skoro tak mówisz, że tak mam mówić, no to może jeszcze kiedyś powiem.
0: No, co tam Danielu u ciebie?
1: Co powiesz?
2: Wspaniale, no dawno mnie tu nie było o tej porze.
0: No dlatego pytam,
2: kara mi się zakończyła, nie wiem, no tak się czułem, jakbym jakąś karę dostał zasłanie.
0: Koleżeńsko się pytam właśnie, no to już wiemy, że karę ci dali. Co jeszcze?
1: Co ci jeszcze dali?
2: Co mi jeszcze?
0: Remont robisz, coś?
2: Tak. O. Tak.
0: A czego to gra?
2: Wieszałem ostatnio złoty przycisk do spłuczki.
1: Złoty, ale skromny.
0: No. Tak. Popatrz, jak oni żyją tam. Popatrz, jak oni tam żyją.
2: Tak, tak trzeba żyć, dokładnie.
0: No, ja mam plastikowy, on złoty, no ale dobrze. No,
2: to dlatego... jest, słuchaj, to tam pod spodem też jest plastik.
0: Aha, dobra. Aha, to już mamy wyjaśnione. To opowiadaj, co tam w wiadomościach.
2: Dziś poznamy szczegóły zbliżającego się święta Straży Granicznej w Opolu. Dzisiaj także będą seniorzy województwa, Rada Seniorów Województwa Opolskiego debatować na temat tego, co tu zrobić, żeby było lepiej tej właśnie grupie społeczeństwa. A o 11:00 wręczenie nagród w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo KRUS. Także na pewno będzie się dzisiaj sporo działo, a dla miłośników kultury też mamy coś, bo o 18:30 rozpoczynają się 50. opolskie konfrontacje teatralne.
1: Ja ciebie, tyle się dzieje w stolicy województwa opolskiego, naprawdę. Ja cały czas będę postulowała,
2: żeby... A ile się działo przez ostatni weekend?
1: No właśnie, ja postuluję, żeby na czerwiec to przenieść stolicę z Warszawy do Opola, bo naprawdę, jesteśmy stolicą polskiej piosenki, tak. Jesteśmy stolicą polskiego teatru, jesteśmy stolicą literatury.
0: I jeszcze nauki festiwal mamy.
2: Albo tak rozciągnąć to wszystko w czasie i tak jak remonty drogowe też by można było rozciągnąć. Jak przez brzeg muszę teraz przejechać w ostatnich miesiącach, to coś mi się dzieje, bo te wszystkie remonty tak się skumulowały.
0: Ale gdzie?
2: W wielu miastach jest podobnie.
0: Czekaj, bo ja cię zawsze pytałem, ale ostatnio przestałem pytać, jak tam krajóweczka na trasie, a ty mi teraz mówisz, że tam remonty.
2: Na tej trasie jest wszystko dobrze, ale jak się chce wjechać do centrum miasta, to tam na 39 trzeba stać przy tej restauracji z takim kubełkiem w logo i też trzeba stać potem, no to takie wiesz, no to takie tam trzy literki, taki generał swego czasu.
0: A, que foncé.
2: Tak, i też remontują tam w centrum, tam gdzie są światła i w paru innych miejscach, także no ciężko przejechać
0: no i
2: przez miasto.
0: I elegancko wyjaśnione.
1: No i teraz to ja mogę mówić ach i och, bo już wszystko wiemy, a więcej informacji z dróg, no to w Autopilocie Radia Opole.

0: Pozostały do godziny 7, punktualnie o 7 mamy dla Was najnowsze wiadomości, których szczególnie powinni posłuchać mieszkańcy Głogówka, którzy zastanawiają się, co będzie płynąć w ich kranach. Przeszła tam modernizacja sieci wodociągowa. Co teraz będzie płynęło wtedy, kiedy odkręcimy kurek z ciepłą albo z zimną wodą?
1: Ja wiem, ale nie powiem.
0: Ale powiemy o tym w wiadomościach o 7.
2: Reklama. Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
2: Po reklamie. Autopilot Radia Opole.
4: Kłaniam się z motoryzowanym. Uwaga, autostrada A4 w stronę Katowic. Na wysokości Niemodlina zablokowany jeden pas ruchu. Policjanci jadą na miejsce, gdzie doszło do zderzenia osobówki z ciężarowym. Na ten moment nie mamy informacji o poszkodowanych. Zwolnijcie w tym miejscu. Utrudnienia według wstępnych danych mają potrwać jeszcze około godziny, a my będziemy informować na bieżąco. W Opolu już uważamy na między innymi w lotach do miasta od Zawady, Kępy, Lędzin czy na rondzie Szczakiela. Tam już zauważalny większy ruch. Zamknięty dojazd do autostrady A4 od strony Przylesia w kierunku węzła Brzeg to wojewódzka 401. W Nysie spore problemy na Grodkowskiej. Ta ulica mocno rozkopana.
2: Autopilot. Twój program na dobry start.
1: A my zbliżamy się powolutku. Tym razem do godziny 7:00 to czas na najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata.
5: Grupa ECO ma być bardziej eko. To za sprawą nowej instalacji w stolicy regionu.
6: Ta inwestycja będzie służyła mieszkańcom.
5: Prezydent Karol Nawrocki zaproszony na urodziny Donalda Trumpa, a w serwisie zajrzymy też do harmonogramu ostatniego dnia posiedzenia Sejmu.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak.
5: Grupa ECO uruchomiła nową instalację w stolicy regionu. Od tego zaczynamy. Tym samym zastępuje węgiel gazem w nowym układzie kogeneracyjnym. Prezes spółki Krzysztof Diduch tłumaczy, że drugi układ wysokosprawnej kogeneracji gazowej składa się z trzech jednostek wytwarzających zarówno ciepło, jak i energię elektryczną.
7: Moc to 8 MW mocy elektrycznej, również 8 MW mocy cieplnej. Dzięki tej technologii znacząco ograniczamy emisję szkodliwych gazów do atmosfery, a emisję pyłów sprowadzamy praktycznie do zera. Zmniejszamy ilość spalanego w Opolu paliwa węglowego na rzecz bardziej przyjaznych paliw.
5: Inwestycja kosztowała prawie 70 milionów złotych. Nieco mniej, bo prawie 7 milionów wydał Głogówek na modernizację swoich wodociągów. Inwestycja uniezależni kilka wsi od dostaw wody z sąsiednich gmin, mówi burmistrz Piotr Bujak.
8: Realizacja tej inwestycji pozwoli na ustabilizowanie dostaw wody, po drugie na redukcję kosztów, bo nie będziemy tej wody zakupywać z terenów innych gmin i od innych przedsiębiorstw wodociągowych.
5: Na modernizację wodociągów Głogówek pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
2: Nowy dzień, nowe wiadomości.
5: Prezydent Karol Nawrocki został zaproszony na urodziny Donalda Trumpa. Wylot za ocean zaplanowano na najbliższą niedzielę. Szczegóły zna Agnieszka Drążkiewicz.
9: Prezydent ma pojawić się na urodzinowej gali organizowanej specjalnie dla jubilata. Kończący 80 lat Donald Trump z zaproszonymi gośćmi, także z prezydentem Polski, obejrzy galę mieszanych sztuk walki. Wydarzenie organizowane jest w Białym Domu 14 czerwca. Ma to być jednocześnie hołd dla prezydenta USA, który jest fanem tego typu sportu, ale również elementem celebracji święta flagi oraz 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Prezydent Karol Nawrocki będzie w Białym Domu prywatnie jako jeden z ważniejszych gości przyjęcia Donalda Trumpa. Wizyta za oceanem będzie miała charakter nieoficjalny.
5: Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie mają m.in. wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To dlatego, że 20 28 czerwca kończy się kadencja Andrzeja Zielonackiego. Więcej na ten temat wie Małgorzata Naukowicz.
10: Zgłoszono dwie kandydatury. Posłowie rządzącej koalicji zaproponowali Sławomira Patyrę, konstytucjonalistę z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. PiS po raz kolejny rekomenduje profesora Artura Kotowskiego, związanego z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbędzie się też drugie czytanie projektu nowelizacji Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego. Chodzi o skuteczniejszą ochronę pracowników przed mobbingiem, dyskryminacją i innymi formami przemocy w miejscu pracy. Izba wysłucha też informacji rządu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działaniach realizowanych w tym zakresie w 2025 roku.
5: Od 7 godzin i 3 minut mamy czwartek, 11 czerwca. To 162 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąte wstało nad Opolem, choć go nie widać, o 4:35 i pozostanie z nami do 21:00. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Zabawy, Dzień Rysia, a także Dzień Komornika Sądowego. Imieniny obchodzą Paula, Barnaba i Anastazy.
2: To przyniesie dzień.
5: O 9:30 opolski ratusz zaprezentuje program obchodów zbliżającego się Święta Straży Granicznej. O 10:00 w Popielowie posiedzenie Rady Seniorów Województwa Opolskiego. Za 4 godziny w Opolu wręczenie nagród w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo KRUS. Dziś w Strzelcach Opolskich startują 4-dniowe drużynowe wojewódzkie Mistrzostwa Polski w badmintonie. O 18:30 początek 50. opolskich konfrontacji teatralnych.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 11 na termometrach, dzisiaj maksymalnie do 17 stopni. Jeżeli liczycie na słońce, no to się przeliczycie. Dopiero ono ma się pojawić na Opolszczyźnie gdzieś koło poniedziałku.
1: No, to brzmi tragicznie, ale tak będzie. Ale z drugiej strony pomyśl sobie, co z tą moją trawą zasianą będzie się dziać, jak po tych opadach deszczu przyjdzie słońce.
0: Zacznie gnić.
1: 100% prawdy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wiesz, bo jak za długo się w wodzie coś trzyma, to się najpierw robi kiszonka, a potem już tego się nie da jeść.
1: No ale będzie wege.
0: No nie wiem.
1: Kacper Śnigurski.
0: Magda Szybińska i Darek Kuzera. 5 po 7. Cześć.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Prawie 11 minut po godzinie 7. Na ten dzień fani piłki nożnej musieli czekać 4 lata. Dzisiaj rozpoczyna się piłkarski mundial. Tegoroczna edycja turnieju odbędzie się w 3 krajach. W Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie oraz w Meksyku. W mistrzostwach zabraknie jednak naszej reprezentacji, która w eliminacjach do turnieju odpadła w barażach ze Szwecją.
2: Nie, tak nie było. Już myślałem, że to ustaliliśmy.
1: Nie?
2: To jest protest.
1: A, że postanowili Polacy nie pojechać na mundial w proteście... W proteście, po prostu.
2: Przed zachowaniami tam FIFA i tak dalej, cenami biletów. Czy mimo tego Polacy planują oglądać zmagania?
3: Oczywiście, że tak. Uwielbiam oglądać piłkę nożną.
4: Nie.
5: Czyli raczej nie interesujemy się tym.
4: Nie, interesuje, tylko że na razie ja jutro mam wycieczkę, dlatego.
3: A.
4: No, ale resztę w meczu będę pewnie oglądał.
6: Ja jestem średnią kibicką, także przy okazji trochę pooglądam, ale to nie jest tak, że czekam na to. Tym bardziej, że nie bierzemy udziału, więc nie ma aż takich emocji.
7: No nie wiem, no może siłą rozpędu będę oglądała, bo mężczyźni zazwyczaj, prawda, do tego zmuszają.
2: Tegoroczne mistrzostwa odbędą się w formacie 48-drużynowym, a nie jak w poprzednich latach 32-drużynowym. Czyli Curaçao jedzie, a Polacy nie jadą.
1: Tak, dużo tych drużyn, 48.
2: To 1/4 świata, a my nie.
1: A 32 drużyny były dotychczas. No i my się nie załapaliśmy do tego wszystkiego. No niesamowita sprawa. Paweł Grysman z Polskiego Związku Piłki Nożnej.
8: Mundial będzie jeszcze dłuższy i jeszcze bardziej wymagający. I dla mnie kluczowe będzie to, czy faza grupowa utrzyma odpowiedni poziom napięcia jakości, bo jeżeli zobaczymy dużo wyrównanych spotkań i ciekawe historie nowych reprezentacji, format się obroni. Jeśli znowu będzie zbyt wiele meczów jednostronnych, to na pewno krytyka wróci, po co tyle grać.
2: No właśnie, dlatego nasi nie pojechali na te mistrzostwa.
1: Po co tyle grać?
2: Po co tyle grać? No to się człowiek zmęczy, spoci, jeszcze do tego protest. I co jeszcze w sumie? To jest pytanie do was. Dlaczego jeszcze polscy reprezentanci nie pojechali na te mistrzostwa? 774-541-541.

0: A my chcemy wciągnąć naszych słuchaczy w zabawę pod tytułem: dlaczego Polacy nie pojechali na mundial? Jakie mogli mieć wymówki? Jakie mogły być powody? Dlaczego zaprotestowali? Co takiego im przeszkadzało w tym mundialu, że powiedzieli nie, nie jedziemy?
1: Tak, my mamy kilka propozycji. Uważam, że to protest przeciwko zachowaniom FIFA i Stanów Zjednoczonych na te mistrzostwa, tam, że wiz nie dają i tak dalej. Ale jeszcze była taka propozycja, że 48 drużyn, to po co tyle grać?
0: No właśnie.
1: Się człowiek spłaci. A jakie wy macie propozycje?
0: 774-541-541. Bardzo jesteśmy ciekawi, co powiecie.
2: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźle.
3: Reklama społeczna.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc.
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelita. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
10: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
11: czują się bezpieczne i kochane.
12: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
13: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
14: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
15: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
16: Razem możemy zmienić świat.
17: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
10: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
3: Reklama społeczna.
0: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
18: Adidas.
19: Gant.
20: Karl Lagerfeld.
21: Tommy Hilfiger.
22: Guess.
23: Diesel.
3: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
24: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonaszadyba.pl.
25: 3.17.41.
26: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8.11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
0: Po reklamie.

0: prawie w pół do ósmej. Korki na polskich ulicach to o tej porze standard.
1: Tak, ale standardem jest też to, że Adam Wołek nam mówi o tej godzinie, co tam na drogach.
2: Autopilot Radia Opole.
3: To standardowo wyruszamy na opolskie trakty. Zablokowany jeden pas A4 na Nitce w stronę Katowic na wysokości Niemodlina. Tam doszło do zderzenia ciężarówki z osobowym, utrudnienia i noga z gazu. Na miejscu pracują służby. Mamy informację o zamkniętej drodze między Turawą a Kotorzem Wielkim. Ta trwa wymiana asfaltu. Informację przekazał nam nasz słuchacz, pan Daniel. Dziękujemy serdecznie. W związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Ozimek-Grodziec mamy wahadło. Prace remontowe na drodze numer 42. To oczywiście także krajówka między Wołczynem a Markotowem Małym, tam ruch naprzemienny. W miastach ruszył szczyt komunikacyjny, zapchane asfalty, warunki do jazdy w związku z opadami dalekie od idealnych. Uważajcie.
2: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
4: Jest 7:30. 12 osób zostało rannych w rosyjskim ataku na Pawlochrad w obwodzie Dniepropietrowskim. Jedna osoba trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Poważnie uszkodzony został wielopiętrowy budynek mieszkalny i budynki użyteczności publicznej. Z kolei siły ukraińskie przeprowadziły nocny atak dronowy na rafinerię ropy naftowej w kraju krasnodarskim w Rosji. W zakładzie wybuchł pożar. Zaatakowana rafineria to jeden z największych tego typu zakładów w południowej Rosji. Jest także jednym z dostawców paliwa na potrzeby rosyjskiej armii.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
4: Dziś rozpoczną się jubileuszowe 50. opolskie konfrontacje teatralne Klasyka Żywa. W tym roku zobaczymy 9 przedstawień konkursowych. Pierwszym z nich będzie Przedwiośnie w reżyserii Piotra Ratajczaka z Opolskiego Teatru. Początek o 19:00. Po spektaklu spotkanie z twórcami w foyer teatru. Poprowadzi je Piotr Dobrowolski. A młodzi działacze partii Razem domagają się bezpłatnych przejazdów autobusami MZK w Opolu. Więcej na ten temat powiemy w wiadomościach Radia Opole o 8:00.
5: Musimy wyrobić nawyk korzystania z komunikacji miejskiej od najmłodszych.
6: Gdy autobus dla młodzieży będzie darmowy, częściej będą wybierali ten środek transportu.
2: Najważniejsze wypowiedzi, zdjęcia, filmy. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Czekamy na okno pogodowe. Podobno ma się ono pojawić około godziny 9:00 w stolicy województwa opolskiego. Wtedy będzie można pobiec do sklepu po bułeczkę do kawy, bułeczkę słodką albo po gazetę. Po gazetę?
1: No ale ja nie wiem, do kiosku jeszcze powiedz.
0: Do kiosku, po gazetę?
1: Obok CPN-u jest taki ładny kiosk, na Armii Ludowej.
0: Tak. Wtedy będzie około 17 stopni, to jest najwyższa temperatura, jakiej dzisiaj się możemy spodziewać, a teraz 11:00 w stolicy województwa opolskiego.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale wiesz, taka gazeta, jak się po nią pójdzie do kiosku koło CPN-u, to potem jak się będzie wracało i będzie padał deszcz, to można się nią przykryć i człowiek zmoknie trochę mniej.
1: I wyrzucić, jak już dojdziemy do domu.
0: No przecież się nie czytasz takich gazet papierowych, to tylko ku temu by służyła.
1: No ale to po co w ogóle iść w ten deszcz do tego kiosku po tą gazetę, żeby...
0: No nie po gazetę, po bułeczkę słodką do kawy. A gazetę przy okazji.
1: To już parasolkę kupcie, lepiej będzie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Barry White przed momentem w Radio Opole to taki artysta, którego można słuchać bez końca. Podobnie zresztą jak Ilka Prochery, który już jest w naszym studiu. Cześć.
2: Dzień dobry.
3: Ten Barry White to zabrzmiał jak baryła.
2: A to jednak Barry White.
3: Troszkę się zdziwiłem.
1: Każdy mierzy swoją miarą. Ale chciałabym zapytać się, Wirku, czy ty masz jakiś pomysł, dlaczego nasi nie pojechali na mundial? Bo tak, 48 drużyn gra, Polaków tam nie ma.
2: Ja mam taką propozycję, że to jest protest przeciwko zachowaniom Stanów Zjednoczonych i FIFA i te ceny biletów i tak dalej.
3: Ale ja myślę, że chodziło o zrobienie miejsca dla reprezentacji Curacao.
2: O.
1: Też ci się podoba,
3: mali,
1: tak?
3: Mali są tacy, małą siłę przebicia mieli, więc posunęliśmy się troszkę.
1: No, a mnie tak się wydaje, że po prostu oni są skromni.
2: Co, Curacao?
1: Nie. Aha, nie Kiraso.
3: Może chodziło o Wyspę Zielonego Przylądka.
1: Tak, ja myślę, że Polacy po prostu zrobili miejsce innym. Pokażcie, na co was stać. My już pokazywaliśmy wielokrotnie.
2: Ale to pokazaliśmy kibicom. To jest pomysł Irka, wymyśl swój.
1: No to właśnie jest mój pomysł.
2: No przecież to powiedział Irek, tak jak twój pomysł.
1: Aha. No to tak czasami się zdarza.
3: Fakt jest taki, że nasze orły nie doleciały.
2: Ej, tak.
1: Ktoś im podciął skrzydła.
3: Tym razem.
1: To na pewno ci Szwedzi.
2: Wracając, co tam w poradnej rozmowie?
3: Będziemy, a może i też naszej reprezentacji się przyda, bo tutaj trochę nauki by się z pewnością przydało. Gościem porannej rozmowy będzie wicemarszałek województwa Zuzanna Donat-Kasiura, która w zarządzie województwa odpowiada między innymi za politykę społeczną i edukację, a tutaj ciekawa ocena będzie się teraz wydarzała. Nasze województwo będzie poddawane tak zwanej ewaluacji przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z którą to organizacją prowadzi taki projekt, który się nazywa Zintegrowana Strategia Umiejętności. O co chodzi? O to, żeby się uczyć przez całe życie, bo wymaga tego rynek pracy, który się zmienia w galopującym tempie i trzeba umieć dotrzymać kroku temu galopowi.
1: Tak, my jakiś czas temu pytaliśmy, jaki zawód mógłby teraz uprawiać Robert Lewandowski po tym, jak z hiszpańskiej drużyny odchodzi. No z Barcelony.
2: No
1: i słuchacze mieli bardzo różne propozycje, między innymi to, że mógłby w przedszkolu pracować, zajmować się dziećmi, ale my mieliśmy pewne wątpliwości, bo na takich zajęciach w przedszkolu to tylko by się w piłkę grało.
2: No, rzucałby gałę i grajcie.
3: No, ale to trochę by przypominał scenariusz tego filmu takiego z Arnoldem Schwarzeneggerem, gdy on jako przedszkolanka pracował. Więc myślę, że...
2: Myślałem, że mówisz o Terminatorze.
3: Nie. Wtedy jeszcze nie był Terminatorem. Dopiero się przygotowywał,
1: ale
3: uczył się.
1: It will be back.
2: Tak, kwadrans po godzinie 8:00. Ireneusz Prochera też będzie back.

0: 13 minut będzie godzina 8. Aura nam się niestety pogorszyła. Raczej ona się robi jesienna niż letnia. W taką pogodę no to chętnie siedzimy pod kocykiem, pijemy ciepłą kawę, ale może coś rozgrzewającego warto by było wziąć dzisiaj do tak zwanego lunchboxu.
1: Wiesz co, bo Magdaleno, jak jesteś przeziębiony albo A, to co jest najlepsze?
0: A, witamina C, a B to rosół.
1: Nie, nawet bym odwrócił kolejność. A jeżeli jest sobota rano, a ty w piątek byłeś gdzieś?
0: To najlepsza jest witamina A i witamina C i rosół.
1: A jeżeli po prostu jedziesz do babci, to co jest?
0: No to jest rosół.
1: No i właśnie o to chodzi, że to jest niebywała zupa, to jest polska zupa. I teraz Muzeum Pałacu w Wilanowie rozpoczęło projekt, który ma na celu wpisanie zwyczaju przygotowania i podawania rosołu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
0: A wiesz, jak Amerykanie nazywają rosół?
1: Jak?
0: Tea chicken.
1: To i właśnie dlatego nie pojechaliśmy na te Mistrzostwa Świata, powiem ci.
2: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: Tej piosenki akurat grupa Lady Punk nie śpiewała w Opolskim Amfiteatrze, przynajmniej tego nie słyszałam w czasie 45-lecia, czyli koncertu jubileuszowego na 63. Krajowym Festiwalu Polskie Piosenki.
1: A my za chwilę, bo za 3,5 minuty będziemy mieli godzinę 8, najnowsze wiadomości. Wczoraj strażacy mieli pełne ręce roboty, ale więcej o tym w wiadomościach.
2: Słuchaj nas na 88 MHz w Brzegu.
3: Reklama.
4: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
5: Dzień dobry, Straż Miejska.
6: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
5: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
6: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.

0: Wchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
3: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Nie ma już utrudnień na A4 po zderzeniu ciężarowego z osobowym na Nitce w kierunku Katowic. Można jechać swobodnie, ale uważajcie, bo warunki do jazdy nie są najlepsze. Mamy informację o zamkniętej drodze między Turawą a Kotorzem Wielkim. Tam trwa wymiana asfaltu, trochę to potrwa. W związku z budową ścieżki rowerowej na trasie Ozimek-Grodziec musimy poruszać się tam wahadłem. Prace remontowe na Krajowej 42 między Wołczynem a Markotowym ruszyły dziś i tam również ruch naprzemienny. W miastach ruszył szczyt komunikacyjny i lekko nie jest. W Opolu korki ciągną się po głównych arteriach, m.in. Ozimska 1 maja, ale także Piastowska, Niemodlińska, wloty do Niemodlińskiej, czyli Pruszkowska, Wojska Polskiego i Halera. Tam wszędzie pełno pojazdów. Podobnie jak w Kędzierzynie na Rondzie Milenijnym i wzdłuż Kozielskiej. W Nysie przede wszystkim rozkopana Grodkowska.
4: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
6: Mamy dzisiaj 11 czerwca, to jest czwartek. Paula, Barnaba i Anastazy mają imieniny. Na zegarach już mamy godzinę 8:00. Pora na wiadomości w Radio Opole.
7: To była kolejna niespokojna noc w Irlandii Północnej. Na ulicach dochodziło do licznych zamieszek. IPN poszukuje pomordowanych przez UPA w Hucie Pieniackiej.
8: Jesteśmy przekonani, że te szczątki, ta jama grobowa jest niedaleko.
7: Ale lewicowi działacze z Opola chcą darmowej komunikacji miejskiej dla młodzieży.
4: Wiadomości Radia Opole.
9: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klimczak.
7: Straż pożarna interweniowała wczoraj w całym kraju 169 razy w związku z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Od północy natomiast strażacy wyjeżdżali z tego powodu 38 razy. Jak powiedział rzecznik komendanta głównego PSP, starszy kapitan Wojciech Gralec, działania polegały m.in. na odpompowywaniu wody.
10: Niemniej jednak cały czas na dużej części kraju pada intensywny deszcz. Wobec tego tej interwencji może przybywać.
7: W większości regionów na wschodzie kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu informuje natomiast o możliwym gwałtownym wzroście stanów części rzek, m.in. Kłodnicy, Odry, od Chałupek do Koźla czy Bierawki.
4: Nowy dzień, nowe wiadomości.
7: W Irlandii Północnej minęła druga noc zamieszek, które wybuchły po brutalnym ataku sudańskiego nożownika w Belfaście. Najpoważniejsze incydenty odnotowano na północ od miasta. Szczegóły zna Anna Rączkowska.
11: Do najpoważniejszych starć chuliganów z policją doszło w Glengormley, kilka kilometrów na północ od Belfastu. Tam demonstranci próbowali dotrzeć pod hotel, w którym mieszkają osoby ubiegające się o azyl. Policja użyła armatki wodnej, aby powstrzymać tłum. W stronę funkcjonariuszy poleciały cegły, butelki i koktajle Mołotowa. Protesty odbywały się także m.in. w Belfaście, Derry i Coleraine. Policja ostrzega również przed krążącymi w internecie listami zawierającymi adresy domów zamieszkiwanych przez cudzoziemców. Funkcjonariusze podkreślili, że publikowanie takich informacji jest przestępstwem. Po wtorkowych zamieszkach co najmniej 27 osób musiało opuścić swoje domy. Do zamieszek doszło po poniedziałkowym ataku nożownika w północnym Belfaście. Informacja o tym, że o atak oskarżono pochodzącego z Sudanu 30-letniego Hadiego Alodida, stała się impulsem do protestów przeciwko imigrantom.
7: Pozostajemy za granicą. Badacze z IPN bliscy odnalezienia miejsc pochówków polskich ofiar w Hucie Pieniackiej. Od poniedziałku trwają prace w miejscu zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. O szczegółach Paweł Buszko.
12: Ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN podkreśla, że badaczom udało się odkopać fundamenty kościoła. Według relacji świadków tam właśnie powinna znajdować się zbiorowa mogiła. Jej odnalezienie zdaniem badacza to kwestia najbliższego czasu.
8: Jesteśmy przekonani, pani, że te szczątki, ta jama grobowa jest niedaleko. Wszystkie relacje to potwierdzają.
12: Prace potrwają do 18 czerwca. Po odnalezieniu szczątków będzie można wnioskować o pozwolenie na prace ekshumacyjne i godny pochówek. Szacuje się, że w Hucie Pieniackiej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginąć mogło ponad 800 Polaków.
7: I wracamy do regionu. Młodzi Razem domagają się darmowych przejazdów autobusowych dla uczniów i studentów w Opolu. Wczoraj rozpoczęto zbiórkę podpisów pod petycją w tej sprawie. Jak przekonuje Emilia Dąbrowska, dla większości młodych ludzi komunikacja zbiorowa to jedyna forma transportu.
3: Musimy wyrobić nawyk korzystania z komunikacji miejskiej od najmłodszych. Wiemy, co usłyszymy od pana prezydenta. Nie ma pieniędzy, ale my mówimy, to nie koszt, to inwestycja. Mniejsze korki, mniej zniszczone drogi i czystsze powietrze.
7: Opolski ratusz odpowiada, że miasto oferuje duży wachlarz ulg i zwolnień, jak darmowe przejazdy podopiecznym rodzinnych domów dziecka, pieczy zastępczej oraz zasłużonym dawcom przeszczepów. Z darmowych przejazdów MZK korzystają również dzieci do 7 roku życia, seniorzy po 70 czy niepełnosprawni. I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadranse po 8 gościem Ireneusza Prochery będzie wicemarszałek regionu Zuzanna Donat-Kasiura.
13: Nasze województwo będzie poddawane tak zwanej ewaluacji przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z którą prowadzi projekt Zintegrowana Strategia Umiejętności. O co chodzi? O to, żeby się uczyć przez całe życie, bo wymaga tego rynek pracy, który się zmienia w galopującym tempie i trzeba umieć dotrzymać kroku temu galopowi.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Co ja tutaj widzę w prognozie pogody? Jakieś słoneczko się pojawiło teraz na mapach synoptyków i MGW, ale ono pewnie tylko na moment wyjrzało sprawdzić, czy jeszcze ma świecić, czy ma się chować.
9: Nie, schowa się. Ale jest tak, jak mówiłem, że przestanie padać i będzie znowu. To teraz wieszamy to pranie na 20 minut, bo potem znowu będą ulewy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Mamy 5 minut po godzinie 8. Cały czas jesteśmy w takim samym składzie o poranku w Radio Opole. Magda Szywińska,
9: Kacper Śnigurski i Darek Kuzera.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien i X-Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
0: Po reklamie.

0: jedna z gwiazd tegorocznego festiwalu w Opolu, Justyna Staszkowska w Radio Opole. Mamy kwadrans po godzinie 8.
1: To najlepszy moment, żeby zerknąć, co tam słać w studiu obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest wicemarszałkini województwa Zuzanna Donat-Kasiura, która odpowiada w zarządzie województwa między innymi za politykę społeczną, edukację i zdrowie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, tak.
3: Te trzy obszary jakoś się łączą?
4: Wszystko się łączy, wszystko się przenika. Przenika się edukacja, przenika się pomoc społeczna, przenika się rynek pracy, no i zdrowie chyba we wszystkich obszarach naszego życia nam towarzyszy.
3: No to można powiedzieć, że ma pani takie bardzo duże wyzwanie przed sobą, żeby to wszystko połączyć, pogodzić i wyprowadzić województwo na prostą, tak można powiedzieć.
4: Myślę, że województwo jest w bardzo dobrej kondycji, podkreślają to szczególnie osoby, które z zewnątrz przyjeżdżają i monitorują, patrzą, jak my pracujemy, jak my realizujemy różne działania, jak rozwija się nasz region i w jakich warunkach żyją mieszkanki, mieszkańcy naszego regionu. Myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest rzeczywiście uświadomienie sobie, że wszystkie sfery naszego życia tak naprawdę się przenikają.
3: Wspomniała pani o tej ocenie. No właśnie. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju realizuje wspólnie m.in. z województwem opolskim taki projekt, który się nazywa Zintegrowana Strategia Umiejętności. I teraz chcą nas ocenić, tak? Czy się dobrze sprawujemy i czy dobrze realizujemy tę strategię?
4: Tak, bardzo cieszę się, że byliśmy jednym z trzech województw w skali całego kraju, które OECD zwizytowało. Chcieli zobaczyć, jak my w naszym regionie wdrażamy nie tylko zintegrowaną strategię umiejętności, to takie hasło, które bardzo często teraz słyszymy, ale chodzi o to, aby uświadomić sobie, że wiedza, którą zdobywamy, to tylko początek drogi. Wiedza sama nie wystarczy. Wiedza ma służyć temu, żebyśmy mieli umiejętność wykorzystania jej w praktyce w różnych obszarach, zarówno w życiu gospodarczym, zarówno w nauce, w rozwoju, no bo organizacja ta monitoruje i sprawdza i ma stwarzać warunki, aby kraje się rozwijały, aby rozwój gospodarczy, a co za tym idzie, no ta wysoka jakość życia, do której tutaj w regionie dążymy, była rzeczywiście faktem, a nie tylko celem, do którego dążymy. My realizujemy, właściwie kończymy realizację takiego bardzo dużego projektu, który związany jest z monitorowaniem i koordynacją edukacji zawodowej, edukacji na szczeblu szkół wyższych, ale również kształcenia ustawicznego, czyli tego uczenia się przez całe życie. Jesteśmy jedynym województwem, w którym te sieci powiązań przenieśliśmy na poziom powiatowy. To znaczy naszym partnerem były od początku wszystkie powiaty. To było wyzwanie, dlatego że każdy powiat jest inny, każdy ma swoją strukturę, ale wychodziliśmy z założenia, że jeżeli mamy mówić o edukacji, o kształceniu ustawicznym, o połączeniu tego elementu edukacyjnego z obszarem rynku pracy, czyli tym wszystkim, czym zajmują się powiatowe urzędy pracy, ale przede wszystkim, abyśmy pokazali młodym ludziom, ale i dorosłym, że mamy świetne firmy. To o to chodziło, żebyśmy połączyli też pracodawców, żebyśmy wszyscy zaczęli się widzieć, bo jest trochę tak, że my uczymy i wydaje nam się, że uczymy najlepiej na świecie, że mamy fantastyczne firmy i te firmy robią wszystko jak najlepiej, ale ci, którzy są w szkołach, nie do końca zdają sobie sprawę, jakie firmy mamy w regionie, a urzędy pracy też docierają tylko do części interesariuszy. I dzięki temu projektowi nam się to udało. I to, co podkreślali przedstawiciele OECD, że to, co w innych regionach jest problemem, u nas jakoś funkcjonuje. To znaczy, że potrafimy rozmawiać, potrafimy współpracować. Tutaj takim sztandarowym projektem, który już wcześniej rozpoczął swoją realizację, jest nasze Opolskie Szkolnictwo Zawodowe, gdzie młodzi ludzie, którzy uczą się w szkołach technicznych, w szkołach branżowych, mogą uczestniczyć w płatnych stażach w różnych firmach. I one dzięki temu
3: i też jest to,
4: pracują.
3: Jeszcze ten projekt dualnego kształcenia, prawda? To też jest jakby element tego nadążania za potrzebami rynku.
4: Tak, dlatego że jeżeli my będziemy myśleć tylko o edukacji, a zapomnimy, czemu ta edukacja ma służyć, jeżeli nie będziemy widzieć się nawzajem, no to będziemy mieli do czynienia z tym, co jednak często teraz funkcjonuje. Ludzie kończą szkoły, kończą studia i dopiero zastanawiają się, okej, to gdzie znajdę pracę i co mi tak naprawdę naprawdę jest potrzebne. W momencie, gdy połączymy to na tym etapie edukacyjnym, to już mamy bardzo dużo rzeczy załatwionych w trakcie nauki. Czyli uczymy praktycznych rzeczy.
3: No właśnie, przy okazji też zapobierzemy temu, że ci młodzi ludzie uciekną stąd.
4: Tak, to jest jedno z wyzwań naszego regionu, tak zwany drenaż umysłów, czyli z jednej strony to, co teraz wybrzmiało też na poziomie krajowym, czyli musimy jako kraj mieć lepsze finansowanie młodych naukowców i naukowczyń, żeby nam ci najlepsi, żeby nam ta elita, która jest zaangażowana w rozwój nowych technologii, nie uciekała z kraju, ale z drugiej strony chcemy też, żeby w naszym regionie ci, którzy są wybitni, zostali. Mamy fantastyczne szkoły wyższe, one kształcą naprawdę na europejskim, na światowym poziomie, tylko no trochę tak jest, że nie doceniamy tego, co mamy dookoła i trochę jeszcze musimy się nauczyć, może nie tyle chwalić, ale informować siebie nawzajem, co dobrego się dzieje u
3: i
4: nas.
3: Mamy też taki dosyć rozbudowany system stypendialny, bo to też jest istotne, żeby no, wesprzeć finansowo tych, którzy się kształcą, prawda?
4: Tak, mamy różne stypendia, mamy stypendia dla, które doceniają tych, którzy są najlepsi. Myślę tutaj chociażby o stypendium czy o nagrodzie Prymus Opolszczyzny. Mamy stypendia ze środków europejskich, dzięki którym wyrównujemy szanse, bo to stypendia dla osób, które są bardzo dobre w obszarze nauki, które zaangażowane są również w życiu społecznym, ale które zamieszkują na tych terenach, które tracą funkcje miejskie, które są zagrożone wykluczeniem. No i oczywiście sztandarowe nasze stypendia lekarskie, dzięki którym lekarki, lekarze otrzymują wsparcie finansowe, ale potem muszą odpracować to pracując na terenie naszego województwa.
3: A propos lekarzy, to uniwersytet zakończył takie projekty, które mają poprzez rozbudowę, modernizację szpitala klinicznego zwiększyć jego moce przerobowe, tak to nazwijmy, tak? To będzie więcej lekarzy kształconych w regionie?
4: Tak, ale co tutaj jest bardzo ważne, to naprawdę innowacyjny w skali całego kraju projekt, bo mówimy tutaj o centrum szkoleniowym w obszarze telemedycyny i e-zdrowia. To naprawdę wyjątkowe centrum szkoleniowe, w którym przyszłe lekarki i lekarze uczą się praktycznie nie tylko jak obsługiwać komputery, ale jak właśnie tą wiedzę zdobytą w obszarze leczenia ludzi przekładać na całą sferę elektroniki i jak na odległość stawiać diagnozy.
3: No, to chyba coraz istotniejszy staje się taki aspekt leczenia.
4: Myślę, że tak. My już przyzwyczailiśmy się do tego, przynajmniej myślę część z nas, że wyniki badań możemy skonsultować z lekarką czy lekarzem przez telefon, ale stawianie diagnozy na odległość nie jest rzeczą prostą, a to jest możliwe. No powiem, imponujące jest to centrum szkoleniowe. Wartość dofinansowania ponad 50 milionów złotych na samo to centrum. Oczywiście jeszcze sale szkoleniowe. No jesteśmy pionierami w skali całego kraju.
3: Ale to będą jakby dodatkowe miejsca studenckie, czy to w ramach tego kierunku?
4: Tak,
3: a
4: to jest
3: szansa na to, że więcej lekarzy będziemy kształcili tutaj w regionie i więcej ich zostanie?
4: Powiem tak, dla mnie najważniejsze jest to, żeby więcej tutaj zostało. No jeżeli na roku mamy ponad 150 młodych ludzi, no to myślę, że to już jest bardzo dobra ilość studentek i studentów. Bardzo mi zależy na tym, żeby oni po prostu zostawali w naszym regionie.
3: No poprzez stypendia ich próbujecie zatrzymać.
4: Poprzez stypendia, ale również poprzez jakość życia, jaką oferujemy, bo lekarki, lekarze zarabiają naprawdę bardzo dobrze, więc to, czy my możemy przyciągnąć to możliwością rozwoju, zarówno zawodowego, jak i naukowego, ale również warunkami życia. Jesteśmy województwem kompaktowym. Jeżeli ktoś myśli o założeniu rodziny, to mamy bardzo dobrą infrastrukturę, zarówno żłobkową, jak i przedszkolną. Odległości, które muszą młodzi ludzie przemierzać między miejscem zamieszkania a chociażby żłobkiem czy przedszkolem i miejscem pracy, to naprawdę są odległości, które można pokonać w ciągu pół godziny. to jest komfort życia. Infrastruktura kulturalna, kina, teatry, filharmonia, no może do opery trzeba pojechać do Wrocławia lub do Bytomia, ale myślę,
3: ale do teatru
4: że...
3: już wystarczy pójść, prawda, bo zresztą mamy jubileuszowe opolskie konfrontacje teatralne, które
4: dokładnie
3: się rozpoczynają.
4: Tak.
3: A jeszcze chciałem zapytać, bo pani wspomniała o tych stypendiach lekarskich, no bo mówi pani, że lekarze dobrze zarabiają, ale dopiero zaczynają zarabiać, jak już w ten zawód wejdą głębiej. Ważny jest ten moment takiego życiowego rozruchu i tutaj oni doceniają to, że dostają od państwa stypendia?
4: Tak.
3: W tym momencie, kiedy jeszcze jak studiują na przykład.
4: Bardzo. To są, no z mojej perspektywy, wysokie stypendia, bo 2000 zł w skali jednego miesiąca, to naprawdę jest duży zastrzyk finansowy. Tych środków nie trzeba zwracać, wystarczy je odpracować. Oprócz tego warto wspomnieć inicjatywy poszczególnych szpitali, które również fundują stypendia czy dodatkowe uposażenie na czas pierwszych miesięcy pracy. To wszystko sprawia, że coraz więcej młodych ludzi rzeczywiście decyduje się na wybór naszych opolskich szpitali, szpitali, które są w naszym regionie. Tutaj również chcemy, aby te szpitale się rozwijały, aby były coraz lepsze warunki pobytowe dla pacjentów. To się dzieje. Z punktu widzenia tylko moich szpitali marszałkowskich mogę powiedzieć, że rzeczywiście właściwie w każdym ze szpitali cały czas realizujemy różnego rodzaju remonty po to, aby ci, którzy leczą się w szpitalach, mieli naprawdę bardzo dobre warunki. Te warunki nie we wszystkich obszarach, ale zbliżają się już do hotelowych, to są pokoje z łazienkami, czy to na dwie, czy na cztery osoby, ale to są już naprawdę bardzo dobre
3: warunki. Pani jeszcze wrócimy do tego tematu. Zuzanna Donat-Kasiura jest gościem porannej rozmowy Radiopole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie, na stronie internetowej Radiopole.

0: Są takie dni, kiedy człowiek cieszy się, że ma brudny samochód, bo kiedy popada deszcz, no to wtedy nie trzeba do myjni samochodowej jechać. Wszystko samo spłynie.
1: Gorzej, jeżeli ktoś zrobi tak jak ja, czyli wcześniej umyje, a potem mu zaleje deszcz. Wyjeżdżamy na opolskie drogi z Adamem Wołkiem.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Uwaga, zmotoryzowani policjanci pracują w powiecie prudnickim na wojewódzkiej 407 w miejscowości Pogórze. Zderzenie ciężarowego z osobowym, są utrudnienia, blokada jednego pasa ruchu. Opole na 1 maja z plebiscytową na skrzyżowaniu zderzyły się dwie osobówki, również zablokowany jeden pas. Na Oleskiej dwie osobówki, zderzenie, skrzyżowanie koło Uniwersytetu, też są utrudnienia. W Kędzierzynie Koźlu tłok na rondzie milenijnym i wzdłuż Kozielskiej w kierunku dworca PKP. Na 45 mamy drogowców i wahadła w stronę Kluczborka. Obwodnica Opola zapchana na wysokości Sławic. Powstają stakady, zahamujecie na Zaodrzu, Niemodlińska, Spychalskiego, Krapkowicka, w centrum Piastowska, wspomniana 1 maja i Rejmonta.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: W województwie trwa ewaluacja zintegrowanej strategii umiejętności. Działania koncentrują się m.in. na dostosowaniu edukacji do potrzeb rynku pracy. Jak mówiła w porannej rozmowie Radia Opole wicemarszałek regionu Zuzanna Donat-Kasiura, ważnym elementem projektu jest współpraca szkół z lokalnymi przedsiębiorcami, która już przynosi efekty. Strategia ma także przeciwdziałać odpływowi młodych i wykształconych mieszkańców. To zjawisko mogą też zatrzymać stypendia przyznawane przyszłym lekarzom zarówno przez samorząd województwa, jak i poszczególne powiaty. W opinii naszego gościa, w powstrzymaniu odpływu specjalistów z Opolszczyzny mogą także pomóc kompaktowość i dogodne położenie regionu. Obcokrajowcy ubiegający się w Polsce o licencję taksówkarza będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Chodzi nie tylko o polski dokument, ale także o zaświadczenie z kraju pochodzenia. Projekt regulacji powstaje w Ministerstwie Infrastruktury. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa pasażerów, a także ogólnego bezpieczeństwa na drogach. Jak zauważa dzisiejsza Rzeczpospolita, w tej chwili nie ma przeszkód, by osoba, która w przeszłości była karana nawet za poważne przestępstwa w Gruzji, Pakistanie czy na Ukrainie, otrzymała w Polsce zaświadczenie o niekaralności. A kolejne wiadomości Radia Opole już o 9:00, w nich m.in. o trwającym głosowaniu w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Kluczborka. Wybierać można spośród 18 propozycji.
5: To projekty bardzo ciekawe, różnorodne i mam nadzieję, że znajdą one zainteresowanie w głosowaniu.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: To wygląda na to, że to już tyle z tej dobrej pogody, którą mieliśmy mieć chwilowo w stolicy województwa opolskiego. Zachmurzyło się, zaraz jak zacznie padać, tak będzie padało do wieczora.
1: Tak będzie. Tak dobrze będzie. Mówisz, Magdaleno.
0: Pierwszy raz chyba się ze mną zgadzasz.
1: Pierwszy raz w historii. 17 stopni to maksymalnie dzisiaj, jutro od 12 do 20 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Ale pomyślicie sobie, że ta Magdalena to cały czas złe rzeczy gada. No to ja mam też dobre informacje, bo w przyszłym tygodniu 31
0: stopni. 31
1: stopni,
0: gdzie ty to widzisz? Ja tylko 28 widzę i to maksymalnie, i
1: czyli
0: tak to się jeszcze nie zmieni.

0: Z Radiem Opole.
1: Mamy bardzo dobre informacje dla kierowców. Nie trzeba już nosić tablic rejestracyjnych do urzędu, żeby zarejestrować samochód. Wczoraj weszły w życie przepisy, które likwidują część formalności przy rejestracji auta.
2: Czynność ta będzie łatwiejsza, jeśli nowy właściciel nie będzie chciał wymieniać tablic rejestracyjnych. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, wszystkie formalności można teraz załatwić przez internet.
3: To jest wymóg naszych czasów. To powinno się odbywać szybko, sprawnie, najlepiej przez internet. Wiemy, że wydziały komunikacji w Polsce nie wszystkie działają super sprawnie. W wielu trzeba czekać na różnego rodzaju czynności. Ten proces trzeba jak najszybciej uprościć. Szczególnie w przypadku, jeżeli kupuje auto i nie chce zmieniać tablic rejestracyjnych.
1: Ale jak to nie działają sprawnie? Tak mówi minister infrastruktury, że przyznaje, że nie wszystkie urzędy dobrze działają. Taka samokrytyka. Ale jednocześnie przyznaje, że dotychczas formalności było zbyt wiele, a czas oczekiwania w wielu urzędach no niestety był zbyt długi.
3: Muszę odkręcić tablicę, zanieść do urzędnika, pokazać, że są niezniszczone. On sprawdzi na własne oczy, czy naklejka o homologacji nie jest zniszczona i wtedy pozwoli, żeby jeszcze raz je przykręcić i pojechać. To jest czynność niepotrzebna, administracyjna, biurokratyczna i wystarczy oświadczenie, że po prostu tablica jest niezniszczona, a naklejka we właściwym stanie.
1: A to jeszcze do tego, gdybyśmy przy wymianie opon pokazywali, że stare były czyste i trzeba by było je odkręcić, jeszcze wyczyścić, pomalować i założyć te nowe. To dopiero by była biurokracja.

0: Niedawno Polska rozegrała 2 mecze towarzyskie z Ukrainą i z Nigerią. Oglądalność tych meczów była raczej słaba. Przypuszczam, że dzisiejsze otwarcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej może mieć większą oglądalność.
1: Tak, Grzesiek Frankowski na pewno będzie to oglądał. Cześć Grzesiek!
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Grzesiek jest naszym reporterem sportowym, zna się na sporcie jak nikt inny, więc powiedz mi Grześku, czego ty się spodziewasz po tych mistrzostwach? I najpierw jeszcze opowiedz, jak to wszystko twoim zdaniem będzie wyglądać bez naszego udziału? I czy to się uda bez nas?
2: Okej. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy, śpiewał kiedyś Grzegorz Ciechowski. Parafrazując te słowa, można powiedzieć, że rozpoczynający się właśnie mundial po raz pierwszy w 3 państwach ma wygenerować rekordowe w historii zyski. Gianni Infantino, przewodniczący FIFA, jest świetnym biznesmenem. Potrafi zmonetyzować niemal wszystko. Złośliwi mówią, a tych, jak wiemy, nigdy nie brakuje, że dla pieniędzy jest w stanie sprzedać wszystko i wszystkich. Pod względem finansowym wydaje się, że to będzie naprawdę kapitalny mundial, ale czy sportowo to wszystko będzie się spinać? Czy będziemy do tych spotkań, do tych emocji wracać gdzieś przy domowym kominku za kilka lat, czy za kilkanaście? No tutaj zdania są niestety mocno podzielone. Aż 48 drużyn na starcie. Rekordowa liczba, ponad 100 spotkań. 39 dni. Naprawdę wielka, końska wręcz dawka emocji. Ma w tym gronie takie tuzy jak Republika Zielonego Przylądka, Haiti, Jordania, Uzbekistan czy Curaçao, mój osobisty faworyt. Do ćwierćfinałów może to trochę przypominać grę na Orliku Żonacina Kawalerów albo 8 A na 7 C. Faworyci klasycznie i tradycyjnie kilka drużyn z Europy. No tutaj nic odkrywczego nie powiemy. Hiszpania, Niemcy, Francja, Anglia, Chorwacja z Ameryki Południowej, Argentyna, Brazylia. Czarnym koniem może być któraś z drużyn, albo nawet drużyny z Afryki. Oni naprawdę cały czas mocno idą do przodu. W finale kto wystąpi? Ja bym chciał, żeby zagrała Polska i Włochy, no ale z przyczyn obiektywnych ten finał musimy przesunąć za 4 lata. I cóż, ten mundial się rozpoczyna, się w Meksyku. Mam takie niestety smutne spostrzeżenie, że 40 lat temu, gdy ten mundial również w tym kraju się odbywał, ja już świadomie oglądałem te wszystkie spotkania i no i trzeba sobie niestety szczerze powiedzieć, że do drużyny trampkarzy już niestety nie zostanę powołany.
3: No, powiem tak. Nic dodać, nic ująć. Grzegorz Frankowski.
0: 4 lata Polska będzie mistrzem świata. No cóż, miało być pięknie, a wyszło jak zwykle.

0: Nie wiem, jaki miłość ma smak, natomiast wiemy, że ten czwartek smakuje jak kawa. Przy takiej aurze, którą mamy za oknami, to kawa powinna lać się strumieniami.
1: Dlatego was pobudzimy wiadomościami sportowymi, wiadomościami drogowymi i wiadomościami z kraju, regionu i świata już o 9:00.
2: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
3: Reklama.
4: Jak mogę cię uszczęśliwić, kochanie?
3: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
4: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
3: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
5: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Superbenek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
6: Opolakra, największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca, lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś, światowi

0: Też rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
2: Po reklamie.
3: Autopilot Radia Opole.
4: Uwaga, zmotoryzowani w Opolu na 1 maja u zbiegu z plebiscytową. Zdarzenie dwóch osobówek. Pracują służby. Są utrudnienia, podobnie jak na Oleskiej. W okolicach Uniwersytetu Opolskiego również dwa osobowe naruszyły sobie karoserię. To skrzyżowanie koło Uniwersytetu właśnie. Są także utrudnienia. Policjanci pracują jeszcze w powiecie prudnickim na wojewódzkiej 407. Ciężarowy zdarzył się z osobowym. Blokada jednego pasa ruchu. Uważajcie. Tłok na drogach stolicy regionu widoczny na Ozimskiej, 1 maja plebiscytowej, gęsto na Piastowskiej, Spychalskiego i Wrocławskiej. Na wysokości Makro na obwodnicy powstają estakady, więc łatwo nie jest. W Nysie wolniej jedziemy bramy Grodkowskiej i Prusa. Rozkopana Grodkowska. W Namysłowie zapychają się ronda. Przypominam o wahadłach m.in. na DK 42 między Wołczynem a Markotowem.
3: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
5: Zbliżamy się do godziny 9:00. Czas na najnowsze informacje z kraju, regionu i świata. Dziś 11 dzień czerwca.
6: Rząd zapowiada pełną cyfryzację kluczowych usług publicznych.
7: Budujemy jeden z najnowocześniejszych ośrodków cyberbezpieczeństwa na świecie.
6: Trwa głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Kluczborka w sporcie, m.in. o rozpoczynającym się dziś mundialu.
3: Wiadomości Radia Opole.
8: Na te wiadomości przygotował i prezentuje w Radiu Opole Daniel Klimczak.
6: Trwa ewaluacja zintegrowanej strategii umiejętności 2030. Od tego zaczynamy. W naszym regionie działania w ramach projektu koncentrują się m.in. na dostosowaniu edukacji do potrzeb rynku pracy. Ich znaczenie przybliżała w porannej rozmowie Radio Opole wicemarszałek województwa Zuzanna Donat-Kasiura.
9: Właściwie kończymy realizację bardzo dużego projektu, który związany jest z monitorowaniem i koordynacją edukacji zawodowej na szczeblu szkół wyższych, ale również kształcenia ustawicznego, czyli tego uczenia się przez całe życie. Jesteśmy jedynym województwem, w którym te sieci powiązań przenieśliśmy na poziom powiatowy.
6: Jednym z założeń jest zacieśnianie współpracy między szkołami a lokalnymi firmami. Zdaniem naszej rozmówczyni w regionie udaje się skutecznie ją realizować.
9: O to chodziło, żebyśmy połączyli też pracodawców, żebyśmy wszyscy zaczęli się widzieć, bo jest trochę tak, że my uczymy i wydaje nam się, że uczymy najlepiej na świecie, że mamy fantastyczne firmy, ale ci, którzy są w szkołach, nie do końca zdają sobie sprawę, jakie firmy mamy w regionie, a urzędy pracy też docierają tylko do części interesariuszy i dzięki temu projektowi nam się to udało.
6: Zuzannę Donat-Kasiurę pytaliśmy też o przyszłość kształcenia lekarzy w regionie. Obecnie na jednym roku studiów medycznych kształci się w Opolu około 150 osób, a w ich zatrzymaniu w województwie mają pomagać stypendia oraz dogodne położenie i kompaktowość województwa. Wicemarszałek dodała, że Opolszczyzna jest regionem, gdzie powstaje innowacyjne w skali kraju centrum szkoleniowe w obszarze telemedycyny i e-zdrowia.
3: Poranne wiadomości Radia Opole.
6: 100% kluczowych usług publicznych do 2030 roku stanie się w pełni cyfrowe. Tak zakłada strategia cyfryzacji państwa. Celem dokumentu ma być przede wszystkim uproszczenie codziennego życia obywateli oraz ograniczenie negatywnych skutków technologii. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
10: Oprócz uproszczenia dla obywateli, celem strategii ma być przede wszystkim poprawa cyberbezpieczeństwa, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: Budujemy nowe projekty, Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, jeden z najnowocześniejszych i najlepszych ośrodków cyberbezpieczeństwa na świecie, który będzie zapewniał też implementację sztucznej inteligencji do tego obszaru.
10: Jednym z istotnych założeń strategii ma być rozwój kompetencji cyfrowych Polaków. Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik uważa, że choć w tej kwestii społeczeństwo zrobiło widoczny postęp, to jednak wciąż wiele nam brakuje.
11: Musimy znaleźć metodologię, pieniądze, narzędzia, żeby dotrzeć z tymi kompetencjami zarówno do młodych ludzi, do seniorów.
10: Od 2030 roku rząd będzie przeznaczał 100 miliardów złotych rocznie na rozwój cyfryzacji.
6: 18 projektów zakwalifikowano do głosowania w ramach tegorocznej edycji kluczborskiego budżetu obywatelskiego. Wielkopolskiego. Gmina przeznaczy na realizację zwycięskich pomysłów 400 tysięcy złotych, mówi burmistrz Jarosław Kielar.
2: Po 180 tysięcy na inwestycje infrastrukturalne i 40 tysięcy na miękkie działania, których nie mogą być większe niż 20 tysięcy.
6: Głosowanie potrwa do 17 czerwca. Co najmniej kilkanaście irańskich miast było celami amerykańskich ataków w ostatnich godzinach. Irańczycy odpowiadają, że celując w bazy Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, m.in. w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Obecna wymiana uderzeń jest konsekwencją wczorajszej wypowiedzi Donalda Trumpa, który stwierdził, że Irańczycy zbytnio ociągają się z podpisaniem porozumienia pokojowego i w związku z tym zapłacą wysoką cenę. Przedstawiciele irańskich władz przekonują natomiast, że działają w samoobronie i zapowiadają miażdżący odwet. Jednym z działań ma być całkowite zablokowanie cieśniny Ormus.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
6: 4 po 9.
3: Sport w Radiu Opole.
12: Kuba Bill, dzień dobry. Już dziś w Meksyku meczem gospodarzy z Republiką Południowej Afryki rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata. Współgospodarzami turnieju są Stany Zjednoczone i Kanada. W Meksyku wszystko już gotowe do startu mundialu. Na miejscu jest wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
13: Na lotnisku, w sklepach i wielu innych punktach meksykańskiej stolicy czuć emocjonalną atmosferę tego święta. Śpiewy towarzyszą teraz nawet tak, wydawałoby się, zwykłym codziennym czynnościom, jak robienie zakupów. Anna Olzacka, Polka mieszkająca od wielu lat w meksykańskiej stolicy, opowiada, że mundialowe święto trwa tutaj już od wielu tygodni.
14: Na lotnisku międzynarodowym tutaj w Meksyku, Benito Juareza, jest ogromna piłka witająca wszystkich turystów, którzy mają ochotę przyjechać tutaj obejrzeć mecze, więc wszyscy sobie tam robią zdjęcia.
13: Meksyk jest rekordzistą pod względem liczby rozegranych meczów otwarcia na inaugurację mundialu. W tym przypadku zagra już po raz ósmy. Niestety bilans reprezentacji w tych meczach otwarcia jest rozczarowujący. Meksykanie nie odnieśli jeszcze ani jednego zwycięstwa, mając bilans 2 remisów i 5 porażek. Z miasta Meksyk dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
12: Mecz otwarcia Meksyk-RPA rozpocznie się o godzinie 21 polskiego czasu. W Monachium odbyło się losowanie Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych, które w przyszłym roku odbędą się w Niemczech. Losowana z trzeciego koszyka reprezentacja Polski trafiła do grupy F, w której zmierzy się z Portugalią, Wyspami Owczymi i Algierią. Mecze tej fazy biało-czerwoni zagrają w Magdeburgu. W rundzie wstępnej 32 drużyny podzielono na 8 grup, a do rundy głównej awansują po 3 najlepsze zespoły z każdej grupy. Turniej zostanie rozegrany od 13 do 31 stycznia 2027 roku. Gospodarzem fazy finałowej będzie Kolonia. Tytuł broni Dania. Natalia Bukowiecka zajęła trzecie miejsce w biegu na 400 metrów w Oslo podczas lekkoatletycznego mitingu diamentowej ligi. Polka, która na ostatniej prostej popisała się długim i skutecznym finiszem z 6 pozycji z czasem 50-34, ustąpiła triumfatorce norweszce Harriet Jäger i czeszce Glory Manuel. W drugim meczu finału Ekstraklasy koszykarzy broniąca tytuł Legia Warszawa pokonała u siebie Zastal Zielona Góra 104-82 i wyrównała na 1-1 stan rywalizacji toczonej do 4 zwycięstw. Kolejne dwa spotkania finałowe Orlen Basket Ligi odbędą się w Zielonej Górze w sobotę i w poniedziałek. Unii Opole wzmacnia skład przed nowym sezonem. Do drużyny dołączyła reprezentantka Ukrainy Andriana Pawlik, która w ostatnich 2 latach świeciła sukcesy z klubem VK Bukowinka, zdobywając Mistrzostwo Kraju oraz Superpuchar Ukrainy. Indywidualnie została również wyróżniona tytułem najlepszej przyjmującej ukraińskiego Superpucharu.
3: Pogoda.
8: 12 stopni teraz mamy w stolicy województwa opolskiego. Dzisiaj do 17 stopni. No i o ile synoptycy mówią, że w tym momencie powinniśmy widzieć słońce, to o tyle na tym opolskim niebie słońca raczej nie widać. Czy będzie padać? Tak, będzie padać do samego wieczora.
5: Jutro też jest szansa na opady deszczu. W ogóle taka licha pogoda, jaką mamy dzisiaj, będzie do poniedziałku i od wtorku Rosji, pamiętasz? Ona się Rosji nazywała. Mm-hmm. Jakiś front tam. Do wtorku będzie, a potem 23, 27, a nawet 31 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Bardzo dziwna ta pogoda. W zeszłym tygodniu było ciepło, bardzo ciepło i słonecznie. W tym tygodniu mamy jesień. W następnym tygodniu będziemy mieć tropiki.
5: Nic nie mówiłaś jeszcze o hektolitrach kawy dzisiaj.
8: Tak, przydadzą się. 8 po 9, Magda Szybińska,
5: Kasper Śmigurski i Darek Kuzera.

0: dobry z Radiem Opole.
1: Wczoraj o tej porze mówiliśmy o tym, że już jutro w stolicy województwa polskiego rozpocznie się 10. festiwal książki i przeglądamy cały czas ten program, bo on naprawdę jest bardzo szeroki, bardzo rozbudowany. Jednym z takich wydarzeń w czasie festiwalu książki będzie Peczakcza Night. W naszym studiu Sławek Milewski, organizator, jeden z organizatorów tego wyjątkowego wydarzenia. Cześć, dzień dobry,
2: tak,
1: witamy.
2: Dzień dobry, cześć.
1: A my byliśmy ostatnio na Peczakczy też.
3: Tak. Tak.
4: Nie tylko w roli gości.
1: Mm-hmm. Nie. Prezentowaliśmy się.
2: Dokładnie.
1: Jak wypadliśmy?
2: Świetnie.
1: Dobra, fajnie, że przyszedłeś.
3: Dziękujemy
1: bardzo.
3: Dziękujemy.
1: Peczakcza to jest wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowe spotkanie, dlatego że forma jest bardzo wymagająca. Niejednokrotnie to podkreślamy, że ten sposób prezentowania swojego hobby, swojego zawodu, tego, czym się człowiek zajmuje na co dzień i czym chce inspirować, to jest naprawdę trudna rzecz. Na czym to polega? Przypomnij, Sławku.
2: Niezmiennie Peczakcza wiąże się z takim hasłem 20x20, czyli każdy prelegent, każda prelekcja.
4: Czyli nie 80x20.
2: To jest 20 slajdów, dokładnie, i każdy slajd po 20 sekundach się sam przełącza. Mhm. Także czas zaczyna lecieć, prezentacja zaczyna lecieć, nie ma pilota, nie da się nic zwolnić, przyspieszyć, bo trzeba mieć to wypracowane.
1: A to jest dużo, czy to jest mało, te 20x20?
2: No właśnie, a co znaczy dużo, czy mało, tak? No, natomiast na pewno dzięki temu, że te prezentacje są stosunkowo jednak krótkie, tak? Bo to jest 6 minut 40 sekund. To całe wydarzenie i to, co zawsze podkreślają u nas widzowie, jest dynamiczne, dużo się dzieje, szybko się zmieniają prezentacje, tematy i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Czasami mówi się tak, że trudniej jest się przygotować do czegoś, co jest krótkie, bo jak się ma do dyspozycji mnóstwo czasu, to właściwie to się nie trzeba przygotowywać, bo można mówić i mówić i mówić i opowiadać, ale, i nic z tego nie wynika.
4: Ale właśnie dzięki temu, dzięki tej formule, no to jest bardzo ważne, że ludzie się nie nudzą, krótko mówiąc.
2: Dokładnie. Właśnie to też widzowie podkreślają, także nie ma nudy, tak, bo nawet jeżeli jakiś temat komuś mniej podpasuje, mniej go zainteresuje, no to dosłownie za max 10 minut z zapowiedzią mamy już kolejnego prelegenta i kolejny temat.
1: Peczakcza też tym się właśnie charakteryzuje, że mamy bardzo różny przekrój osobowości, które się pokazują w czasie tych prezentacji. Kto będzie gościem następnej Peczakczy, która już jutro w Wojewódzkiej Bibliotece?
2: W sobotę.
1: W sobotę. No to o tym powiemy już za chwilę.

0: 25 minut po godzinie 9 wracamy do rozmowy ze Sławkiem Milewskim, który jest jednym z dwóch Sławków organizujących Peczakcza Night. Peczakcza Night już najbliższą sobotę o godzinie 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Dokładnie. To miejsce to się też często zmienia, prawda? To nie jest tak, że za każdym razem w tym samym miejscu się spotykacie.
1: Dokładnie, dokładnie. No krążymy po Opolu, po różnych ciekawych miejscach.
0: Pokazując jednocześnie te miejsca, bo czasami jest tak, że Opolanie w wielu interesujących miejscach nie byli do tej pory, a tak to mają nie dość, że okazję poznać je, to też poznać ciekawych ludzi.
1: Tak jest, tak jest. No, a propos miejsc, no mamy w Opolu wiele bardzo wspaniałych miejsc, także warto je też przy okazji pokazywać, a też dziękujemy zawsze za gościnę, gdzie nam się udaje to wydarzenie zorganizować.
2: No, a jakich gości będziemy mieli?
1: Będzie 10 prelegentów, będzie Ada Mazurkiewicz-Matejka, prawniczka, behawiorystka, założycielka fundacji zajmującej się wychowaniem psów. Będzie Grzegorz Oloś, naukowiec, pragmatyk, ekolog. Będzie Ola Czarnecka, była baristka Coffee Moment, a jednocześnie wolontariuszka ekipy Pajęczyce z Opola. Będzie Mykola Krawec, autor prac powstałych za pomocą techniki druku wklęsłego. Tak, też mam nadzieję, że na tej prezentacji się dowiem, co to jest druk wklęsły. Będzie Marta Hamouda, ekspertka od łączenia Europy z Bliskim Wschodem, finansowej i biznesowej. Będzie Józef Moch, były naukowiec Politechniki, pracownik naukowy Politechniki Opolskiej i były przewodniczący Rady Dzielnicy Bierkowice. Będzie Waldemar Pogrzeba, wizjoner, opiekun Galerii Płonąca Stodoła z Suchego Boru. Dawid Pelczarski, przedsiębiorca, współtwórca inicjatywy Opole Connect. Będzie Ludmiła Wocial, osoba, która zajmuje się, jak to sama mówi, muzyką, głosem i ludźmi. I będzie Marta Świerk, przedsiębiorczyni i organizatorka Konwentu Kobiet Opolszczyzny.
0: Część z tych osób to są znani z anteny Radia Opole, ludzie, którzy często nas odwiedzają, ale część to zupełnie osoby, które mogą zainteresować się też sobą. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę.
3: Słuchaj Radio Opole na 89.1 w Oleśnie.
4: Reklama.
3: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
4: Po reklamie.

0: Wracamy do rozmowy ze Sławkiem Milewskim, jednym z organizatorów Peczakcza Night. To są wyjątkowe wydarzenia. Tak mówimy bardzo często. A dlaczego to są wyjątkowe wydarzenia, Sławku?
1: Znaczy, myślę, to, co najbardziej się podoba publiczności, to, o czym już dzisiaj wspominaliśmy, czyli naprawdę różnorodność tematów i różnorodność osobowości, które się pojawiają na scenie, jednocześnie połączona znowu z tym, o czym już mówiliśmy, czyli tym czasem, tak? Czy to jest tak naprawdę 6 minut 40 sekund. Dany temat, 6 minut 40 sekund. Dynamiczne, szybkie prezentacje. W tym czasie 20 slajdów. Naprawdę jest nas opatrzyć, jest co posłuchać.
2: Ale my rok temu wystąpiliśmy z Magdą. Nie, to jaki nie było rok temu.
0: To było na ostatniej
2: Peczakcze. W marcu, zimno było wtedy. Zaprosili nas, jak zimno było, widzisz. Natomiast chciałem... A w sumie racja. To nie organizujcie Peczakcze w wakacje, dobra?
0: To taki klucz jest.
2: Słuchaj, ale zwróciliśmy uwagę na to i nas to mocno zaskoczyło, jak dużo ludzi się tam pojawiło. Tam nie ma wolnych miejsc siedzących.
1: Tak, to się nam zdarzało już parę razy, że ludzie stali, tak, i szukamy zawsze takiej sali, staramy gdzieś się zorganizować, żeby te miejsca zapewnić. No tak 150-200 osób to jest to, co regularnie przychodzi. Rekord to było grubo ponad 200 osób. I właśnie, ale nawiązując do was, to właśnie to, co chciałem powiedzieć, że właśnie wyjątkowe osoby i ciekawe tematy i to, co byście zrobili, również było fenomenalne. Nie?
0: To jest jeszcze do zobaczenia, między innymi w magazynie Opolskim.
1: Dokładnie.
0: Ale chciałam powiedzieć, zapytać o publiczność Peczakczy. Kto przychodzi, żeby oglądać te prezentacje i jacy to są ludzie?
1: Tak jak miks na scenie, tak i miks na publiczności. Naprawdę przeróżne osoby przychodzą i mówią właśnie to, że podoba im się to, że to jest dynamiczne, szybkie i że trwa w ten sposób i jednocześnie jeszcze zawsze gdzieś jest ten networking, że tam po wydarzeniu czy w przerwie można porozmawiać z prelegentami, z innymi osobami.
0: A co to wszystko daje?
1: Niesamowitą frajdę.
2: Ale można się dowiedzieć wielu bardzo ciekawych też rzeczy.
1: Tak, znaczy inaczej, my ze Sławkiem lubimy Opole, lubimy Opolszczyznę, wiemy, że tu jest masę wspaniałych tematów, wspaniałych ludzi, wspaniałych osobowości. Chcemy to od dawien dawna pokazywać i umożliwiać, żeby te osoby i te tematy były szerzej głoszone.
0: Przy czym na Peczakczy nie występują sami mieszkańcy Opolszczyzny. Często się zdarza tak, że zapraszacie ludzi z całego kraju.
1: Tak, też.
0: A ty pamiętasz taką jedną twoją ulubioną prezentację z tych wszystkich Peczakcza Nights, które były do tej pory?
1: Generalnie każda jedna mi się bardzo podoba.
0: No i widzisz. Jaki dyplomata. Kolejna Peczakcza Night już w najbliższą sobotę. Przypomnij, o której?
1: Tak, sobota, 13 czerwca, wydarzenie towarzyszące Festiwalowi Książki, godzina 17, namiot Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
0: No to jesteśmy umówieni. Bardzo dziękujemy. Sławek Milewski, Peczakcza Night. Zapraszamy.

0: się cieszę. Jak ja się cieszę, że Polacy nie grają w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Wiesz, co by się działo o tej porze już? Wszyscy bylibyśmy ubrani na biało-czerwono. Wszyscy byśmy komentowali tylko to, kto będzie na boisku. Potem wszyscy mężczyźni wieczorem opuszczaliby swoje kobiety. Trzeba by było popcorn robić, paluszki zajadać. No i kibicować by trzeba było i cały czas krzyczeć: Polska, nic się nie stało.
1: A na koniec Magda by zapytała: a w co gramy?
0: A no właśnie tak. Dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Świata FIFA 2026 o godzinie 21:00. Meczem Meksyku z Republiką Południowej Afryki rozpocznie się największa impreza piłkarska na świecie.
1: Tak, ale dla Europejczyków przeszkodę w śledzeniu mistrzostw mogą stanowić godziny rozgrywanych spotkań. Może być ciężko z oglądaniem bez Polaków i to o takich godzinach usłyszeliśmy od poznaniaków.
2: Te mistrzostwa są tak specyficzne, że mecze są często w nocy i generalnie o tej porze będzie się spało.
3: W sumie oglądam tylko wtedy, jak gra nasza reprezentacja, więc raczej nie będę oglądał.
4: Będziemy tylko mecze o godzinie 18-19 oglądać.
5: Planuję. I właśnie idę po telewizor.
6: Myślę, że jakieś tak. Po 4:00 to odpadają zupełnie.
1: No tak, no ale wiesz co, ja bym się do niektórych meczów zmuszę na pewno.
0: Do których się zmusisz?
1: Do tych późniejszych takich, w stylu finał, półfinał.
0: No to musisz się zmusić na 19 lipca, bo Mistrza Świata w piłce nożnej właśnie poznamy. 19.

0: zaskakująca ta piosenka. The Colors to ci od Italo Disco. Teraz śpiewają o Rolling Stonesach i tak to się wszystko toczy w muzyce, że wszystko wraca. Wrócili też do naszego studia Iwona Tokarska i Krzysztof Rap.
1: Cześć.
0: Dzień dobry, witajcie. Co tam?
2: Mundial się rozpoczyna.
0: Wszystko się będzie kręcić wokół piłki.
3: A o 21 jest ten mecz, czy o której?
0: No o 21 mówiliśmy kilka razy.
3: A to która to będzie u nich?
1: A o której gra Polska? Sorry, to ja się nie interesuję.
2: Nie, nie gra Polska,
1: nie?
2: O tym też będziemy rozmawiać.
1: To?
3: No nie,
2: ale
3: bo...
2: u nas będzie wszystko grało. Zaczniemy sobie od 80-lecia LZS-u.
1: Sfornica
2: Czarnowąsy.
1: Najstarszego w Polsce. Mm.
2: Tak jest. Mm-hmm. A potem się spotkamy z Romanem Czerwenką, wielkim kibicem mundialu, który w ogóle wygania wszystkich z domu, zamyka się w pokoju i non-stop 24/7 ogląda mecze i robi analizy w tabelkach.
3: Ja
0: Excelu.
2: Nie tak? W Excelu, ręcznie.
0: Ręcznie?
2: Ręcznie.
0: A to jeszcze ktoś ręcznie pisze?
2: No.
0: I umie.
3: To niech uważa, bo jak wyrzuci wszystkich z domu, to pytanie, czy wrócą. Tam. Dziękujemy bardzo serdecznie za dzisiaj.
0: Jutro się spotykamy też, o ile Kacper będzie w zdrowiu, bo coś mu jakiś kłaczek wpadł.
3: Nie mów, bo babcia zaraz będzie dzwonić przestraszona.
0: Zdrowie. Tak musisz zrobić.
3: Kacper Śnigurski.
0: Magda Szybińska i Darek Kuzera. Do jutra.
4: Radio Opole.
5: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
6: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.

0: miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
1: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
2: Po reklamie. Powolutku zbliżamy się do 10. Słuchacie Radio Opole w czwartek. To 11 dzień czerwca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
3: Awaria w zaporowskiej elektrowni jądrowej. Obiekt został wyłączony z użytku. Wały przeciwpowodziowe na Opawie zostaną odbudowane, a w kulturze zaproszenie tam, gdzie stały wieże.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: A przed mikrofonem Daniel Klimczak.
3: Zaczynamy od południa regionu. Wody Polskie ogłosiły przetarg na naprawę uszkodzonego w czasie powodzi lewostronnego wału przeciwpowodziowego na Opawie w Bliszczycach i Boboluszkach. Prace obejmą odcinek o długości prawie 5 km, zapowiada Linda Hoffman z RZGW w Gliwicach.
5: Prace, które rozpoczną się już wkrótce, będą miały na celu przywrócenie pełnej sprawności tym obwałowaniom, a co za tym idzie, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, infrastruktury i terenów rolniczych, a także zmniejszenia ryzyka przyszłych awarii.
3: Prace mają zostać wykonane w ciągu 30 tygodni od momentu podpisania umowy z wykonawcą.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
3: Czterech obcokrajowców odpowie za porwanie i brutalne pobicie dwóch Ukraińców. Aleksandra Fraus z wrocławskiej policji poinformowała, że obywatele Kazachstanu, Tunezji i Ukrainy zwabili 20-letnich mężczyzn, porwali, a następnie więzili w piwnicy w centrum miasta.
6: Tam przemocą, groźbami i szczególnym udręczeniem zmuszali ich do wydawania kodów do aplikacji bankowych, zaciągania pożyczek, wydawania gotówki, dawania namiarów do osób, które taką gotówkę mogłyby im przekazać. Dostaliśmy monitoring od świadka, który zaobserwował tę sytuację na monitoringu w firmie, w której pracował i przekazał mu to nagranie.
3: Czterej obcokrajowcy zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 25 lat więzienia.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Zaporowska elektrownia jądrowa straciła zewnętrzne zasilanie i została całkowicie odłączona od sieci energetycznej, poinformowała rosyjska administracja okupowanej elektrowni. Poziom promieniowania na terenie obiektu i w strefie obserwacyjnej pozostaje w normie. Według komunikatu automatycznie wyłączona została linia wysokiego napięcia, która zasila potrzeby własne obiektu. Przyczyna jest nieznana. Po utracie zasilania uruchomiono rezerwowe generatory dieslowskie. Jak podaje rosyjski operator, wszystkie systemy zadziałały prawidłowo, a systemy bezpieczeństwa funkcjonują bez zakłóceń. O zdarzeniu poinformowano inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Do września potrwają utrudnienia na krajowej 46 między Ozimkiem a Grodźcem. Z powodu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wprowadzono tam ruch wahadłowy, mówi Agata Andruszewska z GDDKiA.
7: Ścieżka będzie miała długość prawie 3 km. Dodatkowo w Grodźcu wykonamy nowe przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów.
3: Raper Opał i grupa Łzy to największe gwiazdy tegorocznych Dni Kluczborka. Święto Miasta rozpocznie się jutro o 18 na stadionie przy ulicy Sportowej. Oprócz występów scenicznych w programie jest strefa chillout, park rozrywki dla dzieci, konkursy dla uczestników i stoiska gastronomiczno-handlowe, zapowiada burmistrz Jarosław Kielar.
8: Występuje między innymi zespół Ladies, Daria Marx. Będzie noc DJ-ów tradycyjnie dla młodych ludzi. W drugim dniu zespół Łzy i Basque Brass i również zabawa taneczna. Czyli myślę, że atrakcji jest dużo dla różnych grup wiekowych.
3: Imprezą towarzyszącą będzie niedzielny koncert w ramach 41. kluczborskich koncertów muzyki organowej i kameralnej w Kościele Ewangelickim. A więcej informacji ze świata kultury w Radiu Opole już teraz.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
3: Prawie 4 minuty po 10.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Witold Sułek. Już dziś o 10.30 w Galerii M na ulicy Powstańców Śląskich 19 w Opolu odbędzie się otwarcie wystawy wybranych dyplomów z Opolskiego Liceum Plastycznego zatytułowanej Moja Odpowiedź 10. Zaprezentowane na niej zostaną dzieła z pracowni ceramiki, rzeźby, malarstwa i rysunku oraz projektowania kostiumu scenicznego. Wystawa będzie czynna do 24 września. Zmieniamy temat. Tam, gdzie stały wieże, o dworach rycerskich, pogranicza Księstwa Opolskiego i Bytomskiego. To tytuł nowej wystawy w Muzeum Śląska Opolskiego, której wernisaż odbędzie się dziś o godzinie 17 w budynku głównym muzeum. Otwarciu ekspozycji towarzyszyć będzie wykład dotyczący tematyki wystawy, który zaprezentuje dr Radosław Zdaniewicz, archeolog specjalizujący się w badaniach średniowiecznych dworów i zamków. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Ponownie zmieniamy temat. Również dziś w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu rozpoczynają się jubileuszowe 50. opolskie konfrontacje teatralne pod hasłem Klasycznie bez słodzenia. Jest to zarazem finał 11. konkursu na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej i europejskiej klasyka żywa. W programie znalazło się 9 spektakli konkursowych, a do tego mnóstwo wydarzeń towarzyszących, w tym koncert Igora Herbuta z piosenkami Marka Grechuty. Dzisiejszą inaugurację zaplanowano na godzinę 18.30 we foyer dużej sceny, natomiast o godzinie 19.00 na dużej scenie zostanie zaprezentowany pierwszy spektakl Przedwiośnie w reżyserii Piotra Ratajczaka, zrealizowany przez Teatr imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
2: Pogoda. Chłodny mamy poranek w regionie. Zdziwiłam się, kiedy zobaczyłam tylko 10 stopni wychodząc z domu, no ale na szczęście troszeczkę podnosi się nam temperatura. Do 16, do 17 stopni będzie dzisiaj maksymalnie, do tego spodziewamy się nadal opadów deszczu, no i nawet może coś zagrzmieć w naszym regionie nocą od 8 do 9 stopni. Jutro od 16 do 18 i możliwe są przelotne opady deszczu, jednak w prognozach mamy tego deszczu mniej niż wczoraj.
4: No, jesteś gorąca dziewczyna, byłaś w domu, było tylko 10 stopni, wyszłaś, jest już 13. Chwilę pobędziesz, będzie z 15. Dobrze, no to grzej nas, bo wiesz, sama aura jakaś dzisiaj niełaskawa. Mamy 13 stopni w Opolu, 13 jeszcze także w Kluczborku, na Mysłowie Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu. Najchłodniejszym miastem w tej chwili jest Nysa, tam tylko 12 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Ależ mogę wam zdradzić, że w przyszłym tygodniu wracają do nas upały.
4: No i pięknie.
2: Za tydzień, w czwartek, to będziemy tutaj mieli włączoną klimę na maksa, bo spodziewamy się 30 stopni.
4: I tak raz 30, raz 16, 15. Ja nie wiem.
2: Jak to być zdrowym. Dzień dobry, witajcie.
4: Cześć.

0: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
1: Reklama. Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
2: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
2: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
2: Co prawda, to prawda.
3: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.
1: I mamy już 18 minut po godzinie 10. Pora ogłosić dzisiejszy konkurs. Co dziś do wygrania w Radiu Opole? Vouchery na określone usługi takie różne medyczne i relaksacyjne w Euromedyku, ale dokładnie to dziś mamy, uwaga, 4 wejścia na Aquafitness. Takie coś wymyślono jakiś czas temu i to jest bardzo przyjemna rzecz. No i co zrobić, żeby móc się do Euromedyka dostać i sobie te 4 wejścia na ten Aquafitness zapewnić? No trzeba do nas zadzwonić jak zwykle pod 774-541-541.
2: A w związku z tym, że dzisiaj rozpoczyna się mundial, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i będzie to bardzo trudny czas dla wielu małżeństw, no to mamy takie pytanie. Co powiedzieć żonie, żeby z uśmiechem na twarzy pozwoliła nam oglądać mundialowe mecze? 774-541-541. Dajcie znać, przede wszystkim panowie, jak będziecie przekonywać swoje żony, żeby przymknęły na was oko i pozwoliły wam błogo rozsiąść się przed telewizorem. Wiadomo, że Polakom nie będziecie kibicować, ale myślę, że ho, ho, ho, i tak pewnie będzie to niezwykły spektakl, niezwykłe widowisko i będzie można usłyszeć sąsiada:
1: ale ciekawe, tak, no ale przynajmniej nikt nie wyrzuci telewizora przez okno, no bo nie zniszczą. Ale nie dyskryminujmy może w ogóle tutaj, wiesz, związków nieformalnych, bo tutaj żona, mąż, wiesz, no a niech będzie też w jakichś parach, tak? Co tam chłopak dziewczynie, dziewczyna chłopakowi
2: a
1: ma
2: proszę
1: powiedzieć.
2: Bardzo,
1: tak,
2: proszę, taka
1: moja propozycja. Rozszerzmy wachlarz możliwości. No dobrze, dzwońcie, a my czekamy na te wasze brawurowe, zabawne oczywiście i elokwentne odpowiedzi. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.

0: Duet na fali.
1: Za nami Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. No, któż nie chciałby być szczęśliwy? Na przykład taki sport to może dać dużo szczęścia. Także myślę, że dwóch szczęśliwych gości w naszym studiu. Krzysztof Kantorski, prezes LZS Fornica Czarnowąsy, Piotr Rusin, wiceprezes. I ja szybko dodam, w sobotę będzie ten klub świętował 80-lecie i to jest najstarszy LZS w Polsce. Dzień dobry, panowie, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Witamy serdecznie, słuchacze Radio Pole.
1: Nic nie nakłamałem, to wszystko prawda. Jesteście numerem jeden.
3: Numer jeden w Polsce, jeśli chodzi o rejestrację klubów LZS.
1: To kiedy ta rejestracja nastąpiła? Dokładnie.
3: Dokładnie nastąpiła 1 kwietnia. Klub w składzie...
4: Prima Aprilis.
3: No, Prima Aprilis, ale akurat wszystko się zgadza. Klub w składzie, zaraz tutaj zastępca Piotruś przekaże cały skład, żeby nie było przekłamania. Złożył dokumenty 16 marca, a 1 kwietnia w Warszawie zostało to klepnięte, wpisane i jesteśmy najstarszym LZS-em w Polsce.
1: 1946 rok, bo ten rok jeszcze nie wybrzmił.
3: Dokładnie, 1946. Piotruś, bardzo cię proszę, podaj nazwiska tych założycieli naszych.
2: Okej. Głównym organizatorem i pierwszym prezesem był pan Antoni Janik, który tu przyjechał z Częstochowy na te tereny i jednym z zadań miał właśnie też rozwój społeczeństwa poprzez sport. A w tym komitecie założycielskim był oczywiście pan Antoni Janik, był pan Kazimierz Lachowski, Stefan Gryfling, Karol Felger i Alojzy Zośka.
4: A z kim ten pierwszy LZS grał, skoro byliście pierwszym LZS-em?
1: A, dobre pytanie.
2: Już powiem. Drużyna jeszcze przed rejestracją, jesienią 1945 roku, takie mamy informacje, rozegrała swój pierwszy mecz w Tułowicach.
4: Czyli tam także już w Tułowicach tworzyła się jakaś też drużyna.
2: Też. I w 1946 roku na początku marca Związek Samopomocy Chłopskiej wydał taką uchwałę nakazującą organizowanie z portu na wsi i w związku z tą uchwałą 16 marca założyciele, który wcześniej wymieniłem z panem Antonikiem i Janikiem na czele, złożyli taki wniosek, a jak tutaj kolega prezes powiedział, że 1 kwietnia zostało to w Warszawie zalegalizowane.
1: A ten 16, to ja znalazłem, że to jest teraz taka oficjalna data powstania w ogóle w Polsce ludowych zespołów sportowych. To dokładnie. Właśnie też jakby dzięki wam pośrednio.
3: Dokładnie.
1: Waszemu klubowi i tej historii.
4: A ja mam pytanie, kto grał w tej pierwszej drużynie? Czy też państwo mają odnotowane? Kto był wtedy na ataku? Kto stał na bramce?
1: Czy piłka była okrągła, a bramki były dwie?
4: O, właśnie.
1: W tamtych czasach.
3: Bramki na pewno
2: to znaczy się,
3: były dwie.
2: Najstarsze informacje, do których my się dokopaliśmy, to są lata 60.
1: No proszę, rozumiem.
4: Także, są zdjęcia?
2: W latach 60. Tak. Grali wtedy 60-70, no bo to wtedy się w karierę sportową dość długo kontynuowało, nie tak jak teraz rok, dwa i gdzieś, nie? To grali wtedy pan Jerzy Kessler, który został później działaczem sportowym. Tworzyliśmy pierwszy zarząd po założeniu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej jako to, nie? Ale to okay. Później grali w tamtych czasie też pan Krystian Polok, Rudolf Stotko, Zygmunt Knapik, Alwin Michala, Arnold Koszyk, Ryszard Twardowski, Franciszek Ciris, Heinz Sobota, Henryk Krawczyk.
4: Proszę bardzo. Czasy.
1: Ale zdaje się, że nie tylko piłka nożna, w ogóle jeśli chodzi o sekcje różne sportowe, bo tak dzisiaj kojarzymy zawsze, że to jest piłka nożna. Wrócimy do tego tematu, jeśli panowie pozwolą, dosłownie za chwileczkę i zapytam, jakie jeszcze dyscypliny sportowe w ogóle w LZS-ie były prowadzone. Przypominam, że dziś obchodzimy, no nie dziś, w sobotę będziemy świętować 80-lecie LZS-u z Fornica Czarnowąsy. Goście z tego powodu w naszym studiu. Zostańcie z nami, do tej rozmowy wracamy.

0: 23 minuty, wybije 11. Słuchacie Radia Opole. My szykujemy się na przepiękny jubileusz 80-lecia ludowego zespołu sportowego, klubu sportowego Czarnowąsach. W naszym studiu Krzysztof Kantorski i Piotr Rusin, to oczywiście przedstawiciele zarządu tego klubu, Sfornica Czarnowąsy. Drodzy panowie, ale właśnie sam ludowy klub to nie tylko piłka nożna. Jakie były jeszcze dyscypliny?
1: No nie tylko piłka nożna, mieliśmy też swego czasu sekcję piłki ręcznej kobiet, gdzie nawet sukcesy odniosły dwie koleżanki wtedy na szczeblu reprezentacji krajowej, bo z Czarnowąs przeszły do Budowlanych Opole, Budowlani Opole wtedy byli w Ekstraklasie, w obecnej i to była pani Krystyna Gąska i pani Ruta Smyk. Poza tym mieliśmy jeszcze też sekcję taką motorowo-turystyczną, z której pan Joachim Chyla trafił do sekcji żużlowej naszego tutaj kolejarza Opoleń.
0: O, proszę bardzo.
1: W historii mieliśmy też epizod trzyletni z sekcją szachową. Dość to był taki burzliwy epizod, bo w ciągu tego krótkiego okresu czasu otarliśmy się prawie o drugą ligę krajową. Aha. Wtedy w szachy, nie? Natomiast z powodzeniem też funkcjonuje u nas sekcja skata sportowego.
2: I dzisiaj co mamy? I dzisiaj mamy tego skata i piłkę nożną, już tyle do dziś zostało, tak?
3: Tak jest.
2: No dobrze, ja mam pytanie do prezesa, bo jak tu się wydało w tak zwanym międzyczasie, 30 lat, panie Krzysztofie, pan prezesuje LZS-owi, no to niech mi pan tak powie, co tam panu się najbardziej w pamięć, jak już pan przekaże pałeczkę młodszym, zapisało z tej kariery, no bo to jest szmat czasu. Jakie wydarzenia sportowe?
3: Na pewno rok 2003-2004 to był piłkarski szczyt możliwości Sfornicy na szczeblu trzeciej ligi centralnej. Witały tutaj do naszej wielkiej miejscowości kluby Polonia Bytom, Zagłębie Sosnowiec, Odra Opole, Śląsk Wrocław, Miedź Legnica, także bardzo poważne kluby i mecz na wiosnę w 2004 roku na kameralnym stadionie Sfornicy, 1200 ludzi przyjeżdża nasza sąsiadka, czyli Odra Opole, i Radosław Grondowski w 84 minucie strzela na 1-0 i sędzia w 98 minucie kończy mecz. No euforia na stadionie.
2: Wow,
3: oczywiście,
2: Odrę, no
3: oczywiście żartuję, bo 99% kibiców to byli Opolanie, no ale to jest dla mnie taki sukces.
2: Pokazaliście pazura.
3: Dokładnie jako malutki, wiejski klub pokazaliśmy pazura, że można i że pieniążki nie są najważniejsze w sporcie.
2: Pięknie.
0: W takim razie, czego możemy życzyć państwu z okazji takiego pięknego jubileuszu? Kolejnych 80 lat?
2: Co najmniej.
3: Bardzo dziękujemy.
2: I będziecie jeszcze, tylko szybko ja dopowiem, w sobotę ta cała taka część jubileuszowa to będzie w świetlicy u was, tak? Ale będzie też fajny mecz, zdaje się, rozegrany. Powiedzmy szybko w dwóch słowach.
3: Króciutko będzie. 10:00, około 40 oldboyi byłych naszych zawodników, trzecio-czwartoligowych, praktycznie z całej Polski, przyjedzie do nas zagrać mecz, potem bufet w sali wiejskiej i niedziela, turniej, 200 dzieciaków z całej Opolszczyzny gra w piłkę. Dziękuję bardzo.
0: Pięknie. No a ja dodam, że nie bez kozery tak w ogóle w takim piłkarskim klimacie rozpoczynamy dzisiaj program, bo wszak dzisiaj rozpoczyna się też mundial.
2: To prawda.
0: Dodam, że w naszym studiu a propos 80-lecia ludowego zespołu sportowego Sfornice Czarnowąsy gościli Krzysztof Kantorski, to prezes, i Piotr Rusin, wiceprezes. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
0: A już za moment krótka piłka, czyli nowy cykl mundialowy w duecie na fali, który przygotował Kuba Biel.

0: Krótka piłka w Radio Opole.
1: Kiedyś mundial był jak niedzielny rosół. Wszyscy wiedzieli, co dostaną, smakował podobnie co 4 lata, czasem był trochę bardziej tłusty, czasem mniej, ale człowiek siadał do stołu i wiedział, że to jest właśnie to. Dziś FIFA postanowiła zrobić z rosołu bufet all inclusive w Las Vegas. Więcej wszystkiego. Więcej drużyn, więcej meczów, więcej kilometrów, więcej sponsorów i rzecz jasna, więcej pieniędzy. 3 gospodarzy, 48 reprezentacji, 104 mecze. Jeszcze chwila i mundial będzie trwał od komunii do wszystkich świętych. Oczywiście wszystko odbywa się pod hasłem rozwoju futbolu. To bardzo piękne hasło. FIFA od lat rozwija futbol dokładnie tak samo jak deweloper rozwija osiedle. Najpierw wycina drzewa, potem stawia 16 bloków i mówi, że powstała nowoczesna przestrzeń do życia. Piłka nożna przez 100 lat była sportem robotnika, studenta, kierowcy autobusu i faceta, który oglądał mecze na składanym krześle pod blokiem. Teraz coraz bardziej przypomina golf. Też można uczestniczyć, tylko najpierw trzeba sprzedać nerkę. A skoro jesteśmy w Ameryce, to nie może być zwyczajnie. Tam wszystko musi być wielkim show. Hymny? Nie wystarczy, że piłkarze staną w rzędzie. Teraz będą tworzyć krąg jedności, dumy i emocji. Finał zaś ma przypominać Super Bowl. W przerwie koncert, Madonna, Shakira i pewnie jeszcze pół Hollywood. Za chwilę okaże się, że wynik meczu zostanie podany po występie iluzjonisty. A gdzieś między tym wszystkim jest jeszcze futbol. Sportowo może być ciekawie. 48 drużyn oznacza, że obok wielkich hitów dostaniemy mecze, które brzmią jak losowanie grup w szkolnym turnieju. A skoro wiadomo, że Polski na mundialu nie ma, to pojawia się odwieczne pytanie kibica znad Wisły, komu kibicować? Normalnie człowiek wybiera sobie jakąś Brazylię, Argentynę, ale tym razem znalazłem kandydata znacznie ciekawszego. Haiti. Kraj, który w większości kibiców kojarzy się głównie z tym, że trzeba chwilę poszukać go na mapie. Tymczasem haitańscy piłkarze będą występowali z polską flagą na koszulkach. I to nie dlatego, że ich sponsor produkuje kiełbasy z Podlasia. Historia jest znacznie lepsza. Ponad 200 lat temu Napoleon wysłał na Haiti polskie legiony, żeby pomogły tłumić powstanie niewolników. I tu nastąpił moment, którego pewnie nie przewidział żaden francuski strateg. Polacy rozejrzeli się, zobaczyli, kto jest ciemiężonym, a kto ciemiężcą, po czym stwierdzili mniej więcej, wiecie co, chyba jednak zagramy dla drugiej drużyny. Przeszli na stronę Haitańczyków i pomogli im walczyć o niepodległość. Dlatego, jeśli ktoś dziś pyta, komu kibicować na mundialu, odpowiedź wydaje się oczywista. Dziś zaczyna się mundial. O 21:00 czasu europejskiego sędzia zagwizdże po raz pierwszy i Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki. A prawdziwi koneserzy dostaną deser. O 4:00 nad ranem Korea Południowa kontra Czechy. Mecz idealny dla ludzi, którzy od dawna podejrzewają, że sen jest mocno przereklamowany. I właśnie dlatego futbol wygrywa ze wszystkim. Z pazernością działaczy, marketingowym bełkotem, koncertami Madonny, podatkami, strefami czasowymi i całym korporacyjnym anturażem. Bo można śmiać się z FIFA, ale kiedy przychodzi ten jeden dzień, kiedy zaczyna się mundial, człowiek odruchowo sprawdza godziny meczów, układa plan dnia i zastanawia się, czy da radę wytrzymać do 4:00 rano. I wtedy wiadomo już jedno. Znów daliśmy się nabrać. I bardzo dobrze. Mundial rusza.
0: Krótka piłka w Radio Opole.
2: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: Radio Opole, bo cisza jest przereklamowana.
1: Reklama.
2: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
3: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
4: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marks, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
5: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044.

0: Hydroblokada. 500 600 044.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy czwartek, to 11 dzień czerwca. Międzynarodowy Dzień Rysia, między innymi. A sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie.
3: Balcarzowice nadal liczą straty po przejściu trąby powietrznej. Masowe zatrzymania poszukiwanych przestępców. W dwa dni w całej Polsce ujęto ponad 2000 osób. A opolski Orlik przejdzie remont i o tym także w serwisie.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: O szczegółach Daniel Klimczak.
3: W ramach dwudniowej akcji mundurowi z całej Polski zatrzymali około 2000 osób. Od tego zaczynamy. To m.in. osoby, wobec których wydano europejski nakaz aresztowania i były też osoby ścigane czerwoną notą Interpolu. W działaniach wzięło udział prawie 25 tysięcy funkcjonariuszy, którzy zatrzymywali osoby poszukiwane za najcięższe przestępstwa. Między innymi gwałty, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstwa związane z narkotykami. Wśród zatrzymanych było 169 obcokrajowców.
0: Najważniejsze sprawy Opolszczyzny.
3: Nadal trwa liczenie kosztów odbudowy zniszczeń wywołanych przez trąbę powietrzną, która przeszła przez Balcarzowice. Samorząd wstępnie oszacował wysokość strat, ale konieczne jest ich uzupełnienie. To m.in. po 8 tysięcy rządowego wsparcia dla każdej poszkodowanej rodziny, mówi burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom.
5: Druga sprawa, gminna komisja związana ze szacowaniem strat zakończyła swoją pracę. Potrzebujemy jeszcze teraz operat rzeczoznawczy i będziemy wspólnie z służbami wojewody składać wnioski do MSWiA o wypłatę środków w przypadku budynków gospodarczych do 100 tysięcy złotych, w przypadku budynków mieszkalnych do 200 tysięcy. Trzecie wsparcie z budżetu gminy Ujazd, ale też z zaprzyjaźnionych samorządów, które zadeklarowały, że w czerwcu będą wypłacać środki.
3: Pomoc trafia też ze zbiórek, od fundacji i przedsiębiorców. Władze gminy apelują też do ubezpieczycieli o szybką wypłatę odszkodowań.
0: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
3: Iran ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz po nocnych amerykańskich atakach. Stany Zjednoczone twierdzą jednak, że statki nadal przepływają przez cieśninę. O szczegółach Wojciech Cegielski.
6: Po nocnych uderzeniach USA Iran ostrzega, że będzie strzelał do statków próbujących przejść przez cieśninę Ormuz. Amerykańska armia mówi, że w nocy zaatakowała irańskie systemy obserwacji, łączności i obrony przeciwlotniczej. Po atakach i informacji o zamknięciu cieśniny ropa znów podrożała. Brent, czyli główny światowy punkt odniesienia dla cen ropy, kosztował około 93 dolarów za baryłkę. Amerykańska ropa WTI podrożała do około 90 dolarów. Dla Donalda Trumpa to sprawa kluczowa, bo droższa ropa oznacza droższe paliwo, większą inflację i presję polityczną przed jesiennymi wyborami do kongresu.
3: Wracamy do regionu. Fani deskorolek skorzystają na modernizacji Orlika przy ulicy Bielskiej w Opolu. Dzięki dotacji z rządowego programu jesienią w skateparku pojawi się długo oczekiwane oświetlenie. Jesteśmy na etapie podpisywania umowy z wykonawcą, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Marcin Sabat.
7: Tam jest orlik wielofunkcyjny, czyli piłkarski i koszykarski, i obok skatepark można było do tego programu zgłosić całość inwestycji. W związku z tym zakończymy modernizację orlika, to znaczy powstaną tam nowe szatnie, a na boisku do koszykówki powstanie nowa nawierzchnia, a na skateparku powstanie długo oczekiwane i wyczekiwane przez środowisko oświetlenie, które pozwoli do ciszy nocnej korzystać z tego obiektu.
3: Trwają zapisy do dwóch flagowych biegów gminy Dobrodzień 27 czerwca. Rozpocznie się 11 bieg szlakiem pluderskich stawów na dystansie około 7700 metrów. W planie jest też marsz Nordic Walking i bieg dla dzieci. Na 18 lipca zaplanowano z kolei 19 ogólnopolski bieg uliczny Dobrodzieńska Dycha, zapowiada burmistrz Agnieszka Chórnik.
8: O ile w Dobrodzieńskiej Dyszy biegnie się w mieście ulicami, o tyle bieg szlakiem pluderskich stawów to jest bieg w okolicznościach pięknej przyrody. Zasady tych biegów są podobne od lat, sprawdzają się biegacze. Czy nam dają taką informację zwrotną mówiącą o tym, że organizacyjnie jest to okej.
3: I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Na wiadomości od południa zapraszam w imieniu Romana Juranka.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Chmurno jest i będzie, zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, czyli jakieś światełko w tunelu jednak się pojawia. Natomiast przelotne opady deszczu, a nawet dziś burze też możliwe. Od 16 do 17 stopni, no to tak nie za ciepło, wiatr słaby, umiarkowany, głównie taki północno-zachodni i zachodni, ale jak będą rzeczywiście burze, to i mocniej powieje, tak do 60 km na godzinę. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, nad ranem rosnące do dużego, no i znów nad ranem jutro może pokropić. W nocy, no chłodno, od 8 do 9 stopni.
9: Po 15 stopni mamy w Namysłowie, w Brzegu, w Opolu i w Nysie, a po 16 w Kluczborku i w Kędzierzynie-Koźlu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Na zegarze mamy 5 minut po 11. Dzień dobry, w czwartek mówią Iwona Tokarska.
2: Krzysztof Rap, cześć i czołem. Darek Kuzara ten program realizuje.

0: Reklama społeczna.
1: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
2: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
1: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
2: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
1: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
6: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
9: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
10: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.
1: Mamy już 18 minut po godzinie 11 i właśnie do Euromedyka w Opolu Was gorąco w tym tygodniu zapraszamy, żebyście się mogli tam właśnie zrelaksować, zregenerować, żebyście potem wyszły i panie i panowie stamtąd jak nowo narodzeni. A co może sprawić, że będziecie się tak doskonale czuli? No na przykład 4 wejścia na Aqua Fitness, które mamy dla Was w postaci jednego vouchera.
2: To prawda, wszystko to prawda, ale żeby móc się zamoczyć, to musicie zadzwonić 774-541-541 i odpowiedzieć na takie oto dziwne, trudne dziś pytanie. To jest takie prawie Mission Impossible. Co powiedzieć żonie, tudzież dziewczynie, żeby z uśmiechem na twarzy pozwoliła nam oglądać mundialowe mecze? No to co powiedzieć?
3: Dzień dobry, ja dzwonię jako żona i dojrzała Albica w stadzie. I samiec już dzisiaj poinformował mnie o tym fakcie mundialowym i myślę, że najlepszą opcją jest to, jak będzie oglądał mundial razem z małymi lwiątkami, a Albica sobie wtedy spokojnie odpocznie na zakupach albo na masażu. Myślę, że to jest idealna opcja. Pozdrawiam.
1: Albo na basenie Lwica sobie też może odpocząć.
2: Tak, alwiątka z lwem, z tatą, tak?
1: Ej, elegancko. No, dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Jest to dobra propozycja.
2: W ogóle te propozycje są takie trochę podobne wszystkie do siebie. Posłuchajcie kolejnej.
4: Kochanie, zaczyna się mundial. Proponuję, zabierz moją kartę na czas mundialu do lipca i rób z nią co chcesz. Zabierz koleżanki na zakupy, pójdź sobie do spa, wyjedź gdzieś. Po prostu bądź szczęśliwa. Ja też będę, jak będę w pokoju oglądał.
1: Jak ja bym chciała taki tekst usłyszeć.
2: Standardowo.
1: No po prostu pani mi to wyjęła z głowy.
2: No to posłuchaj, bo jest jeszcze jeden pomysł podobny.
5: Myślę, że żeby żona, partnerka pozwoliła nam na spokojne oglądanie meczu, to oczywiście zafundować jej, niej i przyjaciółce, wieczór filmowy w kinie na jakieś dobre komedie czy coś w tym sensie. Pozdrawiam.
2: No, świetnie. Ja mam teraz taki apel. Panowie, nie wiem, czy słuchacie, ale ja mam wrażenie, że trzeba wziąć telefon do ręki i bronić honoru mężczyzn w tej całej sprawie i jakoś odbić tą piłeczkę, bo tutaj panie zaraz ograbią nas z kart kredytowych, płatniczych, bankomatowych, pójdą sobie do spa z koleżankami na zakupy, na basen, na fitness, bóg wie na co.
1: Wy będziecie sobie mecz oglądać w tym czasie.
2: Te mecze to nam bokiem wyjdą. Zastanówmy się, jak to rozegrać, żeby nie przegrać z Kretesem. Dzwońcie i mówcie, co powiedzieć żonie, dziewczynie, żeby z uśmiechem na twarzy, ale może bez tych wszystkich warunków takich obok, pobocznych, pozwoliła nam po prostu pooglądać te mecze mundialowe. 774-541-541. Liczę na Was, panowie.
0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.

0: Duet na fali.
1: 11.30 na zegarze, a równo o 21.00 czasu polskiego rozpoczną się 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026, które to odbędą się w Kanadzie, Meksyku i w Stanach Zjednoczonych, a my będziemy tylko oglądać przed telewizorami te mistrzostwa, bo Polacy nie zagrają w tym turnieju.
2: Już nie przypominaj, bo aż wstyd, nie przypominaj.
1: A ja nawet się cieszę, bo przynajmniej serce mnie nie będzie boleć, tylko mogę spokojnie kibicować innym drużynom.
2: Ale w naszym studiu serce boli, tak.
1: Roman Czerwenka, wielki fan futbolu, a także kronikarz. Cześć, dzień dobry.
2: Witamy serdecznie.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Roman, powiedz mi, czy ty już jesteś przygotowany na te Mistrzostwa Świata, bo wiem, że ty zawsze zasiadasz przed telewizorem, wyganiasz absolutnie wszystkich, to jest twoje święto, to jest twój piękny czas, kiedy ty oglądasz każdy mecz, analizujesz każdą kartkę, każde wykroczenie, powiedziałabym, boiskowe, a później wszystko to cudownie sobie zapisujesz.
3: O, jak ważę.
2: Nie, dobrze, jak te przygotowania, bo to jest naprawdę maraton.
3: Jest, maraton będzie dlatego, już, kończę zapinać wszystko na ostatni guzik, czyli napoje są
2: prowiant, tak.
3: Prowiant, ale delikatny taki, nie ciężki prowiant jakiś. No i
1: żona przygotowana.
3: Notatki z kartki. Tak, żona przygotowała się, wyprowadziła się do drugiego pokoju.
1: No i karty są przede wszystkim przygotowane, tak? Bo to jest, Roman, jak ty analizujesz mecz? Jak ty oglądasz mecze?
3: To znaczy, przede wszystkim mecz przed mistrzostwami tworzę sobie taki zeszyt z notatkami, gdzie tam według swoich takich algorytmów wypracowanych przez lata wpisuję to, co tematy, które chciałbym wpisywać, no i taki zeszyt leży przede mną w trakcie meczu i zaczyna się już od podania składów, a później już na bieżąco bramki, kartki, jakieś czekają, a w tle magnetowid nagrywa na płytkę przebieg meczu.
2: Ile tych meczy w ogóle przez te ostatnie mundiale, nie wiem, tak pan obejrzał, nie opuszczając ani jednego? Ile to było lat, ile to było mundiali?
3: 100%. Od 1974 roku, 1974 nie opuściłem ani jednego meczu.
2: Wszystkie mundiale i wszystkie mecze?
3: Na porę rozgrywania.
2: No właśnie, a tu pory będą, oj, takie nocne, jak to mamy takie kraje za oceanem. No,
3: ja będę obserwatorem tego. Nie wiem, jak kondycyjnie wytrzymam,
2: bo właśnie
3: swoisty trening miałem, ale to było 30 lat temu, kiedy było Mundial w Stanach Zjednoczonych, no to, ale ja byłem wtedy 30 lat młodszy.
2: No to jest człowiek, wtedy nie musiał w ogóle spać.
3: Dosyć sprawdzian. Będzie, zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie w planie jest obejrzenie wszystkich.
1: Roman, a dzisiaj o 21.00 mecz otwarcia Meksyk kontra RPA. Jak myślisz, kto wygra? I czy takie sytuacje się już zdarzały, że Meksyk grał na otwarciu?
3: Ciężko powiedzieć. Jest to w zasadzie powtórka i też meczu otwarcia z 2010 roku, kiedy gospodarzem turnieju była Republika Południowej Afryki. Wtedy padł remis 1-1.
1: No proszę.
3: Zobaczymy. No, wydaje mi się mimo wszystko, że faworytem tego spotkania będzie Meksyk. Mhm. Tym bardziej, że gra na własnych śmieciach.
2: O, proszę.
1: No tak. Ale powiedz, czy takie właśnie mecze otwarcia, one są trudne dla drużyn, dlatego że to są duże emocje, bardzo duża oglądalność i chyba też piłkarze zdają sobie z tego sprawę?
3: Ja myślę tak, z doświadczenia wiem, że nie były to jakieś wybitne mecze. Jednak ta presja jest duża, to daje się odczuć, spoglądając na ekran, nie, i na poczynania piłka.
2: Ale wiatr w żagle też, jeśli się gra przed własną publiką, a tam podejrzewam w tych wszystkich krajach piłka jest święta.
3: A to jest, dodatkowy stres,
2: który
3: może paraliżować ruchy i akcje. Tym bardziej jako gospodarz.
2: No dobrze. Zobaczymy, jak to się potoczy.
3: Z kolei jest handicap na Republika Południowej Afryki, bo nie gra przed własną publicznością, może sobie luźniej na luźniejsze podejście do meczu.
2: No zobaczymy, jak to się potoczy. Roman Czerwenka w naszym studiu, za chwilę do tej rozmowy wrócimy. Przypominam, kibic sportowy, fan mundiali, no encyklopedia chodząca, jeśli chodzi o piłkę nożną. Zaraz do tej rozmowy wracamy.

0: Nic się nie stało, Polacy, nie, stało się, nie ma nas tam i to jest absolutny skandal moim zdaniem, ale za to trzeba teraz sobie wybrać jakiegoś faworyta. Komu
1: a
0: będziemy...
1: widziałeś ostatni mecz z Nigerią?
0: Poczekaj, poczekaj.
1: Cicho, ja się cieszę, że nas nie ma.
0: Szkoda mi nerwów na to. Ale kontynuując, trzeba teraz znaleźć sobie jakiegoś faworyta. Mówimy oczywiście o Mundialu, przypomnę, że w studiu Encyklopedia Mundialowa Chodząca, czyli Roman Czerwenka, kibic sportowy, fan Mundiali z Ozimka. No to ja nie mam faworyta, ale wiem, że Iwona ma, a ja najpierw pana Romana zapytam, komu pan będzie kibicował na Mundialu bez Polski?
2: No nie będę oryginalny, ale jak zawsze drużyną z Ameryki Południowej, głównie Argentynie i Urugwajowi.
0: Okej. Iwona, przyznaj się, ty no tak kogo?
2: Do Brazylii nie mam sentymentu.
0: Okej.
1: A ja Hiszpania oczywiście, tak. Ja w ogóle na pierwszym miejscu stawiam Hiszpanię. Na drugim miejscu miałam stawiać Francję, bo myślałam, że będzie grał Antoine Griezmann. Dlatego, no z wiadomych względów,
0: O jego kunszt piłkarski ci chodzi, absolutnie.
1: Ale rzeczywiście,
0: tak,
1: tylko i wyłącznie, ale tak. Nie będzie Griezmanna, no to nie wiem, muszę na jakiś nowy obiekt westchnień sobie znaleźć.
0: No dobrze, jak widzę, że Czesi się dostali, może jakiegoś czeskiego zawodnika sobie wybierze, że oni kiedyś słynęli z fajnych fryzur.
1: Roman, co ty myślisz o czeskiej reprezentacji, jak oni sobie poradzą?
2: Okay. Ciężko.
0: Jak zagiąć fana Mundialu, zapytać o czeską reprezentację.
2: Praktycznie na każdym mundialu coś ciekawego się zdarzało, więc...
1: Jest jakiś taki czarny koń, prawda?
2: Tego. Moim osobistym czarnym koniem może być Norwegia.
1: Norwegia?
0: O, proszę.
2: Norwegia z Halandem, o ile jak się ta paczka wokół niego tam otworzy, to mogą być groźni Norwegom.
0: A wiecie co?
2: Ale i tak to wszystko Murawa zweryfikuje.
0: No właśnie, a ja jeszcze dzisiaj znalazłem informację i to w naszej tutaj informacyjnej agencji radiowej, taka depesza, że Anglicy się szykują na tutaj złoto po 60 latach czekania. No chcieliby być po raz kolejny mistrzami świata. Nie wiem, czy mają szansę Anglicy?
2: No z tego co, no szanse na pewno mają, ale z tego co pamiętam, to praktycznie na każdy mundial po zdobyciu Mistrzostwa Świata się szykowali. A co
0: to taka wynikło, tradycja, tak? Teraz już się uda. Teraz to tak jak my trochę.
2: Ale szczerze mówiąc, nawet jeżeli by tak się stało, nie byłoby
0: nie ma problemu, tak?
2: Jakiegoś wielkiego zdziwienia wśród podwolu i u fachowców. Nie byłaby to jakaś niespodzianka wielka.
1: No dobrze, a ja muszę w takim razie zapytać, czy też odczujemy brak Włochów w tym turnieju? No bo nie tylko Polacy właśnie nie pojechali na tegoroczny mundial, ale również no zabraknie Włochów, takiej utytułowanej drużyny.
2: Nie, ja myślę, że jeżeli chodzi o grę, to aż tak nie odczujemy. Natomiast tak sentymentalnie troszkę mundiale bez Włochów.
1: Dziwne.
2: Z ich wcześniejszymi osiągnięciami. Tak jakoś dziwnie, no ale powoli nas do tego przyzwyczaili, bo to jest trzeci z rzędu bodajże mundial bez nich,
0: tak?
2: I to nie odpadali z jakimiś tuzami futbolu, ale raczej z przeciętniakami europejskimi.
1: A jak Niemcy sobie poradzą, bo też już widzimy, że niektórzy sąsiedzi tutaj w okolicy Opola się szykują, flagi powywieszane.
2: Niemcy to jest też trudny orzech do zgryzienia. Niemcy niby przed turniejem...
1: Nikt na nich nie stawia za bardzo?
2: No, może stawiam, ale nie grają tak swojego. Natomiast jest to, historia pokazała, klasyczna turniejowa drużyna, że w turnieju może się wszystko zdarzyć zarówno w jedną, jak i w drugą stronę.
0: To ja też, słuchajcie, wymyśliłem w międzyczasie, na kogo ja stawiam. A co? Idę na całość. To Curaçao słynne. A niech tam dadzą czadu i niech pokażą wszystkim, jak się harata w gałę porządnie.
1: No dobrze. No to bardzo ciekawe w takim razie nominacje mamy. Ja myślę, Roman, że ty też powinieneś sobie zapisać w kolejnej kronice, która powstaje z okazji Mundialu w 2026 roku, że Iwona stawia na Hiszpanię, a Krzysztof w ogóle na Curaçao. A powiedz, Roman, ile ty już stworzyłeś takich kronik mundialowych?
2: Znaczy, nie liczyłem, ale stówka co najmniej.
0: Wow.
2: Zeszytu formatu A4 tam jest, z tym, że to ja mówię o całej historii od 1930 roku i tam, no tam można powiedzieć, jest wszystko.
0: Myśmy kiedyś to już mieli w studiu zapiski, ja pamiętam książki i ja byłem w szoku, bo tam były zdjęcia, składy. To właściwie no encyklopedia, ja tak nie żartem mówię, że to są encyklopedie mobilowe.
2: Nie widziałeś, to
0: procent
2: tylko,
0: to był tylko. To był na góry na miasto.
2: Może więcej Iwona powiedzieć.
1: Ach, no ja widziałam naocznie, że tak powiem, tę kolekcję, która jest imponująca. Okay. Natomiast Roman, ostatnie pytanie do ciebie. Nasze konkursowe. Co powiedzieć żonie, żeby z uśmiechem na twarzy pozwoliła nam oglądać mundialowe mecze?
2: Kocham cię.
0: I zamykamy drzwi i za miesiąc z hakiem otwieramy i mówimy i patrzymy, czy to zadziałało.
1: No, dziękujemy bardzo. Roman Czerwenka, wielki fan futbolu, kronikarz, no i myślę, że miłośnik mundiali, który zasiądzie przed telewizorem i nikogo nie będzie musiał przeganiać, bo już wszyscy wiedzą, że jak zaczyna się mundial, to musi być spokój i telewizor dla Romana. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki za listę w studiu.
2: Dziękuję również.

0: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie.
1: Reklama.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
1: Po reklamie.
5: Powolutku zbliżamy się do 12. Słuchacie Radia Opole w czwartek. To 11 dzień czerwca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i oczywiście z naszego regionu.
6: Stowarzyszenie Tacy Sami w Głubczycach chce stworzyć mieszkania chronione. W wiadomościach także debata w BBN o rezerwach osobowych polskiej armii. Powiemy również o polskiej współpracy z Turcją w zakresie obrony dronowej.
3: Wiadomości Radia Opole.
7: A dyżur w newsroomie rozpoczął Roman Juranek. Dzień dobry.
6: Witam serdecznie. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami w Głubczycach

0: Katowicach chce stworzyć mieszkania chronione dla swoich podopiecznych i wykupić swoją siedzibę. W tym celu ruszyła publiczna zbiórka pieniędzy. Na początek potrzebny jest 1 000 000 zł. Pomoc zaoferował biegacz Krzysztof Mielnik, który w ramach akcji zamierza pokonać 444 km głównym szlakiem sudeckim.
1: Jeden cel, biegnę, by pomagać. Niestety nie biegnę ja. Ja jestem tylko obsługą techniczną, a biegnie mój brat Krzysztof Mielnik, który biegnie, by pomagać, bo żeby przebiec 444 km trzeba się przygotowywać na ten wyczyn wiele lat, więc mój brat jest ultramaratończykiem, ukończył już kilka biegów ultramaratońskich, czyli 240 km, 280 km, teraz następny etap 444 km głównym szlakiem sudeckim. Razem z bratem zdaliśmy sobie z tego sprawę, że można biec, można też biegając zrobić fajne rzeczy, czyli pomóc innym.
0: Mówił Mariusz Mielnik, współorganizator biegu. Wydarzenie rozpocznie się jutro o godzinie 6 rano na dworcu PKP w Prudniku. Bieg ma potrwać 4 dni. Szczegóły akcji można znaleźć w mediach społecznościowych.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Silne rezerwy osobowe to lepsze bezpieczeństwo całego państwa. To najważniejszy wniosek z debaty trwającej w Pałacu Prezydenckim. Konferencję poświęconą rezerwom osobowym Sił Zbrojnych i ich rozbudowanie zorganizowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli m.in. Sztabu Generalnego, Parlamentu i ekspertów. Rozpoczynając debatę, szef BBN Bartosz Grodecki mówił, że współczesne konflikty zbrojne jasno pokazują, jak ważnym elementem w każdej armii są zasoby kadrowe.
3: Budowanie rezerw osobowych jest w istocie budowaniem odporności państwa. Dotyczy nie tylko zdolności sił zbrojnych do rozwinięcia i prowadzenia działań obronnych, ale również zapewnienia ciągłości funkcjonowania administracji publicznej. Dlatego chcemy dziś rozmawiać o rezerwach XXI wieku. Systemie nowoczesnym, opartym na rzeczywistej wiedzy, o potencjale osobowym państwa, zdolnym do równoważenia potrzeb militarnych i niemilitarnych oraz odpowiadającym wyzwaniom współczesnego środowiska bezpieczeństwa.
0: Rezerwy osobowe i ich uzupełnianie są teraz jednym z priorytetów specjalistów ze Sztabu Generalnego. Docelowo polskie siły zbrojne mają liczyć 500 000 osób. A Polska będzie zacieśniać współpracę z Turcją w zakresie obrony dronowej. Zapowiedział to po spotkaniu z szefem prezydenckiego sekretariatu przemysłu obronnego Republiki Turcji, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozmowy odbyły się w Warszawie. Minister obrony narodowej powiedział, że Polska będzie współpracować z Turcją m.in. w dozbrajaniu dronów i powiększaniu ich zasięgu.
4: Turcja ma duże osiągnięcia w dalekim, precyzyjnym rażeniu. Rozwoju tych zdolności, transfer technologii, wymiana informacji i współdziałanie to był bardzo ważny punkt naszych rozmów, więc dwie sprawy. Drony, które nie tylko są obserwacyjne i daleki, precyzyjny zasięg, gdzie Turcja może być dla polskiego przemysłu zbrojeniowego partnerem w rozwoju tych umiejętności i zdolności.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że relacje Polski z Turcją są teraz najlepsze w historii. Dodał, że Turcja powinna być coraz ważniejszym elementem architektury bezpieczeństwa w Europie.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Aż 59 klubów z całej Polski przez 4 dni będzie rywalizować w Strzelcach Opolskich w ramach drużynowych wojewódzkich Mistrzostw Polski w badmintonie. Zawodnikom można od dziś kibicować w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Brzezińskiej. Do niedzieli w zawodach wezmą udział najlepsze drużyny reprezentujące poszczególne województwa rywalizujące w 5 kategoriach wiekowych, a mistrzostwa, dodajmy, rozgrywane są systemem grupowo-pucharowym.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: No nareszcie coś się przejaśnia na tym niebie. Nawet widzę trochę błękitu spoza tych chmur. Tak. I nawet jakby nieśmiało słoneczko też zaczyna się przebijać, co mnie bardzo cieszy. Od 16 do 17 stopni dzisiaj maksymalnie, nocą od 8 do 9 stopni. Jutro od 16 do 18 i przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć.
6: No i 16 mamy w tej chwili już w Opolu. 16 jeszcze także w Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku, Namysłowie i Brzegu. A nie, w Namysłowie 15, przepraszam. I 15 jeszcze także w Nysie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Słuchacie Radio Opole, to czwartkowe popołudnie, 5 minut po 12. Witają się Iwona Tokarska,
6: Krzysztof Rab, no i dołączył do nas Marcin Głowienkowski.

0: Reklama społeczna.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
8: czują się bezpieczne i kochane.
9: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
10: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
11: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
8: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
12: Razem możemy zmienić świat.
10: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
7: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
15: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście.
16: Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
17: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
18: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
13: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.
1: 16,5 minuty mamy po godzinie 12. No i oczywiście o tej porze zazwyczaj przypominamy o konkursie i tak będzie tym razem. Co dziś do wygrania w Radiu Opole? Dziś kolejne wejścia do Euromedyka, a konkretnie to 4 wejścia na Aqua Fitness, czyli taki fitness w wodzie. Trzeba pewnie wziąć ze sobą kostium kąpielowy, tudzież po prostu kąpielówki. No i co? I dobry humor, i tyle pewnie wystarczy, a resztą już tam się tam nami zaopiekują. Miłe panie, tudzież mili panowie. A
2: tak żeby jest. Voucher ten... jest dla was, nie dla Krzycha, chociaż byłoby miło zobaczyć Krzycha na Aqua Fitnessie.
1: Mam kąpielówki.
2: No dobra, no to słuchajcie. Może się uda, że Krzysztof też dostanie wejście
1: na
2: Aqua Fitness.
1: Nie dajcie się wkręcać, wkręca was. Nie dajcie się wkręcać, to nieprawda.
2: Ale najpierw dajcie wy znać, co powiedzieć żonie, żeby z uśmiechem na twarzy pozwoliła wam oglądać mundialowe mecze. 774-541-541.
3: Można powiedzieć tak. Kochanie, będziemy razem oglądać mecze. Usiądziesz obok mnie i będę masował ci stópki. A po mistrzostwach pójdziemy razem na masaż dla dwojga. Pozdrawiam.
1: No dobrze, no dobrze. Jest to też taka propozycja, która tak, no, już nie tylko o karcie, o zakupach, o tym, że ja do kina z koleżankami, a ty ewentualnie wtedy.
2: Ja mam jeszcze swoją propozycję. Mogę ją teraz powiedzieć,
1: dawaj,
2: czy nie?
1: Kochanie, skrytykuję.
2: Kochanie, pooglądaj ze mną mecz. Mm-hmm. Wybierzesz mistera tych zawodów.
1: No, o niczym
2: gwarantuję
1: innym chłop nie marzył 4 lata.
2: Że kobieta będzie siedziała i będzie też oglądała, ale ona na zupełnie inne aspekty będzie zwracała uwagę.
1: Jak kto?
2: Jak kto?
1: Jak pewna prowadząca w pewnym radiu, tak?
2: Ale to nieprawda, ja czasami też zwracam uwagę na grę.
1: Okej, okay. Ale nie będziesz teraz tłumaczyć, co to jest spalony?
2: Nie będę, zostawię to tobie.
1: Apelowałem do panów, żeby zabrali głos w tej ważnej dzisiejszej dyskusji i też zadzwonili i jakoś próbowali się obronić przed tymi kobietami, które chcą od nas pieniędzy za te mecze. No i zadzwonił pan, no to posłuchajmy jego propozycji.
4: Kochanie, słuchaj, wczoraj dzwonił wujek Antek, no ten tego, który kojarzy. I on mówił, że dzisiaj jest jakiś tam mecz telewizji, wiesz, no wiesz, a w tej drużynie meksykańskiej to jest gra jego żony, wujka, ciotecznego stryja, kobiety, zięć. No i wiesz, no warto byłoby to zobaczyć, może odnowimy kontakty, możemy zaprosić. No co ty na to? Lubisz podróże przecież, nie?
1: Dobre. Taki Jose Arcadio Morales, kubański eseista, który nagle znalazł się w drużynie. Nasz daleki krewniak, tak, zaprosi nas do Meksyku, do Wenezueli, gdzie tam jeszcze kto by chciał
2: polecieć. A ja sobie myślę, że skoro Brazylia Sprytne. Ma taką dużą Polonię, w sensie Polska ma taką Polonię w Brazylii.
1: Okej. Jeszcze raz.
2: Jest duża Polonia w Brazylii.
1: Dobrze.
2: I może w takim razie w brazylijskiej drużynie jakiś Polak się trafi.
1: Może, ja tam się kompletnie na piłce nożnej nie znam.
2: No ale słuchaj, może po tym miesiącu wspólnym, kiedy będziemy sobie komentować ten mundial, kiedy słuchacze będą dzwonić i my zostaniemy ekspertami piłkarskimi.
1: Tak,
2: co to na to?
1: To na pewno. No, ja myślę, że każdy Polak jest, ma takie, wiesz, w genach, tylko to musi się wykształcić.
2: Ja tylko czekam, aż Kuba Biel wyciągnie taką, wiesz, płachtę i powie, dobra, to stawiamy, obstawiamy, kto wygra mecz w danej grupie. Zobaczysz, będą takie radiowe rozgrywki.
1: Kuba Biel to akurat się trochę zna, rzeczywiście, tak.
2: 774-541-541. Wy się natomiast znacie na pretekstach albo też wymówkach. Chcę powiedzieć żonie, żeby z uśmiechem na twarzy pozwoliła nam oglądać mundialowe mecze. Dajcie koniecznie znać, czekamy na wasze pomysły.
0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.

0: Mojo i Lady, fantastyczny kawałek, taki dyskotekowy sprzed dobrych, już ładnych paru lat, ale wciąż żywy i nóżka chodzi. Mamy minutę do wpół do 13:00 i kolejny gość w naszym studiu, Dominik Marcinkowski, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: A spotykamy się dlatego, że jak się okazuje, po raz pierwszy muzeum włącza się w 10. Festiwal Książki, no czy wcześniej ten festiwal był 9., 8. i tak dalej, ale wy po raz pierwszy też postanowiliście zaprosić autorów, organizujecie swoje wystawy i teraz o nich sobie porozmawiamy i zaczniemy, myślę, od takiej wystawy, która już tytuł przyciąga. All Inclusive to się zaczyna, a dalej Odyseja porucznika Andresa, nie mylić z Andersem.
1: Dokładnie tak, chociaż właśnie diabeł tkwi w tym szczególe nazwiska. To jest wystawa przygotowana przez Dom Spotkań z Historią w Warszawie. U nas jest prezentowana po raz drugi i dotyczy bardzo ciekawej postaci, ale też wątku historycznego, czyli szlaku, który przeszedł porucznik Andres z września 1939 roku przez niewolę radziecką i całą podróż drugiego korpusu polskiego, zwanego potocznie Armią Andersa właśnie. Tutaj jest ten związek z nazwiskiem. Przez Bliski Wschód, Egipt, aż do Włoch, więc to jest taka odyseja właśnie Polaków, którzy zostali przymusowo przesiedleni do Związku Radzieckiego, a później z Armią Andersa mogli uciec. No i ta wystawa jest szczególna z tego względu, że jest to wystawa fotograficzna, ze względu na podobieństwo nazwiska do dowódcy tej armii. Porucznik Andres mógł dostać się w różne miejsca tej armii, do których nie wszystkich dopuszczano i dokumentował podróż tej armii. Więc jest to dokumentacja bardziej armii, która w zasadzie była takim miasteczkiem, bo tam też były szkoły, były nawet wytwórnia filmowa, różne szpitale chociażby, też dużo kobiet, dzieci z tą armią podróżowało. I on to wszystko dokumentował, podróż przez Bliski Wschód, przede wszystkim też emocje, które towarzyszyły tym ludziom i te emocje widać na zdjęciach, które można obejrzeć u nas w muzeum. Jest to z jednej strony radość, z drugiej dużo smutku, tęsknoty za domem, niepewności, co przyniesie przyszłość. I też nudy, która mimo tego, że wojna jest straszna, to żołnierze też często mówią o tym, że w momencie, w którym nie ma działań wojennych, którym po prostu czekają na to, co się wydarzy, to zwyczajnie im się nudzi. I to można też na tych zdjęciach zobaczyć, chociaż wystawa sama w sobie nudna nie jest.
2: Ile zdjęć mamy na tej wystawie? Ile mniej więcej czasu musimy poświęcić, żeby się w tę historię wciągnąć?
1: Prezentujemy około 100 fotografii z 350, które się zachowały, zrobionych przez porucznika Andresa. No i to są fotografie czarno-białe, fotografie portretowe, fotografie miejsc, przez które przechodzili już od momentu w Związku Radzieckim, którym po tym, jak został wydany rozkaz o tworzeniu Armii Polskiej, II Korpusu Polskiego w Związku Radzieckim, wtedy porucznikowi Andresowi udało się zdobyć aparat fotograficzny i zaczął właśnie taką amatorską dokumentację. Ale ta dokumentacja, mimo tego, że właśnie była amatorska, to do dzisiaj się broni, zarówno z punktu widzenia historycznego, jak i też poniekąd artystycznego.
2: Ta fotografia będzie też obecna w drugim dniu, czyli w sobotę, 13 czerwca w Państwa Muzeum.
1: Tak, w wystawie towarzyszą warsztaty fotograficzne z Cyjano Zypi, które będzie prowadził znany opolski fotografik Sławoj Dubiel. No i będzie można zobaczyć właśnie jedną z pierwszych metod wywoływania zdjęć właśnie na tych warsztatach. Tutaj akurat w przypadku Festiwalu Książki już mamy wszystkie terminy zajęte, było bardzo dużo zainteresowania tymi warsztatami, ale będziemy je prowadzić także później,
0: bo wystawa
1: będzie prezentowana aż do października, także na pewno będziemy o tym informować na naszej stronie internetowej i na pewno też podczas Nocy Kultury, która pod koniec czerwca się w Opolu będzie odbywać.
0: I to nie jest wszystko, o czym będziemy wspominać, bo na razie poruszyliśmy tylko jedną wystawę i jedne warsztaty. Program bogaty, bo dwudniowy i za chwilę powiemy więcej. Co jeszcze Centralne Muzeum Jeńców Wojennych przygotowało z okazji Festiwalu Książki? Zostańcie koniecznie z nami.

0: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu włącza się po raz pierwszy do Festiwalu Książki, który przypominamy, że rozpoczyna się już jutro w stolicy naszego regionu. Tutaj zjadą się najlepsi autorzy z całej Polski i wiemy, że właśnie Centralne Muzeum przygotowało nie tylko niezwykłą wystawę, ale będą też spotkania autorskie z kim?
1: Zgadza się. Organizujemy również 3 spotkania autorskie. Pierwsze już jutro o godzinie 15 z Agatą Puścikowską, autorką książek historycznych, która będziemy rozmawiać z nią o książce Lotniczka, opowieść o Janinie Lewandowskiej, czyli jedynej kobiecie, która zginęła w Katyniu.
0: Mhm. Jest to jakaś nowość?
1: Tak, to jest książka wydana przez wydawnictwo Znak w tym roku, więc jest zupełna nowość i opowiada o bardzo ciekawej postaci Janiny Lewandowskiej. Oprócz tego, że ten slogan, o którym powiedziałem, makabryczny zresztą slogan, no to jej postać jest związana z przedwojenną Polską. Ona była pianistką, której kariera się nie udała, ale zainteresowała się lataniem, tutaj przede wszystkim lataniem szybowcowym. No i przez to, że przeszła tam różne kursy, też kursy spadochronowe, została później przydzielona, w razie mobilizacji musiała zgłosić się do wojska. No i we wrześniu 1939 roku właśnie dostała się, po tym jak zgłosiła się do obrony, do niewoli radzieckiej. Trafiła razem z oficerami do obozu w Kozielsku, no i podzieliła ich tragiczny los.
2: I to jest spotkanie o godzinie 15 w piątek, 12 czerwca, a kolejne jeszcze później o 16.30 mamy spotkanie z Michałem Wójcikiem. To jest dziennikarz, historyk, scenarzysta programów i filmów historycznych, jak czytam na waszej stronie. Tu jaka pozycja, o czym on będzie opowiadał?
1: Michał Wójcik będzie opowiadał o swojej też najnowszej książce napisanej wspólnie z Emilem Maratem i to jest wywiad Rzeka z profesorem Tomaszem Szarotą. Duma i wstyd o potrzebie pamiętania. To jest książka, której poruszane są wątki związane, no właśnie, profesor Tomasz Szarota jest jednym z najwybitniejszych historyków zajmujących się II wojną światową i tym wątkiem okupacji Polski przez Niemców, więc będzie opowiadał o swoich badaniach, ale też o swoim życiu, o swojej młodości, o czasach w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, tym jak to wyglądało, jakie historyk miał możliwości podczas badania historii najnowszej, co też nie było takie proste, więc będzie to ciekawa okazja właśnie, żeby zobaczyć, poznać tego autora i jego pracę też od kuchni.
0: A w sobotę o 16.30 mamy spotkanie z Łukaszem Garbalem na temat książki Wańkowicz, Życie na kraterze.
1: Tak, czyli też troszeczkę z innej beczki, ale również związane z naszą tematyką i z wystawą, którą prezentujemy, ponieważ Melchior Wańkowicz, a postać bardzo znana, przede wszystkim ze sloganu cukier krzepi, ale też pisarz, reporter wojenny i właśnie on między innymi napisał pierwszy reportaż z Monte Cassino, czyli bezpośrednie nawiązania z wystawą o Andresie. No a będzie to bardzo fajna okazja, żeby właśnie poznać autora, jego monumentalnej biografii, bardzo dobrej, która zresztą została nominowana też do nagrody Nike. Kilka dni temu taką informację też otrzymaliśmy.
0: No to świetnie.
2: Oczywiście oczywistość na wszystkie te spotkania autorskie. Mamy wstęp wolny.
0: W ogóle muzeum będzie w trakcie festiwalu inaczej otwierane.
2: Powiedzmy o tym.
1: Tak, właśnie, to jest bardzo ważna informacja. Na wszystkie wydarzenia jest wstęp bezpłatny, a muzeum będzie otwarte w rozszerzonych godzinach. Jesteśmy otwarci w piątek do godziny 18 oraz w sobotę i w niedzielę od godziny 12 do godziny 18. Więc serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach, ale także zwiedzania naszych wystaw.
2: A zapraszał i bardzo miło o tym wszystkim opowiadał Dominik Marcinkowski z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Zapraszamy, także w jego imieniu dużo ciekawych historii się tam dowiecie. Dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: za 11 minut wybije 13. Słuchacie Radia Opole i od niedawna musimy się pochwalić, mamy w Polsce F-35. Wow. I tak się składa, że jutro będzie taki przelot pokazowy nad Polską. Samoloty pojawią się jutro nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Pierwszy lot zaplanowano około 9:45. F-35 pojawi się w okolicach pomnika na Westerplatte. Około 10:10 myśliwce będą już widoczne nad warszawską Cytadelą, a chwilę po 10:30 warto patrzeć w niebo nad Wzgórzem Wawelskim. Ciekawe, czy w Opolu coś będzie słychać.
1: Nie napisali coś, czuję, że chyba nie ma nas na tej mapie przelotu, ale dodajmy jeszcze, że pomysł takiego pokazowego lotu wyszedł od samych pilotów. Dowódca bazy w Łasku, gdzie stacjonują myśliwce, pułkownik Krzysztof Duda, powiedział Polskiemu Radiu, że wejście na wyposażenie pierwszych 3 sztuk F-35 to dobry moment, by pochwalić się tym wyjątkowym uzbrojeniem.
2: To jest coś, co zrobiliśmy dobrze dla państwa polskiego. To jest coś, co przyniesie nam wymierny efekt w przyszłości, ale i przynosi teraz, buduje jakiś poziom bezpieczeństwa dla naszego kraju. Jest to element systemu uzbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Są najbardziej przestrzeni faktem, że my możemy penetrować ich systemy obronne i realizować jakieś misje nad ich krajem. I myślę, że to im spędza trochę sens powiek, więc uważam, że należy się cieszyć.
0: Skoro możemy penetrować, to się należy cieszyć. Przelot myśliwców F-35 będzie na bieżąco relacjonowany w mediach społecznościowych resortu obrony, także coś zobaczymy jednak w Opolu.
1: A pokaz uzależniony jest oczywiście od warunków atmosferycznych, a te kapryśne. Po przelocie myśliwce wrócą do bazy tej macierzystej w Łasku, no a tam około 11 już takie ich oficjalne przywitanie się odbędzie. Pewnie z pompą będzie.
0: To jeszcze raz, nie tylko F-16. My w Polsce mamy już

0: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
5: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Po reklamie.
6: Na zegarach nieuchronnie zbliża się godzina 13, a to oznacza, że w Radio Opole czas na najświeższe wiadomości, a zatem dajcie teraz głośniej.
7: W nich Waldemar Żurek o posiedzeniu KRS.
8: To jest dla mnie najważniejsza rzecz, że ruszymy z konkursami, będą obsadzane etaty sędziowskie.
7: W wiadomościach także 23. edycja konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, a ukraińskie drony skutecznie atakują mosty na Półwysep Krymski.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: O szczegółach Roman Juranek.
7: Minister Waldemar Żurek ma nadzieję, że w tym tygodniu nowa Krajowa Rada Sądownictwa obsadzi pierwsze 50 sędziowskich etatów. Na posiedzeniu członkowie Rady wybrali na przewodniczącego sędziego Dariusza Zawistowskiego. Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że w planach KRS jest obsadzenie kilkuset etatów sędziowskich.
8: Nie chcemy, żeby osoby, które będą opiniować kandydatury, wizytatorzy w sądach oraz Krajowa Rada Sądownictwa działała pospiesznie. Przy wyborach sędziów, kandydatów na sędziów musimy się kierować podejściem bardzo rozważnym, bo to są wybory dokonywane na funkcje dożywotnie, czy też do przejścia na emeryturę. To są bardzo ważne decyzje, więc...

0: więc będziemy co kilka tygodni dokonywać takich obwieszczeń.
1: Minister Sprawiedliwości dodał, że ukonstytuowanie się nowej KRS może przyczynić się do skrócenia czasu postępowań sądowych.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w regionie znajduje się w gminie Lubrza. Oddział regionalny KRUS w Opolu rozstrzygnął 23. edycję ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Spośród 32 zgłoszeń wybrano troje laureatów oraz przyznano dwa wyróżnienia. To są rodzinne gospodarstwa. Cieszymy się, że z roku na rok przybywa zgłoszeń nowych uczestników, mówi Bożena Dubas, dyrektor polskiego oddziału KRUS.
3: Ocenialiśmy je pod względem bezpieczeństwa. Wyłoniliśmy to jedno najbezpieczniejsze. To gospodarstwo właśnie wyróżniło się tym, że widać w nim dużą troskę o bezpieczeństwo. Panuje tam niesamowity ład i porządek. Wszystkie rabiny, wszystkie ciągi komunikacyjne, wszystko jest pozabezpieczane i jak najlepszym porządku.
1: Zwycięzcy pierwszego miejsca to Ewa i Sebastian Stachelkowie, którzy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 94 hektarów.
4: Bardzo proste, ale trzeba jednak temu podołać i codziennie dbać o porządek. Pierwszy raz uczestniczyliśmy i tak naprawdę nie zgłaszaliśmy się do tego konkursu, tylko pani nas wytypowała. Korzystaliśmy z różnych dofinansowań i zmodernizowaliśmy park maszynowy na tyle, na ile nam pozwoliły dotacje.
1: Zwycięskie gospodarstwo będzie reprezentowało nasz region na etapie centralnym, a więcej na ten temat będzie można usłyszeć m.in. w sobotniej audycji Agroradio po godzinie 6. Przenosimy się na chwilę za granicę. Ukraińskie drony atakowały w nocy szereg mostów łączących okupowany Krym z częścią kontynentalną. Na półwyspie pogłębiają się m.in. problemy z dostawami paliwa. Głównym celem ukraińskich ataków na Krym jest osłabienie rosyjskiego potencjału wojskowego.
5: Celne uderzenia ukraińskich dronów i uszkodzenie przepraw potwierdziła miejscowa okupacyjna rosyjska administracja. Ukraińskie ataki na krymskie przeprawy mają za zadanie m.in. uderzenie w rosyjską logistykę i zablokowanie wojskowych dostaw na południową część frontu. Odczuwają to także mieszkańcy okupowanego Krymu, którzy zmagają się z deficytem paliwa na stacjach benzynowych.
1: Była to relacja Pawła Buszki.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: Wiele różnych atrakcji czeka na uczestników Wielkiego Dnia Dziecka w Głubczycach. Wydarzenie odbędzie się w sobotę na Stadionie Miejskim. Impreza organizowana jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu unijnego, którego powiat głubczycki jest partnerem, mówi starosta Anna Kobierska-Mróz.
6: To jest bliżej rodziny i dziecka, wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej etap 2. Dokładnie taki tytuł jest projektu. Bardzo się cieszymy, że wybrano Głubczycę jako lokalizację na organizację tej imprezy. Zapraszamy serdecznie mieszkańców, małych i dużych, bo wszyscy jesteśmy dziećmi, każdy z nas, myślę, coś znajdzie dla siebie.
1: Sobotnie wydarzenie rozpocznie się o 12:00, wstęp wolny.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Są chmury i to sporo tych chmur, ale na szczęście są też przejaśnienia i rozpogodzenia i jak się dobrze tu wychylę z mojego fotela, to widzę duży kawał błękitnego nieba. Przelotne opady deszczu niestety też dziś możliwe, także burze przed tym ostrzegamy, do 17 stopni maksymalnie, a wiatr słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni, zachodni, jeśli będą burze, no to powieje mocniej, do 60 km na godzinę. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, będzie rosło do dużego nad ranem i wtedy może pokropić. No i w nocy tak od 8 do 9.
8: Krzysiu, to się lepiej tam nie wychylaj, wiesz?
7: Czemu?
8: Bo ja lepiej widzę z tej perspektywy. Naprawdę,
7: o, bo się
8: nie
7: teraz przesunęły chmury i ty teraz widzisz, ale wcześniej trzeba się było wychylać.
8: Po 16 stopni mamy w Namysłowie, w Kluczborku, w Brzegu, w Opolu, w Nysie i w Kędzierzynie, Koźlu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Anna Zakarza, 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry, witajcie, tu Duet na Fali. Sprzed mikrofonów kłaniają się Iwona Tokarska,
7: Krzysztof Raab z głową w chmurach i Marcin Głowienkowski, który ten program realizuje.
8: A teraz Benson Boone. No może fikołków nie będzie nam robił, ale zaśpiewa elegancko.
7: Ale te chmury zasuwają, patrz. Pędzą normalnie.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Cześć, sąsiad. Jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
1: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest Euromedyk.
1: Bardzo optymistyczny zespół gra na antenie Radio Pole. Nazwa to Love is Dead. No, Self Love Summer to z kolei już jest tytuł utworu konkretnie. Jakby ktoś był zainteresowany i chciał
2: połączenie
1: sobie
2: jest,
1: poszukać.
2: No, epickie.
1: Love is Dead, pamiętajcie. No dobrze, mamy prawie 16 minut po godzinie 13. To jest świetna pora, żeby przypomnieć wam, bo to już ostatnie pół godziny na dzwonienie o naszym konkursie. Chcemy bardzo komuś wręczyć 4 wejścia do Aqua Fitness. O, bo do basenu niech będzie, ale na Aqua Fitness, czyli taki fitness w wodzie. Euromedyk to proponuje, a my za nimi chcemy wam takie właśnie vouchery wręczyć.
2: Więc jeśli macie ochotę trochę się popluskać i przy okazji spalić trochę kalorii, to dzwońcie do nas śmiało pod 7745-415-41 i dajcie znać, co powiedzieć żonie, żeby z uśmiechem na twarzy pozwoliła wam oglądać mundialowe mecze.
3: Żeby w spokoju pooglądać mecz, mąż z złością musi powiedzieć do swojej żony: kochanie, dziś wieczorem na boisku poleje się krew, pot i łzy. Więc żeby zaoszczędzić ci twoich nerwów, zamówiłem ci na cały wieczór twoje ulubione sushi i odpaliłem ten serial, na który wiecznie brakuje ci czasu. Masz sypialnię i duży ekran tylko dla siebie, a ja bohatersko zamknę się w drugim pokoju i wezmę ten cały ciężar na siebie. Pozdrawiam.
1: Fajny telefon, tylko tak sobie pomyślałem, krew, pot i łzy. Tylko ewentualne łzy też nie, w sumie też nie są prawdziwe, a już na pewno nie krew. Przypomnijmy sobie, jak niektóre faule wyglądają na murawie i w zwolnionym tempie, jeśli kamera dojedzie bliżej, prawda? To są dopiero aktorzy.
2: A ja sobie teraz pomyślałam i uświadomiłam sobie, jak bardzo wzrośnie sprzedaż telewizorów w tym czasie, zobacz.
1: Myślisz?
2: Pan specjalnie kupił telewizor do sypialni, żeby tam żona mogła sobie oglądać serial i jeść sushi, a on w tym czasie w salonie okupuje pewnie większy telewizor, gdzie ma Dolby Surround i w ogóle kino domowe i tam jak się zanurzy w tym świecie piłkarskim, to od razu się poczuje jak Cristiano Ronaldo.
1: I będzie oglądał ten krew, pot i łzy. No dobrze, dobrze. To jest jedna z propozycji, a my cały czas czekamy jeszcze na kolejne. No, macie jeszcze niespełna pół godziny, 20 parę minut, żeby zadzwonić pod 7745-41541 i powiedzieć, jak to zrobić, co powiedzieć żonie, dziewczynie, żeby z uśmiechem na twarzy pozwoliła nam oglądać te meczyki. Dzwońcie, panowie, do was znowu apel. Dzwońcie, dzwońcie.
0: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.

0: 26 minut po godzinie 13. Słuchacie Radia Opole, a my z Krzychem wertujemy, co to w sieci się dzieje, o czym piszą dziennikarze, o czym nam donoszą i w jaki sposób
1: dzieje?
0: To potem
1: ja wiem.
0: Sprzedają, tak żebyśmy kliknęli.
1: Bo wiesz, co się w sieci dzieje? Bez przerwy. Po prostu w sieci zawrzało. Zawsze, zawsze, o każdym porze tam wrze.
0: Prawda. No to ja może rozpocznę tak z grubej rury. Sylwia Bomba wypięła rozgogolone ciało w jacuzzi. Reklamuje kosiarkę. Fani przecierają oczy. Istne kuriozum.
1: Podwodną jakąś? Czy jak tą kosiarkę?
0: Nie wiem, ale mnie to naprawdę zdziwiło.
1: No ale w sumie jacuzzi to można wszystko reklamować, tak? To jest jakiś patent. Uwaga, to ja mam taki tytuł. Edyta Pazura i Pomeranian Stewart podjeżdżają do weterynarza Porsche za 500 000 zł. To dopiero pieskie życie.
0: Na bogato.
1: Stewart.
0: Porsche do weterynarza. Fio-fio.
1: No.
0: Wyposażone w zgrzewkę wody i siatkę pieczywa, Kuba Badach mknie do fury wartej prawie 200 000 zł. A ja dodam, że teraz prawie każda fura jest warta 200 000 zł, jak ktoś był w salonie i się rozglądał nawet za najtańszym samochodem.
1: Ajajaj, no dobrze. No to ja szybko przechodzę do działu różnych porad. Beauty przede wszystkim, tak? To popularne serum rozjeżdża zmarszczki jak walec. Wreszcie jest na promocji. Hit 60-latek.
0: No proszę.
1: Serum.
0: A teraz rozsiądź się wygodniej, bo mam dwa mocne tytuły, przyznaję się, są od naszego kolegi koordynatora Adriana Chimiaka.
1: O!
0: Pierwszy z nich.
1: Dawaj.
0: Ukrainiec złowił ogromnego suma i został deportowany. Ryba żyje.
1: No prawie happy end, no okej, okay, bo się trochę bałem.
0: Drugi? Mogę już od razu?
1: Dawaj, od razu, pewnie.
0: Trujący robak wychodzi z doniczek. Nie kroić go, bo tak powstaną dwa.
1: Złote rady. Piękne. Ludzie. No dobra, to ja mam jeszcze jedno serum. Jakoś tak dzisiaj obrodziło. Ale to serum budzi włosy do życia. Działa jak restart dla uśpionych cebulek. Nie krojcie też serum, bo będą dwa.

0: pilna Dania Radio Opole. Jeśli czegoś pragniesz, bardzo pozytywny, energetyczny utwór. Za 21 minut będzie godzina 14. Dopiero dwa dni temu informowaliśmy o takim nowym kierunku na Politechnice Opolskiej, czyli AI w biznesie. No i dziś, słuchajcie, pojawia się taka oto informacja. Sztuczna inteligencja pomoże w zarządzaniu ruchem turystycznym w Polsce. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma przeznaczyć na to, uwaga, 44 miliony złotych.
1: A dokładnie to na stworzenie zaawansowanego narzędzia. Powstanie ono z dwóch projektów przygotowanych przez uczelnie wyłonionych w konkursie InfoStratek. Dzięki temu branża turystyczna będzie mogła się rozwijać i planować strategie marketingowe promujące nasz kraj wśród turystów, podkreślił Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.
2: Na podstawie tych danych możemy przygotowywać strategię promocji naszego kraju, bo będziemy wiedzieć, skąd są turyści, z jakich krajów, więc na tej podstawie będziemy mogli te strategie ewentualnie modyfikować w zależności od tych potrzeb, ale przede wszystkim też przewidywać konkretne działania i ruchy, bo to jest bardzo ważne, że na podstawie tych danych będziemy wiedzieć, w jaki sposób dostosować, nie wiem, system transportu, system połączeń, czy powinniśmy przygotowywać nowe połączenia, tak zwane wakacyjne i w których kierunkach.
0: A Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, powiedział z kolei, że Polska jest liderem transformacji cyfrowej w Europie i wykorzystuje to w rozwoju gospodarki.
3: Szkoły wyższe, naukowcy, Ministerstwo Sportu i Turystyki, cyfryzacja, nauka zrobiły wspólny krok ku temu, żeby polski biznes mógł korzystać z danych, które są w obszarze turystyki, rozwijać polską gospodarkę, a jednocześnie dobrze nią zarządzać, żeby szybko mogła się rozwijać na tym poziomie międzynarodowym. Pieniądze, które z tego programu pójdą na dobre zarządzanie danych, szybką ich analitykę w obszarze turystyki, to jest więcej pieniędzy w polskim budżecie, bo to rozwój polskich firm.
1: Zwycięskie projekty będą realizowały konsorcja Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i kieleckiej spółki Altar.
0: No i stosowne umowy na realizację tych projektów już dziś podpisano, natomiast czas na ich realizację to 3

0: Lady Gaga śpiewa nam o kształcie kobiety. Ja od razu zwizualizowałem sobie w wodzie, na przykład na takim akwaerobiku. A dlaczego mam takie włochate myśli? A dlatego, że my teraz będziemy rozstrzygać nasz konkurs, bo do zakończenia programu zostało już niewiele. Mamy 11 minut do godziny 14, a zatem pora na wręczenie komuś czterech wejściówek do Nakła Fitness do Euromedyka.
1: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.
0: No i teraz możemy lecieć dalej. No to pytanie dziś konkursowe było takie: co powiedzieć żonie, dziewczynie, żeby z uśmiechem na twarzy pozwoliła nam oglądać te wszystkie meczyki mundialowe? No to kto wygrywa?
2: Dzień dobry, ja dzwonię jako żona i dojrzała lwica w stadzie. I samiec już dzisiaj poinformował mnie o tym fakcie mundialowym i myślę, że najlepszą opcją jest to, jak będzie oglądał mundial razem z małymi lwiątkami, a lwica sobie wtedy spokojnie odpocznie na zakupach albo na masażu. Myślę, że to jest idealna opcja. Pozdrawiam.
3: I dzięki temu lwica będzie spokojna i lwica nie będzie ryczeć.
0: No, to bardzo cenne, to bardzo cenne.
3: Serdecznie gratulujemy przyjemnego aqua fitnessu pani życzymy, bo musiałam sobie sprawdzić, co tam jeszcze mamy dokładnie, ale jeszcze jest taka dobra informacja, że jutro będziemy zapraszać na masaż kobiety, prawda?
0: Tak, ja co prawda na razie nie mam pojęcia, co to jest, ale na pewno jest to miłe, przyjemne i jeśli jest tam w tym członie słowo masaż, no to chyba okej. Okay.
3: Drogie panie, spokojnie, porozmawiamy sobie o tym jutro, a my już powolutku będziemy się żegnać.
1: Sponsorem konkursu jest Euromedyk.
0: Dzięki, bardzo piękne. To było jak zwykle bardzo miłe 4 godziny spędzone z wami. A do usłyszenia mówi właściwie Iwona, bo my się usłyszymy dopiero w poniedziałek, tak się poskładało. Tak. Dzięki piękne za dziś.
3: Dziękuję bardzo, Iwona Tokarska.
0: Krzysztof Rab, Marcin Głowienkowski jeszcze chwilę popracuje. Reporterski obraz dnia za chwilę zaprezentuje wam Bogusław Kalisz. No to pa, pa.
3: Trzymajcie się.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.
3: Na zegarach zbliża się godzina 14 w Radiu Opole. Czas na wiadomości.
4: Sędzia Dariusz Zawistowski. Przewodniczącym KRS. Opolska policja sprawdza, czy opiekunka w żłobku szarpała jedno z dzieci. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: A na wiadomości zaprasza Roman Juranek.
4: Oto one. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Do zderzenia dwóch samochodów doszło w Ligocie Dolnej przy ulicy Wołczyńskiej, to powiat kluczborski. Jedna osoba jest poszkodowana, są utrudnienia w ruchu. Natomiast na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Oleszka, to powiat krapkowicki, miało dojść do zderzenia dwóch pojazdów. To na razie informacja ze zgłoszenia. Służby jadą na miejsce. Sprawca miał odjechać z miejsca kolizji. Mowa o 261 kilometrze w kierunku na Katowice. Sędzia Dariusz Zawistowski, przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Wybrano go podczas pierwszego posiedzenia KRS. Dariusz Zawistowski podkreślił na konferencji prasowej, że czeka go wiele wyzwań.
6: Chcemy, jeżeli dzisiaj się to uda, przyjąć taką uchwałę programową, w której określimy te priorytety, jeżeli chodzi o działanie Krajowej Rady Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa ma najważniejszą funkcję wynikającą wprost z przepisów Konstytucji. To jest stanie na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądownictwa i tą funkcję chcemy realizować oczywiście.
4: Za kandydaturą Dariusza Zawistowskiego głosowało 18 członków KRS, 3 osoby były przeciw, a 2 się wstrzymały.
5: Radio Opole, twoje źródło informacji.
4: Opolska policja sprawdza, czy opiekunka w żłobku szarpała jedno z dzieci. Według relacji rodziców dwuletni chłopiec wrócił do domu z krwiakami.

0: mięsieniakami. Na nagraniu z monitoringu widać, jak kobieta ciągnie dziecko za ręce i szarpie. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 8 czerwca, w prywatnej placówce. Wówczas pod opieką jednej z opiekunki przebywało 12 dzieci. Sprawą zajmuje się Komenda Miejska Policji w Opolu.
1: 9 czerwca policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu przyjęli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 160 paragraf 2 kodeksu karnego, mówiącego o narażeniu człowieka na niebezpieczeństwo. Paragraf 2 mówi o osobie pozostającej pod naszą opieką. A sprawa dotyczy sytuacji, która miała miejsce dzień wcześniej w jednym ze żłobków na terenie naszego miasta. Według zawiadomienia w tej placówce jedna z pracownic miała właśnie narazić na niebezpieczeństwo dziecko znajdujące się w tej placówce. Do tej sprawy policjanci zabezpieczyli monitoring i teraz wyjaśniamy szczegółowo okoliczności tego zdarzenia.
0: Mówi aspirant Przemysław Kędzior, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Opolu. O całej sprawie naszą rozgłośnię poinformował jeden z zaniepokojonych rodziców. My próbowaliśmy się skontaktować z dyrekcją żłobka. Czekamy na odpowiedź.
2: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Sejm przegłosował ustawę o zakazie patostreamingu. Przepisy przewidują karę więzienia za nagrywanie i publikowanie lub transmitowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne.
3: Za publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Znowelizowane przepisy obejmują też m.in. zakaz rozpowszechniania przemocy wobec zwierząt oraz promowanie nielegalnego hazardu. Jak mówił wiceminister cyfryzacji poseł Michał Gramatyka, to dobrze przygotowane przepisy, które są częścią szerszej całości.
4: Kropla drąży skałę. Tych kropel jest więcej. Myślę, że ta ustawa fajnie się wpisuje w cały system ochrony ludzi w internecie.
3: Przyjęty przez posłów projekt przewiduje jednak uniknięcie kary w przypadku tworzenia takich treści w celach artystycznych, edukacyjnych, kolekcjonerskich lub naukowych.
0: Teraz ustawa trafi do Senatu, a tematem zajęła się Martyna Szymczakowska. Wracamy do regionu. Tam, gdzie stały wieże o dworach rycerskich, pogranicza Księstwa Opolskiego i Bytomskiego. To tytuł nowej wystawy w Muzeum Śląska-Opolskiego. Wernisaż już dzisiaj o 17:00. Otwarciu ekspozycji towarzyszyć będzie wykład doktora Radosława Zdaniewicza, archeologa specjalizującego się w badaniach średniowiecznych dworów i zamków. Wstęp jest bezpłatny, a wystawę w Muzeum Śląska-Opolskiego będzie można oglądać do 20 czerwca.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Popołudnie i wieczorem pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, możliwe też burze. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, pojawi się deszcz, temperatura od 8 do 9 stopni. W piątek, na początek weekendu, zachmurzenie niestety duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Temperatura jutro od 17 do 19 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Prawie 12 minut po godzinie 14. Bogusław Kalisz. Rozpoczynamy popołudniowy magazyn reporterów w Radiu Opole. A dzisiaj w programie: Stowarzyszenie Tacy Sami w Głubczycach ogłosiło zbiórkę pieniędzy na działalność i wykup swojej siedziby. Akcję wesprze ultramaratończyk, który przebiegnie główny szlak sudecki.
2: Razem z bratem zdaliśmy sobie z tego sprawę, że można biec, można trenować, można być sportowcem. Okazuje się, że można też biegając zrobić fajne rzeczy, czyli pomóc innym.
1: Znamy zwycięzców w konkursie KRUS-u na najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne na Opolszczyźnie.
3: Nasze opolskie gospodarstwa są fajne, bo to są rodzinne gospodarstwa. Cieszymy się bardzo, że aż 32 w tym roku zgłosiły się do konkursu.
1: Trzy kraje, 48 reprezentacji, aż 104 mecze. Wieczorem startuje mundial, czyli wielkie piłkarskie święto.
4: Za dużo troszeczkę tych drużyn będzie występowało w tym turnieju. W fazie grupowej na pewno będzie poziom nierówny. Za dużo polityki też tutaj się wkradło do tego turnieju.
5: Wszyscy stawiają w roli czarnego konia reprezentację Maroka.
1: W programie powiemy o inwestycjach drogowych w powiecie opolskim. Zaprosimy też na święto Straży Granicznej w Opolu. Reporterski obraz dnia do godziny 15. Marcin Głowienkowski, Bogusław Kalisz. Zapraszamy.

0: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami w Głubczycach chce stworzyć mieszkania chronione dla swoich podopiecznych i wykupić siedzibę. W tym celu ruszyła publiczna zbiórka pieniędzy. Na początek potrzebny jest okrągły 1 000 000 zł. Pomoc zaoferował m.in. biegacz Krzysztof Mielnik, który w ramach akcji zamierza pokonać 444 km głównym szlakiem sudeckim. Szczegóły Grzegorz Frankowski.
1: Jeden cel, biegnę, by pomagać. Niestety nie biegnę ja. Ja jestem tylko obsługą techniczną.
2: Mówi Mariusz Mielnik, współorganizator biegu.
1: A biegnie mój brat Krzysztof Mielnik, który biegnie, by pomagać dla osób, które tej pomocy potrzebują. W tym przypadku jest to Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami oraz pani Iwona Giera, koleżanka mojego brata. Bo żeby przebiec 444 km, trzeba się przygotowywać na ten wyczyn wiele lat. Więc mój brat jest ultramaratończykiem. Ukończył już kilka biegów ultramaratońskich, czyli 240 km, 280 km. Teraz następny etap, 444 km głównym szlakiem sudeckim. Razem z bratem zdaliśmy sobie z tego sprawę, że można biec, można trenować, można być sportowcem. Okazuje się, że można też biegając zrobić fajne rzeczy, czyli pomóc innym.
2: Wydarzenie rozpocznie się w piątek 12 czerwca o godzinie 6 rano na dworcu PKP w Prudniku. Bieg ma potrwać 4 dni. Każda złotówka jest na wagę złota. Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy, mówi Krzysztof Hajda, prezes stowarzyszenia.
3: Chcemy od 1 000 000 ludzi, żeby wsparło nas 1 złotówką. To cel, co zostanie osiągnięty. A celem jest opłacenie rehabilitacji i o wiele większe plany. Jeżeli się to uda, naszym marzeniem jest budowa centrum dla osób niepełnosprawnych, mieszkanie dla 20 niepełnosprawnych pod nadzorem, czyli mieszkań, gdzie cały czas ktoś opiekuje się taką osobą. Potrzebnych jest na to około 3 milionów, ale ten 1 milion to już by był jakiś początek. Zobaczymy. Będzie mniejsza kwota, to zostanie przeznaczona na opłacenie rehabilitacji, tak jak funkcjonujemy. Mu zbierane na pomagam.pl 4 400 zł, a więc jeszcze do tego 1 000 000 troszeczkę brakuje. Prosimy o pomoc, prosimy o wsparcie. Dziękujemy, że ktoś zobaczył nasze stowarzyszenie i chce takie ogromne kilometry zrobić po górach na dodatek, żeby wesprzeć Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami z małej miejscowości Głubczyce.
2: Chcemy otworzyć serca wszystkich ludzi dobrej woli, dodaje Mariusz Mielnik.
1: Wyznaczenie sobie celów. Czy 444 km to jest dużo? Może i dużo, a może i nie. A 3 milion to jest dużo? Może i dużo, a może nie. Wyznaczyliśmy sobie wysoki cel tutaj przy zbieraniu tego 1 000 000 zł. Ja wiem, że to są ogromne pieniądze. Ale cóż to znaczy 1 000 000 zł? Albo złotówka od jednego człowieka, który może wesprzeć to i wesprzeć złotówką, a tak naprawdę nazbiera się 1 000 000.
2: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami w Głubczycach działa na lokalnym rynku już kilkanaście lat. Oferuje swoim podopiecznym kompleksową rehabilitację i wsparcie dla nich i ich rodzin. Organizuje wyjazdy i turnusy, realizuje projekty. Aby prowadzić bezpłatną rehabilitację, stara się o różnego rodzaju dotacje, granty i darowizny. Dodajmy, że stowarzyszenie przez wiele lat nieodpłatnie miało swoją siedzibę w budynku należącym do rolniczej firmy Top Farms. Po zmianie właściciela nadal może tam funkcjonować. Grzegorz Frankowski, Radio Opole.
0: Dodajmy, że szczegóły akcji można znaleźć w mediach społecznościowych na Facebooku pod hasłem 444KM1Cel.

0: Od 35 lat bronią naszych granic. Straż Graniczna swoje działania prowadzi w całym kraju, jest służbą wysokiego zaufania społecznego, do której cały czas można wstąpić. 19 czerwca, to piątek w przyszłym tygodniu, strażnicy graniczni zapraszają mieszkańców Opola i regionu do wspólnego świętowania. Będzie piknik z pokazem sprzętu oraz koncert zespołu Oberschleisen. Chcemy pokazać rozwój naszej służby, mówi zastępca komendanta placówki Straży Granicznej w Opolu, major Mariusz Piątek.
1: Nastąpi uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej, wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz oznaczenia medalami zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Zagra dla nas Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz zespół Oberschleisen. Ponadto na uczestników tego wydarzenia czeka mnóstwo atrakcji, w tym m.in. pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu Straży Granicznej, pokaz umiejętności psa służbowego oraz pokaz pracy robota pirotechnicznego. 35 lat Straży Granicznej to ewolucja w nowoczesną służbę migracyjną, to odpowiedzialność za zarządzanie sytuacją migracyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to 35 lat tradycji, honoru i odpowiedzialności.
2: Rozumiem, że Straż Graniczna nadal prowadzi nabór do służby. Czy pan ma wiedzę, ile wakatów jest na przykład w województwie opolskim jeszcze do obsadzenia? Ilu chętnych może się zgłaszać? Jakie warunki muszą spełnić?
1: Znaczy, nabór do służby prowadzimy jakby w systemie ciągłym. Nadal mamy wolne wakaty. Także wszystkich chętnych bardzo serdecznie zapraszamy. Warunki trzeba spełnić, to trzeba mieć przede wszystkim wykształcenie średnie, a tak naprawdę trzeba mieć przede wszystkim chęci podjęcia się tego trudu pełnienia tej służby w Straży Granicznej.
2: Niekaralność?
1: Też oczywiście.
3: Opole jest stolicą regionu i z tego płyną różne przywileje dla miasta, między innymi obecność służb mundurowych różnych, które na terenie miasta i działają, i też całe rodziny mieszkają razem z nami. Wojsko, straż pożarna, policja to są takie oczywiste służby, które na co dzień zauważamy, o których wiemy, ale też bardzo chciałbym podziękować i cieszę się ogromnie z obecności Straży Granicznej w Opolu. Z tego też, jaką robią robotę. Czasy nie są łatwe, wręcz przeciwnie. Przez te 35 lat charakter tej pracy się bardzo mocno zmienił. Pojawiły się również inne zagrożenia, które sprawiają, że warto tą służbę docenić. Stąd nasza decyzja o tym, żeby wspólnie przyłączyć się do obchodów pięknej rocznicy. Rocznica będzie otwarta dla mieszkańców.
0: Dodajmy, że obchody 35-lecia Straży Granicznej odbędą się na placu Kopernika w Opolu. Przypominam, 19 czerwca.

0: Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w regionie znajduje się w gminie Lubrza. Opolski KRUS rozstrzygnął właśnie 23. edycję ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Spośród 32 zgłoszeń wybrano troje laureatów, przyznano też dwa wyróżnienia. Z organizatorami i zwycięzcami konkursu rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Nasze opolskie gospodarstwa są fajne, bo to są rodzinne gospodarstwa. Cieszymy się bardzo, że aż 32 w tym roku zgłosiły się do konkursu. To jest o jedno więcej niż w ubiegłym roku. Bożena Dubas, dyrektor Opolskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ocenialiśmy je pod względem bezpieczeństwa. Wyłoniliśmy to jedno najbezpieczniejsze. Znajduje się ono na terenie gminy Lubrza w powiecie prudnickim. No to gospodarstwo właśnie wyróżniło się tym, że widać w nim dużą troskę o bezpieczeństwo. Panuje tam niesamowity ład i porządek. Wszystko jest uporządkowane. Ten rok w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników jest rokiem pod hasłem Rola rolnika, by upadku unikał. I tam właśnie wszystkie drabiny, wszystkie ciągi komunikacyjne, wszystko jest pozabezpieczane i w jak najlepszym porządku.
2: Stajelek Sebastian. Prowadzimy gospodarstwo rolne, głównie uprawę roślinną. Bezpieczeństwo polega na tym, że trzeba dbać o porządek, o maszyny i wtedy wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. To jest podstawa. Bardzo proste, ale trzeba jednak temu podołać i codziennie dbać o porządek. Pierwszy raz uczestniczyliśmy i tak naprawdę nie zgłaszaliśmy się do tego konkursu, tylko pani nas wytypowała. Korzystaliśmy z różnych dofinansowań i zmodernizowaliśmy park maszynowy na tyle, na ile nam pozwoliły dotacje.
3: Adam Warzecha, dyrektor Opolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zazwyczaj odbywa się to tak, że rolnicy, którzy składają wnioski o dofinansowanie na zakup maszyn rolniczych lub ciągników, uzyskują również kompetentną wiedzę od dostawców w zakresie bezpieczeństwa. Natomiast agencja zawsze zwraca uwagę na te kwestie związane z bezpieczeństwem, ponieważ na obszarach wiejskich ta świadomość została w pełni zbudowana, szczególnie przez działania KRUS-u i Państwowej Inspekcji Pracy. Te działania podejmowane w tym obszarze, one bardzo zabezpieczają te warunki pracy i zdrowia na tych obszarach wiejskich.
4: Kuzjerzy, Świercze, ulica Studnica 3. Gospodarstwo rolne prowadzimy, rodzinne, 250 hektarów.
5: Wspólnie mamy
4: uprawę rzepaku, żyta, pszenicy, jęczmienia ozimego i kukurydzy.
5: Jesteście na podium, tak, jeśli chodzi o konkurs na bezpieczne gospodarstwo rolne. Jak dbacie o to bezpieczeństwo?
4: No przede wszystkim musi być porządek, żeby się nie przewrócić o własny bałagan, nie? No i trzeba bezpiecznie tam mieć wszystkie osłony w wałkach, co tam bądź. Przede wszystkim porządek i ostrożność.
5: Kus Violetta. No na przykład, że trzeba zwracać właśnie uwagę na te wszystkie detale. Ale nie? Są maszyny i trzeba mieć do tego kwalifikacje, no i osłony.
4: Przemyśleć wszystko i spokojnie robić, nie nerwowo, bo wtedy człowiek się pomyli i narobi dużo błędów. Jeszcze zahaczy gdzieś tu, tam.
6: Tomasz Ślusarczyk, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nie możemy bezpieczeństwa rozpatrywać tylko w kategoriach militarnych. My musimy patrzeć nie tylko jako Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ale wszystkie instytucje, łącznie również z naszymi rządzącymi, że bezpieczeństwo żywnościowe jest podstawowym elementem zabezpieczenia bezpieczeństwa ogólnie krajowego. Także to, że ten nasz flagowy konkurs cieszy się tak wielką popularnością i startują w tym konkursie gospodarstwa, osoby, nasi rolnicy, którzy rzeczywiście chcą dbać o swoje gospodarstwo, dbać o bezpieczeństwo, produkować żywność bezpiecznie, dbać o siebie, o swoje rodziny, jest to dla nas najwyższą wartością.
0: Gratulujemy zwycięstwa, dodajmy, gospodarstwo państwa Sachelków z gminy Lubrza będzie reprezentować nasz region w finale konkursu BGR w Warszawie.

0: To droga powiatowa, ale jakże ważna i to nie tylko dla mieszkańców Krasiejowa w gminie Ozimek. Zakończyła się przebudowa ulicy Spurockiej, która prowadzi m.in. do Jura Parku. Koszt remontu to ponad 5 milionów złotych. Bardzo nam zależało na renowacji tej drogi wraz z infrastrukturą, mówi starosta opolski Henryk Lakwa.
1: Ta droga chyba od 8 lat była remontowana, była przygotowana. Wcześniej były dwa mosty zabytkowe remontowane, a teraz został taki ostatni newralgiczny punkt przez miejscowość. To jest odcinek 1300 metrów. Zrobiliśmy na tym odcinku prawie 1000 metrów ścieżki pieszo-rowerowej. Są 4 przejścia dla pieszych, jest oświetlenie, jest przede wszystkim to, co powinno być, bezpieczeństwo.
2: Ile kosztował ten fragment i skąd dostaliście dofinansowanie?
1: Tu trzeba się pochwalić, że ta droga dostała 100% dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg i inwestycja cała zamknęła się kwotą po przetargu 5 300 000 zł.
2: Jakie jeszcze inwestycje prowadzi powiat na drogach i za ile?
1: W tej chwili prowadzimy 3 duże inwestycje na drogach powiatowych. Jest to droga w Tarnowie Opolskim, to jest ulica Nakielska, wsparcie gminy w wysokości 500 000 zł i 2 drogi, które również otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg. To jest droga w miejscowości Domecko w gminie Komprakcice i droga w miejscowości Szczedrzyk w tutejszej gminie Ozimek.
3: Sołtysi Krasiejów, Tadeusz Markulak.
2: Zadowolony?
3: No bardzo. Ta droga to była wyczekiwana. Jestem trzecią kadencję i cały czas o nią walczyłem. Różne były tutaj takie i sceny, łącznie z tym, że ludzie chcieli niemalże zablokować przejścia, bo ruch Jura Parku to wiecie jaki jest. Czasem z posesji nie mogli ludzie wyjechać i było bardzo, bardzo ciężko, nie? Z tym. No, dzieci po rowach biegały ze szkoły. Sam dostałem lusterkiem w łokieć od przejeżdżających samochodów, bo tu, jak wiecie, do Jura Parku to sznury jadą, nie? Jak jest taki sezon, naprawdę sezon. Nie?
2: Monika Jurek, wojewoda opolski, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i to w 100% pokrył koszty tej inwestycji.
4: Tak, to był jedyny rok, kiedy można było w 100% pokrywać te koszty. Wiadomo, że część środków zawsze musi być po stronie samorządów, ale to wyjątkowe miejsce, wyjątkowa droga, bo służąca nie tylko mieszkańcom okolicznym, ale też promowaniu walorów turystycznych naszego województwa.
2: Panie wojewodo, a jak wyglądają te tegoroczne fundusze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Opolsku?
4: W poniedziałek będziemy podpisywać na kwotę ponad 9 milionów umowy z samorządowcami, umowy, którzy znaleźli się na liście rezerwowej, ale ponieważ są też oszczędności, jakie zgłaszają gminy, będziemy robić jeszcze nabór uzupełniający. Czas realizacji będzie na tyle krótki, że chyba pójdziemy w remonty, a nie w odbudowę czy budowę.
0: Dodajmy, że krasiejowski Jura Park rocznie odwiedza ponad 200 tysięcy osób. Radio Opole, 17 minut do godziny 15. Reporterski

0: Jest Haiti, Curaçao i Wyspy Zielonego Przylądka, ale niestety Polski nie ma, bo przegraliśmy baraże ze Szwecją. Dzisiaj wieczorem rozpoczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Pierwszy raz w historii wystąpi w nich 48 reprezentacji, a do fazy pucharowej przejdą 32 drużyny. To oznacza ponad 100 meczów na 16 stadionach. Tytułu sprzed 4 lat będzie bronić drużyna Argentyny. Nasz reporter Witold Woźtak pytał, czego można spodziewać się na tym mundialu.
1: Inne trochę zasady, specyficzne, 3 kraje, 48 drużyn. Czego można spodziewać się po tym mundialu?
2: Na pewno niespodziane. Dariusz Tylka, dyrektor sportowy od Reopole. Uważam, że ta specyfika rozgrywania tego turnieju w takiej formule w 3 krajach będzie powodowała, że dość dużo będziemy obserwowali na mundialu niespodzianek, ale mimo wszystko uważam, że i tak w finale spotkają się ci potentaci, czyli na pewno drużyna o najmocniejszym potencjale takim sportowym.
1: Czy da się na tym etapie przed startem wskazać faworytów?
2: Nie, wydaje mi się, że nie, bo stawka tych drużyn, takich najmocniejszych, jest bardzo wyrównana i to też kwestia aklimatyzacji, adaptacji do tych zmiennych warunków, bo będą grali naprawdę w dużych odległościach, jeśli chodzi o pokonywane przestrzenie w czasie meczu. Więc na pewno jasno bym teraz nie umiał powiedzieć, kto będzie w finale, kto będzie drugi, kto będzie trzeci, ale uważam, że jednak w dużej mierze kluczowe będą zespoły z Ameryki Południowej.
1: Dzisiaj rozpoczyna się mundial. Jaki to będzie pana zdaniem turniej?
3: Uważam, że za dużo troszeczkę tych drużyn będzie występowało w tym turnieju.
1: To Łukasz Wielichowski i Mosir Opole.
3: W fazie grupowej na pewno będzie poziom nierówny. Za dużo polityki też tutaj się wkradło do tego turnieju, ale miejmy nadzieję, że zwycięży futbol i po prostu po raz kolejny będą to fantastyczne mistrzostwa, a mistrzostwa świata z 94 są mistrzostwami, które w zasadzie mógłbym jednym tchem wymienić praktycznie każdy wynik tego meczu, jaki był.
1: Teraz są nieco egzotyczne drużyny typu Curaçao albo Wyspy Zielonego Przylądka.
3: Tak, dokładnie tak. Dlatego też myślę, że niekoniecznie sportowo te mistrzostwa będą na wysokim poziomie. Mówię, dopiero w drugiej fazie turnieju, kiedy już te słabsze drużyny poodpadają, to zacznie się, myślę, prawdziwe granie, ale piłka nożna, zresztą każdy sport ma to do siebie, że nie zawsze faworyci wygrywają, też tak liczę, że tutaj też się jakieś niespodzianki na pewno wydarzą.
1: Powiedzcie mi, dlaczego piłka nożna jest fajna?
4: Bo się w niej biega.
5: Bo się kopie piłkę i można strzelić do bramki.
6: Możesz sobie poćwiczyć.
7: Podawać, biegać i przynajmniej coraz bardziej się lubić.
8: Zależy, komu podajesz.
9: Bo mogę kopać, bo mogę kiwać, bo mogę kopać nią.
10: Bo można kiwać kolegów i można ją kopać i strzelać bramki.
11: Bo można strzelać gola, strzelać bramki, okiwać.
12: Bo można mieć kolegów.
1: Jak pan ocenia ten mundial przed rozpoczęciem?
13: Przede wszystkim oceniam ten mundial pod kątem dużych odległości między mundialem, pogody, bo to pewnie będzie miało wielkie znaczenie. Grają wysoko w górach i też w ciepłej pogodzie, a pewnie w Kanadzie może być trochę zimniej.
1: Czy na samym początku można wskazać faworytów? Pewnie tych, co zwykle.
13: Powiedziałbym, że niekoniecznie, bo ci, co zwykle mają często zawodników, którzy zagrali już w tym sezonie 50 meczy plus, więc to może też zmęczenie brać w górę, a podejrzewam, że mogą też być groźne drużyny, które mają tych meczy mniej, a także liderów w tych drużynach. Po prostu.
1: Praktycznie co turniej jest jakiś kopciuszek na mistrzostwach. Czy tym razem będzie podobnie?
13: Może być podobnie. Wszyscy stawiają w roli czarnego konia reprezentację Maroka, więc może też tak być. To jest właśnie drużyna, o której miałem na myśli, mówiąc, że będzie drużyna, która nie ma aż tylu liderów w najlepszych ligach, tylko mają powybieranym po jednym, powiedzmy, dwóch, trzech zawodnikach w topowych ligach.
0: Dodajmy, w meczu otwarcia reprezentacja Meksyku zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. To spotkanie dzisiaj wieczorem o godzinie 21:00, a cały turniej potrwa aż do 19 lipca. I to wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj w popołudniowym magazynie reporterów Radia Opole. Za uwagę dziękuję. Bogusław Kalisz.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
0: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
3: Rozpoczynamy patrol drogowy popołudniowy. Po naszych trasach bez poważniejszych zdarzeń w naszym regionie informują służby, ale uwaga, bo powoli formują się korki w opolskich miastach. Na nadejście szczytu komunikacyjnego poczekamy jeszcze parę minut, choć podejrzewam, że nie czeka na to nikt. W Nysie mamy problemy na Grodkowskiej, ta droga mocno rozkopana. Wolniej poruszamy się także w okolicach przepraw przez rzekę. Poza miastami trzeba zmierzyć się z wahadłami na DK45 stronę Kluczborka. Potem na obwodnicy tego miasta także jedziemy naprzemiennie, bo remont wiaduktu. Na DK42 między Wołczynem a Markotowem, tam mamy wahadło, to w miarę świeża sprawa, podobnie jak ta na trasie z Ozimka do Dobrodzienia, tam powstaje ścieżka rowerowa i również mamy wahadło. W Opolu już większe zgrupowania pojazdów obserwujemy m.in. na Ozimskiej czy Piastowskiej, a także na Niemodlińskiej, a w Kędzierzynie na rondzie milenijnym.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
4: Pierwszy popołudniowy autopilot już za nami, kolejny oczywiście za pół godziny, a teraz 15 na zegarach i czas na wiadomości.
5: A w nich pierwsze posiedzenie nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Powiemy także o tragicznym finale wypadku na hulajnodze elektrycznej w Kędzierzynie i zbliżającym się jubileuszu Straży Granicznej.
6: Nastąpi uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej.
5: A szczegóły już za chwilę, zapraszam.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Przygotował jej i przedstawi Roman Juranek.
5: Pierwsze posiedzenie nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Członkowie Rady wybrali na przewodniczącego sędziego Dariusza Zawistowskiego. Członkini KRS sędzia Monika Frąckowiak mówi, że Rada chce zmienić standardy i stawia na jawność procedur, co ma przekonać do jej postanowień także prezydenta.
7: Podejmiemy wszelkie możliwe wysiłki, żeby ten proces nominacyjny był jak najbardziej transparentny. Opracowujemy już taką system punktacji swoim działaniem, przejrzystością działania chcemy przekonać również pana prezydenta i opinię publiczną co do tego, że te nasze decyzje, nasze wybory są po prostu w pełni uzasadnione.
5: Nowa KRS chce najpierw zająć się obsadzeniem wakatów w sądach i rozpatrzyć wnioski doświadczonych sędziów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale chcą nadal orzekać.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Tragiczny finał wypadku na hulajnodze elektrycznej w Kędzierzynie Koźlu. Nie żyje mężczyzna, który 3 czerwca doznał obrażeń ciała podczas zderzenia przy ulicy Mostowej. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który przetransportował poszkodowanego do szpitala.
8: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 48-letni mężczyzna, jadąc hulajnogą elektryczną, stracił panowanie nad pojazdem przez nadmierną prędkość i uderzył w przydrożne drzewo. Na miejsce zdarzenia skierowano liczne służby ratunkowe. 48-latek odniósł w wyniku wypadku poważne obrażenia ciała. Mimo podjętych działań ratunkowych mężczyzna zmarł w szpitalu.
5: Informuje młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk, oficer prasowy policji w Kędzierzynie Koźlu. Policja obecnie ustala dokładne okoliczności tego tragicznego

0: zdarzenia. To jeden z najważniejszych kroków państwa na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Tak o przegłosowanym w Sejmie zakazie patostreamingu mówi Rafał Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Patostreaming to nagrywanie i publikowanie lub transmitowanie materiałów, w których są wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne treści. Zgodnie z nowymi przepisami ma za to grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Założyciel Akcji Uczniowskiej dodaje, że przez lata państwo nic nie robiło z zagrożeniem, jakim jest dla dzieci i młodzieży patostreaming.
1: Patostreaming nie jest internetową kontrowersją ani problemem ograniczonym do niewielkiej grupy odbiorców. Jest zjawiskiem, wokół którego powstał cały model biznesowy oparty na monetyzowaniu przemocy, poniżania, agresji, uzależnień, zachowań autodestrukcyjnych oraz łamania podstawowych norm społecznych. Im bardziej szokująca była treść, im bardziej bulwersująca, tym większe generowała zasięgi, a tym samym większe zyski.
0: A ustawa o zakazie patostreamingu trafi teraz do Senatu.
2: Tu są wiadomości Radio Pole.
0: Od 35 lat bronią naszych granic. Straż Graniczna swoje działania prowadzi w całym kraju i jest służbą wysokiego zaufania społecznego, do której cały czas można wstąpić. 19 czerwca strażnicy graniczni zapraszają mieszkańców Opola i regionu do wspólnego świętowania. Chcemy pokazać rozwój naszej służby, powiedział zastępca komendanta placówki służby w Opolu, major Mariusz Piątek.
3: Nastąpi uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej, wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz oznaczenia medalami zasłużonych dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Zagra dla nas Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz zespół Oberschleisen. Ponadto na uczestników tego wydarzenia czeka mnóstwo atrakcji, w tym m.in. pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu Straży Granicznej.
0: A obchody odbędą się na placu Kopernika w Opolu.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 15.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
4: Marzena Śmierciak, dzień dobry. Dla większości Polaków, prawie 3/4, własne mieszkanie jest ważne, a decyzja o zakupie nieruchomości to jeden z najistotniejszych wyborów w życiu. Tak wynika z przygotowanego przez Ipsos raportu ING Banku Śląskiego. Jego autorzy podkreślają, że Polska jest krajem właścicieli mieszkań i domów. Anna Stawiska z Ipsos mówi, że według danych Eurostatu z zeszłego roku 87% Polaków w wieku od 18 do 65 lat mieszka we własnej nieruchomości. Średnia dla krajów Unii Europejskiej wynosi 70%.
5: W Polsce przede wszystkim myślimy o własności. Chociaż jest taka grupa, która sobie myśli, że to wynajmowanie zapewnia taką mobilność, że mogę decydować, gdzie i kiedy chcę mieszkać, ale generalnie chcemy mieszkać na swoim. No i to na swoim jest trudną decyzją, no bo z tym się wiążą ogromne emocje, bo my chcemy sobie zapewnić takie poczucie bezpieczeństwa, spokoju, komfortu i ten wybór mieszkania, no, jest bardzo ważny. Chcemy mieszkać w fajnym miejscu, w fajnym otoczeniu, ale z drugiej strony jesteśmy gotowi na pewne kompromisy, bo wiadomo, nie zawsze możemy mieć to, co chcemy.
4: W badaniu przeprowadzonym w kwietniu wzięło udział ponad 1000 osób. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów podejmują kolejną próbę uzgodnienia praw pasażerów linii lotniczych. Dotychczasowe rozmowy nie przyniosły rezultatu, przede wszystkim z powodu sporów o wysokość odszkodowań. Obecne przepisy pozwalają pasażerom ubiegać się o rekompensaty przy opóźnieniach wynoszących co najmniej 3 godziny. Odszkodowania wahają się od 250 do 600 euro w zależności od dystansu. Spory dotyczą też tego, czy w przypadku opóźnienia samolotu bądź odwołania lotu pasażerowie powinni otrzymywać od razu wypełniony formularz z żądaniem rekompensaty. Benzyna 95 będzie jutro droższa o 6 groszy. Za litr będzie trzeba zapłacić 5,98 zł. 98 będzie kosztować 6,55 zł za litr, a olej napędowy 6,37 zł za litr. Ceny paliw opublikowano w rozporządzeniu ministra energii w Monitorze Polskim.
2: Pogoda.
6: No to już wiemy, co będzie na pylonach przy stacjach benzynowych, a co jest teraz na termometrach. 18 stopni, nie więcej. 18 na termometrach w Opolu, w Kędzierzynie Koźlu, w Brzegu i w Namysłowie. 17 stopni teraz na termometrach w Nysie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. No, czyli jest tak nawet minimalnie więcej niż prognozowali meteorolodzy, bo dzisiaj miało być do 17 stopni. Zachmurzenie w naszym regionie. Miejscami może być dużo, ale też miejscami przejaśnienia, rozpogodzenia, chwile ze słońcem. Tak jest na przykład teraz w centrum Opola.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Wiatr raczej słaby i umiarkowany. Dziś wieje z północnego zachodu i zachodu. 7 minut już po godzinie 15 to twoje Radio Opole. Dziękujemy, że jesteście z nami. Zachęcamy do tego, by tak było nadal.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama społeczna.
2: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
3: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
2: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
3: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
2: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
7: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
1: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
10: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
11: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
12: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Stekłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
13: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
11: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
8: Po reklamie.

0: Twoje Radio Poley na zegarach już 20 minut po godzinie 15. Ostatni dzień lata, jeszcze pierwszego nie było, ale takie przeboje już na antenie Radia Poley prezentujemy. Czy będzie to jeden z takich wakacyjnych przebojów? Ciekaw jestem. Zobaczymy, bo nie wiadomo, co jeszcze po drodze się pojawi. Na zegarach, tak jak mówiłem, już 20 minut po godzinie 15. Teraz krótko o tym, co dziś w naszym programie. Oczywiście nie może być inaczej. Dziś sporo o tym, do czego odliczamy już tylko godziny. I trochę szkoda, że odbędzie się to bez naszego udziału. Mowa o mundialu. Meksyk ogarnia już piłkarskie szaleństwo. Dziś w stolicy tego kraju zostanie zainaugurowany mundial. Reprezentacja gospodarzy podejmie Republikę Południowej Afryki. W przeszłości Meksykanie wielokrotnie byli zespołem, który rozpoczynał piłkarskie mistrzostwa świata. W mieście Meksyk jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
1: Przyjeżdżając ze Stanów Zjednoczonych do miasta Meksyk już na lotnisku można zauważyć, jak zbliżający się mundial jest głęboko zakorzeniony w świadomości Meksykanów. Pełne samoloty kibiców meksykańskich, którzy na stałe zamieszkują w USA, ale przylatują do stolicy, aby poczuć w ojczyźnie atmosferę tego wydarzenia. Już na lotnisku słychać śpiewy.
2: Cantando se alegra cielito, lindo los corazones. ¡Viva México!
1: Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum ogłosiła, że zajęcia szkolne w mieście Meksyk zostaną zawieszone podczas inauguracji Mistrzostw Świata, a pracownicy urzędów swoje obowiązki będą wykonywać zdalnie.
3: Meksyk na ulicach ma wymalowane takie hasło, że piłka wraca do domu. Biorąc pod uwagę, że mundial się odbył w Meksyku w 1986 roku, no to rzeczywiście można powiedzieć, że piłka wraca do domu, dla Meksykanów przynajmniej.
1: Podkreśla nasza rodaczka Anna Olzacka, od wielu lat mieszkająca w meksykańskiej stolicy. Z miasta Meksyk, Jan Pachlowski.
0: Początek meczu Meksyk-RPA to już dziś o 21:00 polskiego czasu. To warto zaznaczyć.

0: Zbliża się 15.30, o tej porze powroty z pracy, ale może też wyjazdy weekendowe? O tym, co obecnie na drogach w naszym regionie, opowiesz teraz Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Wzmaga się ruch w stolicy regionu i innych opolskich miastach. Na przykład w Nysie już mocno hamujecie na rozkopanej Grodkowskiej, co w połączeniu z opadającymi co jakiś czas rogatkami powoduje srogie zatory. Trzeba uzbroić się w cierpliwość przed wjazdem na rondo przy pierwszej już przeprawie przez rzekę od strony ulicy Bramy Grodkowskiej. Tam już ciasno w Opolu, na Rejmonta i Piastowskiej gęsto, korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego i do ronda przy Solarisie. Sznur samochodów też ciągnie się od centrum Ozimską w kierunku osiedli Armii Krajowej i Malinki, a także do wylotu z miasta w kierunku Lędzin. Rozpoczęły się prace remontowe na DK42 między Wołczynem a Markotowem Małym. Blisko kilometrowy odcinek jest modernizowany i mamy tam wahadło. Podobnie jak w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Ozimek-Grodziec. Przypominam, że do A4 nie dojedziecie wojewódzką 401 od strony Przelesia, sama autostrada przejezdna.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w regionie znajduje się w gminie Lubrza. Oddział regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu rozstrzygnął 23. edycję ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Spośród 32 zgłoszeń wybrano 3 laureatów oraz przyznano 2 wyróżnienia.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Robert Opał i zespół Łzy to największe gwiazdy tegorocznych Dni Kluczborka. Święto miasta rozpocznie się jutro o 18.00 na stadionie przy ulicy Sportowej. Oprócz występów scenicznych w programie jest strefa chillout, park rozrywki dla dzieci, konkursy dla uczestników i oczywiście stoiska gastronomiczno-handlowe. Magdalinet awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Holandii. Polka w 1/8 finału pokonała Słowaczkę Miję Pochankową 6-2, 6-2. A w wiadomościach za pół godziny o piłkarskich mistrzostwach świata. Pierwszy mecz już dzisiaj o 21.00.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zaczynam od temperatur. 17 stopni w Nysie i w Strzelcach Opolskich, a 18 teraz w Namysłowie Brzegu, Kluczborku, Kędzierzyn-Koźlu i w Opolu. Do końca dnia niech nie będzie zaskoczeniem dla kogoś, jak pojawią się chmury, które opady deszczu ze sobą przyniosą, ale raczej może już takie przelotne. Może o tych burzach, o których wspominali meteorolodzy, już mówić nie będziemy, chociaż na radarze jeszcze zaglądać zapewne będziemy w kolejnych prognozach pogody. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami tylko porywisty, wieje z północnego zachodu i zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w tle na zegarach 15.32.

0: 18 minut dzieli nas od godziny 16. Sporo dziś było i jeszcze na pewno będzie mowa o czym? O mundialu. W kierunku Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Kanady zmierzają fani futbolu, choć no właśnie, nie brakuje też takich, którzy rezerwacje odwoływali. O tym obliczu tegorocznego mundialu na pewno też jeszcze będziemy mówić. Ale są też tacy, co w kierunku Stanów Zjednoczonych płyną. Ale niekoniecznie na Mistrzostwa Świata w piłce kopanej. Dar młodzieży dopłynął do wysp Bahama. Żaglowiec pokonał Atlantyk i zmierza do Stanów Zjednoczonych na uroczystości 250-lecia tego kraju. Studenci Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni podczas postoju w porcie Nassau zwiedzili jeden z największych statków wycieczkowych świata, Allure of the Seas. Spotkanie rozpoczęło się od wizyty kapitana Jarosława Michalskiego na naszym statku, a następnie udaliśmy się z praktykantami na pokład wycieczkowca, relacjonował komendant gdyńskiej fregaty Michał Sadowski.
1: Nasi studenci mieli okazję zajrzeć tam przeróżne miejsca, szpital, provision area, korytarze załogowe, przestrzenie załogowe, lodowisko. Jak weszliśmy na lodowisko, to akurat w tym czasie trenował łyżwiarz figurowy z Polski. Kasyno, teatr, wszystkie te przestrzenie pasażerskie. Oczywiście zostaliśmy też zaproszeni na obiad i mostek. Zresztą mam piękne zdjęcia zrobione daru młodzieży właśnie widzianego z mostka tego dużego wycieczkowca.
0: No ktoś tu będzie miał wspaniałe wspomnienia. Można pozazdrościć. Przypomnijmy, że plan jest taki. 17 czerwca dar młodzieży zacumuje w porcie w Norfolk, a 2 lipca w Nowym Jorku, gdzie odbędą się parady żaglowców z Bostonu. Fregata rozpocznie powrót do Gdyni. Zaraz, to było w Nowym Jorku i teraz New York Confident.

Twoje radio poleca w naszym popołudniowym programie sporo informacji dla kierowców. Kolejna ich porcja chwilę przed godziną 16, a potem wiadomości Radia Opole. Wśród nich popowodziowe głuchołazy, to w kontekście remontów finansowanych nie tylko w złotówkach, ale i w euro. Skąd ta druga waluta, o tym powiemy już za kilkanaście minut. Oczywiście nie zabraknie też tego, o czym chyba teraz najczęściej będziemy mówić. Mowa oczywiście o piłce nożnej. O tym też już za około 11 minut.

0: Słuchaj Radia Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Reklama. Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
2: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
1: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
3: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500
6: 3, 17, 41.

0: Animale, animale, polskie sklepy zoologiczne.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
3: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
4: Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: Nie jest łatwo w miastach naszego regionu. W Opolu w wolnym tempie poruszacie się Piastowską, Placem Piłsudskiego, Spychalskiego, Niemodlińską. Mamy także kolejki na lewoskrętach w Pruszkowską i Wojska Polskiego z Niemodlińskiej. Oczywiście to wyloty z miasta. Zapycha się także rondo przy Politechnice Opolskiej, ale mamy również problem z Nysy Łużyckiej w kierunku Chabrów, czyli w Luboszycką. Tam również ustawia się nielicha kolejka. Obwodnica Północna na wysokości zjazdu do Sławic. Tam oczywiście problemy, bo powstają estakady, prace posuwają się do przodu, ale na koniec będzie trzeba jeszcze troszkę z naciskiem na troszkę poczekać. W Nysie spory ruch przy przeprawach, remont Prusa, rozkopana Grodkowska, nie jest łatwo. W Kędzierzynie na rondzie milenijnym i do Lotowych bardzo ciasno. 45 stronę Kluczborka wahadła, podobnie jak między Wołczynem a Markotowem na DK42 i między Ozimkiem a Grodźcem.
5: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
7: Czy najbliższe minuty przyniosły jakieś zmiany na drogach, to będziemy sprawdzać w kolejnym autopilocie za pół godziny. A teraz na zegarach 16.
8: A w wiadomościach o popowodziowych remontach w gminie Głuchołazy powiemy także o tym, że minister energii mówi o zamrożeniu cen gazu. Będzie również o wizycie prezydenta Polski w USA.
5: Wiadomości Radia Opole.
7: Zaprasza Roman Juranek.
8: Wciąż trwają popowodziowe remonty w Głuchołazach. Jednym z nich jest rozbudowa placów zabaw na osiedlu Koszyka oraz we wsi Markowice. Na ten cel gmina przeznaczyła 90 tysięcy euro, przekazane w ubiegłym roku przez niemieckie miasto partnerskie Niederolm. Natomiast teraz otrzymaliśmy 3 tysiące euro, a pieniądze zasilą prace renowacyjno-konserwatorskie w kamienicy przy alei Jana Pawła II, mówi wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor.
9: Tam ze środku zostały odkryte takie unikalne malowidła, freski na ścianach. Będzie wielka, duża atrakcja w skali województwa i potrzebują na wkład własny, żeby ubiegać się o środki Ministerstwa Kultury, dotacje na ratowanie zabytków. To partnerstwo z Niederolm sprowadza się do współpracy młodzieży, seniorów, ale też w takich trudnych chwilach. Tydzień po powodzi przyjechali tutaj z darami, z pomocą strażacy z Niderolm.
8: A niedawno też Głuchołazy gościły delegacje władz samorządowych i mieszkańców Niederolma. Okazją do spotkania było 30-lecie partnerstwa tych miast.
5: To są wiadomości Radio Opole.
8: Zamrożenie cen gazu to duża oszczędność dla polskich rodzin, mówił minister energii Miłosz Motyka na konferencji w Orlenie. Ostatnio Urząd Regulacji Energetyki przedłużył taryfę Orlenu do końca roku.
10: Ta taryfa w stosunku do lat poprzednich właśnie, to jest dla rodziny, która ogrzewa swój dom gazem i która używa tego gazu do przygotowania posiłków, to jest ponad 1000 zł rocznie oszczędności. To jest realny zysk, ale szereg tych działań grupy Orlen i dotyczących paliw, i dotyczących energii, i dotyczących gazu wskazuje, że każdy obywatel może się czuć bezpieczny.
8: W ciągu ostatnich 12 miesięcy grupa Orlen trzykrotnie obniżyła ceny gazu, dwa razy za paliwo i raz za dystrybucję.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Niedzielna feta z okazji 80. urodzin prezydenta USA może być okazją do kuluarowych rozmów o stałej bazie amerykańskiego wojska w Polsce, uważa szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej w kancelarii Marcin Przydacz. Prezydent Karol Nawrocki leci za ocean w niedzielę. Wieczorem czasu lokalnego odbędzie się tam urodzinowe przyjęcie Donalda Trumpa połączone z galą sztuk walki. Minister Przydacz, pytany o zagadnienia, jakie

0: mogą poruszyć w czasie przyjęcia prezydenci USA i Polski, wskazał na kwestie relacji militarnych. Przyznał, że temat stałej bazy US Army może się pojawić.
1: Od tego są tego typu spotkania, żeby móc porozmawiać, czy to w kuluarach, czy gdzieś wokół tego wydarzenia. Czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić, niż realizowane z wielką ceremonialną pompą długie rozmowy. O obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce zabiegają polskie rządy od wielu lat.
0: A polski rząd wysłał do Pentagonu oficjalne pismo z deklaracją gotowości do przyjęcia na stałe na terenie naszego kraju amerykańskich żołnierzy. Trwają szczegółowe ustalenia. Jeszcze dziś będzie o tym rozmawiał z zastępcą Marco Rubio wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Zmieniamy temat, ale pozostajemy w USA. Dziś o 21:00 czasu polskiego rozpoczynają się 23. piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Pierwszy raz w historii wystąpi w nich 48 reprezentacji, a do fazy pucharowej przejdą 32 drużyny. To oznacza ponad 100 spotkań na 16 stadionach. Tytułu sprzed 4 lat będzie bronić Argentyna. Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy Odropole, spodziewa się niespodzianek, ale trudno teraz wskazać faworyta.
2: Stawka tych drużyn, takich najmocniejszych, jest bardzo wyrównana i to też kwestia aklimatyzacji, adaptacji do tych zmiennych warunków, bo będą grali naprawdę w dużych odległościach, jeśli chodzi o pokonywane przestrzenie w czasie meczu, więc na pewno jasno bym teraz nie umiał powiedzieć, kto będzie w finale, kto będzie drugi, kto będzie trzeci, ale uważam, że jednak w dużej mierze kluczowe będą zespoły z Ameryki Południowej.
0: W meczu otwarcia Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki, a finał zaplanowano na 19 lipca.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Tak jest, więcej na www.radioopole.pl. A jeśli mowa o tym, co więcej, no to więcej mamy także na termometrach. Więcej w porównaniu z tym, co prognozowali meteorolodzy, bo dzisiaj miało być nie więcej niż 17, a 18 mamy. W Namysłowie, w Nysie Brzegu, Kluczborku, Kędzierzyn-Koźlu i w Opolu 17 stopni na termometrach w Strzelcach Opolskich. Chmury, owszem, przelotne opady deszczu, niewykluczone, ale też takie miejsca, gdzie trochę więcej przejaśnień, rozpogodzeń i chwile ze słońcem.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: I proszę o tym pamiętać. Informacja, muzyka, Radio Opole, to jest taka świetna kombinacja. Marcin Głowinkowski, Dawid Rajwa, w tym składzie kłaniamy się nisko.

Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.

0: Reklama.
1: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603-040-944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603-040-944.
3: 3-17-41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już 13 i 14 czerwca Dni Strzelec Opolskich w Parku Renardów. W sobotę Zdechłosa i Gwiazda Wieczoru, Alien X Mighties. Po koncertach dyskoteka z DJ-em. W niedzielę Kobra Nocka i Piotr Cugowski. Animacje dla dzieci, pokazy i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Dni Strzelec Opolskich. Zapraszamy w ten weekend.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Zadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu, w wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią, bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Powracamy do tematów związanych z mundialem. Dziś ceremonia i mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W turnieju weźmie udział 48 drużyn. Po raz pierwszy w historii będzie trzech gospodarzy: Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Ten ostatni kraj budzi od wielu tygodni wśród kibiców obawy związane z bezpieczeństwem. Meksyk od lat zmaga się z krwawymi walkami karteli narkotykowych. Polka Anna Olzacka od lat zamieszkała w meksykańskiej stolicy. Podkreśla, że władzom szczególnie zależy na tym, by kibicom pokazać, że nie muszą się bać, przyjeżdżając na turniej.
2: Myślę, że władze Meksyku starają się pokazać światu, że jednak Meksyk nie jest aż tak niebezpieczny, jak go malują za granicą. W tym celu Claudia Sheinbaum, pani prezydent Meksyku, stara się tutaj jakoś rozwiązać pewne problemy, bo nie wszystkie oczywiście się da rozwiązać w Meksyku na raz.
1: Anna Olzacka podkreśla, że władze kraju nie chcą łączyć walki z kartelami z mundialem.
2: Futbol został odseparowany od tego problemu. Sprawa Mencio, która tutaj się w Meksyku takim głośnym echem odbiła na całym świecie. Władze kraju najprawdopodobniej nie chcą po prostu łączyć tych dwóch spraw. Piłka to jest jedno. Oczywiście będą na pewno jakieś zwiększone oddziały policji czy tam Gwardii Narodowej wysłane na ulicę, żeby zapewnić jak największe bezpieczeństwo tutaj w Meksyku.
1: Obawy o bezpieczeństwo w Meksyku wzrosły w lutym po zabójstwie przywódcy kartelu En Mencio. Wybuchły wtedy zamieszki, w których zginęło ponad 70 osób. Tyle na razie o mundialu przez pryzmat bezpieczeństwa, ale jeszcze na pewno też z innej strony na to święto piłki. Tegoroczne święto piłki nożnej spojrzymy. Na zegarach mam już 19 minut po godzinie 16. Rolling Stonesi, In the Stars, jeden z nowszych singli właśnie tego zespołu. Już teraz w Twoim Radiu Opole. Dobrej muzyki wszak u nas nie brakuje.

0: Mundial. O nim dziś sporo. Adam Wołek sportem się interesuje. Chyba to, co za oceanem będzie śledzić, ale na razie więcej uwagi poświęca temu, co dzieje się na drogach naszego regionu. Czas na kolejny raport.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Oczywiście, że będę śledził i oglądał praktycznie każdy mecz. Budziki już przygotowane. Warunki do podróżowania po regionie zmienne, jak i aura za oknem. W Opolu mamy kolizję dwóch osobówek na Krakowskiej. W Brzegu podobne zdarzenie na Łokietka, z tym, że tam osobówka zderzyła się z busem. W obu przypadkach nie ma osób poszkodowanych. Utrudnienia są też niewielkie, ale noga z gazu. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej gęsto. Korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego. Na samym Weźle Wschodnim także sporo pojazdów się zebrało i czekam na światłach spokojnie na swoją kolej. Znaczy auta spokojnie czekają, nie wiem jak kierowcy wewnątrz. Mamy również korek do ronda przy Solarisie. Prace na braci Kowalczyków za skrzyżowaniem Zmierzchka I. Przypominam także, że mocno zapychają się wyloty z miasta. Na przykład 46 w stronę Nysy. Tam duża przebudowa do dwóch pasów. Nie lepiej jest na Kępie czy Zawadzie, a także na wylocie w kierunku Lędzin i Strzelec Opolskich.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach. Nowe przepisy od odrzuconych wcześniej różniły się wysokością kar za oszustwa i uwzględniały jedną z prezydenckich poprawek. Karol Nawrocki stwierdził, że w procesie legislacyjnym rząd po raz kolejny nie wziął pod uwagę jego zastrzeżenia. Więcej na ten temat w wiadomościach za pół godziny.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych, tacy sami w Głubczycach, chce stworzyć mieszkania chronione dla swoich podopiecznych i wykupić siedzibę. W tym celu ruszyła publiczna zbiórka pieniędzy. Na początek potrzebny jest 1 000 000 zł. Pomoc zaoferował już biegacz Krzysztof Mielnik, który w ramach akcji zamierza pokonać 444 km głównym szlakiem sudeckim. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Holandii. Polak w 1/8 finału pokonał Australijczyka Jamesa McCabe'a 6-0-6-3. Wcześniej do ćwierćfinału awansowała Magda Linet.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Patrzymy na to, co dzieje się na radarach. Od zachodu w naszym kierunku zmierzają chmury. Miejscami mogą tworzyć się nawet takie komórki burzowe. No ale jeśli chodzi o opady deszczu, no to jeśli gdzieś chmury się pojawiają, to zazwyczaj raczej będą to takie przelotne. Mówię, miejscami mogą te burze wystąpić w naszym regionie. Temperatury to 18 stopni Celsjusza niemal wszędzie teraz w naszym regionie. 7 na termometrach w Nysie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No ale były też chwile ze słońcem i być może nawet jeszcze miejscami w naszym regionie są i będą nam dane. Na zegarach już 16:32. Twoje Radio Opole i już teraz u nas Justyna Steczkowska.

0: jakoś tak mi trochę to Sarsę, a właściwie jeden z jej wcześniejszych przebojów trochę przypomina, bo to też oczywiście Sarsa. Za 18 minut będzie godzina 17. Wracamy do tematu mundialu. Dziś meczem Meksyk-RPA rozpoczynał się piłkarskie mistrzostwa świata. Prezydent FIFA Gianni Infantino na ostatniej konferencji przed inauguracją mundialu w stolicy Meksyku bronił cen biletów, a także odniósł się do wizowej polityki Stanów Zjednoczonych, które razem z Meksykiem i Kanadą organizują turniej.
1: Prezydent FIFA bronił cen biletów na Mistrzostwa Świata. Stwierdził też, że FIFA nie była w stanie przekonać rządu USA do wpuszczenia somalijskiego sędziego na swoje terytorium i pochwalił swoją zdolność do sprowadzenia reprezentacji Iranu do Stanów Zjednoczonych. Infantino wychwalał FIFA za dopracowanie szczegółów, gdy Stany Zjednoczone są z tym krajem w stanie wojny. Irańska reprezentacja przeniosła obóz treningowy z USA do Meksyku i poleci do Stanów Zjednoczonych tuż przed meczami. FIFA szacuje, że dochód z turnieju wyniesie 11 miliardów dolarów, a Infantino stwierdził, że organizacja zarządzająca mogłaby wygenerować o wiele więcej. Prezes FIFA bagatelizował istotne kwestie, rzucające cień na największe mistrzostwa świata w historii, szczególnie gdy wezwał opinię publiczną do uspokojenia się w związku z problemami wizowymi somalijskiego sędziego Omara Artana, który nie wjechał do USA. Podsumował konferencję prasową Gianniego Infantino, prestiżowy Sport Illustrated.
0: No, czym ze stolicy Meksyku informował Jan Pachlowski. I tak jestem ciekaw, jak ten mundial będzie przebiegał. Jakie będą też proporcje w postrzeganiu tej imprezy, na ile będzie sportowa, a na ile będzie się do niej wkradać polityka i interesy wybranych państw. No, coś czuję, że pod tym kątem to niejedno zaskoczenie może nas na tym mundialu jeszcze spotkać. Początek dziś wieczorem.

pogoda. O niej sporo mówimy, właściwie po każdych wiadomościach i są to dość istotne informacje, bo niestety nawet niedawne przykłady z naszego regionu pokazują, że w niebo z niepokojem niektórzy spoglądali, no i wciąż tak też patrzą. Przykład Balcarzowic tu przychodzi na myśl. O pomocy tym, którzy ostatnio dużych strat właśnie tam doznali, pomocy niesionej przez Caritas. O tym więcej powiemy w wiadomościach Radia Opole o godzinie 17, a bezpośrednio po wiadomościach. Oczywiście najświeższe dane o pogodzie, również tej prognozowanej na godziny nocne.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
6: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Superbenek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.

0: 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Dni Kluczborka. 12 i 13 czerwca na Stadionie Miejskim. Na scenie Daria Marx, Opał, Łzy, Bas Brass oraz lokalni wykonawcy. W piątek noc DJ-ów. W sobotę zabawa taneczna do rana. Bilety 10 zł. Dzieci do 7 lat gratis. Część dochodu wesprze Hospicjum Ziemi Kluczborskiej.
2: Po reklamie.
3: Autopilot Radia Opole.
4: Ostatni dziś patrol opolskich dróg. Nie ma poważniejszych zdarzeń, choć policjanci nadal pracują na Krakowskiej w Opolu i na Łokietka w Brzegu. Tam dwie lekkie kolizje, ale poza tym innych zdarzeń poważnych na naszych drogach nie ma. Natomiast prace drogowe utrudniają jazdę m.in. na 45 z Opola do Kluczborka. Od zawady pojełową mamy zestaw wahadeł. Wolniej jedziemy też 401, a z tej drogi, przypominam, nie wjedziecie na A4 od strony Przylesia. W Opolu popołudniowe powroty do domu, tłok w stałych miejscach, m.in. na Piastowskiej w kierunku Zaodrza, na Katowickiej do Opola Wschodniego oraz z każdej strony do ronda przy Galerii Handlowej Solaris. Na drodze krajowej 42 między Wałczynem a Markotowem wahadło, tam modernizacja blisko kilometrowego odcinka trasy. Wahadło także na trasie Ozimek-Grodziec, bowiem powstaje tam ścieżka pieszo-rowerowa, a czwórka przejezdna szerokości.
3: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
5: Adam powiedział szerokości, ja do tych życzeń dołączam. Na zegarach już godzina 17. To oczywiście czas na kolejne dziś wiadomości.
6: Prezydent zawetował ustawę o kryptoaktywach. Caritas Diecezji Opolskiej wciąż pomaga poszkodowanym w Balcerzowicach. W wiadomościach także Jarosław Kaczyński o przesłuchaniu i Romanie Giertychu.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: Zaprasza Roman Juranek.
6: Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach. Nowe przepisy od odrzuconych wcześniej różniły się wysokością kar za oszustwa i uwzględniały jedną z prezydenckich poprawek. Karol Nawrocki stwierdził, że w procesie legislacyjnym rząd po raz kolejny nie wziął pod uwagę jego zastrzeżeń.
7: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę, tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
6: Prezydent zapowiedział, że podpisze ustawę, jeśli te poprawki zostaną uwzględnione. Według Karola Nawrockiego z 16 obszarów wymagających poprawek uwzględniono tylko jeden. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Tak natomiast w mediach społecznościowych premier Donald Tusk skomentował decyzję Karola Nawrockiego.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
6: Najpierw były gorące posiłki, teraz niezbędny sprzęt do sprzątania po sesji. Caritas Diecezji Opolskiej nie ustaje w pomocy poszkodowanym przez trąbę powietrzną w Balcerzowicach. Ludzie mają zmasakrowane podwórka, nieistniejące ogrody. My wsłuchujemy się w te bieżące potrzeby, mówi Artur Wilpert z Caritas.
8: Każda poszkodowana rodzina dostała od Caritas Diecezji Opolskiej taki zestaw narzędziowy. Taczka, łopaty, grabie, miotły, wiadra. Zestaw, który w tej takiej już perspektywie, w tej długofalowej renowacji zawsze będzie w ogrodzie, w obejściu potrzebny. Wspaniała taka akcja, która też dodaje tym ludziom otuchy. Dachówki są ciągle gdzieś widoczne. Odpady jeszcze, konstrukcje dachowe gdzieś tam na ogrodach, na polach ciągle leżą.
6: Zawieźliśmy też indywidualnie według potrzeb osuszacze dużej mocy. One przydadzą się tam, gdzie remonty już mogą postępować, dodaje Artur Wilpert. Roman Giertych nie powinien być pełnomocnikiem Geralda Birkfellnera, uważa Jarosław Kaczyński. Wczoraj prezes PiS został przesłuchany jako świadek w sprawie dwóch wież. W Sejmie Jarosław Kaczyński mówił, że w tej sprawie polityk KO nie powinien reprezentować interesów poszkodowanego.
9: To było przesłuchanie zgodnie z normami prawa. Jeżeli chodzi o pana Giertycha, on nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie, no po prostu dlatego, że jest przeciwnym mojemu obozie politycznym. Jest jest także przeciwnikiem tutaj w parlamencie. No to nie jest sytuacja, która pozwala na zachowania zgodne z regułami prawa. Oczywiście adwokat, pełnomocnik nie ma takich zobowiązań jak prokurator czy sędzia. Ja o tym wiem.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.

0: marzą o karierze jak Robert Lewandowski czy Cristiano Ronaldo. Dziś mieli niepowtarzalną okazję grać na głównej płycie stadionu Itaka Arena w stolicy naszego regionu. Za nami 15 Mistrzostwa Opola Przedszkolaków w piłce nożnej. Wzięło w nich udział ponad 150 dzieci z 13 przedszkoli, mówi Łukasz Wielichowski, organizator z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
1: Piłkę może grać każdy, chłopcy, dziewczynki. No w większości wiadomo, są to chłopaki, ale tutaj niektóre dziewczyny, które widziałem, też fajnie grają i dosyć wysoki poziom też prezentują. A mecz trwa jedną połowę 7 minut. 156 uśmiechniętych zawodników, szczęśliwych, że można spełniać być może swoje marzenia grając na stadionie, na którym na co dzień grają zawodnicy pierwszej ligowej od Opola.
0: I jeszcze krótko, siatkówka. Reprezentacja Polski przegrała ze Słowenią 3-2 w meczu Ligi Nagrodów rozgrywanym w Chinach. W środę Polacy pokonali Kubańczyków 3-0, a w następnym spotkaniu Polska zagra z Japonią. Ten mecz w piątek o 14:00. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Na wiadomości o godzinie 18:00 zapraszam w imieniu Justyny Maćkowiak.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Zaczynamy od tego, co na radarach. Takie deszczowe chmury gdzieś w okolicach Ozimka, ale też w kierunku od Muchowa, Nysy zmierzają, albo może nawet już tam są. Co do burzowych, to raczej bez zjawisk burzowych w naszym regionie. Chociaż jak tak patrzę, co idzie od zachodu, no to niewykluczone, że dzisiaj jakieś takie pojedyncze burze mogą się trafić. Od 15 do 17 stopni było prognozowane, ale teraz mamy 18 niemal wszędzie w naszym regionie. Wyjątkiem jest Nysa. Tam stopni mamy 17. W nocy zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Nad ranem od zachodu będzie wzrastać do dużego i możliwe w nocy przelotne opady deszczu. Na termometrach ma być od 8 do 9. Zaznaczam to w godzinach nocnych.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: No i już teraz Paul McCartney. Marcin Głowinkowski za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Kłaniamy się niską.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
13: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
14: Adidas.
15: Gun.
16: Karl Lagerfeld.
17: Tommy Hilfiger.
18: Guess.
19: Diesel.
0: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
20: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944
21: 3 17 41.
22: Co tak liczy?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: To oczywiście formacja Queen i Kind of Magic na zegarach 17:18 już minut po godzinie 17. Wczoraj obiecałem, że przejdziemy do kolejnych ciekawych wątków rozmowy, którą miałem okazję przeprowadzić z przedstawicielami stowarzyszenia AFS, Katarzyną Śpiączką-Plackowiak i Dawidem Dwernickim. Stowarzyszenie pomaga w międzynarodowej wymianie młodzieży. Nastoletni Polacy mogą na cały rok szkolny pojechać do innych krajów, na różne kontynenty. A i do nas może przyjechać młodzież z innych krajów. W studiu była też dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Krapkowicach Iwona Medwid oraz 16-latka z Japonii, Yuka, która właśnie w ramach takiej wymiany przebywa obecnie w Polsce. I całkiem dobrze po polsku nam się rozmawiało. Zapytałem m.in. o to, dlaczego wybrała Polskę, dlaczego akurat do naszego kraju chciała przyjechać.
1: Mam wiele powodów, ale jednym z największych było to, że ja chciałam nauczyć się trudnego języka i polski jest dla Japończyków jest jednym z najtrudniejszych języków, tak, dlatego. Mhm.
2: Czyli język przede wszystkim, tak? Tak. A jak powiedziałaś, bo kto wpadł na ten pomysł, żebyś wyjechała? Czy to był twój pomysł, czy na przykład ktoś z twoich bliskich ci powiedział, słuchaj, Yuka, można pojechać gdzieś daleko, pouczyć się, zobaczyć, jak wygląda inny kraj. Czy to był pomysł twój, czy kogoś z twoich bliskich?
1: Mój pomysł. Ja chciałam jechać do taki inny kraj, wymiany. Ale też moje rodziców też tak podoba.
3: Podobał się ten pomysł twoim rodzicom.
2: Czyli nie mieli nic przeciwko, żebyś pojechała, chociaż no pewnie płakali na lotnisku, jak wyjeżdżałaś na tak długo, bo to jest 10 miesięcy, tak? Rozumiem, 10 miesięcy i to jest taki czas, przez który się nie widzicie, czy jest możliwość na przykład odwiedzin, wylotów, chociaż to jest spory dystans, więc nie wiem, jak to wygląda.
3: To może ja odpowiem. Mhm. To jest tak, że umowa, porozumienie, które podpisują rodzice ze stowarzyszeniem jako jeden z głównych punktów, to jest brak odwiedzin. Zdarza się, ostatnio nad wyraz często, że rodzice mają zgodę odebrać dziecko z danego kraju. Czyli jak mamy to ostatni tydzień, dwa, to rodzice lecą do kraju i wracają razem z dzieckiem. Natomiast zasada jest taka, że przez cały rok dziecko nie przylatuje. Wiadomo, są sytuacje wyjątkowe, jak śluby czy pogrzeby, ale co do reguły nie przyjeżdża przez cały rok. My też nie możemy odwiedzać. Co więcej, ja to dzisiaj mówię z pełną odpowiedzialnością, zachęcam przyszłych rodziców wysyłających do ograniczenia kontaktu z dzieckiem dla niego, dla wykorzystania tej wymiany na 100%, żeby nie pozostawało jedną nogą w Polsce, bo to się trochę mija z celem i w takich momentach jak święta utrudnia jednak dziecku ten czas.
2: No właśnie, święta to jest dla nas taki szczególny czas, myślę, tutaj w naszej polskiej tradycji, żeby no, spędzać bez dziecka. Być może wielu rodziców nie jest sobie w stanie tego nawet wyobrazić. Natomiast chciałbym zapytać o takie obawy, które mogą towarzyszyć rodzicom. Jest to, myślę, naturalne. Gdzie to moje biedne dziecko trafi? Do kogo? Do jakiej to rodziny? Czy ono tam będzie bezpieczne? Czy nie będzie działa mu się krzywda? Jakie macie recepty na to?
3: No więc przede wszystkim nie każde dziecko jest gotowe na taki wyjazd i ten wyjazd powinien być w 100% decyzją dziecka wspartego rodzicami. Natomiast nigdy rodzic nie może chcieć bardziej niż dziecko. O obawach mogę powiedzieć wiele, bo
2: jako
3: matka 14-latki, która według naszej pierwszej umowy przy składaniu aplikacji miała polecieć do Hiszpanii i zadzwoniła do mnie z któregoś z kampów przygotowujących w styczniu i mówi: mamusiu, jednak polecę do Argentyny, bo przecież do Hiszpanii to mogę z Poznania w każdy weekend, a może nigdy więcej nie będę miała okazji zobaczyć Argentyny. Potem w domu przyznała się, że w Argentynie od listopada do marca trwają wakacje. I to był główny aspekt, ale obawy. Ja jestem takim rodzicem, który raczej dmucha w skrzydła niż je podcina, więc te obawy były odsunięte na bok, aż do momentu, kiedy odeszła na hali odlotów na lotnisku, wtedy puściło, wtedy było ciężko. Te 15 godzin, jak w Holandii przesiadła się do Buenos Aires, było chyba najgorszym czasem. Natomiast największy strach miałam o to, jak sobie poradzić na lotnisku, bo te dzieci lecą same. Mają telefon alarmowy, pod który zawsze mogą się odezwać. Na lotnisku docelowym i lotnisku wysyłającym mają pomoc wolontariuszy, ale jednak muszą ogarnąć wszystko sami tam. No i do jakich ludzi trafi? czy będzie miała rodzeństwo, czy będą mówili po angielsku. Jest o tyle dobrze, że mamy możliwość poznania tych ludzi wcześniej poprzez WhatsApp. Dostajemy aplikację rodziny z kontaktem, więc my się dzwoniliśmy wcześniej na kamerce i Zosia wylatywała ze spokojnym sercem, bo już po tych pierwszych miesiącach, tygodniach rozmowy wiedzieliśmy, że trafiła wyjątkowo dobrze.
2: Ograniczony kontakt ze swoim dzieckiem, natomiast jeśli chodzi o kontakty z tą rodziną, u której jest dziecko, to on jest możliwy. Możecie się wy ze sobą kontaktować, żeby się dowiedzieć. Nawet jeśli nie z dzieckiem, to od nich. Co tam u mojej córki?
3: Możemy. Natomiast ja wykorzystywałam ten tylko kontakt w takich momentach, gdzie Zosia na przykład była 2 dni offline. I ja zdenerwowałam się, bo po prostu nie wiedziałam, co się dzieje. Natomiast my też jesteśmy rodzicami goszczącymi i nie chcielibyśmy pewnie, żeby ktoś codziennie do nas pisał, a czy moja córka ubrała kurtkę i tak dalej. Musimy jednak tym ludziom na drugim końcu świata zaufać. Ludzie robią to wolontaryjnie. To muszą być fajni ludzie z dobrym sercem, więc trzeba im dać pewną dozę zaufania. Ja dałam do tego stopnia, że decyzję o tatuażu, który moja córka zrobiła tydzień temu, też pozostawiłam im, bo wyszłam z założenia, że to oni muszą ją zawieźć, to oni muszą ją odebrać, ogarnąć wszystko tam na miejscu. Musimy sobie to w głowie dobrze poukładać przed wyjazdem, żeby nie zepsuć programu dziecku i tej hostce rodzinie swoją natarczywością, jakkolwiek źle to brzmi.
0: Mówiła Katarzyna Śmiączka-Plackowiak, której córka jest obecnie w Argentynie, a Katarzynie i jej bliskim też dane było zostać rodziną przyjmującą gości z innych krajów. Do rozmowy za chwilę jeszcze powrócimy.

0: Wracamy do rozmowy o działalności stowarzyszenia AFS. W skrócie ujmując, chodzi na przykład możliwość wyjazdu na cały rok szkolny naszego nastoletniego dziecka, to w różne rejony świata, do różnych krajów, a z innych stron zjeżdżają też do nas uczniowie. No i pytanie do Dawida Dwernickiego, który tu w naszym regionie pełni rolę takiej rodziny przyjmującej młodzież z innych krajów. Gościł u niego Toichiro, młody chłopak z Japonii. A jak to się odbywa? Jest możliwość wyboru tej osoby, która do nas przyjedzie?
1: Tak, jest możliwość wyboru. W naszym wypadku to zupełnie była inna historia, ponieważ my z Toichiro, pewnie to jest jedyny przypadek tego typu, spotkaliśmy się najpierw w Hiroshimie w trakcie obchodów zrzucania bomby atomowej. Był taki duży event, właśnie duże wydarzenie w Hiroshimie. No i w trakcie, kiedy ja tam byłem ze swoim synem, który właśnie myśli o wyjeździe w przyszłym roku do Japonii, podszedł do nas nastolatek i powiedział, że prosi o wypełnienie ankiety na temat powodów przyjazdu, co tutaj robimy, jak odbieramy w ogóle całe wydarzenie. No i po chwili zapytał nas, a skąd wy jesteście? No ja mówię, z Polski. No i prawie, że podskoczył z radości, bo powiedział, ale ja za chwilę jadę lecę do Polski. No i się okazało, że Toichiro przyjeżdża na program 10-miesięczny do Polski. Początkowo był w innej rodzinie, później trafił do nas, no i w zasadzie można powiedzieć, jest w tej chwili członkiem rodziny, bo tak to cały program działa, że osoby, które są przyjmowane, uczestnicy, którzy przyjeżdżają do rodzin goszczących, no traktowani są jak członkowie rodziny, mają te same obowiązki, działa to na zasadzie po prostu typowego goszczenia, na takiej samej zasadzie jak funkcjonowanie całej rodziny.
2: Diuka, a tobie co najbardziej się w Polsce podoba? Bo ty już jesteś od wielu miesięcy, bo miałeś okazję mocno poznać nasz kraj. Nie wiem, czy jeździłaś po Polsce, czy raczej Wielkopolska. Co ci się podoba w Polsce?
3: Ja lubię naprawdę wszystko, ale szczególnie chyba ludzie. W Polsce jest tak bardzo miły i też tak otwarte niż Japonia. W Japonii ludzie jest tak nie tak otwarte, tak trochę zamknięte, tak. I też ja lubię budynek w Poznań. Tak Poznań jest naprawdę bardzo piękne. A ja mieszkam tak prawie Poznań, tak obok, tak pod Poznań. I ja tak naprawdę ludzie i budynek.
2: Ludzie
3: tak.
2: I jedzenia. Budynki, architektura. Jedzenia, tak. A jedzenie, a co najbardziej lubisz jeść?
3: Jedzenie, moje ulubione jest kapuśniak i ogólnie tak kwaśne zupa. Ja bardzo lubię, tak zakochałam.
1: Czyli całkowicie odwrotnie w stosunku do tego, co właśnie Toichiro nam powiedział. Nie lubi kwaśnego, nie lubi kapuśniaka, zupy ogórkowe i tak dalej, więc wiadomo, to są też kwestie takie bardzo indywidualne.
2: No tak, kwestie gustu oczywiście. Jak to jest? Bo w różne rejony świata mogą być dzieci posłane. Z różnych miejsc też można przyjąć dzieci. Zacznijmy od tego, gdyby był ktoś zainteresowany wysłaniem swojego dziecka właśnie w ramach AFS, to gdzie można szukać kierunków?
4: Przede wszystkim zainteresowana będzie młodzież, więc social media, przede wszystkim social media AFS-u i nasze regionowe i ogólnopolskie. Natomiast na stronie AFS-u znajdą wszystkie aktualne programy, czy miesięczne, te wakacyjne, czy te roczne, trymestralne i tak dalej. Rekrutacja rozpoczyna się jesienią roku poprzedzającego wyjazd, czyli na ten moment rekrutacja jest już zamknięta. Dzieci mają teraz ostatni kamp przedwyjazdowy i pakują walizki, bo Stany na przykład wylatują w czerwcu, a Ameryka Południowa w sierpniu.
2: Jeśli chodzi o te kierunki.
4: To właśnie wszystko znajdą na stronie. Natomiast jeżeli jakiegoś programu nie ma na stronie, czyli chcieliby polecieć do Stanów, a aktualnie taki program na stronie nie widnieje, można napisać do AFS-u i dopytać. Pani dyrektor zrobi co w jej mocy, żeby miejsce w Stanach znaleźć.
2: Pani Katarzyna mnie tu ładnie tak wyprostowała, szybko sprowadziła na ziemię, bo ja ciągle z takiego innego trochę punktu widzenia patrzę, bo ja mówię o tych rodzicach, którzy chcieliby posłać dzieci, a to młodzież
4: to się nie
2: szuka,
4: uda.
2: Młodzież szuka tych miejsc i to właściwie od nich powinno wyjść i wtedy skonsultować z rodzicami i powiedzieć, słuchajcie, no ja chciałbym zobaczyć, jak świat wygląda, chciałbym pojechać, polecieć gdzieś
4: i właśnie są te robione przez nas prezentacje w szkołach, gdzie my z naszymi uczniami z zagranicy odwiedzamy szkoły i zarówno podstawowe, jak i średnie, właśnie po to, żeby pokazać dzieciom, że świat na nie czeka otworem i jakie mają możliwości, żeby mogli z nich skorzystać i potem wrócić do domu i nawijać rodzicom makaron na uszy.
2: Ale szukamy rodzin, które przyjmują uczniów? Jak to wygląda obecnie?
1: Zdecydowanie szukamy rodzin, które są otwarte właśnie na przyjęcie uczestników. W tej chwili nowy przyjazd uczestników ma miejsce w sierpniu tego roku. No i tutaj zachęcamy mieszkańców Opolszczyzny do tego, żeby otworzyli swoje domy dla tych uczestników. To jest naprawdę znakomite doświadczenie. Zresztą chętnie ja osobiście i tutaj w całej organizacji wytłumaczymy i podpowiemy wszystkie aspekty niezbędne, jeśli chodzi o właśnie goszczenie.
2: Od razu zaznaczamy, że to nie będzie pole do zarobku na przykład, no bo to wszystko w ramach działalności takiej non-profit.
1: Tak, to jest bardzo ważne. Dokładnie jesteśmy organizacją non-profit. Bardzo ważną tutaj rolę odgrywają wolontariusze, między innymi rodziny goszczące, ale to są też osoby wspierające wszelkie eventy, konferencje, nie wiem, przyjazdy, transport, w każdym, że tak powiem, polu. Ludzie, którzy, powiedzmy to sobie jasno, z dobrego serca pomagają tym młodym ludziom, którzy przyjeżdżają z dalszych zakątków świata. I powiem osobiście, że cieszę się, że tak jest. Mamy świat taki mocno skomercjalizowany, a tutaj w tym wypadku działa to wszystko na zasadzie, tak jak powiedziałem, dobrego serca i chęci pomocy drugiemu człowiekowi.
0: Mówił Dawid Dwernicki, który wraz ze swoimi bliskimi w naszym regionie pełni rolę rodziny przyjmującej i jednocześnie zachęca do tego, by do grona takich rodzin przyjmujących dołączyć. Jak słyszeliśmy, może to nieść wiele korzyści, no oczywiście niematerialnych, ale te niematerialne korzyści często bywają dużo cenniejsze od powiększającego się stanu naszego konta.

0: Twoje Radio Polen i co na naszych zegarach? Minęła już 17.30. Oczywiście czas na spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą. Zdaje się, że dziś też temat z mundialem związany.
1: Na końcu języka.
2: Nic się nie stało, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Zaczyna się kolejny mundial bez nas.
3: To jest fenomenalna, ale nie dlatego, że świetna, tylko fenomen socjologiczny, ta nasza miłość do piłki nożnej w wykonaniu naszych reprezentantów, którzy no nie starają się, nie starają taki... się, nieodwzajemniona jest to
2: pewność. Tutaj przychodzi mi na myśl taki zwrot, takie określenie, syndrom sztokholmski. Oni nam już tyle razy zrobili krzywdę, my ich dalej kochamy.
3: Tak, i troszeczkę tego nie rozumiem. Nie rozumiem także braku reakcji, że jeżeli przez tyle lat nie osiągamy mało sukcesów, ale ja nawet nie widzę specjalnie starania się i wiem o tym, że ci ludzie zarabiają mnóstwo pieniędzy, zachowują się jak celebryci, to się zastanawiam, na jakiej zasadzie to działa.
2: Ale musieliśmy dać upust naszemu rozczarowaniu. Natomiast dzisiaj rzeczywiście samo słowo mundial nas interesuje, które weszło na stałe do języka polskiego jako zapożyczenie oznaczające Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Pochodzi oczywiście z języka hiszpańskiego, gdzie stanowi przymiotnik znaczący i światowy, choć w Polsce przyjęło się jako synonim piłkarskiego turnieju. Zjawiskiem, na które trzeba zwrócić uwagę, jest coraz częstsze używanie go w odniesieniu także do innych dyscyplin, co budzi pewne kontrowersje językowe, ale być może to tłumaczy ten brak sukcesów w piłce nożnej. No, próbujemy sobie zrekompensować, obdarzając inne dyscypliny właśnie przymiotnikiem
3: mundial. Ale to jest ciekawe, dlaczego akurat hiszpański tutaj zdominował, bo przecież piłka nożna, chociaż bardzo popularna w Ameryce Łacińskiej, nie powstała na tym akurat
2: już
3: kontynencie.
2: Już tłumaczę, bo do polszczyzny termin ten trafił za pośrednictwem relacji z Mistrzostw Świata, które odbywały się właśnie w krajach hiszpańskojęzycznych, a w sposób szczególny upowszechnił się przy okazji turnieju w Argentynie w 1978 roku. Oficjalna nazwa tamtych rozgrywek to Campeonato Mundial de Futbol. Została skrócona przez polskich kibiców i dziennikarzy, którzy zaczęli używać hiszpańskiego przymiotnika w roli polskiego rzeczownika pospolitego. I w ten sposób mundial wszedł do powszechnego obiegu jako synonim Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ale w polszczyźnie mundial funkcjonuje przede wszystkim jako rzeczownik męsko-rzeczowy, oznaczający najważniejsze międzynarodowe rozgrywki piłkarskie odbywające się co 4 lata. Wyraz ten doskonale zakorzenił się w języku sportowym, stając się chętnie używanym synonimem przez dziennikarzy, komentatorów oraz samych kibiców. Jako że turnieje te budzą ogromne emocje na całym globie, słowo to weszło do szerokiej polszczyzny, także poza kontekstem czysto sportowym, stając się symbolem wielkiego międzynarodowego święta. Odmieniane przez przypadki słowo mundial, na przykład w czasie mundialu albo żyć mundialem, pozwala uniknąć powtarzania dłuższego wyrażenia jak Mistrzostwa Świata. No, mimo tej powszechnej popularności narosło tutaj kilka wątpliwości natury językowej i ortograficznej. Główne problemy z jego użyciem obejmują użycie w odniesieniu do innych dyscyplin, tradycyjnie w odniesieniu do piłki nożnej, ale w ostatnich latach zjawisko to uległo zmianie. Media coraz częściej używają tego określenia w kontekście na przykład Mistrzostw Świata w innych grach zespołowych, takich jak siatkówka czy piłka ręczna. Językoznawcy zwracają jednak uwagę, że wciąż jest to rozszerzenie znaczenia o charakterze publicystycznym, a w starannej polszczyźnie termin ten powinien być zarezerwowany dla zmagań piłkarskich. No i jest jeszcze jedna kwestia, czyli błędna pisownia wielką literą. Wielu użytkowników ma tendencję, by przydać splendoru tej imprezie właśnie używając wielkiej litery. Wynika to z faktu, że nazwy własne turniejów często są w ten sposób zapisywane, jednakże mundial jest zwykłym rzeczownikiem pospolitym, podobnie jak na przykład olimpiada czy mistrzostwa, a zgodnie z zasadami słownika ortograficznego PWN powinno się go zatem zawsze zapisywać małą literą.
1: Na końcu języka.

0: będzie.
1: 24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Policzy się każda chwila.
2: Hey, this is Taylor Swift, and this is my new song, I Knew It, I Knew You.

0: teraz w Twoim Radio Pola o tym, że kibicom lekko nie będzie. Dziś o godzinie 21 meczem Meksyku z Republiką Południowej Afryki rozpocznie się największa impreza piłkarska na świecie, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Po raz pierwszy turniej zorganizowano w trzech państwach, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Liczbę drużyn zwiększono do 48. Wśród nich zabrakło reprezentacji Polski. Podopieczni Jana Urbana nie zakwalifikowali się do turnieju. Dla Europejczyków przeszkodę w śledzeniu mistrzostw mogą stanowić godziny rozgrywanych spotkań. Może być ciężko z oglądaniem bez Polaków i to w takich godzinach. Takie głosy można usłyszeć.
1: Te mistrzostwa są tak specyficzne, że mecze są często w nocy i generalnie o tej porze będzie się spało.
2: W sumie oglądam tylko wtedy, jak gra nasza reprezentacja, więc raczej nie będę oglądał.
3: Będziemy tylko mecze o godzinie 18-19 oglądać.
4: Planuję i właśnie idę po telewizor.
5: Myślę, że jakieś tak. O 4 to odpadają zupełnie.
0: Mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca. Tytuł sprzed 4 lat będą bronić Argentyńczycy. No i zobaczymy, czy się uda. Za 8 minut będzie 18. O 18 kolejne dziś wiadomości. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all

0: bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
1: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
2: Po reklamie.
3: Dzisiaj w kalendarzu 11 dzień czerwca. Anastazy, Barnaba, Felix i Paula mają okazję do świętowania. Najlepsze życzenia również od nas na zegarach 18.
4: Opolski ratusz przeprowadzi kontrolę w żłobku, w którym opiekunka miała szarpać dziecko. Sprawą zajmuje się także policja. Większość głuchołaskich wspólnot mieszkaniowych skorzysta z premii powodziowej. W wiadomościach także serwis kulturalny i start jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Wiadomości te przygotowała i przedstawi Justyna Maćkowiak.
4: Będzie szczegółowa kontrola w żłobku, poinformował rzecznik prezydenta Opola Adam Leszczyński. Przypomnijmy, chodzi o jedną z prywatnych opolskich placówek, gdzie opiekunka miała szarpać jedno z dzieci. Według relacji rodziców 22-letni chłopiec wrócił do domu z krwiakami i siniakami. Na nagraniu z monitoringu widać, jak kobieta ciągnie dziecko za rękę, szturcha i szarpie. Wcześniej nie otrzymywaliśmy sygnałów, by do podobnych sytuacji dochodziło zarówno w tym, jak i innych żłobkach na terenie Opola, zarówno prywatnych, jak i publicznych, czytamy w oświadczeniu opolskiego ratusza. Sprawą zajmuje się Komenda Miejska Policji w Opolu, przyznaje aspirant Przemysław Kędzior, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
6: 9 czerwca policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu przyjęli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 160 paragraf 2 kodeksu karnego, mówiącego o narażeniu człowieka na niebezpieczeństwo. Paragraf 2 mówi o osobie pozostającej pod naszą opieką, a sprawa dotyczy sytuacji, która miała miejsce dzień wcześniej w jednym ze żłobków na terenie naszego miasta. Według zawiadomienia w tej placówce jedna z pracownic miała właśnie narazić na niebezpieczeństwo dziecko znajdujące się w tej placówce. Do tej sprawy policjanci zabezpieczyli monitoring i teraz wyjaśniamy szczegółowo okoliczności tego zdarzenia.
4: Próbowaliśmy się skontaktować z dyrekcją żłobka. Czekamy na odpowiedź.
5: Twoje źródło prawdziwych informacji.
4: Prezydent po raz trzeci zawetował rządową ustawę o kryptowalutach. Dwie poprzednie także nie uzyskały poparcia Karola Nawrockiego. Argumentował, że tworzą zbyt wiele skomplikowanych przepisów utrudniających życie obywatelom i przedsiębiorcom. Ekonomista Marek Zuber negatywnie ocenia decyzję prezydenta w sprawie wszystkich trzech wet. Podkreślił, że lepiej, aby obowiązywała ustawa, nad którą trzeba popracować, niż by pozostawić obywateli bez ochrony.
7: Dzisiaj nie mamy nic tak naprawdę istotnego, co może chronić inwestorów przed oszustwami, bo to nie chodzi o ograniczenie ryzyka wynikającego z samych kryptowalut. Tego ryzyka państwo nie ograniczy. Tu chodzi o to, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, jak prawdopodobnie było w przypadku Zonda Krypto, czyli te pieniądze nie były inwestowane w kryptowaluty, a nawet jeśli, no to dzisiaj ludzie nie mają do tych swoich rachunków, czyli de facto do tych kryptowalut dostępu.
4: Prezydent Karol Nawrocki w swoim dzisiejszym oświadczeniu przekazał, że stoi za ochroną konsumentów w sposób praktyczny i przemyślany. Podkreślił, że z 16 poprawek zaproponowanych przez jego kancelarię wdrożono tylko jedną.
5: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
4: Mieszkańcy powiatu Nyskiego, 48-letni mężczyzna z 9-letnim synem zginęli w wypadku, do którego doszło w Bardzie na Dolnym Śląsku. Szli chodnikiem, kiedy wjechał w nich samochód. Do tych tragicznych zdarzeń doszło wczoraj przed godziną 17. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 52-letni mieszkaniec powiatu Ząbkowickiego, kierujący samochodem marki Toyota, z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze. Policja bada okoliczności tego tragicznego wypadku. Kierowca był trzeźwy. Większość głuchołaskich wspólnot mieszkaniowych skorzysta z premii powodziowej. Państwowa dotacja wspiera remonty budynków uszkodzonych we wrześniu 2024 roku. Zbite tynki i ślady na wielu obiektach mieszkalnych w Głuchołazach wciąż pokazują, dokąd sięgała woda. Mówi Andrzej Gołęba, prezes Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
8: Działa to na takiej zasadzie, że Bank Gospodarstwa Krajowego dla wspólnot dopłaca 50% na remonty i nie tylko powodziowe remonty, ale na wszystkie remonty.

0: Łączy części wspólnych. Praktycznie wszystkie wspólnoty, które zostały uszkodzone, wystąpiliśmy o te środki, natomiast kilka nie były zainteresowane. Najczęściej no, niestety z powodów braku środków na wkład własny.
1: Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego obsługuje prawie 400 wspólnot mieszkaniowych, natomiast po ostatniej powodzi straty we wszystkich obiektach mieszkalnych w gminie oszacowano na około 14,5 miliona złotych.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 18.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
3: Witold Sułek. Już za niespełna godzinę w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu rozpoczynają się jubileuszowe 50. opolskie konfrontacje teatralne pod hasłem Klasycznie bez słodzenia. Jest to zarazem finał 11. konkursu na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej i europejskiej Klasyka Żywa. W programie znalazło się 9 spektakli konkursowych, a do tego mnóstwo wydarzeń towarzyszących, w tym koncert Igora Herbuta z piosenkami Marka Grechuty. Dzisiejszą inaugurację zaplanowano na godzinę 18.30 we foyer dużej sceny, natomiast o godzinie 19 na dużej scenie zostanie zaprezentowany pierwszy spektakl, a będzie to Przedwiośnie w reżyserii Piotra Ratajczaka, zrealizowane przez Teatr imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Zmieniamy temat. Jutro w ramach cyklu W samo południe, piątki z kawą i sztuką prowadzonego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu odbędzie się wykład zatytułowany Florian Jesionowski, architekt pierwszego opolskiego amfiteatru. Początek wydarzenia o godzinie 12 w Centrum Dialogu Obywatelskiego na ulicy Damrota 1. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Ponownie zmieniamy temat. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych włączyło się w program Festiwalu Książki w Opolu organizowanego przez Fundację Fabryka Inspiracji. W programie przygotowanym w siedzibie Muzeum na ulicy Minorytów znajdziemy otwarcie wystawy czasowej All Inclusive, Odyseja porucznika Andersa, warsztaty fotograficzne z cyjanotypii oraz spotkania autorskie z Agatą Puścikowską, Michałem Wójcikiem i Łukaszem Garbalem. Na czas trwania festiwalu muzeum wydłużyło także godzinę otwarcia placówki do godziny 18. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy.
4: Pogoda. Są takie miejsca w naszym regionie, gdzie zachmurzenie duże, ale też takie z przejaśnieniami, rozpogodzeniami. Chwile ze słońcem teraz też na przykład w centrum Opola. Temperatura od 15 do 17 była dzisiaj prognozowana. Chwilami mieliśmy nawet 18, ale teraz sprawiedliwie 17. Właściwie wszędzie w naszym regionie. W nocy zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Nad ranem może od zachodu wzrastać do dużego. W nocy niewykluczone przelotne opady deszczu, a na termometrach w nocy ma być od 8 do 9 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Natomiast jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz, a na termometrach od 17 do 19 stopni prognozują meteorolodzy. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. To Twoje Radio Opole.

0: Twoje Radio Opole.
1: Twoje Radio Opole. Ostatnio pogoda kapryśna. Bywa, że przez wiele godzin pada, potem trochę słońca, czasem nie do końca wiadomo, jak się ubrać, wychodząc z domu do pracy. A nawet ostatnio widziałem pana z czworonogiem, który też miał przeciwdeszczowe wdzianko. A skoro już mowa o tym, co psom można założyć, no to taka ciekawostka, która niedawno do nas dotarła, związana jest z Politechniką Wrocławską. Na uczelni trwają prace nad ochronnym wyposażeniem dla psów służbowych. Naukowcy opracowują kamizelki balistyczne i hełmy przeznaczone dla zwierząt, wykorzystywanych m.in. przez wojsko, policję oraz służby ratownicze. Nowe rozwiązania mają zabezpieczać psy przed ostrymi narzędziami, atakami z użyciem noża, a także przed zagrożeniem ze strony broni palnej, nie utrudniając im wykonywania zadań w terenie. Każdy zestaw ochronny jest przygotowywany z myślą o konkretnym zwierzęciu. Jak wyjaśnia projektant Ireneusz Michalik, indywidualne dopasowanie ma duże znaczenie dla wygody i skuteczności pracy psa.
2: Pies musi mieć komfort pracy. Pies, tak jak człowiek, ma swój resurs przydatności. I teraz im lepszy komfort pracy, który jest mu zapewniony, tym on jest bardziej wydajny później, czy na przykład przy poszukiwaniu materiałów wybuchowych, czy osoby. Psa muszę obmierzyć z każdej strony, w zależności od jak jego przewodnik mi mówi, więc zasłaniam mu niektóre części. Po zrobieniu wykrojów szyję pierwszy wzór, dopasowujemy te wkłady.
1: Karina Krawiec, ekspert do spraw biomechaniki, zaznacza, że do produkcji sprzętu wykorzystuje się szereg specjalistycznych urządzeń.
3: Korzystamy w dużej mierze z nowoczesnego zaplecza technicznego. Przez plotery laserowe, drukarki 3D wszelkiego rodzaju służące jako prototypy, przez maszyny wytrzymałościowe do naszych pierwszych testów, lufy balistyczne, tak żeby mieć pewność w przypadku testowania końcowych produktów, szybkie kamery, żeby sprawdzać zjawiska, radary dopplerowskie.
1: Nieprawdopodobne, no niesamowite, ale przypomnijmy, że chodzi o psy, wśród których są też te ratujące ludzkie życie. Co w naszym programie? No skoro jesteśmy już po godzinie 18, to jak zwykle w czwartki tematy związane z pracodawcami, związkowcami. Już za chwilę na dalszy ciąg programu zaprosi Ireneusz Prochera.

0: pracodawcy i związkowcy. Wspólna sprawa.
1: Gościem programu Pracodawcy Związkowcy Wspólna Sprawa jest dziś dr Łukasz Denys, dyrektor Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Opolu, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Panie doktorze, akurat gorący czas mamy teraz, jeżeli chodzi o zawody rzemieślnicze, o tych, którzy kończą szkoły i planują być może zostać rzemieślnikami, bo muszą pozaliczać wszystkie egzaminy, zdobyć wszystkie potrzebne dyplomy.
2: Tak, dokładnie, mamy bardzo ciężki okres dla młodzieży zdającej egzaminy i zarówno te egzaminy czeladnicze, jak i te egzaminy mistrzowskie. To jest okres akurat do końca czerwca, ten okres egzaminów i egzaminów nie tylko rzemieślniczych, bo też w technikach młodzież też zdaje egzaminy i za chwilę młodzi adepci zawodów rzemieślniczych wejdą w pełni na rynek. Chociaż młodzież pracuje akurat w zawodach rzemieślniczych, bo zawody rzemieślnicze to jest kształcenie dualne. Jako pracownicy młodociani pracują jeszcze do końca lipca. I zaraz pod koniec wakacji ta młodzież wejdzie już jako pełnoprawni pracownicy.
1: No właśnie, ale na razie pracują pod nadzorem tych starszych, a teraz tak staną na własnych nogach, można powiedzieć, i zweryfikują to, co im oferuje rynek pracy.
2: Tak, na razie młodzież się uczy, bo po egzaminie dopiero staną się czeladnikami. Jako czeladnicy, jak wejdą na rynek pracy, już sami będą w pełni pracownikami, czyli nie będą mieli ochrony pracowników młodocianych, czas pracy ich się zwiększy. Więc tutaj mam nadzieję, że nasz opolski rynek pracy, ta młodzież, która w tym roku zdaje egzamin, za którą trzymamy kciuki, ponieważ codziennie jest inny egzamin. Dzisiaj zdają na przykład egzamin fryzjerki, jutro fryzjerki, dzisiaj w technikach zdają informatycy, programiści, więc tych egzaminów jest sporo. Jutro też cukiernicy, wiem, że będą zdawali egzamin tutaj przy naszej Opolskiej Izbie Rzemieślniczej. Więc trzymamy za wszystkich kciuki, żeby skończyli szkołę, żeby uzyskali tytuł i żeby tą swoją wiedzę i te umiejętności praktyczne wykorzystywali w codziennej pracy zawodowej, żeby nam świadczyli usługi, których tak naprawdę nasz rynek opolski bardzo potrzebuje.
1: No właśnie, ale czy potrzebujemy właśnie tych zawodów?
2: Tak, tych zawodów, w których dzisiaj uczniowie kończą szkołę, jest ogromne zapotrzebowanie. Przecież nawet z dostępem do zakładów fryzjerskich codziennie, raz w miesiącu my jako mężczyźni korzystamy z usług fryzjera, no to na miesiąc wcześniej, na dwa miesiące wcześniej już trzeba się w grafik wpisywać, więc tych fryzjerów, fryzjerki, cukierników, kucharzy, wszędzie brakuje osób, które kształcą się w zawodach także z zakresu budownictwa, przecież na fachowców, na dekarzy, o których parę miesięcy temu rozmawialiśmy, naprawdę czeka się bardzo długo. Średnio czas oczekiwania w województwie opolskim na fachowca dekarza to jest ponad pół roku, więc... Mhm.
1: A odwracając perspektywę, panie doktorze, czy z punktu widzenia młodych ludzi to są zawody atrakcyjne?
2: Troszkę te stereotypy kształcenia takiego rzemieślniczego, kształcenia fizycznego, myśmy jako ludzie skupieni wokół rzemiosła przełamaliśmy i myślę, że jest coraz większe zapotrzebowanie właśnie młodych ludzi, zainteresowanie zawodami rzemieślniczymi. To zainteresowanie wynika z prostego faktu, że zawody rzemieślnicze gwarantują po pierwsze stabilność pracy, po drugie, stabilność wynagrodzenia i te wynagrodzenia są coraz wyższe. Ponieważ branże usługowe, wiadomo jak w naszym kraju się rozwijają, jak wynagrodzenia w branżach usługowych, branżach, w których jest wkład własny pracy ludzkiej, jak ta branża, że się rozwijają, jak wynagrodzenia wyglądają, to tutaj właśnie w zawodach rzemieślniczych młodzież coraz częściej patrzy na to, w jaki sposób może pracować, czy ma stabilizację pracy i drugi aspekt to jest najważniejszy aspekt wynagrodzenia.
1: Mhm. A pracują, decydują się pracować na własną rękę, zakładają własne firmy, czy jednak zaczynają od pracy dla kogoś, u kogoś?
2: tak obserwując naszych absolwentów, ponieważ akurat w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej mamy już trzeci rok absolwentów, to tylko trzech absolwentów z 200 założyło własną działalność gospodarczą. Większość kontynuuje pracę w zawodach, firmach, w których dotychczas praktykowali, czyli u swoich mistrzów szkolących kontynuują pracę już jako pełnoprawni pracownicy. I tutaj mistrzowie szkolący często przyciągają tym swoich uczniów, żeby się dalej kształcili w szkole branżowej drugiego stopnia i żeby nie uciekali od nich z firm, ponieważ z pracownikami też rzemieślnicy mają problem. Bo...
1: A to właśnie to już, to jest tak jak na przykład na najbardziej prestiżowych uczelniach wyższych na Zachodzie jest tak, że już właściwie od pierwszego roku potencjalni pracodawcy ustawiają się w kolejce, to u was też już tak jest, że od pierwszego roku ci, którzy by chcieli właśnie takiego absolwenta Akademii zatrudnić, przychodzą i namawiają?
2: U nas tak jest już na poziomie rekrutacji, bo u nas przed każdą rekrutacją do szkoły to już pracodawcy przychodzą, zachęcają, żeby akurat praktyki w tym systemie dualnym młodzież, która się kształci u nas w szkole, żeby odbywała u konkretnych pracodawców. Ci pracodawcy przed rekrutacją zostawiają już swoje oferty pracy, rozmowy kwalifikacyjne są przed rekrutacją do szkoły, całe 3 lata uczniowie w systemie dualnym praktykują, a później chętnie zostają u tych

0: pracodawców.
1: Ale to jest chyba trochę tak, że te z tym zakładaniem firm, działalnością na własną rękę, to jest trochę tak, że zniechęca pewnie nakład pracy, który trzeba ponieść, prawda? Bo to jednak jak czy odpowiada się za siebie samego.
0: Dokładnie. Młodzi ludzie wbrew pozorom no, mają w programie nawet naukę biznesplanu. Dzisiejszy program szkoły ponadpodstawowej, w każdej szkole jest biznes zarządzanie i w tym akurat w tym programie biznesu zarządzania uczy się młodych ludzi otwierać, rozpoczynać swoje działalności gospodarcze. Każdy młody człowiek, który kończy szkołę średnią, obojętnie jaką, powinien umieć sam stworzyć biznesplan, ale później jak przychodzi wykorzystać tą wiedzę teoretyczną w praktyce, no to jest już z tym dużo, dużo gorzej. No, bariery biurokracji niestety w naszym kraju są spore ułatwienia dla mikro, małych przedsiębiorstw. Też są coraz rzadsze i niestety biurokracja powoduje to, że młodzi ludzie się rzadko zaraz po skończeniu szkoły ponadpodstawowej rzadko mają odwagę do tego, żeby rozpocząć swój własny biznes na własny rachunek, bo przecież każdy biznes opiera się na zasadzie ryzyka i młodzi ludzie...
1: Pewnie zniechęca też ten przykład pracodawców, u których odbywają te praktyki, no i widzą, że potwierdzają się takie dane, jak na przykład jakie dostarczył nam ostatnio Polski Instytut Ekonomiczny, który stwierdził, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pracują w ciągu tygodnia dłużej niż pracownicy. A i tak już jako nacja pracujemy więcej niż przeciętny pracownik w Europie.
0: Dokładnie. Pracodawcy, żeby prowadzić swoją działalność gospodarczą, no to muszą, ich nakład czasu pracy jest dużo, dużo większy i młodzi ludzie obserwując to, dlatego też to jest jeden, myślę, że z kluczowych powodów tego, że nie chcą prowadzić własnych biznesów. Młodzi ludzie też patrzą przez to pokolenie XYZ, te najnowsze pokolenie jest bardzo wygodne i też młodzi ludzie nie chcą spędzać całego życia w pracy. Mhm. Bo nasze pokolenie jednak jest przyzwyczajone ten etos pracy, spędzenia większości dnia w pracy, no, wśród młodych ludzi to niestety tak nie jest.
1: A te bycie właśnie rzemieślnikiem, wykonywanie zawodu rzemieślniczego, to pozwala na taką swobodę podejścia do pracy?
0: Wykonywanie zawodu w zależności od jakich, bo mamy cały wachlarz zawodów rzemieślniczych, 132 oficjalne zawody rzemieślnicze, z czego akurat w województwie opolskim ponad 40 zawodów rzemieślniczych jest takich aktywnych i tutaj te zawody rzemieślnicze pozwalają jednak dają możliwość tego, żeby sobie samemu móc ustalać tryb pracy, bo to widzimy po branży usługowej, po fachowcach, że fachowcy już czasami też mają przerwy
1: sam sobie żeglarzem i okrętem.
0: Tak? Dokładnie.
1: Można powiedzieć. No, ale wspomniał pan o tym, że to 40 aktywnych zawodów rzemieślniczych. Czyli co z tymi, które nie są aktywne? To one są skazane na wyginięcie?
0: Powoli te zawody, które są takimi niszowymi zawodami, nie są skazane na wyginięcie, ale są zawodami takimi, które poniekąd nowoczesna technologia, nowoczesne techniki komputerowe, produkcyjne też wyparły. Te zawody zostają zastąpione też innymi zawodami, więc tutaj nowe technologie, część zawodów tych typowych rzemieślniczych troszkę wyparło. Przykład z Duna, bo z Dun jest takim zawodem tutaj u nas w regionie.
1: Panie doktorze, ja tutaj muszę się sprzeciwić, bo w mediach społecznościowych trafiam co jakiś czas na takie filmiki właśnie z Dunów, którzy chwalą się efektami swojej pracy i stawiają piękne kaflowe piece i kiedy pojawiają się wyceny ich pracy, to muszę powiedzieć, że to są imponujące pieniądze. To jak tu można doprowadzić do wyginięcia takiego zawodu?
0: Tak, tylko są to pasjonaci. Przykładem w Opolu są zegarmistrzowie. Ja ostatnio akurat, mój syn prywatnie interesuje się zegarmistrzostwem. Też go namawiałem do tego zawodu, składa zegarki. I mieliśmy taki problem, że zegarek, jak się popsuł w Opolu, on aktualnie jest tylko 4 zegarmistrzów i tylko jeden był w stanie zreperować zegarek zabytkowy. I tak naprawdę... Sprawdziłem, ilu jest kształconych zegarmistrzów w województwie opolskim. Żaden aktualnie. Więc to też obawiam się, że jak to pokolenie gdzieś tam odejdzie do lamusa, pozamyka swoje działalności gospodarcze, to nie będzie zegarmistrzów.
1: Bo nie będzie się od kogo uczyć.
0: Dokładnie. Podobnie jest z krawcami. Krawiec w województwie opolskim jest też takim zawodem, gdzie mistrzów jest coraz mniej. Najbliżsi mistrzowie to jest Nysa, Ozimek, tam są mistrzowie szkolący uczniów, uczniowie pasjonaci z Opola na przykład jeżdżą na praktyki do Ozimka, do Nysy, do Strzelec Opolskich, do mniejszych miejscowości i ci mistrzowie przekazują tą pałeczkę dalej.
1: Ale trochę tutaj trudno mi to jest zrozumieć, bo tak sobie wyobrażam, że na przykład jeżeli ktoś, krawiec, szyje garnitury na miarę, no to mi się to kojarzy z taką wysoką wyceną jego pracy, z pewnym prestiżem też i generalnie z dobrym zawodowym życiem. A to się jakoś tutaj nie styka z zainteresowaniem ze strony młodych ludzi, czy z potrzebami rynkowymi?
0: Myślę, że bardziej z potrzebami rynkowymi. Większe zapotrzebowanie na krawców jest w dużych miastach. W stolicy, w Warszawie jest bardzo dużo krawców, bardzo dużo modystów. Ta branża się kwitnie rozwija. W mniejszych województwach, takim jak jest województwo opolskie, to ta branża działa jako branża taka niszowa. Przykład w Ozimku pani, która projektuje i szyje stroje estradowe i uczniowie z naszej szkoły akurat tam praktykują w wąskiej dziedzinie właśnie szycia takich strojów estradowych.
1: Ale podobno podstawą sukcesu rynkowego na rynku pracy jest znalezienie swojej niszy.
0: Dokładnie.
1: Więc tej pani się udało pewnie, skoro funkcjonuje. No a co z szewcami? Kształci się ktoś?
0: Z szewcami nie słyszałem o szewcu, który kształci uczniów. Chociaż jest kilka zakładów jeszcze czynnych w naszym mieście, to niestety w tej branży no, nie kształci się uczniów. No ale to chyba są, nie branże, jest taka... są branże, bo ja nie chcę mówić o pesymizmie samym, są branże też, w których to jest bardzo duże, że młodzieży kształcone. Jest to branża motoryzacyjna, bo na przykład elektromechaników, mechaników pojazdów samochodowych, mechaników motocyklowych. U nas w województwie jesteśmy nielicznym województwem, które kształci mechaników motocyklowych. Plusem jest też branża, która się powoli zaczyna rozwijać u nas w województwie, a była taką branżą niszową, to jest złotnik jubiler. Akurat u nas w województwie to jest jedno z dwóch województw w Polsce, w których prowadzone są turnusy właśnie dla złotników i jubilerów. Więc
1: to jest ciekawa praca.
0: To jest taka nisza artystyczna też, myślę, z której nasze województwo mogłoby czerpać potencjał. Najwięcej kształcącej młodzieży obecnie to jest w zawodzie kucharz, w zawodzie fryzjer i w zawodzie właśnie tym mechanik pojazdów samochodowych. To są te trzy czołowe, takie kluczowe zawody. I to, co gdzieś tam obserwujemy z badań rynkowych, z badań rynku pracy, na te zawody zgodnie z barometrem zapotrzebowania jest ciągłe zapotrzebowanie na pracowników.
1: Czyli sztuczna inteligencja im nie zagraża?
0: Nie zagraża w żaden sposób. Fryzjera nie zastąpi sztuczna inteligencja. Tak samo mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów samochodowych, tak samo wybitnego kucharza czy wybitnego cukiernika.
1: A jeżeli ktoś z młodych ludzi miałby pomysł na siebie właśnie w takim zawodzie, który, jak pan mówi, nie jest aktywny już, to ma szansę się tu u państwa kształcić?
0: Ma szansę, bo my w szkole co roku robimy nabór też w 20 zawodach takich niszowych i szukamy na przykład kamieniarzy, szukamy dekarzy, szukamy właśnie przyszłych uczniów, osób, które by podjęły naukę właśnie w tych zawodach niszowych. Przecież firm związanych z obróbką kamienia w naszym województwie jest bardzo dużo jest zakładów, które fakt, że są zmechanizowane, ale kamieniarz to jest zawód, który też wymaga umiejętności projektowania różnego rodzaju elementów konstrukcyjnych, więc tutaj akurat kamieniarzy szczególnie szukamy. Od 3 lat robimy nabór w tym zawodzie, ponieważ jest pod Opolem, w Opolu jest mnóstwo firm kamieniarskich, które przyjmą uczniów na praktykę, nawet ufundują stypendium, bo nasi tacy czołowi rzemieślnicy nawet ekstra wynagradzają młodzież, która chce się kształcić właśnie w takich niszowych zawodach, które też gwarantują później przyszłość.
1: A jest odzew?
0: No odzew, czekamy teraz mamy rekrutację, zaczęliśmy rekrutację do szkoły. My w szkole branżowej obecnie kształcimy 300 osób. No, podczas rekrutacji z pierwszego naboru do naszej szkoły zgłosiło się 60 osób. Przy niżu jest to bardzo dobrze, więc, ale
1: chociaż jako, że tak powiem, korzystający z usług tych potencjalnych rzemieślników chcielibyśmy dużo więcej.
0: Dokładnie. Rynek tak naprawdę każdego ucznia szkoły rzemieślniczej wchłonie w 100% i to w każdym zawodzie rzemieślniczym.
1: Warto to rozważyć, bo być może to jest właśnie pomysł na życie. Dobre życie. Rzemieślnicze.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję.
0: Ciężkie, ale dobre.
1: Dziękuję za rozmowę. Dr Łukasz Denys, dyrektor Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Opolu oraz ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, był gościem programu Pracodawcy i Związkowcy. Wspólna sprawa.
2: Pracodawcy i Związkowcy. Wspólna sprawa.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się godzina 19, a po godzinie 19 audiokracja, w której gospodarz programu Tomek Wojtyłko, ale nie sam, bo jego gościem ma być Maciej Lipina. W kolejnej godzinie po 20 audycja Więcej Kultury, w której dziś spotkanie z artystką Katarzyną Adamek, która opowie o warsztatach plastycznych i o zbliżającej się wystawie w Galerii Sztuki Współczesnej w ramach Nocy Kultury w Opolu. Będzie także o stoisku z własnymi wydawnictwami historycznymi Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, to podczas Festiwalu Książki w Opolu. Na audycję zapraszam w imieniu Mariusza Majerana, no i oczywiście zaproszę też na to, co po 21. Proszę się nie martwić. A w wieczornym programie o badaniach na temat martwienia się właśnie, które przeprowadził niedawno Uniwersytet SWPS, o zaskakujących wynikach tej pracy opowie na naszej antenie profesor Tomasz Grzyb. Przy okazji sprawdzimy, jak wpływają na nasz nastrój negatywne informacje i jakim aspektom z tym związanym warto przyglądać się w dobie szybko rozwijających się mediów społecznościowych. To takie krótkie zaproszenie i podpowiedzi związane z tym, co przed nami. A teraz czas się już pożegnać. Audycję realizuje Maciej Dudek, on jeszcze tu pozostaje. A ja, dziękując za uwagę, zapraszam na nasze kolejne spotkanie jutro po 15. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: osiemnaprzygoda.pl.
1: Po reklamie.
2: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei Audiokracja, ale wcześniej na antenie Radia Opole najświeższe informacje.
3: Skatowali kolegę i porzucili go na klatce schodowej. Teraz odpowiedzą za to przed sądem. Rząd analizuje przedłużenie obowiązywania programu Ceny Paliwa Niżej. W wiadomościach także sport. Polscy siatkarze przegrali ze Słowenią w meczu Ligi Narodów.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Przedstawia Justyna Maćkowiak.
3: Trzej mężczyźni usłyszeli zarzuty za brutalne pobicie kolegi i pozostawienie go rannego, jak wstępnie ustaliła policja. Podczas spotkania doszło do kłótni, która szybko przerodziła się w atak na 54-latka. Kryminalni zatrzymali w tej sprawie mieszkańców powiatu kluczborskiego w wieku 34, 44 i 53 lat. Najmłodszy z nich usłyszał zarzut udziału w pobiciu ze skutkiem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i grozi mu do 20 lat więzienia. O przebiegu pobicia mówi starsza aspirant Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
4: Trzech mężczyzn nagle zaatakowało 54-latka, wielokrotnie uderzając go pięściami oraz kopiąc po głowie. Następnie zostawili rannego kolegę i uciekli z miejsca zdarzenia. Nieprzytomnego 54-latka znalazła na klatce schodowej jego partnerka. Kobieta natychmiast powiadomiła służby ratunkowe. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.
3: 44-letni mężczyzna również odpowie za udział w pobiciu. Wobec niego zastosowano dozór policji i zakaz opuszczania kraju. 53-latek usłyszał z kolei zarzut nieudzielenia pomocy. Grozi mu 3-letni pobyt za kratami.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: Rząd analizuje przedłużenie obowiązywania programu Ceny Paliwa Niżej. Chodzi o działanie pakietu osłonowego po 30 czerwca. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że decyzja jeszcze nie zapadła.
5: Jesteśmy w kontakcie wspólnie z panem ministrem Balczunem. Jeszcze dzisiaj rozmawialiśmy o tym z panem ministrem Domańskim, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole, ale znaczy my też jako resort wskazujemy i mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu, natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane.
3: Obniżany VAT i akcyza na paliwa obowiązują do 15 czerwca. Pakiet wprowadzono w marcu w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie. Remont na własną rękę, mieszkanie z tańszym czynszem i możliwość wykupu po 5 latach z bonifikatą. Gmina Dobrodzień drugi raz oferuje mieszkańcom lokale komunalne w ramach akcji Mieszkanie za remont. Tym razem zaoferowano 5 mieszkań wielkości od 25 do 50 metrów kwadratowych. Ustalono też kryteria dochodowe. Nie można mieć na własność innego mieszkania socjalnego czy komunalnego, ani być dłużnikiem gminy. Szczegóły na stronie internetowej Dobrodzienia.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Zakończył się kolejny etap remontu ulicy Spurackiej w Krasiejowie. To droga powiatowa, która prowadzi do Jura Parku. Koszty inwestycji to ponad 5 milionów złotych, a pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Odetchnęliśmy, bo bardzo nam zależało na remoncie tej drogi, powiedział starosta opolski Henryk Lakwa.
6: Ta droga chyba od 8 lat była remontowana, była przygotowana. Wcześniej były 2 mosty zabytkowe remontowane, a teraz został taki ostatni newralgiczny punkt przez miejscowość. To jest odcinek 1300 metrów. Zrobiliśmy na tym odcinku prawie 1000 metrów ścieżki pieszo-rowerowej.
3: Dobrze, że samorząd sięgnął po te pieniądze, bo teraz na tej drodze jest dużo bezpieczniej, zauważa Monika Jurek, wojewoda opolski.
7: To był jedyny rok, kiedy można było w 100% pokrywać te koszty. Wiadomo, że część środków zawsze musi być po stronie samorządów, ale to wyjątkowe miejsce, wyjątkowa droga, bo służąca nie tylko mieszkańcom okolicznym, ale też promowaniu walorów turystycznych naszego województwa.
3: Dodajmy, że krasiejowski Jura Park rocznie odwiedza ponad 200 tysięcy osób. I jeszcze sport. Siatkarze reprezentacji Polski przegrali ze Słowenią 3-2 w meczu Ligi Narodów rozgrywanym w Chinach. Najwięcej punktów dla Polski, 20, zdobył Bartosz Gomułka. W środę Polacy pokonali Kubańczyków 3-0. W następnym spotkaniu Polska zagra z Japonią. Ten mecz w piątek o 14:00.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 15 stopni Celsjusza. W nocy niewykluczone są przelotne opady deszczu. Jutro w ciągu dnia z kolei 20 stopni i słońce. Popada też prawdopodobnie w weekend, natomiast w przyszłym tygodniu mocno się ociepli. W okolicach środy 23 stopnie, a w czwartek nawet 32. Radio

0: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Nasz dzisiejszy gość jest raczej z frakcji Beatlesowskiej, ale na pewno nie obrazi się, że zaczynamy audycję razem z nowym singlem zespołu The Rolling Stones. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej jeszcze przez godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek.

0: To był utwór Rozbij Bank Macieja Lipiny z jego zupełnie nowej płyty, która nazywa się Południowy. No i bardzo miło mi poinformować słuchaczy Radia Opole, że Maciej pojawił się w naszym studiu. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Wydaje mi się ciekawa a propos utworu Rozbij Bank, że on trochę splata się z tym, o czym opowiada płyta, ale też jest według mnie takim trochę rodzynkiem, bo przyznawałeś, że na tym albumie bardzo starałeś się o to, żeby rzeczywiście nagrać teksty, które mimo, że traktują o rzeczach nieraz trudnych, są jednak jednoznacznie pozytywne, natomiast wydaje mi się, że w Rozbij Bank najbardziej gdzieś konfrontujesz się z pewną zachłannością, z tym, że nie zawsze jest łatwo docenić. Jestem ciekaw, czy czułeś, że ten tekst jest też ważny pod tym względem, żeby pokazać, tak, że ta pozytywność, docenienie nie zawsze są łatwe.
1: Właściwie odpowiedziałeś na pytanie od razu. Tak, dokładnie tak jak mówisz. Ten tekst jest też takim trochę rozliczeniem się, bo ta cała płyta Południowa jest o Śląsku i między innymi o tym, że na Śląsku myśmy wszyscy byli wychowywani, tak pamiętam, moja babcia mówiła, siedź w kącie, a znajdą cię. Czyli totalne pilnowanie, żebyśmy byli skromni, żebyśmy się nie wychylali, nie pchali się na afisz. A jeśli zderzymy to z dzisiejszym podejściem do świata social mediów i selfie na każdym kroku i każdy tylko mówi ja i pcha się na afisz i każdy chce być pierwszy, no to ten tekst jest trochę też o tej walce wewnętrznej. No to jak żyć? To jak żyć, panie premierze? Czy skromnie, czy jednak się pchać?
0: Ale to też jest intrygujące w wymiarze tego, że gdzieś tam, cytując Olafa Deriglasowa, zażartowałeś, że niezależność artysty polega na tym, że nikomu nie zależy, gdzieś tam w skromności z tego żartowałeś. Natomiast faktycznie no wszystko robisz we własnym zakresie. Razem z Sylwią, z twoją żoną, stworzyliście ten album zarówno, jeżeli chodzi o sam walor artystyczny, jak i o machinę całą promocyjną. I to jest ciekawe, dlatego że z jednej strony właśnie ewidentnie nie chcesz na siłę promować tej muzyki, ale między innymi od COVID-u zacząłeś sobie fajnie radzić z docieraniem do słuchaczy przez media społecznościowe, przez YouTube. Są takie twoje domowe live sesje, gdzie troszeczkę pokazujesz swojego życia, ale przede wszystkim grasz, mówisz o utworach. I czy to dla ciebie jest teraz taki fajny balans, że w pewien sposób potrafisz promować swoją twórczość, ale z drugiej strony to nie jest oderwane od muzyki, to nie jest takie bezpłciowe, jałowe?
1: Tak, dla nas jest ważny przekaz. To nie jest tak, że my na siłę musimy być tacy offowi i niezależni. Pięknie by było, gdyby Sylwii twórczość, obrazy, wideo i o grafiki, okładki, które tworzy, i moje piosenki, żeby promowane były szeroko, to oczywiście my byśmy się nie obrazili, bardzo chcieli. Tylko wiemy, z czym to się wiąże i wiemy, jaką to ma cenę. Nie za wszelką cenę oczywiście. Jeśli byśmy... Najważniejsze jest nie utracić spójności przekazu, szczerości tego, co chcemy powiedzieć. Najważniejsza dla mnie jest muzyka i żeby ją grać dokładnie tak, jak chcę, a nie inaczej. I żeby powiedzieć w tych piosenkach to, co chcę, żeby mi nikt nie zarzucił i nie powiedział, a wiesz co, a weź ogol włosy, ubierz jakąś, nie wiem, żółtą piżamę i zaśpiewaj o jakichś kotkach czy kwiatkach. No to na to bym nie dał rady się namówić. A co za tym idzie, no muszę się godzić z tymi wszystkimi konsekwencjami tej niezależności.
0: Wydaje mi się to ciekawe, bo przyznawałeś, że ten album jest tak twórczo mocno skondensowany, że po raz pierwszy nie zostało nic, czego nie wykorzystałeś, czego nie nagrałeś, że tak, od momentu nagrania Południowego zresztą też nie komponowałeś nowych rzeczy, że ta płyta pod tym względem jest kompletna i że sam zamysł był taki, żeby ona się też broniła sotę akustycznie. Jestem ciekaw, czy czułeś, że to jest takie troszeczkę odbicie od remake'u płyty Anawy z Andrzejem Zauchą, który stworzyłeś, bo tam pamiętam, że ze względu na taki progresywny, hipisowski charakter muzyki miałeś bardzo dużo wersji tych utworów.
1: Tak.
0: Mocno w nich rzeźbiłeś. I czy tutaj czułeś, że idzie praktycznie, no prawie że setka, że to jest prostsze, intuicyjne?
1: Może nie prostsze. Troszkę inaczej. Przy tej płycie po prostu pilnowałem, żeby stylistycznie było to spójne. To znaczy, jak przychodziły do mnie jakieś riffy, czy miałem jakąś wenę, która jakby wykraczała poza ten koncept, który jest tu na albumie przedstawiony, no to jakby porzucałem tą myśl, zostawiałem na później, może na następną płytę, a może na płytę ściganych kiedyś. Natomiast tutaj brałem do tej płyty tylko te pomysły, które mi pasowały do całości. Więc muzycznie był to zamysł, żeby to było nawiązanie do historii śląskiej muzyki, ale do historii też południa Stanów, a tekstowo, żeby to było o Śląsku ze wszechmiar, czyli i pejzaże piękne, i lokalizacje, ale też co się dzieje w polskich domach, jak wygląda tradycja śląska, co Ślązacy lubią słuchać, czym się fascynują. Także taki był zamysł.
0: Mówiłeś o tych krajobrazach, co też jest związane z obrazami, które stworzyła Sylwia i z tym, że gdzieś ta płyta też jest o docenieniu tego. Gdzieś tam podkreślałeś, że skoro na Śląsku macie ładnie, to w całej Polsce nie może być inaczej. I rzeczywiście pod tym względem nie jesteś gołosłowny, dlatego że kiedy jechałem do radia, to spotkałem ciebie z rodziną i korzystaliście tutaj z Placu Wolności, z tej no tak. Ładnej, zielonej okolicy. Czy rzeczywiście to jest teraz taki rytuał, weszło wam to w krew, że szukacie tego spokoju, tak. Kontaktu z naturą?
1: No w ogóle, odkąd się z Sylwią Woletek spotkaliśmy, to od tamtego momentu już, czyli już od prawie 6 lat, każdy nasz wolny czas, ale też i w pracy, takiej jak dziś, spędzamy właśnie spacerując w naturze i doceniając piękne widoki. W ogóle Opole uwielbiam, bo jestem tu, nie wiem, Klara mnie dzisiaj z córka spytała, który raz tutaj będę. Nie wiem, 10?
0: No w samym radiu.
1: W samym radiu jest 10, nie?
0: Na palcach dwóch rąk co najmniej, tak.
1: Albo jeszcze koncerty były, jeszcze były różne nagrania. Dlatego za każdym razem, jak tu przyjeżdżamy do Opola, czy sam, czy z całą rodziną, to najpierw obowiązkowo spacer po Opolu, na rynku, a dopiero potem do radia.
0: Zresztą sugerowałeś, że utwór Dla duszy spa, gdzie mówisz o tym kontakcie z naturą, o tym, żeby docenić okolice, że on mógłby być przesłaniem całej płyty, także tak. Z tego, co sugerujesz gdzieś tam, to jest jeden z takich momentów kulminacyjnych na płycie.
1: Tak, Dla duszy spa z wielu powodów jest ważny, ponieważ no, dzisiaj każdy szuka spa dla ciała, też dusza musi się regenerować. Tą regeneracją jest właśnie spacer chociażby w lesie, czy w jakichś łąkach, czy gdzieś, gdzie jest po prostu cicho i zielono i trochę czystsze powietrze niż w centrum miasta. Ale też wskazałem tam konkretne lokalizacje. Jeśli weźmiecie bridge tego utworu i wpiszecie sobie w Google Maps każdą lokalizację, którą wskazuję w piosence, to odnajdziecie prawdziwe miejsca, naprawdę. I to jest tylko pretekst do spacerów, bo takich spacerów można zrobić setki różnych.
0: Zresztą zachęcamy, żeby zobaczyć artworki do płyty, żeby oglądać to, co jest na YouTubie, bo też sobie można te lokalizacje podpatrzeć. Na teraz utwór, gdzie też pojawiają się bardzo konkretne nazwy, przede wszystkim wykonawców zespołów, czyli Południowy.

0: To był cichy apel z nowej płyty Macieja Lipiny, czyli z południowego. Maciej cały czas gości w Audiokracji. Na chwilkę się zawiesiłem i prawie powiedziałem Marcin, bo myślałem też o Marcinie Zalesiu, który z tobą współpracuje już dość długo, natomiast no nigdy formalnie nie miał takiego stałego angażu, ale zawsze gdzieś w gronie twoich współpracowników jest i zawsze mówiłeś o nim w superlatywach, jeżeli chodzi o to, jak gra slajdem. Nawet kiedyś pobierałeś od niego nauki i to jest ciekawe, dlatego że na twoich wcześniejszych solowych płytach, kiedy była partia slajdem, to bardzo często korzystałeś z pomocy Marcina, natomiast tutaj akurat w utworze Cichy Apel słyszeliśmy jego grę, ale jeżeli chodzi o całą płytę, to jesteś to ty i ciekaw jestem, czy poczułeś już po latach, że bardzo dobrze czujesz tę estetykę, że ci się fajnie gra slajdem i że chcesz po prostu sobie kolejne takie zawodowe wyzwanie postawić.
1: Nie, to nie było wyzwanie. Po prostu słyszałem na tą płytę w głowie takie proste melodie slajdowe, ale nie chodziło o żadną wirtuozerię, tylko żeby był klimat. Po prostu klimat południa, żeby było czuć to przesuwanie tą rurką po strunach, co daje właśnie taki klimat southernowy, kantrowy, południowy. I o to mi tylko chodziło. I wiedziałem, że jestem w stanie bez problemu to zrobić. To znaczy, bo Marcin, skoro o nim mówimy, to trzeba powiedzieć, to Marcin jest, krótko mówiąc, wirtuozem slajdu. Ja nie potrzebowałem tutaj żadnych wirtuozerskich, karkołomnych solówek na tą płytę, bo ta płyta jest klimatyczna, akustyczna, piosenkowa, poetycka wręcz, jak na mnie. Więc stwierdziłem, że to, co ja potrzebuję, to umiem sobie zrobić sam. I zagrałem tym slajdem to, co potrzebowałem. A Marcin zagrał tam, gdzie go poprosiłem. To już jest taka tradycja. Na pierwszej mojej solowej płycie, w którą też tu w Radiu Opole promowaliśmy i koncertem, i singlami, to też w jednym utworze slajdem wysłałem dobro. Gra Marcin. Na Anawie chyba nic nie zagrał, bo tam jakoś się skupiliśmy na trio bardziej. A teraz powrócił na tą płytę znowu na jeden utwór gościnnie, Cichy Apel.
0: A propos Cichego Apelu, to jest ciekawe, dlatego że no już bardzo bezpośrednio mówisz o swoich osobistych przeżyciach, gdzieś wracasz wręcz do czasów tak. Studenckich i takich bardzo konkretnych momentów a propos pewnego właśnie południowego storytellingu jest sporo, ale jednocześnie też nie gubisz tego komunikatu, o którym cały czas mówisz, możliwości odniesienia tych tekstów też dla innych osób i czy to dla ciebie był problem, żeby połączyć właśnie osobistą, bezpośrednią perspektywę jednak z tym, żeby to było komunikatywne, zrozumiałe dla innych?
1: Z jednej strony trochę był problem, bo na początku może troszkę za mało w siebie wierzyłem, że umiem to zrobić, ale dzięki wsparciu mojej żony, która mi cały czas mówiła, że na pewno mi się uda, że przecież umiem i że przecież piszę świetne teksty, to są jej słowa. Zacząłem po prostu w miarę pisania tej płyty coraz bardziej się rozpychać i coraz lepiej mi szło. Także Sylwia dbała o to, żebym się nie pogubił w tej pracy nad płytą. Zresztą jest to opisane w okładce jako opieka artystyczna ze wszech miar.
0: To jest ciekawe, bo pamiętam, że przy drugiej płycie Ściganych dostałeś się wsparcie od Sławka Wierzcholskiego, tak. I on też pomógł cię skontaktować z innymi autorami.
1: Tak.
0: Później oczywiście już to jest twoja samodzielna praca, natomiast pamiętam, że przy płycie Ścigany mówiłeś, że czujesz, że mimo, że nigdy nie byłeś pewny siebie jako autor tekstów, że tam dokonał się progres, więc domyślam się, że...
1: Że tutaj znowu mógłby...
0: żebyś powtórzył taką deklarację.
1: Wiesz co... Przy tej płycie już naprawdę czuję, że powiedziałem to, co na dany moment chciałem powiedzieć i w miarę mi to jakoś zgrabnie poszło. Mam nadzieję, że się będę rozwijał, mam nadzieję, że to nie są moje ostatnie teksty, z których jestem dumny. Natomiast dzisiaj z perspektywy czasu, tych 8 lat, jak patrzę na pierwszą płytę Ścigany z 2018, to tam bym dużo z rzeczy zmienił albo w ogóle zamienił teksty na inne. No ale to jest... Płyta to jest zapis chwili, tak jak zdjęcie robimy, zostaje ten moment uwieczniony na zawsze. Więc dobrze, że mi to przypominasz, ja nawet nie pamiętam, że tak mówiłem. Dzięki, że mi to mówisz, że wtedy byłem zadowolony z siebie, no fajnie, ale dzisiaj może bym dużo rzeczy poprawił na tej płycie. Natomiast na tej płycie bym nic nie zmienił na dzień dzisiejszy.
0: Mówiliśmy, że w utworze Południowy jest taka wręcz deklaracja inspiracji, połączenie tych perspektyw południowych, powiedzmy zza oceanu i naszej rodzimej. Wymieniasz oczywiście Almanów, Lynyrd Skynyrd, Krzak, Dżem, SBB, też jeżeli chodzi o folkowe inspiracje w przypadku tej płyty. Przytaczałeś takich artystów jak Jason Isbell czy Neil Young i wydaje mi się to ciekawe, że z jednej strony faktycznie na tej płycie jest sporo takiej komunikatywności, jakiejś pozytywnej prostoty, ale z drugiej strony jesteś w stanie jednak sprawić, żeby pojawiały się jakieś ciekawe akordy, żeby melodie nie były banalne. Partie basu same też, gdzie pojawia się gość, są nieraz takie lekko nawet jazzujące i czy to dla ciebie było ważne, żeby nagrać coś prostego, ale jednak takiego, że po prostu będziesz czuł satysfakcję jako muzyk, kompozytor?
1: Wiesz co, to jest chyba już ten wiek, czy jakaś pewna rodzaj dojrzałości, że już nie muszę nic udowadniać. Na przykład na pierwszej płycie Ściganych w 2005 roku wydanej, tam gram, na przykład jak dzisiaj tego słucham, to sam nie mogę w to uwierzyć, jak ja tak dużo grałem w tych solówkach. Popisywałem się niesamowicie. Każdy utwór chciałem, żeby był w skrajnie innej stylistyce, bo chciałem udowodnić, że my potrafimy wszystko zagrać. Najszybciej, najlepiej i w ogóle pierwsi na mecie być. No i może taki był przywilej tej młodości, czy niedojrzałości, czy tego świeżego podejścia młodego. A dzisiaj mam tyle lat, ile mam i to jest moja już szósta płyta w życiu, taka autorska, to tutaj sobie pozwoliłem na to, żeby po prostu być tylko sobą i aż sobą, a nie musieć nikomu nic udowadniać. A jeśli chodzi o to jazzujące basy, to świetnie to wyczułeś, bo na basie gra właśnie jazzowy muzyk Darek Ziółek, który grał w wielu znanych kapelach jazzowych i nie tylko, między innymi w Krzaku też. I dlatego go zaprosiłem na tą płytę, on do tego podszedł niesamowicie płynnie, po prostu wszedł, raz zagrał i się wszystko zgadzało.
0: To jest ciekawe, dlatego że wcześniej spotkaliście się artystycznie, choćby współpracując z Grzegorzem Kapoką, natomiast tutaj macie już taką indywidualną, powiedzmy, tak, autorską współpracę. I wydaje mi się, że dałeś mu sporo swobody, jeżeli chodzi o te partie, że to nie było podejście jak na Ściganym, że ty jesteś
1: oczywiście
0: kierownikiem, tylko jednak on ugryzł to po swojemu.
1: Tak, no na Ściganym to byłem totalnym firerem. To znaczy Seweryn gra tam bębny, ale takie jak ja chciałem. Natomiast na tej płycie ostatniej południowy postanowiłem dać wszystkim muzykom, czyli i Sewerynowi Piętce na bębnach, i Dariuszowi Ziółkowi na basie, i Marcinowi Zalesiowi gościnnie w tym jednym utworze, postanowiłem im dać totalną swobodę. Właściwie ich poprosiłem o to, żeby zagrali 100% siebie. Nic nie sugerując, w ogóle nic. Więc super, że tak pięknie do tego podeszli i tak się wpasowali. I cieszę się, bo roboty miałem dzięki temu mniej. Bo zwykle musiałem myśleć za, albo chciałem myśleć za, co powinien zagrać bas, co bęben, co wszystko. I o aranżu myślałem i oprócz całej mojej roboty, którą musiałem zrobić wokalnej, tekstowej, gitarowej, to jeszcze o aranżu musiałem myśleć. Tak przy tej płycie no, zostawiłem sobie troszeczkę, zostawiłem im dużo miejsca wolnego, a dzięki temu ja miałem mniej roboty, a większą satysfakcję z nich.
0: Słuchamy Pamiętnika.

0: To był utwór Hojny Mes, Przyja Wiatr, z nowej płyty Maćka Lipiny, czyli z południowego. Maciej jest cały czas gościem Audiokracji. No i mówiliśmy o łączeniu tych perspektyw, nieraz takiej bardzo osobistej, o takim, powiedzmy, storytellingu, jednak z łączeniem takiego podejścia z komunikatem szerszym, takim, do którego można się odnieść. I wydaje mi się, a propos tego, co mówiłeś o utworze Hojnym Sprzyja Wiatr, a propos tekstu tego numeru, że to dla ciebie było ważne, żeby no taki bardzo pojednawczy tekst pojawił się na płycie, jakiś taki komunikat do świata.
1: Tak, bo mi się podoba to, że każdy się różni, każdy jest skądś. I fajnie, jakbyśmy się nie wstydzili, że pochodzimy na przykład z małego miasteczka, z wsi, czy z dużego miasta, czy z, nie wiem, czy z Podlasia, czy Krakowa. Fajne jest też to, że dzisiaj ta Gwara Śląska już jest uważana jako właściwie atut. Natomiast ja pamiętam w podstawówce, mieszkając na Górnym Śląsku, w szkole u nas raczej było to karane, niedozwolone albo obniżane zachowanie, bo zachowanie było oceniane wtedy, nie wiem jak teraz, jak ktoś używał tej gwary w szkole, więc wtedy była taka tendencja jednania do jednej kreski wszystkich. Dzisiaj te różnice są czytane jako atut i to jest piękne. I nie dajmy się też zaszufladkować, po prostu o to mi chodzi. Chodzi mi też o to, żebyśmy się nie dali, tak mi się marzy tą piosenką oczywiście, bo co ja mogę wielkiego zrobić? Nie jestem politykiem, nie jestem jakimś działaczem społecznym, jestem tylko muzykiem, ale marzy mi się, żeby w tej piosence wyraziłem takie marzenie, żeby po prostu nie dać się wciągnąć w tą wojnę o emigracji czy imigracji, ponieważ wszyscy ci, co tutaj przyjeżdżają do nas, to nie każdy jest wrogiem, a prawdopodobnie większość w ogóle nie, ale też my, wyjeżdżając gdzieś na zachód, pracując, każdy z nas ma kogoś w rodzinie czy kogoś bliskiego, kto albo był w Niemczech czy w Anglii, albo właśnie wrócił, pracował tam i też by chciał, żeby szanowano jego język, tradycję, kulturę. Więc to jest takie może nie lenonowskie, może nie hipisowskie, ale takie pragnienie, żeby wszystkie różnice były piękne, a nie równane do jednego mianownika.
0: Przyznawaliście, że też Sylwia wróciła z emigracji, także chyba dzięki temu łatwiej było wam z jednej strony podkreślić to, że to jest ważne, skąd pochodzimy, nawet a propos gwary w utworze południowym, o swoim akcencie śpiewasz, gdzieś podchodzisz do tego właśnie trochę z dumą, trochę z humorem, no ale z drugiej strony no też chyba na tej płycie chcecie celebrować różnorodność, to, żeby każdy szukał sobie takiego własnego podwórka, gdzieś swoich korzeni, a niekoniecznie, żeby wszystko było takie od sztancy ujednolicone.
1: Tak, bo ten tekst wyrwany z kontekstu całej płyty jest właśnie o, krótko mówiąc, o tolerancji, ale on pasuje do całości, ponieważ żeby każdy był dumny z tego, skąd pochodzi, to tak jak w piosence Dla Duszy Spa mówiliśmy o tym, że skoro na Śląsku, nawet zadymionym i tym wielkomiejskim i zakopalnionym, że tak powiem, da się znaleźć zielone tereny, to co dopiero reszta Polski i poza Śląskiem. I tak samo z piosenką Hojny Sprzyja Wiatr, to obojętnie skąd jesteś, to bądź dumny z tego, skąd jesteś, ze swoich dań, ze swoich tradycji, ze swoich zwyczajów, ze swoich okolic. I to się wszystko łączy w tej płycie.
0: Jeszcze zostając na chwilę przy tym singlowym utworze, to wydaje mi się ciekawe to, że pojawiają się bardzo ładne harmonie wokalne, które stworzyłeś. Nie chcę na siłę oczywiście znajdywać tych etykietek, no ale wiadomo, że choćby zespół Crosby, Stills and Nash takie harmonie robił. Mówiliśmy troszeczkę o inspiracji Neilem Youngiem i wydaje mi się, nawiązując do tego, co mówiłeś o prostocie czasami w tych partiach solowych, że to też może być jego wpływ, ale jestem ciekaw, czy te wszystkie nawiązania, które mogą się pojawiać do takiego grania właśnie folkującego, kantrującego, to na jakimkolwiek etapie pracy nad płytą było coś takiego zamierzonego, że zastanawiałeś się, co jeszcze fajnie przemycić, czy to wszystko wynika z twojego tam krwiobiegu muzycznego?
1: Nie, po prostu ta płyta jest takim naturalnym zapisem chwili, jak się teraz czuję, co najbardziej lubię w muzyce, co mi się podoba i jak gram. Jest też kontynuacją tej trasy solo akustycznej, bo tak jak powiedziałeś, zaczęło się to w pandemii, w pandemii byliśmy zamknięci, nie mogliśmy grać koncertów, spotykać się z ludźmi, więc sam w domu akustycznie grałem. Później Sylwia zaczęła to rejestrować i wrzucać na YouTube jako home sessions, a później ruszyliśmy z tymi home sessionsami już trasę solową, akustyczną. A będąc w trasie solowej, akustycznej, nie chciałem tylko odgrzewać starych piosenek, tylko mieć nowy, autorski materiał akustyczny, więc tego konsekwencją jest ta płyta. Odważna po prostu i mało tego, na początku chciałem, żeby w ogóle było tylko gitara akustyczna i wokal, ale zostałem szybko namówiony i przez Sylwię, i przez producenta muzycznego tej płyty, Jarka Teufla, że stary, takie fajne piosenki, aż szkoda, żeby tu nie był, żeby się tu nie pojawił bas, trochę bębny. Mam nadzieję, że z tym aranżem nie przesadziłem, ale jest tak jak trzeba. No i chciałem jeszcze powiedzieć, że ta płyta jest dostępna na wszystkich moich koncertach i na stronie maciejlipina.pl, ale nie znajdziecie jej w żadnym innym sklepie.
0: A propos tego, że bardzo podkreślasz, dla ciebie ważne jest, aby obsować z całą płytą, jeżeli ktoś lubi też mieć taki kolekcjonerski przedmiot, coś estetycznego, to warto też mieć tę płytę w ręku i też podkreślasz taką spójność tego materiału, pewną konceptualność. Jestem ciekaw, czy kiedy te utwory są wyrywane z kontekstu, choćby podczas audycji radiowej, albo kiedy grasz koncert, konstruujesz set, to czujesz, że jednak wolałby się prezentować w takim jednym bloku, czy to jest coś ciekawego, takie świeże spojrzenie na płytę?
1: Nie, zamysł tej płyty był taki, że te wszystkie utwory do siebie pasują, ale nawet jeśli ktoś je wyrwie z kontekstu i zagra, tak jak mówisz, w radiu jeden singiel, czy ja zagram na koncercie dwie piosenki tylko z płyty, to one wyrwane z kontekstu i tak coś znaczą. Tak samo jak pisałem te teksty, ja chciałem, żeby... Miałem takie marzenie, żeby każde zdanie mogło być jako wyrwane z kontekstu, jakaś przysłowie czy sentencja, ale w całym zestawie też coś znaczy.
0: Na koniec posłuchamy utworu, który praktycznie wieńczy płytę, nie licząc takiego instrumentalnego outro. No i tutaj można swobodnie powiedzieć, że to jest taki w pewien sposób sequel utworu Cały Świat z twojej debiutanckiej solowej płyty, dlatego że młodsza córka też zasłużyła na piosenkę i ciekaw jestem, czy kiedy tworzy się tak osobisty utwór, gdzie też pojawiają się wokalizy Julianny, to jest jakiś taki, i tak samo to dotyczy oczywiście pytania utworu Cały Świat, jest taki moment pewnej presji, że chcesz, żeby ten utwór był idealny, żeby te emocje uwypuklał, czy jednak właśnie to jest proste, bo to jest coś takiego najszczerszego?
1: I tak i nie. Jak pisałem, to było po prostu proste otworzyć serce i spisać to, co chciałem powiedzieć córce. A z drugiej strony było to trudne, bo tak jak mówisz, dopisać sequel, czyli żeby to nie było gorsze niż utwór Cały Świat dla Klary, no to była ta trudność. I jeszcze powiem ci, na żywo jest trudno, żeby się nie popłakać, jak to gram. Także to jest to trudne.
0: A tam też, a propos tej gdzieś tam folkującej prostoty, mimo wszystko wyłania się jakiś taki moment, dla mnie, nie wiem, lekko Beatlesowski, może to jest nietrafione skojarzenie, ale gdzieś, gdzie troszeczkę tę strukturę wywracasz, gdzieś, gdzie to nie jest takie oczywiste, ale z tego, co sugerujesz, te momenty w twojej pracy twórczej się dzieją same.
1: To jest może jedyna rzecz, którą przypilnowałem, żeby tak było. To znaczy... Te 10 prostych piosenek, w każdej z nich znajdziesz, mam nadzieję, coś nieoczywistego.
0: Bo podkreślasz, że dla ciebie to jest bardzo mocna płyta, jeżeli chodzi o taką koncentrację na tekście, ale nie oznacza to, że gdzieś tam wyzbyłeś się ambicji kompozytorskich.
1: Nie wyzbyłem się, wręcz to było wyzwanie, natomiast wyzbyłem się może troszeczkę popisywania na gitarze na rzecz ładnych melodii.
0: Zachęcamy, żeby śledzić YouTube'owy profil, media społecznościowe Macieja, bo tam można się dowiedzieć, gdzie zagra, czy w konfiguracji zespołowej, czy to będzie solo act, czy będzie połączony z wernisażem. Tych wszystkich informacji można sobie zasięgnąć. Na koniec obiecany utwór, czyli Uchylę Ci Nieba. Jest to utwór z południowego, czyli nowej płyty Macieja Lipiny, przepraszam bardzo, Maciej był dzisiaj gościem Audiokracji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich radio słuchaczy.
0: Dziękujemy za Audiokrację. Program zrealizował Maciej Dudek, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Polski czy Grabie. Caritas Diecezji Opolskiej nie ustaje w pomocy poszkodowanym przez trąbę powietrzną w Balcarzowicach w powiecie strzeleckim. Ludzie mają zmasakrowane podwórka, nieistniejące ogrody. My wsłuchujemy się w bieżące potrzeby, mówi Artur Wilpert z Caritas Diecezji Opolskiej.
1: Każda poszkodowana rodzina dostała od Caritas Diecezji Opolskiej taki zestaw narzędziowy, taczka, łopaty, grabie, miotły, wiadra. Zestaw, który w tej takiej już perspektywie, w tej długofalowej renowacji zawsze będzie w ogrodzie, w obejściu potrzebny. Wspaniała taka akcja, która też dodaje tym ludziom otuchy. Dachówki są ciągle gdzieś widoczne, odpady jeszcze, konstrukcje dachowe gdzieś tam na ogrodach, na polach ciągle leżą.
0: Przypomnijmy, że przez kilkanaście dni kuchnia Caritas w Raciborzu wspomagała poszkodowanych mieszkańców Balcarzowic ciepłym posiłkiem. Teraz w pomoc żywnościową będą zaangażowane inne organizacje i koła gospodyń wiejskich.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Do 10 lipca firmy mają czas, by wystartować w przetargu na gruntowny remont filii Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Skautów Opolskich w Opolu. Powstanie miejsce przyjazne mieszkańcom z mnóstwem atrakcji, które pozwolą rozwijać talenty i zainteresowania osób, które odwiedzą to miejsce, mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.
3: Wiele różnych nowych pracowni, dużo lepsza infrastruktura, jeżeli chodzi o budynek. Pojawi się też duża sala na 300 osób, więc będzie można tam organizować choćby spotkania z kabaretem, wieczory autorskie, kino. Pieniądze pozyskaliśmy z Unii Europejskiej, 85% dofinansowanie. To jest modernizacja starego budynku, ale też powstanie ta nowa część imienia Amfiteatru.
0: Dodajmy, że koszt tych prac to 40 milionów złotych. Miasteczko naukowe z około 45 stanowiskami pokazowymi, na których będą prowadzone eksperymenty, warsztaty edukacyjne, pokazy technologiczne, prezentacje medyczne i aktywności rodzinne. To wszystko już w najbliższą sobotę na Placu Kopernika w Opolu w ramach opolskiego pikniku naukowego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a piknik potrwa od godziny 16 do 22.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Na ten dzień czekali kibice na całym świecie. To już dziś w Meksyku ruszają piłkarskie mistrzostwa świata, których gospodarzami są także Stany Zjednoczone i Kanada. Za niecałą godzinę o 21:00 mecz otwarcia Meksyk-RPA.
4: Na stadionie Azteka rozpoczyna się wielkie widowisko, bo to także występy artystyczne, m.in. Shakira. Tayla zaśpiewa hymn swojej ojczyzny, czyli Republiki Południowej Afryki, a potem pierwszy gwizdek sędziego wyjątkowego mundialu, który będzie rozgrywany w trzech krajach, ale dla Meksykanów to duma. To duma, że tu właśnie rozpoczyna się ta impreza, że to ich kraj teraz jest na ustach całego świata i wszyscy liczą na zwycięstwo i też wygraniem z takim fatum. Dlaczego? Ponieważ reprezentacja Meksyku gra po raz ósmy na inauguracji mundialu, a w poprzednich 7 meczach nigdy nie wygrała. Sprzed stadionu Azteka dla Polskiego Radia Jan Paklowski.
0: Na koniec wiadomości wracamy jeszcze na Opolszczyznę. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych włącza się w organizację Festiwalu Książki w Opolu. Placówka przygotowała spotkania autorskie, otwarcie wystawy fotograficznej i warsztaty. Wszystkie wydarzenia odbędą się w opolskiej siedzibie Muzeum Jeńców Wojennych przy ulicy Minorytów. Wstęp jest wolny, a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Radia Opole.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Opolu 16 stopni, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, ale nad ranem wzrastające do dużego, możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach od 8 do 9 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
6: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
5: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
6: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z mózgowym.
5: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata

czwartkowym programie Więcej Kultury. Wita Państwa Mariusz Majeran. W audycji spotkamy się z artystką Katarzyną Adamek, która opowie o warsztatach plastycznych i o odbliżającej się wystawie w Galerii Sztuki Współczesnej w ramach Nocy Kultury w Opolu. Będzie także o stoisku z własnymi wydawnictwami historycznymi Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych podczas Festiwalu Książki w Opolu. To nie wszystkie tematy. Zapraszam do godziny 21:00.

0: proszę Państwa, i mój gość, pani Katarzyna Adamek. Dzień dobry, witam Panią.
1: Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam słuchaczki i słuchaczy.
0: Okazję się już spotkać i znowu Pani zagościła w Opolu. Z Berlina nie jest tak daleko, żeby nie przyjeżdżać. I zagościła Pani w Opolu z kilku powodów. Ten pierwszy, najważniejszy, to warsztaty, które będzie Pani prowadzić właśnie w Galerii Sztuki Współczesnej.
1: Tak, dokładnie. Warsztaty i moja rezydencja, 3-tygodniowa rezydencja z Galerii Sztuki Współczesnej. Zostałam zaproszona i bardzo się cieszę, ponieważ będą dwa, że tak powiem, dwa bloki warsztatów. Będzie teraz w sobotę 13 czerwca od godziny 11 do godziny 13 na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego na ulicy Wrocławskiej 4 oraz zakończeniem tej rezydencji, mojej rezydencji będą mini warsztaty na Noc Kultury 26 czerwca w piątek.
0: Pani zajmuje się tworzeniem sztuki z wełny. Państwo tak. Tego nie widzą, ale ja widzę tutaj różne próbki Pani działalności. Natomiast warsztaty i pierwsze, i drugie są niby o wełnie, ale inne.
1: Tak, niby o wełnie, ale inne, ponieważ moim środkiem ciężkości jest tutaj rzeźba. Ja jestem artystką, rzeźbiarką. Od 20 lat jestem w tym zawodzie. Prowadzę teraz obecnie swoją pracownię w Berlinie. Ale ja jestem Opolanką, urodziłam się tutaj w Opolu, chodziłam tutaj do liceum plastycznego, studiowałam tutaj wychowanie plastyczne, czyli Opole jest moim miastem, do którego wracam i no, które jest bardzo, bardzo piękne i mam piękne dobre uczucia co do Opola, tak. Dobrze się tu dzieje, bardzo dobrze się tu dzieje.
0: To jest ważne dla artystki, prawda? Żeby nam też te odczucia pomagały tworzyć.
1: Tak, dokładnie. W Opolu, proszę uwierzyć, tu jest bardzo dobra atmosfera, naprawdę.
0: Mm-hmm. Jest Pani rezydentką Galerii Sztuki Współczesnej, bo tego chyba nie powiedzieliśmy. Już rok w Berlinie czynna jest Pani pracownia autorska, Pani pracownia, gdzie Pani tworzy. To też chyba jest dobre miejsce dla artystów.
1: Tak, dokładnie. Berlin jest jednak bardzo dobrym miejscem, ale jest miejscem trudnym. Berlin jako miasto jest miejscem trudnym, jest miejscem innym jako pole oczywiście, z tym, że ja już mam pracownię w Berlinie, panie redaktorze, od 2001, czyli 5 lat, tak.
0: Tak,
1: wcześniej byłam w Lipsku.
0: Ten taki mamy rok otwarty.
1: Rok otwarty, tak, dokładnie. Ja sobie założyłam, mam taką intencję na ten rok, prawda, z początkiem roku każdy sobie robi jakieś takie postanowienia, co bym chciała w tym roku, jaka jest moja intencja na ten rok, a ja pomyślałam, że intencją na rok 2026 jest otwartość. Otwieram swoją pracownię. Chcę i zapraszam na wymianę myśli, na wymianę doświadczeń. Chcę opowiadać, nauczać, przekazywać dalej. A wełną zajmuję się już od kilkunastu lat i chcę przekazywać to w szczególności młodym ludziom.
0: Wełna jest dobrym materiałem do rzeźbienia?
1: Bardzo dobrym, ponieważ wełna jest, z wełny formuje się, to będzie teraz przenośnia, ale formuje się tą tkankę i ją się później rzeźbi, tak. Czyli wełna jest po prostu, może sama w sobie, prawda, no dałoby się z tego formy jakąś zrobić, ale chodzi o to, że to, co jest uformowane później, to formujemy w taki obiekt, w taką instalację, w taką rzeźbę, jaki mamy zamysł. Tak.
0: W Opolu mieliśmy okazję zobaczyć Pani rzeźby w plenerze. To są imponujące, duże rzeczy. Nam się wydaje, a wełna to może coś małego, pamiętam, jakiegoś ludzika zrobi. Nie, nie, to zupełnie są inne formy przestrzenne. To było w ogrodach konsulatu niemieckiego swego czasu.
1: Dokładnie.
0: Jeszcze podświetlone dawało zupełnie inne wrażenie, niż jak się patrzyło tylko w świetle, nie wiem, słońca.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. To był duży format, taka prawie trzymetrowy obiekt, rozświetlony od środka, dokładnie. No on tak zimowo bardzo pasował, prawda? Wełna w ogóle pasuje do jesieni, do zimy, do deszczu, do chłodu. Wełna jest ogrzewająca, wełna jest bardzo dobrym materiałem, wspaniałym materiałem.
0: Te warsztaty wielopokoleniowe, które będą 13 czerwca, będzie Pani uczyła jak zachowywać się z wełną? Czy tu już będą jakieś obiekty powstawały?
1: Będę, zrobię takie krótkie wprowadzenie. Proszę zobaczyć, panie redaktorze. Państwo tego niestety nie widzą, ale Opolanki, Opolanie mogą być dumni, ponieważ mają w sercu praktycznie Opola, no prawie, że w sercu, nad brzegiem rzeki. Mają owczarnie. Są tu hodowane owce Merino i z uprzejmości pani Doroty z PIK, która tą owczarnią się zajmuje, dostajemy ogromną ilość wełny i to jest opolska wełna Merino i troszeczkę te warsztaty prowadziła w kontekście, będę snuła opowieści, ale będziemy oczywiście robić małe obiekty, to znaczy będziemy już z wyczesanej, czyli zgręplowanej wełny, będziemy tworzyć małe obiekty, tak? Czyli to może być jakiś rodzaj biżuterii, mogą to być jakieś podkładki pod dzbanek, pod kubek, może to być dekoracyjny kwiat, oczywiście po prostu na to, na ile nam czas pozwoli.
0: Już w różnej formie tutaj pani przyniosła przygotowane niektóre rzeczy, ale ja tak patrzę na tą wełnę, nie dotykałem jej jeszcze. Ona jest taka ciepła, przyjemna, mięciutka, taka zachęcająca, żeby ją do ręki wziąć.
1: No tak, to jest pradawne, starożytny materiał, można powiedzieć, i to jest to nasza łączność. To jest filcowanie, ponieważ będziemy to wykonywać, pracować z wełną metodą filcowania na mokro i proszę Państwa, to jest jedna z najstarszych, jeżeli nie najstarsza forma tworzenia materiału. To było jeszcze przed tkactwem, tak? Czyli to, co ja mam też na sobie nałożone, tą kamizelkę.
0: Chciałem powiedzieć, że Pani też ma wełnę na sobie.
1: To jest właśnie wykonana metodą filcowania na mokro, tak? Czyli po prostu przechodzimy w dziesiątki tysięcy lat, prawda, do wstecz.
0: Czyli nie tylko, że pani tworzy obiekty artystyczne, pani po prostu też ma na sobie wełnę, pani kocha ten materiał.
1: Wie pan co, ja myślę, że wełna mnie teraz prowadzi. Ja już dla siebie powiedziałam, że to jest materiał, który mnie od lat prowadzi i to jest dosyć dobra droga, muszę państwu powiedzieć. Tak.
0: A pani pracownia, w tym roku otwarta pracownia w Berlinie, też cieszy się zainteresowaniem? Niemcy chcą brać udział w tego typu warsztatach, pokazach?
1: Panie Mariuszu, to jest niesamowite, że jeżeli człowiek ma w sobie tą intencję, szczerą intencję, to jest niesamowite, co się dzieje. Ja dostaję nagle zewsząd zapytania, słuchaj, zróbmy razem warsztaty. Tu poznaję wspaniałą artystkę z Kirgizji, która ma studio w Lozannie. Chodź razem, spotkamy się, stworzymy razem coś. To jest niesamowite. Ta intencja, ta szczera intencja z wnętrza, która jakoś w taki magiczny sposób oddziałowuje, że ludzie po prostu przychodzą i ja mam kilka wspaniałych kooperacji w tym roku, tak? Także naprawdę to funkcjonuje, to działa, tak.
0: Może też wełna sprawia, że człowiek staje się lepszy?
1: Ja nie wiem, być może.
0: Nie mówię
1: ja
0: o pani, ale mówię o tych, którzy do tej pory na przykład nie mieli kontaktu z taką sztuką. Bo z wełną chyba każdy miał gdzieś tam kontakt, ale inaczej
1: prawda,
0: ją postrzegał. Prawda.
1: Ja nie wiem, no ta wełna, ja myślę, że teraz ten taki trend, powrót do lokalności, prawda, do tego, co jeszcze tam nasi dziadkowie, przecież moja babcia miała owce, praktycznie w każdym tam, w gospodarstwie były owce, cóż to było, nie było niczym dziwnym, tak? Wracamy jakby tam do tych swoich korzeni, poszukujemy swoich korzeni, może chcemy się jakoś zdefiniować na nowo, tak? Nie wiem, może to jest z tej perspektywy, być może.
0: Proszę Państwa, warto przyjść na takie warsztaty, bo dużo się Państwo dowiedzą o sztuce, o wełnie, o wnętrzu artystki. Przejdźmy może do tych mini warsztatów, bo to będzie też wystawa już w Noc Kultury. Co Pani tam pokaże?
1: Więc to będzie tak dwutorowo. Ja pracuję nad swoim projektem indywidualnym, a ten drugi tor to będzie to, co zrobimy ze studentkami i studentami Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. I to będzie niespodzianka. Ja sama nie wiem, ja nie chcę im sugerować, ale wyobrażam sobie, że zrobimy coś wielkoformatowego, tak? Ponieważ mamy bardzo dużo tej wełny.
0: Pani, nie wiem, czy są zajęcia z rzeźby wełną w ogóle na Uniwersytecie Opolskim, czy to nie będzie nowość?
1: To jest kompletna nowość,
0: prawda?
1: Tak. Tak. Dlatego ja się cieszę, bardzo się cieszę. Dzisiaj widziałam studentki i studentów, także bardzo, bardzo się na to cieszę, tak.
0: No to fajnie, fajnie, bo być może pójdą także i w tym kierunku. Chociaż, no właśnie, można studiować, czy trzeba samemu wymyśleć już później taką pracę?
1: Ja przyuczałam się tego, tak? Ja nie wiem, nie ma takiego kierunku. Nigdy nie słyszałam, nie widziałam czegoś takiego. Ja się przyuczałam u mistrzyni, wie pan, bo to jest jakby też, co ciekawe jest z tą wełną, że to jest połączenie ze starym rzemiosłem. To jest tak jak mistrz i uczeń, mistrzyni i uczennica, tak? Że przekazujemy to, co nasze dłonie, tego rzemiosła, którego się nauczyliśmy, przekazujemy to uczniom dalej, tak? I troszeczkę to działa na takiej zasadzie.
0: No bardzo ciekawie to wygląda. Przypomnijmy, 13 czerwca o 11 warsztaty wielopokoleniowe, zatytułowane Otwarta pracownia, i taki sam tytuł noszą warsztaty 26 czerwca między 18 a 21. I tutaj nie trzeba się zapisywać, bo to będzie otwarte. Natomiast w przypadku tego sobotniego spotkania należy wysłać maila na adres adela.kropiowska@galeriaopole.pl. Szczegóły także na stronie Galerii Sztuki Współczesnej państwo znajdą, jakby ktoś nie zapamiętał dat, godzin i adresu. Pani jest tutaj rezydentką artystyczną w tej chwili. Pani zna Opole, więc o tyle łatwiej, ale być może zauważy pani coś jeszcze innego niż artyści mieszkający tutaj i tworzący, i to też możemy zobaczyć na wystawie?
1: Myślę, że tak, jak najbardziej. A jeszcze może króciutko dodam tyle, że ta moja rezydencja nie zaczyna się od tego tygodnia, tylko ja już jestem od początku maja i już intensywnie pracuję nad tym swoim projektem. I w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Pro Liberis Silesie na Malinie, szkole i przedszkolu dwujęzycznemu, w których to pomieszczam. Miałam swoją dotychczasową pracownię, także serdeczne podziękowania. Wspaniałe miejsce.
0: Tak, to jest, proszę państwa, instytucja, która bardzo często włącza się w projekty kulturalne i bardzo dobrze. I bardzo dobrze tych młodych ludzi trzeba od początku uczyć, że kultura jest najważniejsza. Powie pani nam, nad czym pani pracuje, czy na razie nic nie zdradzi pani?
1: Ja zdradzę, i to jest cement. Panie Mariuszu, to jest cement, ponieważ ja wychowałam się koło cementowni Odry i nawiązałam współpracę z cementownią Odrą, i moje obiekty zostały zdokumentowane w cementowni Odrze. I tak, zdradzam tylko taki rąbek tajemnicy, tak? Wełna i cement, taki kontrast po prostu.
0: To znaczy, ten cement jest w głowie, bo wełnę państwo zobaczą. Nic więcej już nie zdradzimy. Dziękuję serdecznie i proszę państwa, zachęcam do udziału i w warsztatach, i w Nocy Kultury, bo warto. Przypomnę, że moim gościem była pani Katarzyna Adamek. Dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam.

Proszę Państwa, zapraszam od 12 do 14 czerwca do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Festiwalu Książki w Opolu przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Program obejmuje otwarcie wystawy czasowej, spotkania autorskie z uznanymi pisarzami i historykami oraz warsztaty fotograficzne nawiązujące do prezentowanej ekspozycji. Punktem wyjścia dla festiwalowych wydarzeń będzie otwarcie wystawy All Inclusive Odyseja porucznika Andersa 1939-1947 Warszawskiego Domu Spotkań z Historią. To 12 czerwca o godzinie 13 przy ulicy Minorytów 3. Ekspozycja prezentuje unikatowe fotografie wykonane przez porucznika Stanisława Andersa, żołnierza 2. Korpusu Polskiego, dokumentujące codzienność na wojennym szlaku prowadzącym ze Związku Radzieckiego przez Bliski Wschód do Włoch. Tego samego dnia odbędą się dwa spotkania autorskie. Pierwsze z Agatą Puścikowską, 12 czerwca o 15, autorką książki Lotniczka, opowieść o Janinie Lewandowskiej, a także dziennikarką i reportażystką. Przybliży ona postać pilotki, której los nierozerwalnie związany jest z tragiczną historią Katynia. Następnym gościem będzie Michał Wójcik, 12 czerwca o 16.30. Historyk i autor bestsellerowych publikacji historycznych. Spotkanie poświęcone zostanie jego najnowszej publikacji przygotowanej wspólnie z Emilem Maratem. Duma i wstyd o historii i potrzebie pamiętania. Będącej wywiadem rzeką z wybitnym historykiem, profesorem Tomaszem Szarotą. W sobotę odwiedzający muzeum będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach fotograficznych z cyjanotypii prowadzonych przez opolskiego fotografika Sławoja Dubiela. To przypomnę 13 czerwca, godzina 12 i 13.30. Zajęcia pozwolą poznać jedną z najstarszych technik fotograficznych i samodzielnie wykonać odbitki w charakterystycznym błękitnym kolorze. Warsztaty stanowią nawiązanie do wystawy poświęconej porucznikowi Andersowi, który dokumentował swoje wojenne doświadczenia za pomocą aparatu fotograficznego. Natomiast po południu odbędzie się spotkanie z Leszkiem Garbalem, przypomnę, 13 czerwca, godzina 16.30, polonistą, edytorem i biografem, autorem książki Wańkowicz, Życie na kraterze, która została nominowana m.in. do tegorocznej edycji prestiżowej Narodoliterackiej Nike. Rozmowa poświęcona zostanie postaci Melchiora Wańkowicza, jednego z najwybitniejszych polskich reportażystów i kronikarzy XX wieku. Wszystkie wydarzenia odbędą się w siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych przy ulicy Minorytów 3 w Opolu. Udział w nich jest bezpłatny. Zapraszamy Państwa.

0: proszę Państwa, i mój gość, pani Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I mimo, że archiwum mieści się w tym samym mieście co radio, to pani Barbara przyjechała do nas pociągiem. No, tak żartuję, bo o kolei będzie.
1: Tak, dzisiaj wyjątkowo chciałabym Państwa zachęcić do przekazywania materiałów z archiwów domowych, ponieważ w tym roku przypada stulecie Polskich Kolei Państwowych, utworzenia Polskich Kolei Państwowych. I tutaj na prośbę naczelnego dyrektora archiwów państwowych, który we współpracy właśnie z PKP SA zaprasza do udziału w ogólnopolskiej zbiórce prywatnych pamiątek i dokumentów związanych z koleją. Jest to wyjątkowa inicjatywa, ponieważ jej celem jest zachowanie pamięci o polskiej kolei, jej bohaterach, czyli pracownikach, kolejarzach, a także uczczenia właśnie jubileuszu tego stulecia. Akcja nosi nazwę Pamięć Kolejowych Pokoleń w Archiwach Państwowych. Zalegające niejednokrotnie w naszych szufladach, strychach, albumy ze zdjęciami, czy pożółkłe bilety, legitymacje służbowe, listy z podróży sprzed lat, to nie tylko nasze pamiątki rodzinne, ale również fragmenty większej historii, opowieści o Polsce i jej mieszkańcach. Historia kolei to przede wszystkim historia ludzi, ich pracy, pasji, zawodowej dumy i codzienności. To także losy rodzin, w których kolejarskie tradycje przechodziły nieraz z pokolenia na pokolenie, oraz miejsc, które przez dekady stanowiły serce lokalnych społeczności. Proszę Państwa, dzięki akcji Pamięć Kolejowych Pokoleń w Archiwach Państwowych wszystkie te pamiątki, które są przechowywane w zaciszu domowym, mogą stać się bezcennym świadectwem minionej epoki dla przyszłych pokoleń. Akcja ta już została ogłoszona wczoraj, czyli trwa od dnia 9 czerwca do 2 października. Każdy może przekazać swoje zbiory do najbliższego archiwum państwowego, czyli w naszym przypadku to będzie archiwum państwowe w Opolu. I tutaj taka prośba, jeżeli ktoś z Państwa chciałby przekazać nam takie materiały, prosimy o wcześniejszy kontakt ze mną. Moje nazwisko, jak już wcześniej pan redaktor powiedział, Barbara Sypko, pod numerem 454 55 36 i mój numer wewnętrzny 203. Czekamy na wszelkie materiały związane z koleją, pracą kolejarzy. Mogą to być dokumenty, fotografie, rozkłady jazdy, mapy, na których są wyszczególnione połączenia kolejowe sprzed lat, plakaty, nagrania czy wspomnienia. Bo każdy z tych przedmiotów kryje coś więcej niż tylko papier, obraz. To są ludzie, emocje, historie, które łączą Polaków od pokoleń. I tutaj zapewniamy Państwa, że przekazane pamiątki zostaną profesjonalnie zabezpieczone, opracowane, a następnie udostępniane w zasobach archiwów państwowych oraz na serwisie Szukaj w Archiwach, które zapewne niektórym z Państwa jest już znany. Tam możecie znaleźć nie tylko inwentarze, nie tylko informacje o zbiorach, które są przechowywane w naszym archiwum, ale również skany dokumentów. Oczywiście w porównaniu z tym, co u siebie mamy, to jest to bardzo mały procent, ale pracujemy ciągle nad digitalizacją tychże materiałów, które następnie są na tym portalu, w tym serwisie Szukaj w Archiwach udostępniane. Tutaj może tak dla zachęty powiem, że mamy już pierwszego darczyńcę. Jest nim aktor Artur Barciś, który już przekazał Archiwum Państwowemu w Warszawie pamiątkę po swoich rodzicach, kolejarzach. I jak mówi, oddanie takich przedmiotów do archiwum to gwarancja, że nie zginą ani nie zostaną zapomniane, ale będą służyć kolejnym pokoleniom. I ja tutaj też chciałabym dodać, że również w zasobach Archiwum Państwowego w Opolu mamy już materiały związane z historią kolei. Są to między innymi akta dyrekcji kolei Rzeszy, czyli materiały wytworzone przez urząd, przez instytucję, oraz dokumentację dotyczącą funkcjonowania kolei na terenie byłej Rejencji Opolskiej, właśnie w zbiorze akt Rejencja Opolska. Ale są to materiały, tak jak powiedziałam wcześniej, wytworzone przez instytucje. Natomiast my oczekujemy takich materiałów, które stanowiłyby to źródło, takie uzupełnienie do tych źródeł, które już mamy. I tutaj jeszcze na końcu chciałabym dodać, że tematyka kolejarska związana z koleją była już wcześniej też przedmiotem badań naukowych w naszym archiwum i tu przykładem jest praca doktorska autorstwa pana Wojciecha Szweda, który napisał i obronił pracę pod tytułem Dzieje linii kolejowej Kłodzko-Wałbrzych w latach 1880-1912 i praca ta została wyróżniona wśród prac właśnie magisterskich naukowych w 2005 roku. I na koniec chciałabym jeszcze raz Państwa zachęcić do przekazywania takich materiałów Archiwum Państwowemu w Opolu. Jeżeli w Waszym domach znajduje się kolejowa pamiątka, macie, czy mieliście Państwo w swojej rodzinie pracowników kolei, to warto podarować jej drugie życie i stać się częścią wspólnej naszej historii regionalnej.
0: Tak się właśnie zastanawiam, czy mam jakieś pamiątki kolejowe. No po rodzinie nie mam, bo nikt nie pracował. Ale zbierałem kiedyś bilety kolejowe. Muszę sprawdzić, czy jeszcze mam te.
1: No panie.
0: To dawno
1: panie
0: temu było,
1: redaktorze,
0: ale sprawdzę i od razu przekażę.
1: Może pan zapoczątkować, bo warto, tak. Będzie pan pierwszym darczyńcą.
0: Zaraz jak przyjdę do domu, to sprawdzę, czy mam, a później będę do pani dzwonił, pani Basiu. Proszę państwa, to jest bardzo to, co powiedziała pani Barbara i to, co powiedział Artur Barciś. To wszystko, co zostanie przekazane do archiwum, będzie dla potomnych. To zostanie zabezpieczone, udostępnione. A tak jak ja mówię, zbierałem kiedyś bilety kolejowe, ale czy ja je mam? Co ja z nimi zrobiłem? W archiwum takich dylematów nie ma. Jak coś do niego trafi, to już zostaje na
1: wieki. Nic nie ginie.
0: Pani Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu, była moim gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Radia Opole. Dziś czwartek, 11 dzień czerwca, zbliża się 21. Zapraszam więc na wiadomości. 8-letni chłopiec został pogryziony przez psa. Do wypadku doszło w Szydłowicach. 50. opolskie konfrontacje teatralne oficjalnie otwarte. W wiadomościach także sport, czyli pierwszy gwizdek na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Dziecko zostało pogryzione przez psa. Do zdarzenia doszło dziś po godzinie 15 w Szydłowicach. Ucierpiał 8-letni chłopiec. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Okoliczności zdarzenia ustala policja.

0: inscenizacje klasycznych tekstów literatury polskiej i literatury europejskiej. Gwarantuje to, że już na poziomie tekstów widzimy tutaj różnorodność. A z drugiej strony udało się Komisji Artystycznej Siedmioosobowej, która pracowała nad wyborem tych spektakli, rzeczywiście zaprosić takie spektakle, które reprezentują różne języki teatralne.
1: Chcę, żeby widzowie zapamiętali tę konfrontację, podkreśla Norbert Rakowski, dyrektor Opolskiego Teatru.
2: Są to konfrontacje, które coś w nas zostawią, że ta klasyka dotknięta przez współczesnych reżyserów jakoś nam poruszy, coś więcej da nam niż ta otaczająca nas rzeczywistość, że oprócz tego, że zobaczymy te przedstawienia i właśnie one gdzieś tam może nas uruchomią do myślenia, czy też do przeżywania, to będziemy mogli się trochę rozerwać, bo na tarasach jednak są koncerty i inne różne wydarzenia towarzyszące, więc liczymy na takie prawdziwe życie festiwalowe.
1: Jutro wieczorem zobaczymy spektakl Teatru Polskiego w Poznaniu zatytułowany Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy, w reżyserii Kamila Bielaszka. Początek o godzinie 19 na dużej scenie.
3: Najważniejsze sprawy Opolszczyzny.
1: Senator Benjamin Godyla stanął na czele parlamentarnego zespołu do spraw budowy drogi ekspresowej S46. Jego celem będzie wsparcie działań na rzecz budowy tak zwanego szlaku staropolskiego i poprawy skomunikowania województwa opolskiego. Zależy nam na tym, aby plan utworzenia drogi ekspresowej S46 znalazł się w rządowym programie budowy dróg i autostrad, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Benjamin Godyla.
4: Rolą parlamentarzystów jest wsparcie tego projektu, bo projekt jest bardzo dobry. Zaplanowana S46 na wysokości Opola odciąży autostradę A4, która jest, można powiedzieć, mocno zawsze zakorkowana, aż się prosi trzeci pas. A wtedy na wysokości Opola, jak zostanie odciążona, pójdzie to w kierunku już S11 i S1, no z automatu mniejszy ruch będzie na A4. My sprawujemy taką rolę wspierającą i lobbującą na rzecz tutaj regionów, tam gdzie ona ma przebiegać.
1: Według planów trasa ma biec od granicy Polski z Czechami w Kudowie-Zdroju przez Opole, Częstochowe, Jędrzejów, Kielce, Kraśnik, Lublin do Włodawy.
3: Tu są wiadomości Radio Opole.
1: Niemieckie prawo jazdy nie pomogło. Policja w Kędzierzynie-Koźlu zatrzymała 59-latka za jazdę mimo cofniętych uprawnień. Kierowca BMW podczas rutynowej kontroli okazał niemiecki dokument, twierdząc, że uprawnia on go do poruszania się po polskich drogach. Mundurowi szybko wyprowadzili go z błędu, informuje młodsza aspirant Klaudia Tokarczyk, oficer prasowy policji w Kędzierzynie-Koźlu.
5: Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony i próbował tłumaczyć funkcjonariuszom, że skoro posiada dokument wydany poza granicami Polski, może bez przeszkód podróżować po polskich drogach. Policjanci natychmiast uświadomili 59-latka, że zgodnie z obowiązującymi przepisami cofnięcie uprawnień na terenie Polski dotyczy konkretnej osoby, a nie kraju wydania aktualnie posiadanego dokumentu.
1: Teraz mężczyzna odpowie za prowadzenie pojazdu mechanicznego mimo cofnięcia uprawnień. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 21.00.
3: Sport w Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Rozpoczęły się właśnie piłkarskie mistrzostwa świata. Po raz pierwszy mundial odbywa się w 3 krajach jednocześnie. USA, Kanadzie i Meksyku. Po raz pierwszy również występuje w nim aż 48 drużyn. Niestety w tym gronie nie ma reprezentacji Polski. Inaugurację turnieju Meksyk gra z Republiką Południowej Afryki. To spotkanie za chwilę się rozpocznie o 4 rano czasu polskiego. W drugim meczu grupy A Korea Południowa zagra z Czechami. Pozostajemy przy futbolu. Real Madryt opublikował oficjalny komunikat. José Mourinho po raz drugi został trenerem drużyny królewskich. Jest to dla Portugalczyka powrót na Santiago Bernabeu po 13 latach. Mourinho po raz pierwszy był trenerem Realu w latach 2010-13. Zdobył wówczas Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar oraz Superpuchar tego kraju. Zmieniamy temat. Siatkarze reprezentacji Polski przegrali ze Słowenią 2-3 w meczu Ligi Narodów rozgrywanym w chińskim mieście Linyi. Najwięcej punktów dla Polski, 20, zdobył Bartosz Gomułka, a spotkanie ocenia środkowy Jakub Majchrzak.
7: Na pewno był to bardzo wyrównany mecz. Większość setów na przewagi. W tiebreaku prowadziliśmy 2 razy. Niestety złamali nas zagrywką, nie mogliśmy skończyć ataku. Dociągali wszystkie piłki do siatki, bronili się bardzo dobrze, dlatego przegraliśmy. Jutro postaramy się wyjść jeszcze większą motywacją i wygrać mecz.
6: W środę Polacy pokonali Kubańczyków 3-0 w następnym spotkaniu. Biało-czerwoni zagrają z Japonią. Ten mecz w piątek o godzinie 14. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Herzogenburg.

0: Holandii. Polak w 1/8 finału pokonał Australijczyka Jamesa McKiba 6-0, 6-3. Następnym rywalem Piotr Kowianina będzie rozstawiony z jedynką Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, który pokonał Węgra Martona Fuczowicza. Amerykański lekkoatleta Jacob Tarp wynikiem 12,75 sekundy ustanowił rekord świata w biegu na 110 metrów przez płotki. 20-latek dokonał tego na trwających w Eugene w stanie Oregon uniwersyteckich zawodach. Tarp poprawił o 0,05 sekundy rezultaty swojego rodaka Arisa Merita sprzed 14 lat.
1: Pogoda.
2: Na naszym radiowym termometrze 14 stopni, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 8 do 9 stopni, jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
4: czują się bezpieczne i kochane.
5: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
6: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
7: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
8: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
9: Razem możemy zmienić świat.
10: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
11: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
12: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
13: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
14: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
15: Ty też możesz nam pomóc!
14: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
16: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
14: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Reklama społeczna.
2: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Katarzyna Zawadzka, kłaniam się przy mikrofonie. Dobry wieczór, tu Opole. Ten program właśnie się rozpoczyna. Czwartek to czas poświęcony na promocję działalności naukowej. Dzisiaj ciekawe badania z dziedziny psychologii na temat martwienia się i tego, jak to na nas wpływa. Obalające trochę dotychczasowe teorie obecne w psychologii. O tym dzisiaj będzie mówił profesor Tomasz Grzyb z Uniwersytetu SWPS. To w dalszej części programu. Teraz krótki przegląd informacji, później trochę muzyki i czas na długą rozmowę. Sejm przegłosował zakaz patostreamingu, nagrywania i publikowania lub transmitowania materiałów, w których są wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne treści. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada zwalczanie patostreamingu wszelkimi metodami.
1: Trzeba zaostrzyć pewne przepisy, musimy się dostosowywać do zmian społecznych. To, co się dzieje w internecie, jest absolutnie niedopuszczalne. Czasem słyszymy, bo nie oglądamy pewnie w tym gronie tego, co dzieje się, jak patostreamerzy przyciągają uwagę w internecie, zarabiając pieniądze, ale krzywdząc ludzi czy zwierzęta. Więc dla mnie jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Wszelkimi metodami będziemy to zwalczać.
0: Teraz ustawa trafi do Senatu. Rezerwat przyrody Madohora w Beskidzie Małym będzie powiększony. Dziś regionalna dyrektorka ochrony środowiska w Katowicach, Mirosława Mierczyk-Sawicka, podpisała zarządzenie w tej sprawie, co zapowiedziała na antenie Polskiego Radia Katowice.
2: Chronimy siedliska górskie, w zależności od wysokości będą to bory świerkowe, trochę niżej buczyny, wychodnie skalne, ale przede wszystkim chcemy zachować ten kompleks leśny dla dużych beskidzkich drapieżników, wilka, rysia i niedźwiedzia, żeby miały miejsce do swobodnego, bezpiecznego przebywania oraz rozrodu. Łączna powierzchnia to niespełna 300 hektarów, oczywiście po stronie województwa śląskiego.
0: Rezerwat Madohora utworzono w 1960 roku. Obejmuje partie szczytowe oraz zbocza Łamanej Skały. Na jego terenie rosną m.in. rzeżucha trójlistkowa oraz specyficzne mchy charakterystyczne dla masywu Babiej Góry. W rezerwacie Madohora można także spotkać kilka gatunków roślin chronionych. O zwiększenie powierzchni chronionego obszaru starali się samorządowcy, mieszkańcy, przyrodnicy. Sagrada Familia w Barcelonie, oficjalnie najwyższym kościołem na świecie. Papież Leon XVI poświęcił najwyższą wieżę kościoła mierzącą 172,5 metra. Wieża Chrystusa to jedna z najwyższych 18 wież świątyni budowanej od 144 lat. Uroczystość przypadła w setną rocznicę śmierci Antonia Gaudiego, twórcy i architekta Bazyliki Świętej Rodziny w Barcelonie.
3: Inauguracja była widowiskiem dźwięku, światła i cienia. Gdy chłopięcy chór wyniósł na plac przed bazyliką setki lampionów, fasada świątyni i krzyż zwieńczający wieżę Chrystusa rozświetlały się coraz mocniej. Gdy lampiony wzniosło tysiące osób zgromadzonych przed świątynią, słup światła oświetlił wszystkie wieże świątyni, farią barw błyszczały także witraże. W tym samym czasie setki dronów wzbiły się na wysokość ponad 200 metrów i ułożyły w sylwetkę Antoniego Gaudiego. Następnie na niebie przekształciły się w motto architekta. Najpierw miłość, później technika. Na zakończenie nie zabrakło też pokazu sztucznych ogni. Widowisko obserwowały tysiące osób, papież Leon XIV, para królewska Hiszpanii oraz premier Pedro Sanchez. Barcelona, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: I tak kończymy nasz przegląd informacji. Za chwilę wspomniane bardzo ciekawe badania w dziedzinie psychologii dotyczące martwienia się. Profesor Tomasz Grzyb z Uniwersytetu SWPS pojawi się za chwilę na antenie.
4: Radio Opole. Wieczór pełen tematów.
0: Dzisiaj będzie o martwieniu się i o ciekawych badaniach. Będziemy rozmawiać z profesorem Tomaszem Grzybem z Uniwersytetu SWPS. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
0: Bardzo ciekawy efekt waszych badań dotyczący tego, że zmartwienia nie działają w sposób, jak się mówiło wcześniej, hydrauliczny. Mhm. Czy pan może wytłumaczyć,
5: tak,
0: o co
5: tak,
0: chodzi?
5: Tak, tak, tak. To rzeczywiście dosyć popularna teoria. Taka, powiedziałbym, nawet zdroworozsądkowa z pewnego punktu widzenia. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli mamy jakiś pakiet zmartwień w naszym życiu, martwimy się, powiedzmy sobie, rosnącymi cenami żywności, do tego dołożymy jeszcze inflację w ogóle, kłopot z tym, że pogoda jest nieprzewidywalna, a jeszcze mamy do tego jakieś kłopoty wychowawcze z naszymi dziećmi, to możemy sobie wyobrazić, że jeśli do tego dołożymy kolejne zmartwienie, na przykład wynikające z kryzysu międzynarodowego i tego, że zaczynamy bać się wojny, to wtedy te inne zaczynają nieco blaknąć, zaczynają nieco tracić na znaczeniu. To jest koncepcja, która się nazywa Finite Pool of Worry, która mówi, że liczba zmartwień jest skończona, a zatem, że nie można dokładać w nieskończoność do tej naszej listy zmartwień kolejnych elementów, bo po prostu nie jesteśmy w stanie tego wytrzymać, tylko że kiedy dokładamy jakiś jeden element, to inny zaczyna być mniej istotny. Zauważmy, że to trochę tak jak z historią sprzed kilku lat, kiedy bardzo baliśmy się wirusa, bardzo baliśmy się kolejnej epidemii, baliśmy się koronawirusa, który w jakiś sposób nam zagrażał, ale w chwilę później pojawiły się kolejne zagrożenia i to zagrożenie wynikające z koronawirusa przestało być dla nas tak istotne. Ta teoria, właśnie nazwana Finite Pool of Worry, czyli w takim wolnym tłumaczeniu skończony zasób zmartwień, przez pewien czas była dosyć popularna w psychologii. Uznawaliśmy, że właściwie opisuje ona w sensowny sposób to, w jaki sposób ludzie, przepraszam za to sformułowanie, zarządzają swoimi zmartwieniami. Natomiast nie było solidnych badań, które pokazywałyby, że w istocie tak jest. I w 2022 roku, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, wojna, która była czymś absolutnie nowym z perspektywy ludzi żyjących w tej części świata, nowym dlatego, że przez 80 lat takiej historii nie widzieliśmy w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Pomyśleliśmy, że trzeba to wykorzystać i skorzystaliśmy z takiego programu finansowania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, NAWA, który oferuje tak zwane granty interwencyjne, to znaczy takie granty, które muszą być zrealizowane tu i teraz. Zaczęliśmy ten grant pozyskiwać we współpracy z naszymi partnerami z Uniwersytetu Karola w Pradze, z dwójką znakomitych badaczy, Markatą Brown-Kolową oraz Janem Urbanem. I w istocie ten grant nam przyznano i zaczęliśmy te badania robić. No i tak się właściwie zaczęło. To Finite Pool of Worry to był punkt wyjścia. Ten skończony zasób zmartwień to była taka teoria, którą chcieliśmy potwierdzić. A jak już pani delikatnie zapowiedziała, wyszło trochę inaczej.
0: No właśnie, jak to się stało, ale też ciekawią mnie wasze metody badawcze. W jaki sposób sprawdzaliście to, jak zmartwienia wpływają na człowieka, jak to w ogóle można badać?
5: Mhm. Jak można badać, to jest akurat dosyć proste, bo wystarczy człowieka zapytać, jak bardzo boi się różnych rzeczy, prawda?
0: A on wie, na pewno.
5: No, to jest oczywiście dosyć ważne metodologiczne pytanie, które pani zadaje, to znaczy uświadomienie sobie tego, czy ja w istocie jestem w stanie się mniej lub czy bardziej martwić pewnymi rzeczami, to jest rzecz trudna, ale na przykład mogę te zmartwienia posegregować. To znaczy mogę powiedzieć, czego się martwię bardziej, czy o co się martwię bardziej, czego się boję bardziej, a czego nieco mniej. A to, co robiliśmy, to wystawialiśmy naszych badanych na pewne dane, to znaczy dawaliśmy im takie spreparowane artykuły, które zawsze oczywiście dotyczyły prawdziwych rzeczy. To były na przykład teksty dotyczące inflacji rosnącej w Europie, ponieważ część badań robiliśmy w okolicy listopada, grudnia, to dawaliśmy takie artykuły dotyczące rosnących kosztów ogrzewania w Polsce i w Republice Czeskiej. Oczywiście były tam artykuły dotyczące ryzyka wojny, która może się rozlać na całą Europę Środkową. A zatem takie teksty, które uświadamiały niejako naszym badanym, to, że występuje coś, co się nazywa w języku angielskim clear and present danger, czyli jasne i obecne zagrożenie. I nasi badani mieli się z tymi tekstami zapoznać, po czym po pewnym czasie sprawdzaliśmy, jak wygląda ich struktura zmartwień, tak? Czego się boją, o co się obawiają. I to, co dla nas było wynikiem oczekiwanym, to była sytuacja, w której oni po otrzymaniu kolejnego elementu, który powinien ich martwić, niżej oceniają ryzyko wystąpienia innych rzeczy, które do tej pory były ich zmartwieniem. No i okazało się, że byliśmy w błędzie.
0: No właśnie, to ciekawe, czyli jeżeli zaczynamy się martwić jakąś jedną sprawą, to martwimy się też innymi aspektami naszego życia jeszcze bardziej, tak? To jest taki efekt kuli śniegowej, tak można powiedzieć.
5: W pewnym sensie tak, ale może żeby to wytłumaczyć słuchaczom trochę bardziej na podstawowych pojęciach, to zróbmy krok wstecz i zobaczmy, dlaczego ludzie się martwią w ogóle. Martwienie się jest naszą zdolnością przystosowania do życia w rzeczywistości dookoła nas. Jeżeli sobie wyobrazimy moment historyczny, w którym tworzyły się nasze wzorce reagowania na różnego rodzaju bodźce zagrażające z zewnątrz, to było to mniej więcej 30-40 tysięcy lat temu, kiedy żyliśmy na etapie wspólnot pierwotnych, kiedy mieliśmy do czynienia z realnymi zagrożeniami wynikającymi z obecności dzikich zwierząt, różnego rodzaju katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych, innych plemion, które mogły zagrażać naszym praojcom i pramatkom. Jeżeli sobie wyobrazimy, jakie strategie przystosowania się do tych zmieniających się warunków otoczenia nasze prababki i nasi pradziadkowie mogli wykształcić, no to było to zamartwianie się. W tym sensie, że należało szacować to, w jaki sposób moje postępowanie jest ryzykowne, na ile to, co robię, jest dla mnie zagrażające. No i teraz możemy sobie wyobrazić dwa rodzaje takiej postawy życiowej. Jedna mogłaby być postawą optymistyczną. Ktoś może pomyśleć, ach, wszystko będzie dobrze. Nie potrzeba się martwić, nie trzeba się zastanawiać nad konsekwencjami, wszystko będzie okej. Druga postawa byłaby skrajnie przeciwna. Postawa, która mówi, raczej trzeba być ostrożnym, trzeba szacować zagrożenia, jeżeli jest jakiekolwiek ryzyko, że coś się może przytrafić, to lepiej w to ryzykowne zachowanie nie wchodzić. Czyli możemy sobie wyobrazić, że mieliśmy naszego prapradziadka optymistę i prapradziadka pesymistę. No i teraz nie będzie specjalnie odkrywcze, jeśli stwierdzimy, że to ci pesymiści mieli większą szansę przeżycia. Mieli większą szansę przetrwania w tej rzeczywistości, w której funkcjonowali. Jeżeli sobie wyobrazimy, że któregoś razu przychodzi taki pesymista do optymisty, ten optymista leży sobie na sawannie i rozmyśla o niebieskich migdałach, a przychodzi pesymista, który na wszelki wypadek ma już jakąś dzidę, albo toporek, albo pięściak i mówi, słuchaj, widziałem nowe zwierzę, takiego zwierzę, a jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Wygląda jak taki duży kot, strasznie groźnie warczy, ma takie szable zamiast zębów i jeszcze jest w paski. Wiesz co, to może my nie chodźmy do tego miejsca, gdzie widziałem to zwierzę, mówi pesymista. Optymista mówi, daj spokój, kto ci ukradł marzenia, musisz żyć pełnią życia, będziemy tam chodzić. Nie mamy żadnych wątpliwości, kto miał większą szansę przetrwania w tamtym świecie.
0: Ale dzisiaj jest inaczej, się optymiści mają lepiej.
5: I tak, i nie. Mhm. To znaczy, do tego dojdziemy. Ale jeżeli sobie wyobrazimy, że jesteśmy dziedzicami setek pokoleń pesymistów, którzy przeżyli dlatego, że się martwili, to nasze współczesne zamartwianie się różnego rodzaju rzeczami wcale nie jest czymś dziwnym. Jest pewną naturalną konsekwencją tego, jak żyli nasi przodkowie. Czy optymistów potrzebowaliśmy? Oczywiście. Potrzebowaliśmy optymistów, którzy wykraczali poza utarte schematy. Potrzebowaliśmy optymistów, którzy mówili, spróbujmy czegoś nowego, którzy ryzykowali wtedy, kiedy to ryzyko było potrzebne. Problem polegał na tym, że oni mieli mniejszą szansę rozmnażenia się. Oni mieli mniejszą szansę pozostawienia swojego śladu genetycznego, bo po prostu częściej i szybciej ginęli. Czy dzisiaj jest inaczej? Okej, to jest tam któraś minuta naszej rozmowy, więc mogę już sobie na to pozwolić. To zależy. Tak? To jest ulubiona odpowiedź psychologów, wszyscy doskonale to wiemy. Więc to trochę zależy. Co do zasady ma pani rację. Optymizm jest lepszą strategią życiową. Optymiści żyją paradoksalnie dłużej, choć wydaje nam się, że logicznie rzecz ujmując powinni żyć krócej, bo nie doceniają różnego rodzaju zagrożeń. Ale są takie sytuacje, w których optymizm wcale nie jest bardzo pożądany. Czy na przykład chciałaby pani jeździć samochodem, który zaprojektował optymista?
0: No niekoniecznie.
5: No więc właśnie. Więc są takie sytuacje życiowe, kiedy pesymizm jest lepszą strategią. Robiliśmy takie badania przy okazji różnego rodzaju katastrof, przy różnego rodzaju wydarzeniach takich globalnych, no na przykład w czasie pandemii, kiedy sprawdzaliśmy poziom optymizmu i pesymizmu, a zwłaszcza tak zwanego nierealistycznego optymizmu. Nierealistyczny optymizm to jest taka cecha, którą mają niektórzy z nas, która zakłada, że ta osoba jest przekonana, że jej się rzeczy nieprzyjemne nie wydarzą. Że ma trochę większe szanse na to, że wydarzą jej się rzeczy dobre, pożądane, cenne, a mniejszą szansę na to, że wydarzą jej się rzeczy trudne, bolesne, kłopotliwe. Najogólniej rzecz ujmując, jeżeli zapytamy człowieka, jaka jest szansa na to, że ty zapadniesz na chorobę nowotworową i człowiek mówi mniejsza niż w ogóle populacji, no to możemy mówić o pewnym nierealistycznym optymizmie, prawda? I ten nierealistyczny optymizm jest akurat rzeczą, która bardzo ludziom przeszkadza. Kiedy pojawiają się klęski żywiołowe, kiedy pojawiają się duże wydarzenia o charakterze zagrażającym dla zdrowia, na przykład takim wydarzeniem była pandemia wirusa w 2020 roku, to okazuje się, że osoby o nierealistycznym optymizmie dużo rzadziej podejmują różnego rodzaju zachowania prozdrowotne. Rzadziej noszą maseczki, rzadziej się szczepią, rzadziej myją ręce wtedy, kiedy jeszcze nie mieliśmy żadnych innych narzędzi do tego, żeby się przed tym wirusem chronić. Więc tak, co do zasady optymizm nam pomaga, ale są takie sytuacje, w których jest kłopotliwe, a wręcz przeciwskuteczne z perspektywy naszego zdrowia.
0: A jak to się ma do tych wyników badań, które uzyskaliście? Ktoś czytał artykuł, tak, który był, miał jakąś taką przygnębiającą treść i później zaczynał się martwić też innymi obszarami, rozumiem. Tak. Więc okazuje się, że to martwienie nam szkodzi bardzo, bo obniża jakość życia, stajemy się smutni i...
5: Proszę zwrócić uwagę, że to jest pierwszy moment w historii świata, w którym możemy się martwić 24/7. To znaczy możemy rano odpalić jakąś telewizję informacyjną, możemy wejść na stronę internetową, na której mamy informacje ze świata i ogromna większość tych informacji zarówno na tej stronie internetowej, jak i w naszym telefonie komórkowym, w naszych mediach społecznościowych i w tej telewizji, którą odpaliliśmy, będzie negatywna. Negatywna w tym znaczeniu, że będą to informacje o charakterze zagrażającym. Powód, dla którego tak jest dosyć prosty. Ludzie nie czytają informacji pozytywnych, niespecjalnie chce im się czytać rzeczy, które przynoszą nam dobre wiadomości.
0: Nie wiem, czytam.
5: Gratuluję, bardzo się z tego cieszę. Wiem, że tacy ludzie istnieją, natomiast są trochę jak jednorożcy. Jednorożce właściwie powinienem powiedzieć. I teraz nie wiem, czy pani wie, że jest taki serwis, który się nazywa dobrewiadomości.com. Jest to serwis, no właśnie, nikt o nim prawie nie wie, a jest to serwis, który zawiera wyłącznie dobre wiadomości. Wszystkie są sprawdzone, wszystkie są absolutnie prawdziwe, są dosyć często uaktualniane, wszystkie są dobre. Problem tego serwisu jest taki, że nikt nie chce czytać tych wiadomości. Dlaczego? No tutaj wracamy do naszych praojców i pramatek. Tak? Ich przeżycie zależało od tego, czy będą się martwić. Ich przeżycie zależało od tego, czy zapoznają się z jakąś wiadomością, która być może jest dla nich zagrażająca w tym sensie, że niesie z sobą jakąś informację o ryzyku i oni będą mieli szansę podjęcia różnego rodzaju środków zaradczych, żeby tego ryzyka uniknąć.
0: Nie? Dlatego też czytamy tak kryminały bardzo masowo i thrillery i horrory oglądamy.
5: Oczywiście, komedie romantyczne oglądamy tylko w okolicy świąt Bożego Narodzenia, prawda? Bo to jest ten moment, kiedy takie rzeczy się ogląda, bo chcemy, żeby było miło. Ale w pozostałych dniach, ale nawet wtedy część z nas ogląda Die Hard, tak? Czy tam Szklaną Pułapkę w języku polskim, bo to jest coś, co nam się bardziej ze świętami kojarzy. Są takie niezwykle interesujące badania grupy francuskich badaczy, którzy prosili ludzi o wypisanie wszystkich swoich zmartwień. Mieli stworzyć listę rzeczy, które mogą się wydarzyć w ciągu najbliższych 30 dni. Nie muszą oczywiście, ale mogą, a którymi się martwią. Czyli dosłownie wypisz rzeczy, które mogą się wydarzyć w ciągu najbliższego miesiąca, które będą dla ciebie nieprzyjemne, o które się martwisz. Ludzie tę listę wypisywali, badacze zabierali tę listę, po czym wracali do nich po 30 dniach i mówili, a teraz zaznacz, które w istocie się wydarzyły. Spróbuje pani zgadnąć, jaki procent się wydarzył?
0: 15.
5: Było lepiej. 91,4% w ogóle się nie wydarzyło. Tak? Czyli mniej niż 10% rzeczy, którymi się martwimy, w istocie ma miejsce. Więc jeżeli się teraz czymś martwisz, to z dużą dozą pewności mogę ci, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, powiedzieć, że na 90% martwisz się rzeczami niepotrzebnymi. Dlaczego to robisz? Ano dlatego, że twoim przodkom dawało to przewagę konkurencyjną i lepiej jest się martwić rzeczami, które się nie wydarzą, niż nie docenić jakiegoś zmartwienia, które może być dla nas kłopotliwe.
0: Czy nam się opłaca przestawać się martwić, bo musimy też pewną energię zużyć na to, żeby powstrzymać naturalną właściwość naszego umysłu, więc spalamy paliwo życia.
5: Trudno z tego zrobić bilans w Excelu, w tym znaczeniu, że tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, no bo wyobraźmy sobie, że ktoś może myśleć w takich kategoriach, na pewno wszystko będzie dobrze, wyjechać na autostradę, nie zatankować paliwa, bo na pewno mi wystarczy i później stać jak ten gwizdek i czekać na pomoc drogową, bo był pewien, że optymistycznie rzecz ujmując powinno wystarczyć paliwa. Nie? Więc to nie jest jednoznaczna nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy powinniśmy wkładać energię w to, żeby przestać się martwić w ogóle. Nie, myślę, że powinniśmy wkładać energię w to, żeby to rzeczy, które nas martwią, podchodzić racjonalnie. Marek Aureliusz, jeden z najwybitniejszych, moim zdaniem, myślicieli starożytności, człowiek, który na dodatek łączył kilka perspektyw, bo łączył perspektywę polityka, był w końcu cesarem, łączył perspektywę filozofa, zatem umiłował prawdę, umiłował mądrość i był w końcu pisarzem także, więc musiał wykonywać swoje zadania w sposób, który byłby dla innych atrakcyjny. Współcześnie ciągle możemy czytać rozmyślania Marka Aureliusza i one są absolutnie fascynujące, być może jednym z powodów, na pewno nie jedynym, ale jednym z powodów, dla których tak fascynujące są one, jest to, że zaczynają się od podziękowań. To znaczy Aureliusz najpierw dziękuje tym wszystkim, którzy sprawili, że on jest na tym świecie, którzy uczyli go, którzy dawali mu szansę w ciągu całego swojego życia. W każdym razie Marek Aureliusz stworzył coś, co się nazywa modlitwą Marka Aureliusza i parafrazując można powiedzieć, że ona brzmi mniej więcej tak: Panie, daj mi odwagę, żebym był w stanie walczyć z rzeczami, które zmienić mogę. Daj mi pokorę przyjmowania tych rzeczy, których zmienić nie mogę, no i daj mi mądrość odróżniania jednych od drugich. I wydaje się, że to jest pewna postawa, którą możemy w sobie w taki świadomy sposób budować. To znaczy możemy patrzeć na rzeczy, które dookoła nas się dzieją, zastanawiać się, czy są tutaj jakieś pola do działania, czy jesteśmy w stanie coś z nimi zrobić, żeby były lepsze w naszym rozumieniu, czy jesteśmy w stanie je zmieniać. A jeżeli nie, bo często tak jest, że są rzeczy, na które wpływu nie mamy, to po prostu musimy je zaakceptować. I to jest ten wysiłek, który z całą pewnością warto w profilaktykę zamartwiania się włożyć.
0: Nawet wasze badania też pokazują, jak szkodliwy wpływ ma na nas to społeczeństwo informacyjne, którego jesteśmy częścią. Na świecie dzieje się tak dużo zdarzeń, zawsze da się znaleźć dużo niedobrych i o tym opowiadać.
5: Tak, my się martwimy wypadkiem samolotu w Andach. I oczywiście to jest straszna rzecz, która się wydarzyła. Jakiś samolot spadł w Andach, grupa ludzi zginęła. Ale zauważmy, że gdyby nie społeczeństwo, w którym żyjemy, gdyby nie te rozbudowane sieci informacyjne, to żylibyśmy w bardzo dobrym zdrowiu bez tej świadomości, która w istocie niczego w nas nie zmienia na dobre. Prawda? My nie jesteśmy w stanie podjąć jakichś działań, które mają sprawić, że my sami będziemy bezpieczniejsi w samolocie albo pomożemy jakoś tym ludziom, którzy stali się ofiarami tej katastrofy. Więc tak naprawdę zamartwiamy się trochę, przepraszam za to sformułowanie, bez sensu. Tak? To nie jest adaptacyjne. To jest właśnie problem, który usiłujemy tutaj zdiagnozować, że te strategie, które w nas się wytworzyły, te 30-40 tysięcy lat temu, to są strategie, które były doskonałe, ale wtedy. W tym znaczeniu, że ówczesny człowiek żył w świecie pełnym zagrożeń, ale wszystkie te zagrożenia były jasne i rzeczywiste. Co to oznacza? To oznacza, że mogli się ci ludzie bać sąsiadów z plemienia obok, mogli się bać dzikich zwierząt, mogli się bać zatrucia jakąś rośliną, której nie znali, ale to był skończony katalog tych lęków. Dzisiaj boimy się rzeczy, których nie rozumiemy. Boimy się rzeczy, które nas bezpośrednio nie dotyczą. Czytamy na przykład historie o różnego rodzaju złych wydarzeniach w Indiach, Stanach Zjednoczonych czy Mauretanii. I nasz strach jest rzeczywisty i prawdziwy, choć w istocie wszystkie te rzeczy nie dotyczą nas praktycznie w ogóle. A zatem możemy sobie wyobrazić, że ten nasz system zamartwiania się, jakkolwiek bardzo efektywny i bardzo skuteczny 30-20 tysięcy lat temu, dzisiaj jest kompletnie nieprzystosowany do środowiska, w którym żyjemy. Tych bodźców, które mają nas skłonić do zamartwiania się, jest zdecydowanie za dużo. Co więcej, one w ogromnej większości nie mają na nas realnego wpływu, ale pewne konsekwencje emocjonalne, które ponosimy na skutek zamartwiania się, są już bardzo realne.
0: A czy można też jakąś pewną socjotechnikę zbudować na bazie waszych badań? Na przykład, jeżeli chcemy kogoś przekonać, żeby podjął takie bardzo prewencyjne działanie, żeby na przykład jakiś szef podjął decyzję, że jednak jesteśmy ostrożni, to na początku rozmawiamy o różnych trudnych sprawach i zdarzeniach negatywnych, które się stały, żeby się bardziej martwił, kiedy poruszymy nasz problem i odwrotnie, kiedy chcemy, żeby podjął decyzję na przykład taką bardziej zakładającą jakieś optymistyczne rozwiązanie, to stwarzamy miłą, dobrą atmosferę, mówimy o sukcesach przed spotkaniem.
5: Nasze badania akurat tego nie dotyczyły, ale to, o czym pani mówi, jest takim klasycznym torowaniem, tak? To znaczy pokazaniem pewnego kontekstu sytuacyjnego, tworzeniem pewnej dobrej atmosfery, tworzeniem pewnych podstaw emocjonalnych do tego, żeby być albo negatywnie nastawiony do jakiegoś pomysłu, albo pozytywnie. I oczywiście tak, to są takie narzędzia, których można używać, których zresztą się używa bardzo często wtedy, kiedy człowiek chce, żeby jakaś grupa podjęła decyzję zgodną z jego oczekiwaniami. Podkreślę, to nie jest akurat rzecz, której dotyczyły nasze badania, ale w istocie tego rodzaju mechanizmy są dosyć powszechnie znane. Jest taki bardzo stary, już jeszcze z lat 70. eksperyment Antonego Higginsa, w którym przedstawiano pewną historię człowieka nazwiskiem Donald. proszę zwrócić uwagę, że nawet to imię staje się mocno znaczące w czasach, w których żyjemy. I tenże Donald był opisywany w... opisywano właściwie jego zachowania, ale te zachowania mogły być oceniane przez ludzi albo jako lekkomyślne i lekceważące niebezpieczeństwo, albo jako niesłychanie odważne i brawurowe. Czyli może sobie pani wyobrazić, że opisujemy Donalda jako człowieka, który uwielbia ścigać się łodziami motorowymi, chociaż nic nie wie o łodziach. I z jednej perspektywy możemy powiedzieć, że to jest człowiek, który jest nadmiernie ryzykancki, a z drugiej strony możemy powiedzieć, że to jest człowiek szalenie odważny. A zatem możemy to ocenić albo pozytywnie, albo negatywnie. No i ludzie mieli całą taką historię Donalda. O tym Donaldzie właśnie mogli sądzić albo w jedną, albo w drugą stronę. Natomiast to, czego nie wiedzieli, to to, że wcześniej przechodzili taką krótką procedurę, oficjalnie związaną z zupełnie innym badaniem, gdzie mieli rozpoznawać kolory. Kolory, którymi napisane są słowa. Tylko, że te słowa to były albo słowa pozytywne, albo negatywne. Tak? Czyli albo to były słowa lekkomyślne, albo nadmiernie ryzykanski, tak? Wszystkie takie rzeczy, które torowały niejako ten sposób myślenia o Donaldzie. Ci ludzie nie mieli czytać tych słów, ale doskonale wiemy, że czytanie jest dla nas automatyczne, w związku z tym nie jesteśmy w stanie powstrzymać czytania, tak? Bo przed moimi oczami jest przynajmniej kilka napisów i ja nie jestem w stanie się świadomie powstrzymać przed ich odczytaniem, po prostu je będę czytał. Dokładnie tak samo było z badanymi Antonego Higginsa. Więc oni te słowa czytali, a później okazało się, że te słowa doskonale wpływały na ocenę tego Donalda. A zatem ci ludzie, którzy mieli pozytywne sformułowania, oceniali go zdecydowanie bardziej pozytywnie niż ci, którzy wcześniej mieli którzy wcześniej mieli kontakt ze sformułowaniami negatywnymi. Więc tak naprawdę jest to taka pigułka, która pokazuje, jak wygląda ten mechanizm. My jesteśmy w stanie ludzi przekonać do pewnych rzeczy, jeśli ich wcześniej zmiękczymy, prawda? Jeśli wcześniej damy im jakieś pozytywne skojarzenia. Zresztą doskonale to wiedzą nawet nasze dzieci, które przychodzą do nas i zanim nas poproszą o ekstra dofinansowanie w tym tygodniu, to najpierw powiedzą, jakie fantastyczne oceny dostały, albo jak fajnie się bawiły w szkole, albo jak pani je pochwaliła.
0: Czy to nie jest przerażające, że jesteśmy tacy przewidywalni, łatwo się dający manipulować czy napędzać w jakieś stany, które prowadzą do oceny rzeczywistości?
5: Ja myślę, że to, co pani teraz powiedziała, jest nieco nadmierne w tym znaczeniu, że oczywiście do pewnego stopnia tak jest. Ale na przykład nie ma takiej techniki manipulacyjnej, nie ma takiego narzędzia wpływu społecznego, które zawsze i wszędzie byłoby skuteczne, które dawałoby nam stuprocentową pewność, że człowiek zachowa się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Tak nie jest. Być może dlatego psychologia, zwłaszcza psychologia wpływu społecznego, którą ja się zajmuję, jest tak piękną dziedziną, bo ona zawsze daje nam pewne zaskoczenia. Zaskoczenia, które polegają na tym, że ludzie, których byśmy kompletnie o to nie podejrzewali, zachowują się zupełnie inaczej niż nam się wydawało. Że technika, którą uznalibyśmy za stuprocentowo skuteczną, wcale nie daje takiej skuteczności, albo jest bardzo wyraźnie ograniczona tylko do jednego kontekstu. Jest na przykład taka historia badań, które prowadziliśmy wraz z moim znakomitym kolegą Darkiem Dolińskim, która dotyczyła zachęcania ludzi do szczepień obowiązkowych. Nie, przepraszam, do szczepień na grypę. I to była taka sytuacja, w której my próbowaliśmy wykorzystać starą, dosyć dobrze zbadaną, bardzo skuteczną technikę, która się nazywa ale wybór należy do ciebie. Czyli technika mówi tak, że jeżeli komuś przedstawiamy jakąś opcję i mówimy, że może zrobić tak albo tak i na końcu dodajemy, ale wybór należy do ciebie, to paradoksalnie częściej ludzie wybierają tę opcję, która jest dla nas atrakcyjna, którą chcemy im przemycić, tak można by powiedzieć. I to jest rzeczywiście dosyć dobrze zbadana, bardzo skuteczna technika i usiłowaliśmy zobaczyć, czy ona będzie skuteczna w przypadku zachęcania ludzi do szczepień swoich dzieci. To było ważne w tej historii. I okazało się, że działa kompletnie przeciwnie. To znaczy wtedy, kiedy mówimy rodzicom, możesz dziecko zaszczepić albo nie, my byśmy zaszczepili, bo są takie korzyści z tego wynikające, ale wybór należy do ciebie, to wtedy okazało się, że zdecydowana większość rodziców mówiła, no to jednak nie. No to skoro wybór należy do mnie, to może niekoniecznie. Więc to nie jest do końca tak, że my wiemy wszystko o człowieku i że mamy algorytm, który mówi, ok, musisz nacisnąć odpowiednie guziczki i człowiek będzie zachowywał się zgodnie z twoimi oczekiwaniami. Są tacy domorośli specjaliści od manipulacji, jak sami twierdzą, którzy będą nam obiecywali takie rzeczy, ale całym moim jakimś tam mikrem, ale jednak autorytetem mogę powiedzieć, że nie, tak to nie działa. Że psychologia jest trochę bardziej skomplikowaną nauką z tej perspektywy. Ale to, że my wiemy, w jaki sposób działamy, to, że my wiemy, w jaki sposób można na nas wpływać, to jest też dla nas pewne narzędzie obrony. Jeżeli poznasz siebie, jeżeli poznasz swoje słabe punkty, jeżeli się zorientujesz, że ktoś może cię oszukać, że ktoś może wykorzystać twoją słabość, że ktoś może w jakiś sposób, planując działania wobec siebie, zmusić cię do rzeczy, na które w ogóle nie masz ochoty, no to też zdajesz sobie sprawę z tego, że taką sytuację jesteś w stanie rozpoznać. Jesteś w stanie się przed nią bronić, jesteś w stanie, jeżeli masz też pewne umiejętności, pewną wiedzę, powiedzieć nie, ja tego zrobić nie chcę i niezależnie jak długo będziesz mnie namawiał czy namawiała, po prostu tego nie wykonam.
0: Wracając do waszych badań, czy ma pan jakąś intuicję, jako one mogą nadać teraz kierunek refleksji psychologicznej, jakie badania może jeszcze zainspirują kolejne?
5: One się w moim odczuciu bardzo dobrze wpisują w taką dużą dyskusję dotyczącą odpowiedzialności platform produkujących media społecznościowe za swoje działania. Bo zauważmy, że żyjemy w świecie, w którym mamy do czynienia z nieznaną do tej pory skalą możliwości wpływania na ludzkie emocje. Każdy z nas ma w telefonie jakąś prawdopodobnie aplikację związaną z mediami społecznościowymi. Te aplikacje są konstruowane przez ludzi, którzy się naprawdę dobrze znają na rzeczy, w tym znaczeniu, że potrafią skonstruować w taki sposób, że ciągle będziemy mieli ochotę z nich korzystać. Że jeśli nie będziemy z nich korzystali, to wzbudzi się w nas takie zjawisko, które się nazywa FOMO, czyli fear of missing out, tak? Czyli lęk przed byciem pominiętym. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy te platformy, mamy te media, które ja od pewnego czasu zacząłem już nazywać antyspołecznościowymi, bo one w moim odczuciu niewiele mają wspólnego z tworzeniem społeczności, raczej z ich niszczeniem. Jeśli popatrzymy na to, jak się ludzie, jest nawet takie pojęcie emotional contagious, takie zakażanie emocjonalne, jak ludzie się zakażają emocjonalnie różnego rodzaju negatywnymi informacjami, o których czytają w mediach, zwłaszcza w mediach społecznościowych, no to możemy zadać sobie pytanie, czy to nie jest moment, w którym powinniśmy zacząć egzekwować pewną odpowiedzialność od platform, które dają taką możliwość. Czyli okej, to, że korzystasz z mediów społecznościowych, to jest oczywiście twoja sprawa, ale to, że w tych mediach społecznościowych działa algorytm, który jest stworzony w taki sposób, żeby przedstawiać ci rzeczy, które będą cię zachęcały do negatywnych emocji, to już nie jest wyłącznie twoja sprawa. To jest sprawa tych, którzy ten algorytm ustawili, tych, którzy z niego korzystają. Więc być może to jest coś, nad czym powinniśmy się zastanowić. Oczywiście mamy pewne próby regulacji, tak? Są pewne narzędzia, które teoretycznie nie pozwalają na korzystanie z mediów społecznościowych młodym ludziom. To jest szczególnie istotne, dlatego że młodzi ludzie, nastolatkowie, to jest ta grupa docelowa, którą bardzo łatwo jest uzależnić od takich emocji. To jest ten etap rozwoju mózgu, który bardzo mocno akcentuje układ nagrody, a jeszcze niespecjalnie rozwinięta jest kora przedczołowa, która odpowiada za rozsądek i za podejmowanie decyzji w oparciu o dane i w oparciu o szacowanie ryzyka. Więc wydaje się, że zwłaszcza w kontekście osób, powiedzmy od najmłodsi użytkownicy mediów społecznościowych, to są nawet dzieci kilkuletnie już, prawda? Ale powiedzmy sobie, że mamy do czynienia z dziećmi, strzelam, do 16, do 18 roku życia, no to jest ten etap, na którym na pewno używanie mediów społecznościowych powinno być pod szczególnym nadzorem, jeśli w ogóle powinno być dozwolone. Mam takich kolegów, jeden z moich znakomitych kolegów, przyjaciół, profesor Wojciech Kulesza twierdzi, że w ogóle nie powinno się dawać możliwości korzystania z mediów społecznościowych przed 18 rokiem życia. Ja może nie jestem aż taki radykalny w tych poglądach, ale generalnie wydaje mi się, że warto jest o tym mówić. Zresztą staramy się o tym mówić. Dosłownie za 2 tygodnie we Wrocławiu odbędzie się taki festiwal, który nazywa się Remind, taki międzynarodowy kongres psychologiczny, na który zapraszamy wielu ludzi, którzy się na tych kwestiach znają. Właśnie po to, żeby w takim szerokim gronie dyskutować o tym, co możemy zrobić, żeby w sposób realny wpłynąć na tego rodzaju procesy.
0: A pan uważa, że taka metoda właśnie zakazywania młodym ludziom, niepełnoletnim, korzystania z mediów społecznościowych, którą wprowadzają już różne kraje, jest dobrą metodą? Bo to są osoby, które za chwilę uzyskają też prawa wyborcze. Może oni wybiorą ludzi, którzy będą myśleli zupełnie odwrotnie, będą się kierować bardzo liberalnym podejściem.
5: To nie jest istotne, co ja uważam. Istotne jest to, co pokazują dane. Największy jak do tej pory eksperyment dotyczący zakazywania mediów społecznościowych i w ogóle używania telefonów komórkowych w szkołach przeprowadziła Norwegia. Norwegowie kilka lat temu najpierw wybrali 300 szkół, w których eksperymentalnie ten proces przeprowadzono. Wygląda bardzo prosto, jeżeli przychodzisz do szkoły z telefonem, to musisz go zdeponować. Są takie szafeczki, gdzie każdy uczeń musi po prostu odłożyć telefon, może go zabrać dopiero po zakończeniu zajęć. Nie ma korzystania z telefonów na przerwach. A zatem odkładają te telefony, zabierają je dopiero przy wyjściu ze szkoły. I okazało się, że po roku w tych 300 szkołach, w których ten eksperyment przeprowadzono, po pierwsze radykalnie spadła liczba godzin kontaktu z psychologiem, których potrzebowali uczniowie i uczennice. Po drugie, zdecydowanie mniej było problemów z zachowaniem, zdecydowanie mniej było bullyingu i cyberbullyingu. Ale to, co było najciekawsze, to, że bardzo wyraźnie poprawiły się oceny szkolne. Więcej dzieci z tych szkół szło na szkło najpierw do szkół średnich, a później na studia. Więcej dzieci zdawało z dobrym wynikiem egzaminy. Ale najciekawsze w tym wszystkim było to, że była jedna szczególna grupa, która odniosła największe korzyści. I to były dziewczęta z grup defaworyzowanych społecznie, czyli z grup mniejszości etnicznych, czyli z grup o niższym kapitale kulturowym, o niższych zasobach i tak dalej. I teraz, jeżeli popatrzymy na to, co już wiemy o na przykład budowaniu się samooceny u młodych ludzi, wiemy doskonale, że na przykład poziom samooceny dziewcząt i chłopców w wieku nastoletnim radykalnie się od siebie różni. Chłopcy zawsze są przekonani, że są lepsi. Dziewczynki zawsze są przekonane, że są gorsze. Oczywiście mówię o średnich, prawda? Zawsze znajdą się jakieś osoby, które się z tej perspektywy nieco wyłamują, ale średnie są dosyć jednoznacznie. Średnie dosyć jednoznacznie pokazują na dużą różnicę pomiędzy chłopcami a dziewczętami. Jeżeli do tego dołożymy bardzo prosty fakt, że media społecznościowe są głównie dla porównań społecznych. Media społecznościowe są głównie po to, żebyś zobaczył, jacy są inni, jaki jesteś ty. Jeżeli sobie wyobrazimy, jakie treści wrzuca się do mediów społecznościowych, ja nie muszę patrzeć na profile młodych ludzi, mogę popatrzeć na profile moich kolegów i koleżanek. To zawsze są fantastyczne wiadomości. To zawsze są informacje o tym, że właśnie dostałem grant naukowy, opublikowano mi kolejny artykuł, otrzymałem awans i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tam informacji, odrzucili mi kolejny wniosek. Nie ma tam informacji, napisałem taki świetny tekst, a nikt go nie chce przeczytać. Nie? No to teraz jak sobie wyobrazimy, że mamy do czynienia z młodymi ludźmi, tak bardzo wrażliwymi na układ nagrody, to nie ma w tym wielkiego odkrycia, że właśnie oni bardzo poważnie na tym zakazie korzystają. Ja może podam jeszcze jeden przykład anegdotyczny, ale naprawdę bardzo moim zdaniem interesujący. Ja mam takiego podopiecznego, jestem dla niego tutorem naukowym, podopiecznego, który jest uczniem, właśnie kończy szkołę średnią w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. To jest szkoła, która się nazywa Columbia Grammar and Preparatory School. To jest jedna z najstarszych szkół średnich w Stanach Zjednoczonych. Jest starsza niż same Stany Zjednoczone. Zostało założone w roku 1764, jeśli dobrze pamiętam, a Stany Zjednoczone w 1776. Potwornie droga, bardzo prestiżowa szkoła średnia. I kiedy ja się z nim kontaktuję, bo ustalamy jakieś tam kolejne spotkanie, to on mówi, od tego do tego momentu nie będę miał telefonu. Bo po prostu w mojej szkole się takich rzeczy nie używa, bo nie mamy pozwolenia na używanie tego rodzaju narzędzi. Więc wydaje się, że skoro robią to najlepsi, jeśli chodzi o różnego rodzaju wskaźniki nauczania, to warto z tego skorzystać.
0: Pan też jest użytkownikiem mediów społecznościowych. Czy można mieć jakieś świadome strategie, które chronią przed tym, jak trochę manipulacyjnie na nas działają te media społecznościowe, jak bardzo zaczynamy się porównać, jak bardzo stajemy się jakimiś aktorami swojego życia, mając poczucie, że musimy coś komuś udowadniać na przykład?
5: Mhm. Powiem o dwóch. Jedna jest bardzo prosta, druga troszkę bardziej skomplikowana. Zacznę od tej najprostszej. Jeżeli możesz, odinstaluj media społecznościowe z twojego telefonu komórkowego. Z bardzo prostej przyczyny. Możesz z nich korzystać, ale na desktopie. Możesz z nich korzystać przed komputerem dużym, tak? Znaczy, przed ekranem, ale nie przed telefonem, który jest cały czas przy tobie. Z prostej przyczyny. To musi być twoja świadoma decyzja, że skorzystasz z mediów społecznościowych. Okej, pójdę zobaczyć, co się dzieje na Facebooku, tak? Pójdę, zaloguję się, popatrzę, wyjdę. A nie, Facebook przypomni mi o sobie, bo cały czas będę dostawał powiadomienia i jak się będę nudził, to wyciągnę telefon i zacznę go scrollować. To jest jeden z największych problemów, który mamy współcześnie, że naszą domyślną reakcją na nudę jest przeglądanie telefonu komórkowego. Proszę zrobić prosty eksperyment. Pójść do jakiegokolwiek miejsca, gdzie ludzie muszą na coś poczekać. Do jakiejkolwiek poczekalni na dworcu kolejowym, do jakiegokolwiek miejsca, gdzie ludzie muszą poczekać na przykład na wizytę lekarską. Naszym domyślnym stanem jest wyjęcie telefonu i scrollowanie. Więc to jest pierwsza rzecz, którą można zrobić. Przeinstalować się tylko na desktop. Jeżeli chcesz korzystać z mediów, w porządku, ale nie w twoim telefonie komórkowym. I druga rzecz, jeżeli już naprawdę musisz, bo ja wiem, że to jest najłatwiejsze, tak? To wyłącz powiadomienia. To znaczy wyłącz powiadomienia, które ci cały czas przypominają, że ktoś coś wrzucił, ktoś coś udostępnił, ktoś polubił, ktoś nie.
0: Dlatego... Ale te aplikacje są podstępne i się wyłącza, one się znowu pojawiają.
5: Oczywiście, że tak. Dlatego właśnie sugeruję, żeby ich nie mieć na telefonie komórkowym. Bo powód jest bardzo prosty. One mają nas uzależnić. Tak? One mają nam dawać pewien domyślny stan, w którym mamy funkcjonować. Zwróćmy uwagę, że w tym modelu biznesowym towarem, który jest sprzedawany przez duże korporacje, jest nasza uwaga, jest nasz czas. My nie płacimy za używanie mediów społecznościowych w sensie przelewu. My nie płacimy za używanie mediów społecznościowych w znaczeniu konkretnej sumy, którą musimy wyasygnować, żeby korzystać z Facebooka, X-a czy TikToka. Ale płacimy za to czasem. 98% przychodów, które ma Facebook, to są przychody z reklam. A zatem z pieniędzy, które płacą różnego rodzaju korporacje po to, żeby móc wyświetlić nam swój obrazek albo swój filmik. Więc tak naprawdę ostatecznie to my jesteśmy tymi osobami, które płacą. Co więcej, płacimy rzeczą, której nie możemy pomnożyć, której nie możemy naciągnąć, której nie możemy kupić, czyli czasem. I myślę, że uświadomienie sobie tego to też jest rzecz, która powinna nas w jakiś sposób chronić przed instalowaniem na przykład tego rodzaju aplikacji na telefonie komórkowym.
0: Teraz sobie myślałam, biorąc pod uwagę media społecznościowe, że możemy się martwić nie tylko złymi informacjami, ale też dobrymi informacjami. Na przykład ktoś, kogo nie lubimy, ma dobry czas i mu się powodzi i to też jest martwienie się, które przenosi się na inne sfery, a Facebook czy inne aplikacje nam o tym mówią.
5: Dlaczego nie ja? Dlaczego jemu się przytrafiają takie fajne rzeczy, a nie mnie? Kłopot polega na tym, że obraz, który otrzymujemy w mediach społecznościowych jest radykalnie fałszywy. Tak jak mówiłem wcześniej, nikt z nas nie wrzuca porażek. Jest tylko jeden człowiek, którego znam, Johannes Haushofer, taki badacz, który kiedyś zrobił CV List of Failures, czyli stworzył takie akademickie CV, w którym wpisał wszystkie porażki, które odniósł. I kiedy ja jeszcze miałem zajęcia z doktorantami, teraz już mi się to rzadziej zdarza, ale kiedy miałem lekcje z nimi, to pierwszą rzeczą, którą robiliśmy, to było czytanie tego CV List of Failures, właśnie po to, żeby pokazać, że porażka, że odrzucenie jakiegoś grantu, że odrzucenie jakiegoś wniosku, to jest rzecz, która nam się będzie bardzo często zdarzała. I nawet się skontaktowałem z Haushofferem w którymś momencie i on mi dołożył do tego jeszcze jedną rzecz. Powiedział, wiesz co, najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak zrobiłem to z CV List of Failures, to ten dokument zyskał dużo więcej uwagi i dużo więcej cytowań niż jakikolwiek mój artykuł naukowy. Więc tak naprawdę okazało się, że to, co miało pokazać porażkę, było jeszcze jakby kolejnym dowodem pewnej popularności tejże porażki. I tak, no musimy zdawać sobie z tego sprawę, że ten obraz mediów społecznościowych jest z gruntu fałszywy i że on prowokuje różnego rodzaju reakcje, tylko że te reakcje są już bardzo prawdziwe. Nasz żal, nasza frustracja, nasza złość, cała masa innych negatywnych emocji, które się w nas pojawiają na skutek korzystania z tych narzędzi jest już bardzo, bardzo prawdziwa.
0: Czy jak się martwimy jedną sprawą i zaczynamy się przez to też bardziej martwić kolejnymi elementami naszego życia albo tego, co się dzieje na świecie, w kraju, to czy jest jakiś taki moment, że już więcej nie jesteśmy w stanie unieść, udźwignąć? Czy to może być nieskończony proces?
5: Wydaje się, że martwić możemy się absolutnie wszystkim. I tak jak i narzekać możemy absolutnie na wszystko. Pamiętam, że kiedyś, kiedy były jakieś kolejne skoki cen benzyny. Jak wszyscy Polanie dobrze wiedzą, benzyna w Opolu zawsze jest droższa niż w Katowicach i we Wrocławiu. W związku z tym ci z nas, którzy jeżdżą poza granicę Śląska Polskiego, często tankują właśnie tam. Ale kiedyś zdarzyło mi się, że zauważyłem, że benzyna w Opolu była tańsza niż we Wrocławiu. No i pytam tego człowieka, który obsługuje tę stację i mówię, widzi pan, coś dziwnego się dzieje, zawsze było drożej, a teraz jest taniej. To są tak patrzy na mnie z takim zbolałym wzrokiem, mówi, no widzi pan, co nam narobili, widzi pan, co nam narobili. Więc nawet niskim kosztom benzyny możemy się przypatrywać z takim poczuciem, że dzieje się coś złego. Jesteśmy mistrzami w zamartwianiu się, jesteśmy w stanie zamartwiać się absolutnie wszystkim. Problem tylko w tym, że płacimy za to dosyć poważną cenę. Pamiętajmy, że życie, które mamy do przeżycia jest jedno i ten czas, który spędzamy na zamartwianie się, to jest czas, którego nie spędzimy na oglądanie fantastycznego filmu, spotkaniu z przyjacielem, którego dawno nie widzieliśmy, z jedzeniu pysznej kolacji z ludźmi, których bardzo lubimy. Więc myślę, że w takich kategoriach trzeba o tym myśleć.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie w Radiu Opole. Profesor Tomasz Grzyb, Uniwersytet SWPS, dzisiaj gościł w programie.
5: Dziękuję.
0: I to już wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia, dobrego wieczoru. I pamiętajcie, że jutro w Stolicy Regionu startuje 10. jubileuszowy festiwal książki, potrwa na Placu Wolności do niedzieli. A wśród zaproszonych gości także osoby związane z dziedziną psychologii, m.in. Ewa Wojdyło-Osiatyńska.

0: tu Radio Opole. Dziś czwartek, 11 dzień czerwca. Na zegarach zbliża się godzina 22. To oznacza, że czas na wiadomości. Zapraszam. 50. Opolskie konfrontacje teatralne oficjalnie otwarte na początek spektakl Przedwiośnie Opolskiego Teatru. Jedną receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. Taką zmianę wprowadza Ministerstwo Zdrowia.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Widzowie zaskoczeni, ale i zachwyceni opolskim odczytaniem Przedwiośnia Reymonta w reżyserii Piotra Ratajczaka. To właśnie to przedstawienie zainaugurowało 50. Opolskie konfrontacje teatralne. Zespół Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu zaprezentował przedstawienie na dużej scenie teatru. Cieszę się, że dostaliśmy się do konkursu, mówi Piotr Ratajczak.
2: Aktorzy zawsze są w pełnej gotowości, niezależnie od tego, czy grają rano, czy wieczorem, czy dla młodzieży, czy dla emerytów, zawsze to powinno być na full. I tacy są aktorzy Teatru Kochanowskiego. Ta Ukraina, która jest wpisana w Przedwiośnie, która brzmi dzisiaj tak bardzo aktualnie, ta nowa wojna nadaje nowy kontekst. Ze smutkiem stwierdzam, że rok temu jeszcze mniej się działo. Dzisiaj mam wrażenie, że żyjemy w jakimś świecie stojącym na jakiejś krawędzi globalnej katastrofy.
0: Jutro na scenie Modela Tornia zobaczymy przedstawienie Teatru Polskiego w

0: Dobry wieczór Państwu. Dzisiejsza audycja powinna być adresowana nie tylko do osób, które same zmagają się z jakimś uzależnieniem albo chcą rzucić jakieś złe nawyki, typu palenie papierosów, może sięganie po coś mocniejszego, niezależnie czy to zioło, czy to wpłynie, ale również dla rodzin, dlatego że chciałem przedstawić z naszym gościem instrukcję obsługi człowieka, który rzuca jakiś nałóg. Tak się to potocznie nazywa. Rzucam nałóg. Witam i zapraszam do 23. Krzysztof Dobrowolski i niezawodny jak zawsze Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. Dobry wieczór, Marku.
1: Dobry wieczór.
0: Pewnie milion razy w ciągu ćwierć wieku słyszałeś to: rzucam palenie, rzucam trunki, rzucam różne brzydkie nawyki i teraz, narody, klękajcie, bo mnie się należy taryfa ulgowa, ja muszę teraz mieć dzień dobroci dla zwierząt, dzień dziecka, bo jestem zdenerwowany, na przykład rzuciłem palenie, to teraz dajcie mi na przykład cukiereczki szybko i nie denerwujcie mnie, bo znowu zacznę palić. No, mechanizm jest taki trochę na skróty opowiedziany, ale mniej więcej tak to wygląda. A więc należy szczególnie dbać o tego człowieka, takiego nowicjusza na tej drodze do wolności, czy po prostu żadnej taryfy ulgowej. I chłopie, jesteś twardziel? No to jedziemy.
1: O rany, jak ty zadasz pytanie, to zupełnie nie wiem, co z nim zrobić.
0: No, powiem ci, że to wszystko z życia wzięte, nie wymyśliłem tego sam.
1: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to to, że ja w ogóle nie mam bladego pojęcia, czy istnieje jakaś instrukcja na tego rzucanta.
0: Jestem prawie pewien, że nie istnieje, oprócz oczywiście miliona dobrych rad internetowych, które w wielu przypadkach są po prostu gdzieś tam z sufitu. Natomiast ja tak umownie powiedziałem, czy powinno się w ogóle coś takiego zredagować, jak instrukcja obsługi tego, który rzucił coś tam.
1: Pewnie warto jest mówić o pewnych takich wskazówkach dla osób, które towarzyszą tym rzucającym jakieś nałogi, jak reagować w jakichś określonych sytuacjach, jak wspierać tak naprawdę tę osobę, która wychodzi z nałogu, bo tu bardziej chodzi o to wspieranie, tylko wiesz, wspieranie w moim rozumieniu musi się opierać na jednak rozumieniu tego procesu, który tam zachodzi w głowie tej osoby uzależnionej, która właśnie postanowiła rzucić ten swój nałóg. Jest bardzo wiele takich ludzi, znam mnóstwo takich byłych pacjentów czy osób aktualnie biorących, które setki razy próbowały rzucać i im się to udawało. Tylko że na jakiś czas, na chwilę. Bo rzeczywiście to odstawianie nałogu zawsze jest związane z bardzo takimi, bym powiedział, nieprzyjemnymi odczuciami. One się bardzo różnie objawiają u różnych ludzi, ale generalnie chodzi o tą sferę takiego samopoczucia psychicznego, byśmy powiedzieli emocjonalnego. Jest takie ogromne poczucie braku, jakiejś tęsknoty za czymś. My to nazywamy głodem narkotykowym czy głodem alkoholowym. On jest silny. On się przeradza później w takie rozdrażnienie wewnętrzne. Człowiek bywa impulsywny, wybuchowy, taki właśnie drażliwy. Łatwo jest go dotknąć, łatwo jest go uruchomić. Kolokwialnie mówimy, że ma krótki ląd wtedy bardzo. I to jest moment, kiedy on walczy sam ze sobą. Więc z takiej perspektywy dolewanie mu, że tak powiem, paliwa do tych jego nerwów, no nie jest specjalnie rozsądne, jeśli mamy go wspierać w tym, że wycofywaniu się z nałogu. No z drugiej strony też, no to nie może być tak, że w związku z tym, że on rzuca nałóg, no to teraz wszyscy klękamy dookoła i patrzymy na pana, który rzuca nałóg i mu kibicujemy i nic więcej, on może robić co chce, no bo on przecież rzuca nałóg.
0: Bardzo często jest coś takiego, że taka osoba oczekuje, że cały świat wokół, ci najbliżsi, będą chodzić na paluszkach, będą mu dogadać, bo on jest rozdrażniony, bo on ma smaki, bo on ma głody, tak to się mniej więcej nazywa, i narody, klękajcie. A tymczasem właśnie trzeba, moim zdaniem, znaleźć taki złoty środek, bo wiadomo, że on walczy i należałoby mu jakoś pomóc, ale jak nie wpaść w taki niemalże potrzask szantażu emocjonalnego, że wy tu mi chodźcie na paluszkach, słuszcie mi, przynoście mi desery, bo mi się chce palić, bo jak nie, to znowu będę palił albo pił.
1: Wiesz, jak pytasz o złotym środku, to dla mnie jako człowieka, nawet nie jako terapeuty, choć może też trochę, takim złotym środkiem jest po prostu zdrowy rozsądek, tak? No bo są pewne granice, które są nieprzekraczalne. Bez względu na to, jak komuś bardzo zależy na narzuceniu tego palenia, jak bardzo się stara, ile go to kosztuje i tak dalej, no to ja jako osoba postronna, która jest z boku, mnie to bezpośrednio nie dotyczy, no ja nie mogę z tego tytułu, że tak powiem, cierpieć, bo jemu jest źle. Ja rozumiem, że trochę inaczej to wygląda w sytuacji, kiedy ja z tym człowiekiem jestem związany emocjonalnie, bo jestem jego, nie wiem, partnerem, partnerką, nie wiem, dzieckiem, czy tam rodzicem, tak, no to wtedy wiadomo, że ja to też bardzo mocno przeżywam, to, że jest mu źle, to, że mu kibicuję, to, że się boję, że mu się nie uda, tak, i wszystko wróci do początku, więc no te moje emocje, jako tej osoby towarzyszącej, też tutaj grają ważne skrzypce, no ale to przede wszystkim, to, co jest najważniejsze, to to, że rzucanie palenia jest po stronie rzucacza palenia, tak, czy jakiegoś innego nałogu, no to jest jego interes, żeby się z tego wycofać, to jest jego interes, żeby z tym nałogiem wygrać. Wiesz, patologią jest i niestety bardzo częstym zjawiskiem, że osoby towarzyszące, najczęściej członkowie rodziny, że im bardziej zależy niż samemu uzależnionemu. I to oni, że tak powiem, bardziej się starają. Mam wrażenie, że więcej wkładają energii w wycofanie się z tego nałogu. Mają jakby więcej, no mówiąc językiem branżowym, motywacji do tego rzucania nałogu niż sama osoba, która jest w tym nałogu uwikłana. I to wtedy w ogóle się role odwracają. To jest moim zdaniem woda na młyn dla nałogowca, takie podejście, no bo to generuje mnóstwo argumentów w jego głowie na rzecz kontynuacji tego nałogu. No to jest trochę na takiej zasadzie. Przychodzi do mnie chłop i mi opowiada, że on pije dlatego, że ma tak w domu, jak ma i w pewnym momencie mi mówi, gdybym ja miał taką żonę, jak on, to też bym pił. No ale wiesz, no to co? To żona musi zmienić się, on przestanie pić, wiesz, no. Osoby uzależnione łapią się takich argumentów, które no w jakiś sposób z ich perspektywy usprawiedliwiają to ich używanie substancji najczęściej. Na przykład to, że nie wiem, rodzice czy tam partnerzy są, nie wiem, namolni, że są opresyjni albo że w jakiś sposób szantażują czy wymuszają, wywierają presję.
0: I tak kontrolują nadmiernie.
1: Kontrolują i ta presja czy ta kontrola ich tak mocno emocjonalnie, psychicznie dojeżdża, że w związku z tym oni muszą, bo przecież oni nie są w stanie w takich warunkach, że tak powiem, skutecznie odciąć się od swojego nałogu. No to jest oczywiście kolejny kawałek jakichś mechanizmów obronnych przed tym, żeby jednak to uzależnienie rzucić. Jak ja sobie myślę o pacjentach, którzy przychodzą do terapii, czyli coś ich do tej terapii kieruje, najczęściej to jest jakaś tak, no właśnie jakiś rodzaj presji i oni przychodzą i oni oczywiście mówią, bo chcą fajnie wypaść, więc mówią, że im bardzo zależy, że oni przecież mają dziecko i partnerkę, ale ta partnerka to właśnie nie chce z nimi być, ale oni bardzo by chcieli z nią być i dlatego oni chcą trzeźwieć i w ogóle to chcą swoje życie zmienić i być lepszymi ludźmi i oni takie pierdoły posuwają i myślą, że rozumiesz, że terapeuta to łyknie i że to taka jest prawda.
0: No, Marku, ale bardzo często mówisz o tym, że właśnie osoby uzależnione są mistrzami manipulacji, ściemy, teatrzyków, więc bardzo możliwe, że oni wierzą w to, co mówią i że oni naprawdę mają dobre intencje.
1: Wiesz co, pewnie mają dobre intencje, no czy wierzą, to nie. Ja myślę sobie, że oni bardziej chyba chcą jednak dobrze wypaść, no ale to też nie jest ich wina, bo każdy z nas tak ma, że jak idziemy w jakieś nowe miejsce, w nowe środowisko, to staramy się dobrze wypaść i jakoś tam w miarę dostosować tak, żeby blamażu nie było, no i żeby ludzie się na nas krzywo nie patrzyli i oni też chyba przychodzą i mają takie myślenie, no skoro idą na terapię, no to na tej terapii to trzeba jakieś mądre słowa mówić i w ogóle i tak dalej. Tymczasem to jest, no, nawet jeśli to jest prawda, to jest tylko połowa prawdy, bo druga połowa prawdy jest taka, że jeśli mamy do czynienia z osobą uzależnioną, to po pierwsze ona ma duży deficyt, braki w takich umiejętnościach kontrolowania tego swojego zachowania nałogowego, bo to jest po prostu kompulsja, on głowa nie chce, on i tak to robi.
0: Automatyzm
1: taki totalny, to już jest zakodowane, że tak powiem, poza w ogóle jego świadomością. A po drugie, no nie ma co ukrywać, że uzależnienie to jakaś formuła przyjemności. Nawet jeśli popatrzymy, że używanie substancji jest sposobem na uciekanie przed trudnymi emocjami, przed trudnymi stanami takimi emocjonalnymi. Tak można jeszcze kolokwialniej o tym powiedzieć, że mówimy o uciekaniu przed stresem, tak, że alkohol, narkotyki to jakiś sposób na to, żeby zredukować w sobie stres, napięcie, żeby na chwilę nie czuć tego, nie mieć tych kłębiących się w głowie myśli i w ogóle się poczuć, tak, wychillować.
0: To, co ja nazywam znieczulaczem bólu egzystencjalnego.
1: Dokładnie tak. To jest najczęstszy oczywiście schemat. To nawet jeśli na to w ten sposób popatrzymy, no to przecież ten uzyskany stan z perspektywy tej osoby używającej substancji jest stanem przyjemnym. Bo jeśli jest mi źle i coś biorę i nie jest mi źle, to znaczy jest mi lepiej niż było, czyli jest mi przyjemniej. Więc osoby przychodzące do terapii i osoby próbujące rzucić jakikolwiek nauk, jakikolwiek, nawet ten niechemiczny, taki behawioralny, jak nie wiem, hazard na przykład, to taka osoba na początku jest w ogromnej ambiwalencji, jest w takim ogromnym niezdecydowaniu, takim wewnętrznym konflikcie. Chcę i nie chcę jednocześnie. Chcę przestać to robić, bo widzę, ile mnie to już kosztuje, ile mam strat z tym związanych, bo przecież oni w większości mają świadomość tego, jaką cenę płacą za swój nauk. Z drugiej strony nie chcę, no bo jednak coś mi to daje, bo to jest jednak przyjemne. Chcę, bo mogę coś osiągnąć, mogę coś zyskać, mogę osiągać rzeczy, których nie osiągam, będąc w nałogu. Nie chcę też między innymi, bo to, co będę robił w przyszłości, nie biorąc, nie używając substancji, może być dla mnie trudniejsze, bardziej niebezpieczne, tak, wymagające więcej wysiłku i tak dalej, i tak dalej. Więc jest ogromny kociokwil w głowie osoby, która decyduje się na rzucenie nałogu.
0: I widzisz, teraz, żeby było jeszcze trudniej, to dodam z kolei właśnie pewne manipulacje, takie zabiegi, które taka osoba, która jednak powiedzmy, że chce z tego wyjść, ale stosuje różnego rodzaju manipulacje wobec otoczenia. I znam taką opowieść, przy grillu ktoś mi opowiadał, że taka osoba uzależniona stosowała tego typu fortel, mówiąc do żony, słuchaj, ty mi musisz pomagać w tym, czyli chodzić jak na paluszkach, przynosić czekoladki, tak trochę mówię metaforycznie, bo jeśli będziesz nieprzyjemna dla mnie, to ty będziesz podcinać gałąź, na której siedzisz, bo to tobie powinno też zależeć na tym, żebym wyszedł z uzależnienia, bo wtedy będą pieniądze, nie będę przepijał, będę super mężem, będę super ojcem, więc jeżeli ty na mnie się wydzierasz, masz pretensje, że wypiłem piwko, a piwko to nic, no to tak naprawdę prowadzisz do tego, że ja będę musiał pić i sama też wylądujesz razem ze mną na dnie. Czyli inaczej mówiąc, rzeczywiście ten to rozumowanie jest czytelne. Jeżeli będziesz dla mnie niemiła, to nie wyzwolę się z nałogu, czyli ty będąc niemiła, podcinasz gałąź, na której razem siedzimy. Może to było zawiłe, no ale tak chciałem dosadnie.
1: No tak, mocno przerysowane, ale zdarzają się oczywiście takie sytuacje, wiesz, no ja bym powiedział, że to jest właściwie bliskie szantażu.
0: Prost według mnie taki szantaż, wiesz, jeżeli nie będziesz miła, to ja będę pił, czyli inaczej przerzucam ciężar odpowiedzialności na tę drugą osobę. Swoją drogą, on ma trochę racji. Jeżeli ta osoba będzie opliskiła niemiła w taki sposób nieuzasadniony, to ja trochę rozumiem gościa, że no nie zniesie tego.
1: No i tu się pojawia chyba główny haczyk, bo mówisz, rozumiem gościa. Nie? Pewnie, no tak, no można tak powiedzieć, ja jako człowiek też bym tak miał, że jakby ktoś był wobec mnie bez powodu jakiś taki nieprzyjemny, tak, to by mnie to też bolało. I to bez względu na to, czy ja, wiesz, jestem nałogowcem, czy nie jestem nałogowcem, bo ja po prostu mam jakieś swoje uczucia, jakieś swoje emocje i tak dalej, i tak dalej. Ale istotniejsze jest to przerzucanie odpowiedzialności. Bo to mi trąci trochę, wiesz, z tego plakatu, bo zupa była za słona. Jakie to ma znaczenie, czy była słona, czy nie słona, to ty się zachowujesz jakoś. Jakie to ma znaczenie, że twoja żona się zachowuje w jakiś sposób, to ty finalnie pijesz. Nie pij, to wtedy będziemy gadać o tym, jak się twoja żona zachowuje, jak ty się zachowujesz, ale na razie to pijesz. Albo bierzesz narkotyki i robisz wiele innych rzeczy. Bo czymś innym są trudności jakieś relacyjne, czym innym jest to, jak mi jest trudno, że tak powiem, przepalić niektóre sytuacje, które są na linii ja i moja partnerka, a czym innym jest to, że to ja mam problem i nie umiem tego przepalić i uciekam w wódę. To jest po mojej stronie, bo jak będę trzeźwy i przestanę przed tym uciekać, to być może będzie moment, że będziemy mogli się tym zająć i o tym porozmawiać, poszukać rozwiązań. Ale póki ja uciekam i jeszcze obwiniam kogoś za to, że ja uciekam, no to sorry, no to zupełnie nie jest kwestia tej partnerki, żony, czy tam kogokolwiek po drugiej stronie. To jest kwestia osoby uzależnionej. zmienionej. Moim zdaniem należy w głowie, że tak powiem, odciąć kwestię jednak picia czy tam brania narkotyków na tym pierwszym etapie trzeźwienia, podejmowania decyzji od jakby świata zewnętrznego. Najpierw muszę się zająć sobą, a później będę naprawiał swój świat, bo to nie da się ponaprawiać świata, będąc jednocześnie osobą uzależnioną, która generalnie, że tak powiem, ucieka albo doprowadza się do takiego stanu, że no, zachowuje się nieracjonalnie.
0: No to w tym momencie dochodzimy do takiego powszechnego, wręcz trywialnego określenia: bądź w porządku i wtedy będziesz mógł rozmawiać. Dopóki się nie jest w porządku, no to rozumiem, że nie masz argumentów. Trochę to może okrutne dla tej osoby, która tam próbuje się wyrwać ze szponów uzależnienia, ale chyba nie ma jednak mimo wszystko innej drogi.
1: Wiesz co, no moim zdaniem nie ma innej drogi, bo ta droga musi przebiegać przez moment, w którym osoba uzależniona podejmuje decyzję o tym, że chce, że tak powiem, nie być już osobą uzależnioną. I to nie jest kwestia osób z zewnątrz, to nie jest kwestia partnerów, partnerek, rodziny, rodziców, dzieci czy kogokolwiek innego, pani kurator czy sądu. Bo to zawsze jest jakaś taka presja, jakaś motywacja wynikająca z tego, że ktoś chce i ewentualnie dla niego to będę robił. Ale jak mi się zmieni, albo ta osoba się zmieni, to mi się też odechce. To osoba uzależniona musi podjąć decyzję. Czasami to są bardzo trudne sytuacje, no na przykład związane z tym, że rodzice doświadczają tego, że ich dziecko nie chce się zmieniać na tą chwilę. Że nie ma motywacji, że mówi wprost, nie, ja wolę, nie wiem, pić albo brać narkotyki.
0: Powiedziałbym pół biedy, że nie ściemnia, chociaż jest to okrutna prawda, ale taka między oczy. On przynajmniej uczciwie stawia sprawę. Odczepcie się ode mnie, mi to sprawia przyjemność.
1: Ja też uważam, że to jest przynajmniej uczciwe. To jest bolesne, to jest brutalne, ale to jest uczciwe. Ponieważ zazwyczaj wcześniej, dosyć długo trwa, zanim on to oczywiście powie, ale wcześniej jest cała seria, czasami lata takich doświadczeń, w których to właśnie komuś bardziej zależy. I wiesz, ja głęboko w to wierzę. Ja w ogóle takie mam chyba trochę empiryczne podejście do psychologii. Takie, że tak powiem, lubię coś umieć narysować, co stosuję. I to jest trochę jak z prawem zachowania energii. Wiesz, jak gdzieś ktoś przykłada większą energię, to ona zazwyczaj będzie rodziła opór. To wiesz, jeśli odpowiedzialność będzie leżała po stronie bliskich, no to jednocześnie mniejsza będzie po stronie osoby uzależnionej. Odpowiedzialność jest po stronie osoby uzależnionej. To, co jest istotne, to jest jakby, powiedziałem to już na wstępie, rozumienie tego procesu, że ten pacjent, który zamierza rzucić, ten człowiek, który zamierza rzucić swój nałóg, deklaruje to. To, że on deklaruje, to nie oznacza, że on tak chce, bo najważniejsze jest to, żeby rozumieć, że on jest właśnie w takim ogromnym stanie ambiwalencji, takiego niezdecydowania. Jak on deklaruje, to znaczy, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, że może to jest dobry moment, żeby go w tym powspierać. Że on może akurat ma jakieś tak, nie wiem, więcej energii do starań. Co nie oznacza oczywiście, że za 3 godziny mu się nie zmieni. Albo jutro.
0: Czyli to jest tylko takie światełko w tunelu i to bardzo, bardzo malutkie i daleko.
1: Bardzo malutkie, bardzo daleko, ale na pewno jest to sygnał taki, że ten proces zmiany można rozpocząć. Tak? Tylko, że ja nadal uważam, że to nie jest absolutnie moment, kiedy należy to podkręcać i kiedy ci bliscy mówią, o, powiedziałeś A, no to teraz jedziemy, to B, tak już siup, siup, jedziemy do ośrodka czy do jakiegoś terapeuty, czy no, ale wczoraj mówiłeś, że chcesz, tak? No a dzisiaj już nie chcę. No ale ta rodzina się zafiksuje na tym, że wczoraj powiedział, że chce, no i zaczyna mu śrubę dokręcać.
0: Dziwisz się, oni są tak wypuszczeni tej nadziei, tego sukcesu, że po prostu oni się chwytają najmniejszej jakiejś szansy, niteczki nadziei.
1: Ale ja się w ogóle temu nie dziwię, absolutnie się temu nie dziwię i nawet to jestem w stanie zaakceptować, że oni wtedy zaczynają popełniać najwięcej błędów, na przykład właśnie wywierając presję, która później stanowi argument dla osoby trzeźwiejącej, że no wy jesteście tacy, no to ja, że tak powiem, nie jestem w takim stanie, że tak powiem, trzeźwieć. Tak?
0: No bo mnie ciśniecie.
1: Tak, bo mnie ciśniecie, bo mnie kontrolujecie, bo mi zakazujecie, bo mnie odcinacie od życia, nie pozwalając mi, tak, i tak dalej, ale oczywiście to już jest mechanizm, tak, no to już jest objaw jego choroby. Dlatego to trzeba robić bardzo subtelnie, bardzo delikatnie, ale przede wszystkim trzeba, że tak powiem, cały czas mieć w głowie to, że ten pacjent chcący przestać używać substancji na przykład, no on cały czas sam ze sobą walczy i ta walka trwa czasami dosyć długo, to się mierzy raczej w miesiącach niż w dniach. Oczywiście ten pierwszy okres, powiedzmy pierwszego miesiąca trzeźwości jest takim okresem no bardzo trudnym, gdzie pojawia się dużo głodu, są jeszcze stare nawyki, a już sobie nie chcę na to pozwolić, ale jeszcze mnie ciągnie. Później z czasem to słabnie, natomiast te głody, taka jakby tęsknota za tym stanem bycia pod wpływem, one się nasilają oczywiście w sytuacjach trudnych, takich trudnych emocjonalnie, czyli w sytuacjach takiego emocjonalnego kryzysu, kiedy coś złego, nieprzyjemnego się w życiu zadziewa i osoby uzależnione, szczególnie wieloletnie uzależnione, są absolutnie bezbronne wobec takich sytuacji, tak? My, którzy w większości, nie wiem, nie jesteśmy uzależnieni, nie regulujemy tych stanów emocjonalnych za pomocą jakiejś substancji, myśmy się przez te różne doświadczenia kryzys nauczyli, jak sobie z nimi radzić. Osoby uzależnione nie mają takich doświadczeń i one w takich sytuacjach kryzysu zawsze przed tymi kryzysami uciekały, więc no nie ma się coś spodziewać, że nagle będą wiedziały, jak sobie z nimi poradzić, więc jak boli, no to uciekają, nie? I stąd ośrodek stacjonarny, w którym pracuję, z taką placówką, która jest powiedzmy sobie 3 poziomy wyżej od poradni, jeśli chodzi o to, że trafiają tutaj osoby, które nie są w stanie sobie poradzić w warunkach ambulatoryjnych między spotkaniami z terapeutą. Zakładając, że te spotkania się odbywają raz w tygodniu, czyli między powiedzmy poniedziałkiem, a kolejnym poniedziałkiem jest tydzień, w tym tygodniu może się zadziać tyle trudnego, że ten pacjent sobie z tym nie poradzi. Są tacy, którzy używają i są w stanie to ogarnąć, ale są tacy, którzy wyjdą od terapeuty, coś później po ich myśli dostaną niewłaściwie telefon i pierwsze co, to pójdą kupić narkotyki albo kupić alkohol do żabki. Więc jeśli on nie jest w stanie utrzymać tej abstynencji między spotkaniami terapeuty, no to najprawdopodobniej wymaga to izolacji, fizycznej izolacji od dostępu do substancji.
0: No to ja jeszcze raz w ramach tej instrukcji obsługi osoby, która coś rzuca, wskoczę na tę metaforyczną gałąź, która, jak to sam zainteresowany mówił, jest podcinana przez taką bezkompromisową, powiedzmy twardą i trzeźwą postawę partnerki. No, no powiedz w takim razie coś o tej drugiej osobie, na przykład o żonie. No powiedzmy, że taki model przyjmujemy, damsko-męski. On chce z tego wyjść, deklaruje, może nawet próbuje z małymi sukcesikami, typu tydzień, dwa, nie pił, nie brał, czy tam cokolwiek, nie. Natomiast no, ona zachowuje się, tak powiedzmy, powściągliwie, bez entuzjazmu i, co bardzo ważne, przerabia to po raz 28. Sam mówiłeś, że tych wpadek, powrotów, potknięć, znowu powstania z kolan jest mnóstwo, ale ludzka cierpliwość ma swoje granice. I gdy to się powtarza po raz właśnie 28, no to taka partnerka, moim zdaniem, ma już kompletnie wyczerpane zasoby cierpliwości, tolerancji, nadziei, spokoju i może w razie czego trochę mocniejszym tonem powiedzieć. I on wtedy: podcinasz gałąź, na której siedzisz, bo jak mi nie pomożesz, nie będziesz dla mnie delikatna, wyrozumiała, łagodna, przyjemna, to ja znowu zacznę pić i znowu będziesz miała piekło do kwadratu. Co ta dziewczyna ma zrobić?
1: No wiesz, dobre pytanie. Nie wiem, co ma zrobić, no bo pewnie to zależy od tego, jaka ona jest, kim on dla niej jest, jak są te relacje między nimi poukładane i tak dalej.
0: Załóżmy wartościowe albo rokujące nadzieje i rozumiem, że najpierw powinna zadzwonić do Marka Łabudzińskiego, przyjść, pogadać, a później dopiero podjąć decyzję. No, jestem jasnowidzem.
1: Wiesz co, no to oczywiście są najlepsze rozwiązania, w sensie takie, żeby jeśli nie wiem, co zrobić, to się pytam, że tak powiem, kogoś, kto wie, co zrobić. Natomiast no, nie ma tutaj, jak zresztą we wszystkim, o czym my rozmawiamy, nie ma tutaj jakby takiej checklisty, którą należy wykonać i na pewno będzie okej, tak? No to zależy od bardzo wielu czynników. Ja wiem na pewno, że jeśli to się dzieje 28 raz, to znaczy on 28 czy 49 raz deklaruje, że będzie jakoś i mówi, dobra, od jutra nie pije, no to ona po tylu doświadczeniach wie, że on tylko tak gada i że to i tak pojutrze będzie po staremu i znowu będzie, że tak powiem, miał jakiś argument, dlaczego tak wyszło i dlaczego tak się wydarzyło i pewnie to ja będę winna z tego powodu.
0: Tak? Teraz wyobraź sobie, że jest to 28 raz i ona zachowuje się z takim ogromnym dystansem, a on mówi, ty niewdzięcznico, ty mi nie pomagasz. Czytaj, podcinasz gałąź, na której siedzimy, zaraz runiemy. No bo ona oczekuje dalej jakichś szczególnych zachowań, szczególnego traktowania, no bo on jest tym bohaterem, który wychodzi z nałogu, a że sam do niego tam w jakiejś mierze się przyłożył, no to już nieważne.
1: Nie wiem, czy wychodzenie z nałogu to bohaterstwo. Znaczy, daleko mi do takiego myślenia, że to jakieś bohaterstwo albo jakiś szczególny wyczyn. To na pewno jest walka z samym sobą. Natomiast czy to bohaterstwo? Raczej nie, no bo przecież to ja sobie, że tak powiem, ten nałóg w sobie wytrenowałem. Wiedząc o tym, że go trenuję, bo miałem takie sygnały już od jakiegoś czasu. To nie jest tak, że osoby uzależnione się budzą z ręką w nocniku, jak już są uzależnione. To jest tak, że one najpierw, że tak powiem, dosyć mocno na to uzależnienie pracują i już po drodze wielokrotnie słyszą od wielu osób dookoła i sami też widzą, że przesadzają i że tak powiem, to nie idzie w dobrym kierunku i nic z tym nie robią, dlatego że mają z tego zyski. No umówmy się, że tak to wygląda, to nigdy nie wygląda inaczej. No, to nie jest tak, że osoba uzależniona w momencie, to też nie jest tak, że ona jest cały czas pod wpływem, ona też trzeźwieje w międzyczasie, więc ona absolutnie ma świadomość, w jakim miejscu się znajduje. Zanim się uzależni, bo jak już jest uzależniona i to już jest takie nawykowe, i to już jest takie kompulsywne, on tego naprawdę nie kontroluje, tak? No to jak cię mogę? No można kupić taki argument, kurczę, nie kontroluję tego, nie umiem tego przerwać, tak? Większość nałogowców tak powie, nie umiem tego przerwać, tak? Wielokrotnie próbowałem, nie udało mi się. Ale pytanie, po czyjej stronie znowu jest za to odpowiedzialność za to jego przerwanie, wiesz, bo jak ja bym był taką partnerką, to bym sobie zaczął zadawać pytanie, czy czasem nie jest tak, że im dłużej ja to biernie toleruję, im dłużej ja jestem bezradna, im dłużej ja nie stawiam granic, tym bardziej mi jest blisko do takiej współzależności. To znaczy, że moje życie zaczyna być trochę podporządkowane temu nałogowemu używaniu jakiejś substancji przez mojego partnera. Ponieważ to ja muszę słuchać, to ja wielokrotnie muszę za niego, nie wiem, realizować jakieś obowiązki, choć umówiliśmy się inaczej, to ja muszę rozwiązywać różnego rodzaju problemy, które on bardzo często generuje w związku z tym swoim nałogiem, bo zapomina, nie wiem, zapłacić, bo coś tam, bo miał pójść, a nie poszedł, bo miał odebrać dziecko, a nie odebrał i tak dalej, i tak dalej. Więc nie robiąc z tym nic, nie stawiając bardzo radykalnie i konsekwentnie, co jest bardzo istotne, granic przeciwko tym zachowaniom, no ja trochę, że tak powiem, się na to, no nie wprost, ale na to przyzwalam. Tak? Więc wiesz, no ja się nie boję tego powiedzieć, albo zadać takiego pytania i często pytam, to dlaczego pani z tym facetem jest te 20 lat, jak on 20 lat chleje i dalej 20 lat, że tak powiem, stosuje przemoc wobec bliskich dookoła. Ja wiem, bo ja jestem psychologiem, mam w głowie już koło przemocy, te wszystkie mechanizmy, które są, ale ja to pytanie zadaję po to, żeby ją trochę obudzić.
0: Aż mnie fascynuje, jaka jest odpowiedź, bo jeszcze możemy do tego koła przemocy dorzucić trójkąt dramatyczny Karpmana, czyli tam ofiara, wyzwodzili ratownik i tak dalej, błędne koło, no ale nie ruszymy i tak o centymetr, bo ta dziewczyna już jest tu, gdzie jest, bo wcześniej nie zareagowała.
1: Jasne, no, najczęstsza odpowiedź jest taka, bo ja go kocham, to oczywiście, to prawie zawsze jest taka odpowiedź.
0: No, to wiesz, jak w melodramacie teraz to powiedziałeś, naprawdę?
1: No naprawdę.
0: Nie, że jestem jakimś cynikiem bezdusznym.
1: Nie, no, ale jak mówimy o osobach, które żyją z alkoholikiem od 20 lat, i, że tak powiem, są przyzwyczajone do tego jego picia, są głęboko, te panie są najczęściej bardzo głęboko współuzależnione, to one naprawdę kochają. To nie jest tak, że one nie kochają, one kochają.
0: Tak? Mają dzieci?
1: No mają, oczywiście.
0: To ja bym zadał pytanie, a kocha pani swoją córkę, swojego syna? Wiesz, ja wiem, że to jest pytanie wredne, ale ja uważam, że odpowiedź logiczna jest taka, że gdyby tak naprawdę kochała to dziecko, to w imię ich dobra, czytaj, najwyższego na tej piramidzie rodzicielskiej, to dawno powinna to jakoś przerwać.
1: To wszystko jest bardzo proste, jeśli to analizujemy sobie z foteli, i za pomocą tylko i wyłącznie rozumu i tego, co jest logiczne, co jest racjonalne, co by było mądrzejsze.
0: Ja tylko niby mądrze mówię.
1: A tu w ogóle nie chodzi o mądrość, czy o logikę, czy o racjonalizm, bo tu chodzi o wiele rzeczy, najczęściej o takie wątki emocjonalne, o takie wątki związane, wiesz, jak ktoś jest z kimś 20 lat, to jest przyzwyczajony do paru rzeczy, to się boi samotności, tak? Mimo tego, że ten partner w ogóle nie może na nim polegać, ale i tak bardzo się boję, że tak powiem sama, co ja ze sobą zrobię, tak, w tym wieku i tak dalej, gdzie ja pójdę, to jest jego mieszkanie, a nie moje, tak, wiesz, no to jest, czynników jest 150 milionów, tak, i ci ludzie biorą je wszystkie pod uwagę, to nie są proste decyzje, ale to nie chodzi o to, żeby, że tak powiem, doprowadzić do tego, żeby ona go rzuciła, tak, tylko chodzi o to, żeby ona, że tak powiem, zaczęła myśleć o sobie w takich kategoriach, że ona też ma swoje prawa, ona też, że tak powiem, ma pewną swobodę do jakiejś tam wolności.
0: Że patrzą dzieci.
1: Że ona nie musi tego tolerować, że to nie jest jej wina, że on się tak zachowuje, że ona, że tak powiem, nie przykłada do tego picia jego ręki. Tak, ona musi zacząć być silniejsza. Tak, ona musi zacząć, że tak powiem, stawiać granice, broniąc się przed tymi zachowaniami. Czyli ona sobie musi poradzić z własnym współuzależnieniem. Ona też jest człowiekiem, który ma jakąś swoją godność, ma jakieś swoje cele, ma prawo się w różnych sytuacjach różnie czuć, tylko ona przez te 20 lat o tym zapomniała. Ona się podporządkowała temu piciu. Stąd mówimy o współuzależnieniu. Jest mnóstwo takich kobiet, ale nie tylko kobiet, tak? Bo czasami bywa odwrotnie, że to jednak panie piją w związkach, a faceci są się jakby, no, są współuzależnieni wobec tego nałogowego zachowania. Więc tu jest bardzo podobna zasada, tak jak z tym uzależnionym. Jeśli to jest kwestia, decyzja o tym, co mam zrobić ze sobą, czy mam rzucić, czy nie mam rzucić, tak, w jaki sposób to zrobić, gdzie pójść, poprosić o pomoc, to jest po stronie osoby uzależnionej. Podobnie jest ze współuzależnieniem. To ja sobie muszę poradzić z własnym współuzależnieniem. To nie jest kwestia tego, że jak on przestanie pić, to ja nagle, że tak powiem, mi się w głowie pozmienia, bo ja dalej będę wobec niego w dużej mierze uległa, dalej będę robiła wiele rzeczy dla świętego spokoju, dalej nie będę wchodziła w drogę, no bo nie wiadomo, jak się zachowa, tak? Dalej będę po cichu wchodziła do domu, wracając po południu, bo nie wiadomo, w jakim jest stanie i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie odpowiedzialność za to, kim jesteśmy i jak żyjemy, jest po naszej stronie i każdy człowiek tutaj jest indywidualny, tak? To też nie jest tak, że ludzie muszą ze sobą być przecież, nie? Co prawda dla mnie te wartości takie tradycyjne są, no, są wartościami, ale dopuszczam to, że no, czasami, że tak powiem, to jest niemożliwe, nie? Bo jeśli mam się zdecydować na jakieś takie świadome, że tak powiem, cierpienie do końca życia i robienie życie wbrew własnym, nie wiem, wartościom, tak, jakieś, nie wiem, katowanie się w imię zasady, no to też warto się zastanowić, czy to jest dobry pomysł.
0: Gdy wymieniałeś te wszystkie zjawiska, czynniki, to ja ci tak wbiłem z takim króciutkim zdaniem, patrzą na to dzieci. To też jest chyba bardzo ważny czynnik, że one pewien model przejmują i niestety chłoną to. I później może się to niestety odbić czkawką przy wyborze partnera, środowiska.
1: Wiesz co, to oczywiście bardzo różnie bywa, ale no jest tak w dużej mierze, że te domowe wzorce zachowań, one jednak są w jakiś sposób mocno wdrukowywane później w głowę.
0: To chyba właśnie twoi pacjenci w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach, to w wielu przypadkach są właśnie taką egzemplifikacją takiego zjawiska.
1: To prawda. Jest spora grupa osób, no, mających jakieś problemy z substancjami i jest jakaś korelacja między tym, jak oni się dzisiaj prowadzą, a jak prowadzili się ich rodzice. I rzeczywiście to jest może nie jeden do jednego, ale generalnie no, na pewno jest taka zależność, choć bywa i oczywiście i tak, że osoby wywodzą się, moi pacjenci wywodzą się z rodzin, gdzie w ogóle nie było żadnych substancji, właściwie rodziny abstynenckie, albo w drugą stronę były substancje, oni nie są moimi pacjentami, bo nie używają dzisiaj, tak? Także to nie jest tak, że zawsze pijący ojciec będzie generował pijącego syna, tak? To tak nie, na pewno nie jest, ale jest oczywiście duże prawdopodobieństwo, że te wzorce takie polegające na tym, że nie wiem, normą w domu jest to, że się dosyć często spożywa alkohol, że on tam jest, że się po niego sięga, jak się tylko ma ochotę, albo się sięga, jak zawsze jak jest jakieś spotkanie towarzyskie, to zawsze jest alkohol, albo jak jest wesoło, to zawsze jest alkohol, albo jak się dzieje tragedia, to zawsze jest alkohol, tak? No to jeśli w moim domu taki wzorzec funkcjonuje, no i moje dzieci w tym wzrastają, no to wiadomo, że one się też tego uczą, tak? że to jest jakaś tam norma, że to ludzie tak żyją, to później to przenoszą na swoją dorosłość najczęściej.
0: Wrócę do tych pań współuzależnionych, o których mówiłeś, i tutaj bym taki zrobił podział na akurat użytek tej audycji. Te panie, które nie mają gdzie, tak nazwę po imieniu, odejść, uciec, to zostawiłbym w spokoju na razie, bo gdybyśmy zaczęli tutaj wymądrzać się, pouczać je, jak powinny radykalnie działać, no to byłoby niezbyt zręczne właśnie z pozycji wygodnego fotela i studia radiowego, bo bardzo często one po prostu no, nie mają gdzie pójść, pod most z dzieckiem nie pójdą. Więc na razie to zostawmy na marginesie. Natomiast wróciłbym do tych pań, które mają jakąkolwiek możliwość odcięcia się od tego. I żeby nie było wątpliwości, żeby mnie nikt nie pomawiał o podżeganie, podobnie jak ty, uważam, że takie wartości jakieś podstawowe między ludźmi, rodzinne są absolutnie priorytetowe. Nie zawsze nam się to w życiu udaje, natomiast uważam, że są bardzo ważne. Ale czy zdarzyło ci się właśnie w czasie takiej wizyty, gdy przychodzi jakaś kobieta opowiadać o tych sytuacjach? No i konkluzja jest taka, może ona nawet sama mówi: Panie Marku, wie pan, ja już o tym długo myślałam, przygotowywałam nawet takie ścieżki ewakuacyjne i podejmuję decyzję, muszę po prostu odejść z tego domu, niech on zostanie sam, pije. Ja już zrobiłam wszystko, nawet więcej, co można było. Teraz chciałbym uratować dzieci.
1: Oczywiście, że tak. To no może nie częste zjawisko, ale no bywa tak jak najbardziej, że ci partnerzy się rozstają z tytułu tego, że jedno z nich, że tak powiem, nadużywa jakiejś tam substancji i to już ileś tam trwa i się przelało i ta druga strona jakby wszystkie narzędzia już wykorzystała, żeby to zmienić i finalnie podejmuje decyzję, żeby się rozstać i się rozstają. No, i tak bywa, często też tak bywa w momencie, kiedy one, te panie, najczęściej panie, trafiają na terapię dla osób współuzależnionych i bardzo często albo doprowadzają do tego, że stawiają właśnie bardzo radykalnie granice do tego, że przymuszają tego swojego partnera do pójścia na terapię, a on na terapii dopiero, że tak powiem, buduje tą swoją motywację do zmiany i rzeczywiście zaczyna mu zależeć. A bywa też tak, że go przymuszają, on tej motywacji nie buduje, wraca i dalej pije. Więc albo w tą stronę, albo w tą stronę, że się rozstają, bo widzą, że to jakby nie przynosi żadnych efektów, tak? Czyli one już tak nie chcą dalej żyć. Natomiast, wiesz, ty mówisz, żeby oddzielić te panie, które tam dom albo nie dom i tak dalej. Dom jest jednym tylko z elementów, które bierzemy pod uwagę. Takich czynników jest naprawdę bardzo dużo. Ja bym powiedział tak, kobieta, która jest z facetem i odkrywa, że ten facet, że tak powiem, no nie wiem, ma jakiś nauk, który jej zaczyna bardzo mocno doskwierać, a ona ma jakieś plany życiowe, jest w miarę niezależna od niego, ma, nie wiem, no ma świadomość, że jeszcze sobie życie może jakoś poukładać, łączą ich dzieci albo nie, tak, jakiś wspólny majątek albo nie, ale ona jest w miarę, że tak powiem, twardo stojąca na nogach, to ona nie ma żadnych problemów z tym, żeby się z nim rozstać, bo ona sobie zdaje sprawę, że z pijącym chłopem ona daleko nie zajdzie, ona będzie go musiała ciągnąć na swoich plecach przez najbliższe 20-30 lat, mówię o takich młodych małżeństwach i zazwyczaj te panie nie mają żadnych problemów, żeby się z takimi partnerami rozstawać, one najczęściej w ogóle w takie związki nie wchodzą, to znaczy nie formalizują takich związków, jak to wychodzi dosyć szybko, że on ma problem z narkotykami czy z alkoholem, to oni się rozstają tylko i wyłącznie dlatego, że on ten problem ma i one w ogóle nawet nie mają pomysłu, żeby mu pomagać w imię, nie wiem, miłości, bo tej miłości jeszcze aż takiej nie ma, tak? Oni niedawno się poznali. A tam się trochę zakochali, no ale już kurz opadł, już jest codzienność, więc no tutaj, no to nie, no ja chyba zasługuję na coś lepszego. Natomiast no w takich sytuacjach, kiedy mówimy o związku małżeńskim, który trwa już, nie wiem, 20 lat, jest trójka dzieci, tak, wspólnie wybudowany dom, 7 kredytów, tak, 2 samochody i mnóstwo rodziny dookoła, znajomych wspólnych i tak dalej, różnych powiązań, no to ta decyzja być ze sobą czy nie być ze sobą wcale nie jest taka prosta. Ja to jak najbardziej rozumiem, tak, będąc 25 lat po ślubie. Wiem o czym, nie mam takiego zamiaru oczywiście, żeby się rozstawiać, ale wiem ile jest różnych takich czynników, które gdybym miał taki pomysł, musiałbym wziąć pod uwagę. I wcale nie byłoby mi łatwo. Nawet jakby mi partnerka zalazła bardzo mocno za skórę, to i tak nie byłoby mi łatwo. I tu jest bardzo podobnie. No, ten chłop chleje, to mi przeszkadza. Ale z drugiej strony wiele tych pań o tym mówi, czy panów, tak, będąc po drugiej stronie, ale już się do tego przyzwyczaiłam. Ja już go mam rozpykanego, ja już wiem, jak on się będzie zachowywał, już wiem, co powiedzieć, żeby on czegoś nie zrobił, albo żeby coś zrobił. Rozumiesz, one w takich kategoriach.
0: Czyli te panie napisały sobie instrukcję obsługi osoby uzależnionej, skoro posługuje się taką retoryką, jak na początku audycji.
1: No tak, no to jest jakby mocno, no nie będę się bał tego powiedzieć, bardzo chory układ. No bo on, że tak powiem, jest uwikłany w uzależnienie, ona specjalnie nie ma z niego pożytku, on czasami pieniądze przynosi, bo jeszcze pracuje, ale tak poza tym to niespecjalnie ma z niego pożytek, nie może na nim polegać, ale już przez te wszystkie lata tak się nauczyła, że tak powiem, to tolerować, że ona żyje tak, jakby była sama, tylko że on czasami przychodzi do domu, nie? I często tak bywa. Co ciekawe, mnóstwo rozwodów pojawia się nie tylko wtedy, kiedy te panie trafiają na terapię dla współuzależnionych, tak, sobie zaczynają zdawać sprawę z tego, jaka jest sytuacja i mówią basta, ale też z drugą stronę, jak ci panowie idą na terapię, oni kończą terapię, przestają pić po tych 20 latach, to bardzo często też oni mają taki pomysł, albo razem dochodzą do takiego wniosku, że to chyba nie ma dalej sensu, bo ona to w sumie to była bardziej przyzwyczajona do tego, jak on pił.
0: Czy czasami te panie przychodzą do ciebie po taką poradę życiową albo jakąś prawną? No bo jeżeli ktoś trafi na twój ślad, no to traktuje cię jako takiego zbawiciela wręcz, królu złoty jedyny.
1: Nie, no chyba tak to nie, wiesz, ludzie przychodzą raczej po trochę się wyżalić, opowiedzieć jakąś tam swoją trudną sytuację i oczywiście mają takie oczekiwania, że dostaną jakąś podpowiedź, nie? Jakieś tam rozwiązanie, im prostsze, tym by było lepsze.
0: Jak ja to nazwałem, może trochę instrukcję obsługi w danej sytuacji.
1: Trochę instrukcję, trochę receptę, to oczywiście tak no, nie działa. Ja zachęcam do pogłębiania tych konsultacji, czyli do tego, żeby to przeszło jednak w taki trochę rytm bardziej terapeutyczny, bo to dopiero, że tak powiem, daje im siłę, pewien ogląd większy i tak dalej, ale to samo jest w przypadku osób, które przychodzą, nie są uzależnione, przychodzi na przykład, przychodzą rodzice jakiegoś nastolatka, albo już dorosłego, młodego dorosłego uwikłanego w narkotyki i oni się pytają o to, co oni mogą zrobić, na przykład w jaki sposób zmotywować nasze dziecko, żeby ono poszło na terapię, nie, bo ono nie chce iść na terapię, tak? No i to oczywiście my sobie możemy tak pogadać te 45 czy 50 minut, tak? No ale czy to oni coś z tego wyniosą? No pewnie się trochę dowiedzą, ja ich trochę uspokoję, coś tam mi w głowie zostanie, ale żeby to miało sens, to ja im powinienem raczej towarzyszyć w tym procesie, jak oni to swoje dziecko motywują, tak? Bo tu się po drodze podzieje mnóstwo różnych rzeczy i oni w tych różnych rzeczach dalej nie będą wiedzieli, więc to najczęściej nie kończy się na jakimś jednorazowym spotkaniu, no tylko to jest co najmniej kilka spotkań do uzyskania jakiegoś tam efektu, nie? Natomiast no, jak to dziecko już pójdzie na tą terapię, no to ja mówię, dobra, to teraz dajcie mu trochę świętego spokoju, niech on sam parę rzeczy zrobi. Wiesz, pracuję w ośrodku, dzwoni mama, pani, która ma 60 parę lat i dzwoni w sprawie swojego 30-paroletniego syna, bo on jest uzależniony i on chciałby pójść na terapię, rozumiesz, nie?
0: Dziecko chciałoby.
1: Chciałoby, no i co ona ma zrobić jako mama, nie? Wiesz, to jak ja mam to załatwić, żeby on poszedł do ośrodka, nie? No i my od razu takiej mamie mówimy, pani co świetnie, to my pani powiemy, damy numer telefonu, niech pani przekaże synu, niech syn zadzwoni, tak? Bo to jest jego problem. To jest jego sprawa, czy on podejmie terapię, a nie tej, że tak powiem, prawie 70-letniej mamy, która oczywiście się przejmuje, się martwi, my to absolutnie rozumiemy, ale dopóki on nie zacznie wykonywać kroków w kierunku swojego trzeźwienia, to zawsze będzie mama za niego to robiła. To znaczy, że mama się będzie bardziej leczyła, niż on się będzie leczył, a to przecież nie o to chodzi.
0: Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, mimo iż nie możemy odnotować sukcesu pełnego, bo instrukcji obsługi osoby rzucającej raczej nie napiszemy. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach. Jak zwykle był z nami w czwartek między 22 a 23, a wszelkie pytania, polemiki, wątpliwości, pretensje, prośbę o pomoc proszę kierować pod adres mojej poczty radiowej. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.

0: tu Radio Opole jeszcze przez godzinę. Mamy czwartek, 11 dzień czerwca, na zegarach 23. To czas na wiadomości. Zapraszam. Opolski ratusz przeprowadzi kontrolę w żłobku, w którym opiekunka miała szarpać dziecko. Sprawą zajmuje się także policja. Od 1 lipca na liście leków refundowanych będzie 25 nowych terapii. W wiadomościach także zaproszenie na Dni Kluczborka.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Będzie szczegółowa kontrola w żłobku, poinformował rzecznik prezydenta Opola Adam Leszczyński. Przypomnijmy, chodzi o jedną z prywatnych opolskich placówek, gdzie opiekunka miała szarpać jedno z dzieci. Według relacji rodziców, 2-letni chłopiec wrócił do domu z krwiakami i siniakami. Na nagraniu z monitoringu widać, jak kobieta ciągnie dziecko za ręce, szturcha i szarpie. Wcześniej nie otrzymywaliśmy sygnałów, by do podobnych sytuacji dochodziło zarówno w tym, jak i w innych żłobkach na terenie Opola, czytamy w oświadczeniu opolskiego ratusza. Sprawą zajmuje się także Komenda Miejska Policji w Opolu, mówi aspirant Przemysław Kędzior.
2: 9 czerwca policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu przyjęli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 160 paragraf 2 kodeksu karnego, mówiącego o narażeniu człowieka na niebezpieczeństwo. Paragraf 2 mówi o osobie pozostającej pod naszą opieką. A sprawa dotyczy sytuacji, która miała miejsce dzień wcześniej w jednym ze żłobków na terenie naszego miasta. Według zawiadomienia tej placówce jedna z pracownic miała właśnie narazić na niebezpieczeństwo dziecko znajdujące się w tej placówce. Do tej sprawy policjanci zabezpieczyli monitoring i teraz wyjaśniamy szczegółowo okoliczności tego zdarzenia.
0: Próbowaliśmy się skontaktować z dyrekcją żłobka. Czekamy na odpowiedź.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Porozumienie z Iranem może być podpisane w ten weekend w którymś z europejskich krajów, powiedział amerykański prezydent Donald Trump. Dodał, że w ceremonii weźmie udział wiceprezydent J.D. Vance. Według Trumpa zaraz po podpisaniu umowy

0: Ministerstwa Zdrowia do leczenia raka płuca, tak żebyśmy adresowali, czyli sprowadzali te najlepsze terapie na najwcześniejszy poziom leczenia, tak żeby te szanse leczenia były coraz większe.
1: Będą również nowe terapie w łuszczycy, chorobie Parkinsona, depresji oraz leczeniu świądu.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: W meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata współgospodarz Meksyk prowadzi z Republiką Południowej Afryki 2-0. Spotkanie grupy A jest rozgrywane na Estadio Azteca w mieście Meksyk. Do końca pozostały właściwie sekundy. Przed spotkaniem odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia mistrzostw, których gospodarzami oprócz Meksyku są Stany Zjednoczone i Kanada.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
1: Raper Opał i zespół Zy to gwiazdy tegorocznych Dni Kluczborka. Święto miasta rozpocznie się jutro o 18 na stadionie przy ulicy Sportowej. Oprócz występów scenicznych w programie także strefa chillout, park rozrywki dla dzieci, konkursy dla uczestników i oczywiście stoiska gastronomiczno-handlowe. Zaprasza Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
3: Występuje między innymi zespół Ladies, Daria Marks, też Opał i będzie noc DJ-ów tradycyjnie trwała dla młodych ludzi. W drugim dniu wystąpi zespół Łzy i Bask Brass i również zabawa taneczna. Czyli myślę, że atrakcji jest dużo. Po zespołach można powiedzieć, że dla różnych grup wiekowych każdy coś znajdzie atrakcyjnego dla siebie.
1: Imprezą towarzyszącą będzie niedzielny koncert w ramach 41. kluczborskich koncertów muzyki organowej i kameralnej w Kościele Ewangelickim, początek o 18. Spotkania autorskie, warsztaty i koncerta, do tego mnóstwo stoisk, gdzie swoją ofertę zaprezentuje ponad 150 wydawców. To między innymi czeka na uczestników jubileuszowego, bo już 10. Festiwalu Książki w Opolu. Wydarzenie potrwa od piątku do niedzieli. Do Opola przyjedzie 250 autorów. Spotkania i warsztaty będą się odbywać równolegle na 4 scenach. Szczegóły na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na naszym radiowym termometrze 12 stopni, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego i możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 8 do 9 stopni. Jutro zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, możliwe także przelotne opady deszczu, na termometrach 17-19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Rodził się, ja wiem.
1: Między słowami Patrycja Markowska i zespół Pectus na początek audycji we wszystkich dźwiękach Ty. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec zapraszam na program. A dzisiaj jeszcze w rytmie festiwalu, chociaż niekoniecznie, trochę w klimacie rockowym, między rockowymi dźwiękami, bo rzeczywiście na polskiej scenie muzycznej jest artystka, która lubi być i romantyczna, i bardzo rockowa, a przede wszystkim ma takie bardzo mocno rockowe i festiwalowe korzenie. Mam nadzieję, że już powoli domyślacie się, o kim mowa. Zostańcie z Radiem Opole.

Kilka prostych prawd, Patrycja Markowska i może trudno w to uwierzyć, ale ta artystka już 25 lat na scenie i ten jubileusz świętuje. Mówiła też o nim na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, podczas którego w tym roku wystąpiła po raz kolejny w koncercie premier, ale wspólnie z Kamilem Bednarkiem i Andrzejem Krzywym. To była taka energia mocno festiwalowa, ale dzisiaj w programie trochę chciałam jednak powspominać i zaczynamy od albumu Świat się pomylił. Wydaje mi się, że to też ważna płyta, a przede wszystkim piosenka Świat się pomylił to była taka zupełnie inna odsłona wtedy Patrycji Markowskiej. Także prywatnie zaczął się zupełnie inny etap w życiu Patrycji Markowskiej, więc to zdecydowanie odzwierciedla się potem w muzyce, a ja lubię nawiązywać do takich kontekstów różnych, bo przecież one właśnie tworzą artystę. I zaczynamy od albumu Świat się pomylił Patrycji Markowskiej. Będzie piosenka Jeszcze raz, Deszcz i Świat się pomylił, a potem, drodzy słuchacze, niespodzianka, zawsze możecie się tego spodziewać tuż po festiwalu, że w audycjach muzycznych prezentuję Wam moje spotkania, moje rozmowy, które udało mi się przeprowadzić właśnie podczas Festiwalu Opolskiego i także z Patrycją Markowską zamieniłam kilka słów, kiedy powspominałyśmy ten dawny festiwal, jej wygraną, jej piękną suknię, no i oczywiście rozmawiałyśmy o dźwiękach, o emocjach, o rytuałach. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Teraz jeszcze te trzy piosenki, o których wspomniałam. Jeszcze raz Deszcz, Świat się pomylił i potem już Patrycja Markowska.

0: Patrycja Markowska, 25 lat na scenie, a ja dzisiaj chciałabym sentymentalnie od tego bardzo ważnego momentu, od tej pięknej sukni Świat się pomylił. Jak dzisiaj postrzegasz ten festiwal, a jak wtedy? Czy podczas koncertu premier te emocje z tamtych premier, ta wygrana, ten taki zupełnie inny rozdział w twoim życiu, on się pojawia od nowa?
1: Wiesz, festiwal w Opolu jest taką klasą samą w sobie. To jest miejsce tak przepełnione największymi wydarzeniami muzycznymi z polskim tekstem, z polskim słowem, co mi jest bardzo bliskie, bo piszę teksty, więc to ten moment, kiedy mogę zaprezentować własne słowa na tym festiwalu, to jest coś wyjątkowego i wtedy, wiesz, było o tyle inaczej, że ja miałam wrażenie, że wtedy byłam jeszcze postrzegana bardzo jako córka mojego taty i ta wygrana piosenką Świat się pomylił bardzo dużo drzwi mi otworzyła. Ten festiwal daje ogromne możliwości, żeby się pokazać. Natomiast teraz od lat, jak tu przyjeżdżam, to po prostu tak, jakbym trochę wracała do domu. To jest zawsze publiczność, która jest oddana, kochająca muzykę, bardzo ciepło mnie wita i innych artystów, więc to jest tak jakby powrót do rodziny na łono, wiesz, naprawdę rodzinne. I w tym roku gramy piosenkę Fale z Kamilem Bednarkiem, z Andrzejem Krzywym i to jest na przykład utwór, który nie ja akurat napisałam, zostałam zaproszona do tego projektu. Ale jestem przeszczęśliwa, bo jak ja usłyszałam pierwszy raz ten utwór, to się poryczałam. Mówię, Jezu, po prostu tak tu wszystko się zgadza. I mówię do Ani, menadżerki, Ania, po prostu mogę to nagrywać choćby za godzinę. Więc bardzo się cieszę, że mam tę okazję tu tak świętować też w sumie mój jubileusz, bo ten rok obfituje w piękne momenty i lepiej bym sobie tego jubileuszu nie mogła wymarzyć.
0: Czy to jest tak, jeśli jesteście w trójkę na scenie, też z doświadczonymi artystami, ale jednak z artystami no z trzech pokoleń, mogłabym tak powiedzieć, to ta odpowiedzialność jest jeszcze większa, mniejsza? Jak sobie organizujecie tę przestrzeń na scenie, zwłaszcza, że to są trzy, no, wielkie osobowości?
1: Wiesz co, to jest akurat to, że to jest trójka, to powoduje u mnie na przykład, że mamy mniejszą tremę, bo jednak bardzo czuć to wsparcie. Jak ja wychodzę sama i śpiewam na scenie, wszystko zależy ode mnie, a tutaj ja dostaję od chłopaków energię. Poza tym to nie w każdym duecie i nie w każdym trio tak jest. Akurat Andrzej i Kamil to są artyści, którzy się nie ścigają, którzy dają radochę, którzy... My mamy bardzo podobną wrażliwość.
0: Czym wyróżnia się ta wrażliwość? To też jest takie rock'n'rollowe podejście cały czas, bo ty się od wielu lat jednak wyróżniasz na polskiej scenie muzycznej, że idziesz swoją drogą z takim rockowym pazurem, chociaż ten sentyment nawet...
2: Kobiecy,
0: ta czerwona sukienka ostatnio też w najnowszej piosence, on też się pojawia zawsze.
1: Wiesz, ja jestem bardzo wrażliwą dziewczyną, do tego matką, to też się u mnie wtedy zmieniło, jak zresztą tutaj w Opolu wygrywając z piosenką Świat się pomyli, byłam wtedy w ciąży, na samym początku ciąży, chyba trzeci tydzień, więc jest we mnie ta strona kobieca, ale mnie roznosi na scenie. Kto był na moim koncercie, to wie, że to jest energia i ja na to stawiam.

0: Patrycja Markowska, czy masz swoje jakieś takie sprawdzone rytuały, których się trzymasz przed festiwalem? Albo w ogóle przed koncertem?
1: Na pewno. Wiesz, to trzeba być wyspanym, to jest w ogóle podstawa. Ja to nie, iść na imprezę przed jakimkolwiek występem na żywo, to jest dla mnie nie w ogóle niewskazane. I musi być taka higiena, wiesz, żeby się nie przejadać na przykład, żeby, no to jest ważne. Ja kiedyś pamiętam, jako młodziutka wokalistka niedoświadczona zjadłam duży obiad na pół godziny przed koncertem. Dramat, ledwo śpiewałam.
0: Ale wydawało mi się, że to jest takie rock'n'rollowe życie, że na to się nie zwraca uwagi po prostu.
1: Coś ty, to jest fizyczny wysiłek. Wiesz, to żeby dać taki koncert, jak ja zawsze kochałam Tinę Turner świętej pamięci, która to nie ma szans, żeby, wiesz, iść w długą i zabalować na przykład na dzień, czy oczywiście zdarzało mi się to w całym moim dorobku i 25-letniej drodze, ale unikam takich sytuacji. Ja jednak bardzo szanuję publiczność i to jest dla mnie priorytet, a nie to, żeby prowadzić rock'n'rollowe życie.
0: Czy masz jeszcze jakieś takie marzenia muzyczne, które chciałabyś spełnić?
1: Odpukać. Chciałabym, żeby tak szło jak teraz, wiesz, bo wydałam płytę Obłęd, która jest spełnieniem mojego marzenia, bo jest bardzo piękna, niszowa, depeszowa i to było moje wielkie marzenie. I na przykład pojechaliśmy w trasę z tą płytą i ona była sold out, prawie cała. Więc to są takie małe moje marzenia, które się sprawdzają. Wiesz, oczywiście wielkim marzeniem moim jest na przykład to, że Lenny Kravitz do mnie zadzwoni i powie: Patty, I wanna sing with you. To tak, ale to są takie marzenia już bardzo duże, ale mam też te małe takie, żeby dalej się rozwijać.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. My czekamy w Muzeum Polskiej Piosenki na twoją suknię.
1: Wiesz, że nie mogę jej znaleźć. Naprawdę nie mogę jej znaleźć niestety, a bardzo mi jest przykro, bo to jest moje marzenie, żeby ona tam zawisła.
0: No to w takim razie Patrycja Markowska szuka kreacji do Muzeum Polskiej Piosenki.
1: Bardziej. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Bardziej.

Nie zatrzyma nikt. Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski na antenie Radio Opole, córka i ojciec. Ja miałam przyjemność w tym roku także na festiwalu porozmawiać z Patrycją Markowską o tych wspomnieniach festiwalowych, o rytuałach przedkoncertowych, ale także o wrażliwości kobiecej, która mimo takiego rockowego pazura jest bardzo ważna i istotna w jej twórczości. Drodzy słuchacze, ja pięknie Wam dziękuję za program i z Patrycją Markowską, która w tym roku świętuje swój jubileusz 25-lecia, oczywiście zamykamy program muzycznie. Ja Państwu pięknie dziękuję za uwagę i bądźcie ze mną za tydzień. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Dobry wieczór Państwu. Dzisiejsza audycja powinna być adresowana nie tylko do osób, które same zmagają się z jakimś uzależnieniem albo chcą rzucić jakieś złe nawyki, typu palenie papierosów, może sięganie po coś mocniejszego, niezależnie czy to zioło, czy to wpłynie, ale również dla rodzin. Dlatego, że chciałem przedstawić z naszym gościem instrukcję obsługi człowieka, który rzuca jakiś nałóg. Tak się to potocznie nazywa. Rzucam nałóg. Witam i zapraszam do 23. Krzysztof Dobrowolski i niezawodny jak zawsze Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. Dobry wieczór, Marku.
2: Dobry wieczór.
1: Pewnie milion razy w ciągu ćwierć wieku słyszałeś to: rzucam palenie, rzucam trunki, rzucam różne brzydkie nawyki i teraz narody klękajcie, bo mnie się należy taryfa ulgowa, ja muszę teraz mieć dzień dobroci dla zwierząt, dzień dziecka, bo jestem zdenerwowany, na przykład rzuciłem palenie, to teraz dajcie mi na przykład cukiereczki szybko i nie denerwujcie mnie, bo znowu zacznę palić. No mechanizm jest taki trochę na skróty opowiedziany, ale mniej więcej tak to wygląda. A więc należy szczególnie dbać o tego człowieka, takiego nowicjusza na tej drodze do wolności, czy po prostu żadnej taryfy ulgowej. I chłopie, jesteś twardziel, no to jedziemy.
2: O rany, jak ty zadasz pytanie, to zupełnie nie wiem, co z nim zrobić.
1: No powiem ci, że to wszystko z życia wzięte, nie wymyśliłem tego sam.
2: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to to, że ja w ogóle nie mam bladego pojęcia, czy istnieje jakaś instrukcja na tego rzucanta.
1: Ja jestem prawie pewien, że nie istnieje, oprócz oczywiście miliona dobrych rad internetowych, które w wielu przypadkach są po prostu gdzieś tam z sufitu. Natomiast ja tak umownie powiedziałem, czy powinno się w ogóle coś takiego zredagować, jak instrukcja obsługi tego, który rzucił coś tam.
2: Pewnie warto jest mówić o pewnych takich wskazówkach dla osób, które towarzyszą tym rzucającym jakieś

0: nałogi, jak reagować w jakichś określonych sytuacjach, jak wspierać tak naprawdę tę osobę, która wychodzi z nałogu, bo tu bardziej chodzi o to wspieranie, tylko wiesz, wspieranie w moim rozumieniu musi się opierać na jednak rozumieniu tego procesu, który tam zachodzi w głowie tej osoby uzależnionej, która właśnie postanowiła rzucić ten swój nałóg. Jest bardzo wiele takich ludzi, znam mnóstwo takich byłych pacjentów czy osób aktualnie biorących, które setki razy próbowały rzucać i im się to udawało, tylko że na jakiś czas, na chwilę, bo rzeczywiście to odstawianie nałogu zawsze jest związane z bardzo takimi, bym powiedział, nieprzyjemnymi odczuciami. One się bardzo różnie objawiają u różnych ludzi, ale generalnie chodzi o tą sferę takiego samopoczucia psychicznego, byśmy powiedzieli emocjonalnego. Jest takie ogromne poczucie braku, jakiejś tęsknoty za czymś. My to nazywamy głodem narkotykowym czy głodem alkoholowym. On jest silny. On się przeradza później w takie rozdrażnienie wewnętrzne. Człowiek bywa impulsywny, wybuchowy, taki właśnie drażliwy, łatwo jest go dotknąć, łatwo jest go uruchomić. Kolokwialnie mówimy, że ma krótki ląd wtedy bardzo. I to jest moment, kiedy on walczy sam ze sobą. Więc z takiej perspektywy dolewanie mu, że tak powiem, paliwa do tych jego nerwów, no nie jest specjalnie rozsądne, jeśli mamy go wspierać w tym, że wycofywaniu się z nałogu. No z drugiej strony też, no to nie może być tak, że w związku z tym, że on rzuca nałóg, no to teraz wszyscy klękamy dookoła i patrzymy na pana, który rzuca nałóg i mu kibicujemy i nic więcej, on może robić co chce, no bo on przecież rzuca nałóg.
1: Bardzo często jest coś takiego, że taka osoba oczekuje, że cały świat wokół, ci najbliżsi, będą chodzić na paluszki, będą mu dogadać, bo on jest rozdrażniony, bo on ma smaki, bo on ma głody, tak to się mniej więcej nazywa, i narody klękajcie. A tymczasem właśnie trzeba moim zdaniem znaleźć taki złoty środek, bo wiadomo, że on walczy i należałoby mu jakoś pomóc, ale jak nie wpaść w taki niemalże potrzask szantażu emocjonalnego, że wy tu mi chodźcie na paluszkach, słuszcie mi, przynoście mi desery, bo mi się chce palić, bo jak nie, to znowu będę palił albo pił.
0: Wiesz, jak pytasz o złotym środku, to dla mnie jako człowieka, nawet nie jako terapeuty, choć może też trochę, takim złotym środkiem jest po prostu zdrowy rozsądek, tak? No bo są pewne granice, które są nieprzekraczalne. Bez względu na to, jak komuś bardzo zależy na narzuceniu tego palenia, jak bardzo się stara, ile go to kosztuje i tak dalej, no to ja jako osoba postronna, która jest z boku, mnie to bezpośrednio nie dotyczy, no ja nie mogę z tego tytułu, że tak powiem, cierpieć, bo jemu jest źle. Ja rozumiem, że trochę inaczej to wygląda w sytuacji, kiedy ja z tym człowiekiem jestem związany emocjonalnie, bo jestem jego, nie wiem, partnerem, partnerką, nie wiem, dzieckiem czy tam rodzicem, tak, no to wtedy wiadomo, że ja to też bardzo mocno przeżywam. To, że jest mu źle, to, że mu kibicuję, to, że się boję, że mu się nie uda, tak, i wszystko wróci do początku. Więc no te moje emocje jako tej osoby towarzyszącej też tutaj grają ważne skrzypce, no ale to przede wszystkim, to co jest najważniejsze, to, że rzucanie palenia jest po stronie rzucacza palenia, tak, czy jakiegoś innego nałogu. No to jest jego interes, żeby się z tego wycofać. To jest jego interes, żeby z tym nałogiem wygrać. Wiesz, patologią jest i niestety bardzo częstym zjawiskiem, że osoby towarzyszące, najczęściej członkowie rodziny, że im bardziej zależy niż samemu uzależnionemu. I to oni, że tak powiem, bardziej się starają. Mam wrażenie, że więcej wkładają energii w wycofanie się z tego nałogu. Mają jakby więcej, no mówiąc językiem branżowym, motywacji do tego rzucania nałogu niż sama osoba, która jest w tym nałogu wikłana. I to wtedy w ogóle się role odwracają. To jest moim zdaniem woda na młyn dla nałogowca, takie podejście, no bo to generuje mnóstwo argumentów dla jego głowie na rzecz kontynuacji tego nałogu. No to jest trochę na takiej zasadzie. Przychodzi do mnie chłop i mi opowiada, że on pije dlatego, że ma tak w domu, jak ma i w pewnym momencie mi mówi, gdybym ja miał taką żonę jak on, to też bym pił. No ale wiesz, no to co? To żona musi zmienić się, on przestanie pić, wiesz. No, osoby uzależnione łapią się takich argumentów, które no w jakiś sposób z ich perspektywy usprawiedliwiają to ich używanie substancji najczęściej. Na przykład to, że nie wiem, rodzice czy tam partnerzy są, nie wiem, namolni, że są opresyjni, albo że w jakiś sposób szantażują, czy wymuszają, wymierają presję.
1: Albo kontrolują nadmiernie.
0: Kontrolują i ta presja, czy ta kontrola ich tak mocno emocjonalnie, psychicznie dojeżdża, że w związku z tym oni muszą, bo przecież oni nie są w stanie w takich warunkach, że tak powiem, skutecznie odciąć się od swojego nałogu. No to jest oczywiście kolejny kawałek jakichś mechanizmów obronnych przed tym, żeby jednak to uzależnienie rzucić. Jak ja sobie myślę o pacjentach, którzy przychodzą do terapii, czyli coś ich do tej terapii kieruje, najczęściej to jest jakaś tak, no właśnie jakiś rodzaj presji i oni przychodzą i oni oczywiście mówią, bo chcą fajnie wypaść, więc mówią, że im bardzo zależy, że oni przecież mają dziecko i partnerkę, ale ta partnerka to właśnie nie chce z nimi być, ale oni bardzo by chcieli z nią być i dlatego oni chcą trzeźwieć i w ogóle to chcą swoje życie zmienić i być lepszymi ludźmi i oni takie pierdoły posuwają i myślą, że rozumiesz, że terapeuta to łyknie i że to taka jest prawda.
1: No, Marku, ale bardzo często mówisz o tym, że właśnie osoby uzależnione są mistrzami manipulacji, ściemy, teatrzyków, więc bardzo możliwe, że oni wierzą w to, co mówią i że oni naprawdę mają dobre intencje.
0: Wiesz co, pewnie mają dobre intencje, no czy wierzą, to nie. Ja myślę sobie, że oni bardziej chyba chcą jednak dobrze wypaść, no ale to też nie jest ich wina, bo każdy z nas tak ma, że jak idziemy w jakieś nowe miejsce, w nowe środowisko, to staramy się dobrze wypaść i jakoś tam w miarę dostosować tak, żeby blamażu nie było, no i żeby ludzie się na nas krzywo nie patrzyli i oni też chyba przychodzą i mają takie myślenie, no skoro idą na terapię, no to na tej terapii to trzeba jakieś mądre słowa mówić i w ogóle i tak dalej. Tymczasem to jest, no nawet jeśli to jest prawda, to jest tylko połowa prawdy, bo druga połowa prawdy jest taka, że jeśli mamy do czynienia z osobą uzależnioną, to po pierwsze ona ma duży deficyt, braki w takich umiejętnościach kontrolowania tego swojego zachowania nałogowego, bo to jest po prostu kompulsja, on głowa nie chce, on i tak to robi.
1: Automatyzm.
0: Automatyzm taki totalny, to już jest zakodowany, że tak powiem, poza w ogóle jego świadomością. A po drugie, no nie ma co ukrywać, że uzależnienie to jakaś formuła przyjemności. Nawet jeśli popatrzymy, że używanie substancji jest sposobem na uciekanie przed trudnymi emocjami, przed trudnymi stanami takimi emocjonalnymi. Tak można jeszcze kolokwialnie o tym powiedzieć, bo mówimy o uciekaniu przed stresem, tak, że alkohol, narkotyki to jakiś sposób na to, żeby zredukować w sobie stres, napięcie, żeby na chwilę nie czuć tego, nie mieć tych kłębiących się w głowie myśli i w ogóle się poczuć tak, wychillować.
1: To, co ja nazywam znieczulaczem bólu egzystencjalnego.
0: Dokładnie tak. To jest najczęstszy oczywiście schemat. To nawet jeśli na to w ten sposób popatrzymy, no to przecież ten uzyskany stan z perspektywy tej osoby używającej substancji jest stanem przyjemnym. Bo jeśli jest mi źle i coś biorę i nie jest mi źle, to znaczy jest mi lepiej niż było, czyli jest mi przyjemniej. Więc osoby przychodzące do terapii i osoby próbujące rzucić jakikolwiek nałóg, jakikolwiek, nawet ten niechemiczny, taki behawioralny, jak nie wiem, hazard na przykład, to taka osoba na początku jest w ogromnej ambiwalencji, jest w takim ogromnym niezdecydowaniu, takim wewnętrznym konflikcie. Chcę i nie chcę jednocześnie. Chcę przestać to robić, bo widzę, ile mnie to już kosztuje, ile mam strat z tym związanych, bo przecież oni w większości mają świadomość tego, jaką cenę płacą za swój nałóg. Z drugiej strony nie chcę, no bo jednak coś mi to daje, bo to jest jednak przyjemne. Chcę, bo mogę coś osiągnąć, mogę coś zyskać, mogę osiągać rzeczy, których nie osiągam, będąc w nałogu. Nie chcę też między innymi, bo to, co będę robił w przyszłości, nie biorąc, nie używając substancji, może być dla mnie trudniejsze, bardziej niebezpieczne, tak, wymagające więcej wysiłku i tak dalej, i tak dalej. Więc jest ogromny kociokwil w głowie osoby, która decyduje się na rzucenie nałogu.
1: I widzisz, teraz, żeby było jeszcze trudniej, to dodam z kolei właśnie pewne manipulacje, takie zabiegi, które taka osoba, która jednak powiedzmy, że chce z tego wyjść, ale stosuje różnego rodzaju manipulacje wobec otoczenia. I znam taką opowieść, przy grillu ktoś mi opowiadał, że taka osoba uzależniona stosowała tego typu fortel, mówiąc do żony, słuchaj, ty mi musisz pomagać w tym, czyli chodzić jak na paluszkach, przynosić czekoladki, tak trochę mówię metaforycznie, bo jeśli będziesz nieprzyjemna dla mnie, to ty będziesz podcinać gałąź, na której siedzisz, bo to tobie powinno też zależeć na tym, żebym wyszedł z uzależnienia, bo wtedy będą pieniądze, nie będę przepijał, będę super mężem, będę super ojcem, więc jeżeli ty na mnie się wydzierasz, masz pretensje, że wypiłem piwko, a piwko to nic, no to tak naprawdę prowadzisz do tego, że ja będę musiał pić i sama też wylądujesz razem ze mną na dnie. Czyli inaczej mówiąc, rzeczywiście ten to rozumowanie jest czytelny. Jeżeli będziesz dla mnie niemiła, to nie wyzwolę się z nałogu, czyli ty będąc niemiła, podcinasz gałąź, na której razem siedzimy. Może to było zawiłe, no ale tak chciałem dosadnie.
0: No tak, mocno przerysowane, ale zdarzają się oczywiście takie sytuacje, wiesz, no ja bym powiedział, że to jest właściwie bliskie szantażu.
1: Prost według mnie taki szantaż, wiesz, jeżeli nie będziesz miła, to ja będę pił, czyli inaczej przerzucam ciężar odpowiedzialności na tę drugą osobę. Swoją drogą on ma trochę racji. Jeżeli ta osoba będzie opliskiła niemiła w taki sposób nieuzasadniony, to ja trochę rozumiem gościa, że no nie zniesie tego.
0: No i tu się pojawia chyba główny haczyk, bo mówisz rozumiem gościa. Nie? Pewnie, no tak, no można tak powiedzieć, ja jako człowiek też bym tak miał, że jakby ktoś był wobec mnie bez powodu jakiś taki nieprzyjemny, tak, to by mnie to też bolało. I to bez względu na to, czy ja, wiesz, jestem nałogowcem, czy nie jestem nałogowcem, bo ja po prostu mam jakieś swoje uczucia, jakieś swoje emocje i tak dalej, ale istotniejsze jest to przerzucanie odpowiedzialności. Bo to mi trąci trochę, wiesz, z tego plakatu, bo zupa była za słona. Jakie to ma znaczenie, czy była słona, czy nie słona, to ty się zachowujesz jakoś. Jakie to ma znaczenie, że twoja żona się zachowuje w jakiś sposób, to ty finalnie pijesz. Nie pij, to wtedy będziemy gadać o tym, jak się twoja żona zachowuje, jak ty się zachowujesz, ale na razie to pijesz, albo bierzesz narkotyki i robisz wiele innych rzeczy. Bo czymś innym są trudności jakieś relacyjne, czym innym jest to, jak mi jest trudno, że tak powiem, przepalić niektóre sytuacje, które są na linii ja i moja partnerka, a czym innym jest to, że to ja mam problem i nie umiem tego przepalić i uciekam w wódę. To jest po mojej stronie. Bo jak będę trzeźwy i przestanę przed tym uciekać, to być może będzie moment, że będziemy mogli się tym zająć i o tym porozmawiać, poszukać rozwiązań. Ale póki ja uciekam i jeszcze obwiniam kogoś za to, że ja uciekam, no to sorry, no to zupełnie nie jest kwestia tej partnerki, żony, czy tam kogokolwiek po drugiej stronie. To jest kwestia osoby uzależnionej. Moim zdaniem należy w głowie, że tak powiem, odciąć kwestię jednak picia, czy tam brania narkotyków na tym pierwszym etapie trzeźwienia, podejmowania decyzji od jakby świata zewnętrznego. Najpierw muszę się zająć sobą, a później będę naprawiał swój świat, bo to nie da się ponaprawiać świata, będąc jednocześnie osobą uzależnioną, która generalnie, że tak powiem, ucieka albo doprowadza się do takiego stanu, że no, zachowuje się nieracjonalnie.
1: No to w tym momencie dochodzimy do takiego powszechnego, wręcz trywialnego określenia: bądź w porządku i wtedy będziesz mógł rozmawiać. Dopóki się nie jest w porządku, no to rozumiem, że nie masz argumentów. Trochę to może okrutne dla tej osoby, która tam próbuje się wyrwać ze szponów uzależnienia, ale chyba nie ma jednak mimo wszystko innej drogi.
0: Wiesz co, no moim zdaniem nie ma innej drogi, bo ta droga musi przebiegać przez moment, w którym osoba uzależniona podejmuje decyzję o tym, że chce, że tak powiem, nie być już osobą uzależnioną. I to nie jest kwestia osób z zewnątrz, to nie jest kwestia partnerów, partnerek, rodziny, rodziców, dzieci czy kogokolwiek innego, pani kurator czy sądu. Bo to zawsze jest jakaś taka presja, jakaś motywacja wynikająca z tego, że ktoś chce i ewentualnie dla niego to będę robił. Ale jak mi się zmieni, albo ta osoba się zmieni, to mi się też odechce. To osoba uzależniona musi podjąć decyzję. Czasami to są bardzo trudne sytuacje, no na przykład związane z tym, że rodzice doświadczają tego, że ich dziecko nie chce się zmieniać na tą chwilę. Że nie ma motywacji, że mówi wprost, nie, ja wolę, nie wiem, pić albo brać narkotyki.
1: Powiedziałbym pół biedy, że nie ściemnia, chociaż jest to okrutna prawda, ale taka między oczy. On przynajmniej uczciwie stawia sprawy. Odczepcie się ode mnie, mi to sprawia przyjemność.
0: Ja też uważam, że to jest przynajmniej uczciwe. To jest bolesne, to jest brutalne, ale to jest uczciwe. Ponieważ zazwyczaj wcześniej, dosyć długo trwa, zanim on to oczywiście powie, ale wcześniej jest cała seria, czasami lata takich doświadczeń, w których to właśnie komuś bardziej zależy. I wiesz, ja głęboko w to wierzę. Ja w ogóle takie mam chyba trochę empiryczne podejście do psychologii. Takie, że tak powiem, lubię coś umieć narysować, co stosuję. I to jest trochę jak z prawem zachowania energii. Wiesz, jak gdzieś ktoś przykłada większą energię, to ona zazwyczaj będzie rodziła opór. To wiesz, jeśli odpowiedzialność będzie leżała po stronie bliskich, no to jednocześnie mniejsza będzie po stronie osoby uzależnionej. Odpowiedzialność jest po stronie osoby uzależnionej. To, co jest istotne, to jest jakby, powiedziałem to już na wstępie, rozumienie tego procesu, że ten pacjent, który zamierza rzucić, ten człowiek, który zamierza rzucić swój nauk, deklaruje to. To, że on deklaruje, to nie oznacza, że on tak chce, bo najważniejsze jest to, żeby rozumieć, że on jest właśnie w takim ogromnym stanie ambiwalencji, takiego niezdecydowania. Jak on deklaruje, to znaczy, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, że może to jest dobry moment, żeby go w tym powspierać. Że on może akurat ma jakieś, tak nie wiem, więcej energii do starań. Co nie oznacza oczywiście, że za 3 godziny mu się nie zmieni. Albo jutro.
1: Czyli to jest tylko takie światełko w tunelu i to bardzo, bardzo malutkie i daleko.
0: Bardzo malutkie, bardzo daleko, ale na pewno jest to sygnał taki, że ten proces zmiany można rozpocząć. Tak? Tylko, że ja nadal uważam, że to nie jest absolutnie moment, kiedy należy to podkręcać i kiedy ci bliscy mówią, o, powiedziałeś A, no to teraz jedziemy, to B, tak już siup, jedziemy do ośrodka czy do jakiegoś terapeuty, czy no, ale mówiłeś, ale wczoraj mówiłeś, że chcesz, tak? No a dzisiaj już nie chce. No ale ta rodzina się zafiksuje na tym, że wczoraj powiedział, że chce, no i zaczyna mu śrubę dokręcać.
1: Dziwisz się, oni są tak wypuszczeni tej nadziei, tego sukcesu, że po prostu oni się chwytają najmniejszej jakiejś szansy, niteczki nadziei.
0: Ale ja się w ogóle temu nie dziwię, absolutnie się temu nie dziwię i nawet to jestem w stanie zaakceptować, że oni wtedy zaczynają popełniać najwięcej błędów, na przykład właśnie wywierając presję, która później stanowi argument dla osoby trzeźwiejącej, że no wy jesteście tacy, no to ja, że tak powiem, nie jestem w takim stanie, że tak powiem, trzeźwieć, tak?
1: Bo mnie ciśniecie.
0: Tak, bo mnie ciśniecie, bo mnie kontrolujecie, bo mi zakazujecie, bo mnie odcinacie od życia, nie pozwalając mi, tak, i tak dalej, i tak dalej, ale oczywiście to już jest mechanizm, tak, no to już jest objaw jego choroby. Dlatego to trzeba robić bardzo subtelnie, bardzo delikatnie, ale przede wszystkim trzeba, że tak powiem, cały czas mieć w głowie to, że ten pacjent chcący przestać używać substancji na przykład, no on cały czas sam ze sobą walczy i ta walka trwa czasami dosyć długo, to się mierzy raczej w miesiącach niż w dniach. Oczywiście ten pierwszy okres, powiedzmy pierwszego miesiąca trzeźwości jest takim okresem no bardzo trudnym, gdzie pojawia się dużo głodu, są jeszcze stare nawyki, a już sobie nie chcę na to pozwolić, ale jeszcze mnie ciągnie. Później z czasem to słabnie, natomiast te głody, taka jakby tęsknota za tym stanem bycia pod wpływem, one się nasilają oczywiście w sytuacjach trudnych, takich trudnych emocjonalnie, czyli w sytuacjach takiego emocjonalnego kryzysu, kiedy coś złego, nieprzyjemnego się w życiu zadziewa i osoby uzależnione, szczególnie wieloletnie uzależnione, są absolutnie bezbronne wobec takich sytuacji. Tak? My, którzy w większości, nie wiem, nie jesteśmy uzależnieni, nie regulujemy tych stanów emocjonalnych za pomocą jakiejś substancji, myśmy się przez te różne doświadczenia kryzysów nauczyli jak sobie z nimi radzić. Osoby uzależnione nie mają takich doświadczeń i one w takich sytuacjach kryzysu zawsze przed tymi kryzysami uciekały. Więc no nie ma się też spodziewać, że nagle będą wiedziały, jak sobie z nimi poradzić. Więc jak boli, no to uciekają. Nie? I stąd ośrodek stacjonarny, w którym pracuję, z taką placówką, która jest powiedzmy sobie 3 poziomy wyżej od poradni, jeśli chodzi o to, że trafiają tutaj osoby, które nie są w stanie sobie poradzić w warunkach ambulatoryjnych między spotkaniami z terapeutą. Zakładając, że te spotkania się odbywają raz w tygodniu, czyli między powiedzmy poniedziałkiem, a kolejnym poniedziałkiem jest tydzień, w tym tygodniu może się zadziać tyle trudnego, że ten pacjent sobie z tym nie poradzi. Są tacy, którzy używają i są w stanie to ogarnąć, ale są tacy, którzy wyjdą od terapeuty, coś później po ich myśli dostaną niewłaściwie telefon i pierwsze co, to pójdą kupić narkotyki albo kupić alkohol do żabki. Więc jeśli on nie jest w stanie utrzymać tej abstynencji między spotkaniami terapeutycznymi, no to najprawdopodobniej wymaga to izolacji, fizycznej izolacji od dostępu do substancji.
1: No to ja jeszcze raz w ramach tej instrukcji obsługi osoby, która coś rzuca, wskoczę na tę metaforyczną gałąź, która, jak to sam zainteresowany mówił, jest podcinana przez taką bezkompromisową, powiedzmy twardą i trzeźwą postawę partnerki. No powiedz w takim razie coś o tej drugiej osobie, na przykład o żonie. No powiedzmy, że taki model przyjmujemy, damsko-męski. On chce z tego wyjść, deklaruje, może nawet próbuje z małymi sukcesikami, typu tydzień, dwa, nie pił, nie brał, czy tam cokolwiek, nie. Natomiast no, ona zachowuje się, tak powiedzmy, powściągliwie, bez entuzjazmu i, co bardzo ważne, przerabia to po raz 28. Sam mówiłeś, że tych wpadek, powrotów, potknięć, znowu powstania z kolan jest mnóstwo, ale ludzka cierpliwość ma swoje granice. I gdy to się powtarza po raz właśnie 28, no to taka partnerka, moim zdaniem, ma już kompletnie wyczerpane zasoby cierpliwości, tolerancji, nadziei, spokoju i może w razie czego trochę mocniejszym tonem powiedzieć. I on wtedy: podcinasz gałąź, na której siedzisz, bo jak mi nie pomożesz, nie będziesz dla mnie delikatna, wyrozumiała, łagodna, przyjemna, to ja znowu zacznę pić i znowu będziesz miała piekło do kwadratu. Co ta dziewczyna ma zrobić?
0: No wiesz, dobre pytanie. Nie wiem, co ma zrobić, no bo pewnie to zależy od tego, jaka ona jest, kim on dla niej jest, jak są te relacje między nimi poukładane i tak dalej.
1: Załóżmy wartościowe albo rokujące nadzieje i rozumiem, że najpierw powinna zadzwonić do Marka Łabudzińskiego, przyjść, pogadać, a później dopiero podjąć decyzję. No, jestem jasnym widzem.
0: Wiesz co, no to oczywiście są najlepsze rozwiązania, w sensie takie, żeby jeśli nie wiem, co zrobić, to się pytam, że tak powiem, kogoś, kto wie, co zrobić. Natomiast no nie ma tutaj, jak zresztą we wszystkim, o czym my rozmawiamy, nie ma tutaj jakby takiej checklisty, którą należy wykonać i na pewno będzie okej, tak? No to zależy od bardzo wielu czynników. Ja wiem na pewno, że jeśli to się dzieje 28 raz, to znaczy on 28 czy 49 raz deklaruje, że będzie jakoś i mówi dobra, od jutra nie pije, no to ona po tylu doświadczeniach wie, że on tylko tak gada i że to i tak pojutrze będzie po staremu i znowu będzie, że tak powiem, miał jakiś argument, dlaczego tak wyszło i dlaczego tak się wydarzyło i pewnie to ja będę winna z tego powodu. Tak?
1: Teraz wyobraź sobie, że jest to 28 raz i ona zachowuje się z takim ogromnym dystansem, a on mówi: ty niewdzięcznico, ty mi nie pomagasz. Czytaj, podcinasz gałąź, na której siedzimy, zaraz runiemy. No bo on oczekuje dalej jakichś szczególnych zachowań, szczególnego traktowania, no bo on jest tym bohaterem, który wychodzi z nałogu, a że sam do niego tam w jakiejś mierze się przyłożył, no to już nieważne.
0: Nie wiem, czy wychodzenie z nałogu to bohaterstwo. Znaczy, daleko mi do takiego myślenia, że to jakieś bohaterstwo albo jakiś szczególny wyczyn. To na pewno jest walka z samym sobą. Natomiast czy to bohaterstwo? Raczej nie, no bo przecież to ja sobie, że tak powiem, ten nałóg w sobie wytrenowałem. Wiedząc o tym, że go trenuję, bo miałem takie sygnały już od jakiegoś czasu. To nie jest tak, że osoby uzależnione się budzą z ręką w nocniku, jak już są uzależnione. To jest tak, że one najpierw, że tak powiem, dosyć mocno na to uzależnienie pracują i już po drodze wielokrotnie słyszą od wielu osób dookoła i sami też widzą, że przesadzają i że tak powiem, to nie idzie w dobrym kierunku i nic z tym nie robią, dlatego że mają z tego zyski. No umówmy się, że tak to wygląda. To nigdy nie wygląda inaczej. No, to nie jest tak, że osoba uzależniona w momencie, to też nie jest tak, że ona jest cały czas pod wpływem. Ona też trzeźwieje w międzyczasie, więc ona absolutnie ma świadomość, w jakim miejscu się znajduje. Zanim się uzależni, bo jak już jest uzależniona i to już jest takie nawykowe, i to już jest takie kompulsywne, on tego naprawdę nie kontroluje, tak? No to jak cię mogę? No można kupić taki argument, kurczę, nie kontroluję tego, nie umiem tego przerwać, tak? Większość nałogowców tak powie, nie umiem tego przerwać, tak? Wielokrotnie próbowałem, nie udało mi się. Ale pytanie, po czyjej stronie znowu jest za to odpowiedzialność za to jego przerwanie, wiesz, bo jak ja bym był taką partnerką, to bym sobie zaczął zadawać pytanie, czy czasem nie jest tak, że im dłużej ja to biernie toleruję, Im dłużej ja jestem bezradna, im dłużej ja nie stawiam granic, tym bardziej mi jest blisko do takiej współzależności. To znaczy, że moje życie zaczyna być trochę podporządkowane temu nałogowemu używaniu jakiejś substancji przez mojego partnera. Ponieważ to ja muszę słuchać, to ja wielokrotnie muszę za niego, nie wiem, realizować jakieś obowiązki, choć umówiliśmy się inaczej, to ja muszę rozwiązywać różnego rodzaju problemy, które on bardzo często generuje w związku z tym swoim nałogiem, bo zapomina, nie wiem, zapłacić, bo coś tam, bo miał pójść, a nie poszedł, bo miał odebrać dziecko, a nie odebrał i tak dalej, i tak dalej. Więc nie robiąc z tym nic, nie stawiając bardzo radykalnie i konsekwentnie, co jest bardzo istotne, granic przeciwko tym zachowaniom, no ja trochę, że tak powiem, się na to, no nie wprost, ale na to przyzwalam. Tak? Więc wiesz, no ja się nie boję tego powiedzieć albo zadać takiego pytania i często pytam, to dlaczego pani z tym facetem jest te 20 lat, jak on 20 lat chleje i dalej 20 lat, że tak powiem, stosuje przemoc wobec bliskich dookoła. Ja wiem, bo ja jestem psychologiem, mam w głowie już koło przemocy, te wszystkie mechanizmy, które są, ale ja to pytanie zadaję po to, żeby ją trochę obudzić.
1: Aż mnie fascynuje, jaka jest odpowiedź, bo jeszcze możemy do tego koła przemocy dorzucić trójkąt dramatyczny Karpmana, czyli tam ofiara, wyzwodziciel, ratownik i tak dalej, błędne koło, no ale nie ruszymy i tak o centymetr, bo ta dziewczyna już jest tu, gdzie jest, bo wcześniej nie zareagowała.
0: Jasne, no, najczęstsza odpowiedź jest taka, bo ja go kocham, to oczywiście, to prawie zawsze jest taka odpowiedź.
1: No to wiesz, jak w melodramacie teraz to powiedziałeś, naprawdę?
0: No naprawdę.
1: Nie, że jestem jakimś cynikiem bezdusznym.
0: Nie, no, ale jak mówimy o osobach, które żyją z alkoholikiem od 20 lat, i, że tak powiem, są przyzwyczajone do tego jego picia, są głęboko, te panie są najczęściej bardzo głęboko współuzależnione, to one naprawdę, naprawdę kochają. To nie jest tak, że one nie kochają, one kochają. Tak?
1: Mają dzieci?
0: No mają, oczywiście.
1: To ja bym zadał pytanie, a kocha pani swoją córkę, swojego syna? Wiesz, ja wiem, że to jest pytanie wredne, ale ja uważam, że odpowiedź logiczna jest taka, że gdyby tak naprawdę kochała to dziecko, to w imię ich dobra, czytaj, najwyższego na tej piramidzie rodzicielskiej, to dawno powinna to jakoś przerwać.
0: To wszystko jest bardzo proste, jeśli to analizujemy sobie z foteli i za pomocą tylko i wyłącznie rozumu i tego, co jest logiczne, co jest racjonalne, co by było mądrzejsze.
1: Ja tylko niby mądrze mówię.
0: A tu w ogóle nie chodzi o mądrość, czy o logikę, czy o racjonalizm, bo tu chodzi o wiele rzeczy, najczęściej o takie wątki emocjonalne, o takie wątki związane, wiesz, jak ktoś jest z kimś 20 lat, to jest przyzwyczajony do paru rzeczy, to się boi samotności, tak? Mimo tego, że ten partner w ogóle nie może na nim polegać, ale i tak bardzo się boję, że tak powiem sama, co ja ze sobą zrobię, tak, w tym wieku i tak dalej. Gdzie ja pójdę? To jest jego mieszkanie, a nie moje, tak? Wiesz, no to jest, czynników jest 150 milionów, tak? I ci ludzie biorą je wszystkie pod uwagę. To nie są proste decyzje, ale to nie chodzi o to, żeby, że tak powiem, doprowadzić do tego, żeby ona go rzuciła, tak? Tylko chodzi o to, żeby ona, że tak powiem, zaczęła myśleć o sobie w takich kategoriach, że ona też ma swoje prawa, ona też, że tak powiem, ma pewną swobodę do jakiejś tam wolności.
1: Że patrzą dzieci.
0: Że ona nie musi tego tolerować, że to nie jest jej wina, że on się tak zachowuje, że ona, że tak powiem, nie przykłada do tego picia jego ręki. Tak, ona musi zacząć być silniejsza. Tak? Ona musi zacząć, że tak powiem, stawiać granice, broniąc się przed tymi zachowaniami. Czyli ona sobie musi poradzić z własnym współuzależnieniem. Ona też jest człowiekiem, który ma jakąś swoją godność, ma jakieś swoje cele, ma prawo się w różnych sytuacjach różnie czuć, tylko ona przez te 20 lat o tym zapomniała. Ona się podporządkowała temu piciu. Stąd mówimy o współuzależnieniu. Jest mnóstwo takich kobiet, ale nie tylko kobiet, tak? Bo czasami bywa odwrotnie, że to jednak panie piją w związkach, a faceci są się jakby, no, są współuzależnieni wobec tego nałogowego zachowania. Więc tu jest bardzo podobna zasada, tak jak z tym uzależnionym. Jeśli to jest kwestia, decyzja o tym, co mam zrobić ze sobą, czy mam rzucić, czy nie mam rzucić, tak? W jaki sposób to zrobić, gdzie pójść, poprosić o pomoc, to jest po stronie osoby uzależnionej. Podobnie jest ze współuzależnieniem. To ja sobie muszę poradzić z własnym współuzależnieniem. To nie jest kwestia tego, że jak on przestanie pić, to ja nagle, że tak powiem, mi się w głowie pozmienia, bo ja dalej będę wobec niego w dużej mierze uległa, dalej będę robiła wiele rzeczy dla świętego spokoju, dalej nie będę wchodziła w drogę, no bo nie wiadomo, jak się zachowa, tak? Dalej będę po cichu wchodziła do domu, wracając po południu, bo nie wiadomo, w jakim jest stanie i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie odpowiedzialność za to, kim jesteśmy i jak żyjemy, jest po naszej stronie i każdy człowiek tutaj jest indywidualny, tak? To też nie jest tak, że ludzie muszą ze sobą być przecież, nie? Co prawda dla mnie te wartości takie tradycyjne są, no, są wartościami, ale dopuszczam to, że no, czasami, że tak powiem, to jest niemożliwe, nie? Bo jeśli mam się zdecydować na jakieś takie świadome, że tak powiem, cierpienie do końca życia i robienie życie wbrew własnym, nie wiem, wartościom, tak, jakieś, nie wiem, katowanie się w imię zasady, no to też warto się zastanowić, czy to jest dobry pomysł.
1: Gdy wymieniałeś te wszystkie zjawiska, czynniki, to ja ci tak wbiłem z takim króciutkim zdaniem, patrzą na to dzieci. To też jest chyba bardzo ważny czynnik, że one pewien model przejmują i niestety chłoną to. I później może się to niestety odbić czkawką przy wyborze partnera, środowiska.
0: Wiesz co, to oczywiście bardzo różnie bywa, ale jest tak w dużej mierze, że te domowe wzorce zachowań, one jednak są w jakiś sposób mocno wdrukowywane później w głowę.
1: To chyba właśnie twoi pacjenci w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach, to w wielu przypadkach są właśnie taką egzemplifikacją takiego zjawiska.
0: To prawda. Jest spora grupa osób no, mających jakieś problemy z substancjami i jest jakaś korelacja między tym, jak oni się dzisiaj prowadzą, a jak prowadzili się ich rodzice. I rzeczywiście to jest może nie jeden do jednego, ale generalnie no, na pewno jest taka zależność, choć bywa i oczywiście i tak, że osoby wywodzą się, moi pacjenci wywodzą się z rodzin, gdzie w ogóle nie było żadnych substancji, właściwie rodziny abstynenckie, albo w drugą stronę były substancje, oni nie są moimi pacjentami, bo nie używają dzisiaj, tak? Także to nie jest tak, że zawsze pijący ojciec będzie generował pijącego syna, tak? To tak nie, na pewno nie jest, ale jest oczywiście duże prawdopodobieństwo, że te wzorce takie polegające na tym, że nie wiem, normą w domu jest to, że się dosyć często spożywa alkohol, że on tam jest, że się po niego sięga, jak się tylko ma ochotę, albo się sięga, jak zawsze jest jakieś spotkanie towarzyskie, to zawsze jest alkohol, albo jak jest wesoło, to zawsze jest alkohol, albo jak się dzieje tragedia, to zawsze jest alkohol, tak? No to jeśli w moim domu taki wzorzec funkcjonuje, no i moje dzieci w tym wzrastają, no to wiadomo, że one się też tego uczą, tak? że to jest jakaś tam norma, że to ludzie tak żyją, to później to przenoszą na swoją dorosłość najczęściej.
1: Wrócę do tych pań współuzależnionych, o których mówiłeś i tutaj bym taki zrobił podział na akurat użytek tej audycji. Te panie, które nie mają gdzie, tak nazwę po imieniu, odejść, uciec, to zostawiłbym w spokoju na razie, bo gdybyśmy zaczęli tutaj wymądrzać się, pouczać je, jak powinny radykalnie działać, no to byłoby niezbyt zręczne właśnie z pozycji wygodnego fotela i studia radiowego, bo bardzo często one po prostu no, nie mają gdzie pójść, pod most z dzieckiem nie pójdą, więc na razie to zostawmy na marginesie. Natomiast wróciłbym do tych pań, które mają jakąkolwiek możliwość odcięcia się od tego. I żeby nie było wątpliwości, żeby mnie nikt nie pomawiał o podżeganie, podobnie jak ty, uważam, że takie wartości jakieś podstawowe między ludźmi, rodzinne są absolutnie priorytetowe. Nie zawsze nam się to w życiu udaje, natomiast uważam, że są bardzo ważne. Ale czy zdarzyło ci się właśnie w czasie takiej wizyty, gdy przychodzi jakaś kobieta opowiadać o tych sytuacjach? No i konkluzja jest taka, może ona nawet sama mówi, panie Marku, wie pan, ja już o tym długo myślałam, przygotowywałam nawet takie ścieżki ewakuacyjne i podejmuję decyzję, muszę po prostu odejść z tego domu, niech on zostanie sam, pije. Ja już zrobiłam wszystko, nawet więcej, co można było. Teraz chciałbym uratować dzieci.
0: Oczywiście, że tak. To no może nie częste zjawisko, ale no bywa tak jak najbardziej, że że ci partnerzy się rozstają z tytułu tego, że jedno z nich, że tak powiem, nadużywa jakiejś tam substancji i to już ileś tam trwa i się przelało i ta druga strona jakby wszystkie narzędzia już wykorzystała, żeby to zmienić i finalnie podejmuje decyzję, żeby się rozstać i się rozstają. I tak bywa, często też tak bywa w momencie, kiedy one, te panie, najczęściej panie, trafiają na terapię dla osób współuzależnionych i bardzo często albo doprowadzają do tego, że stawiając właśnie bardzo radykalnie granice do tego, że przymuszają tego swojego partnera do pójścia na terapię, a on na terapii dopiero, że tak powiem, buduje tą swoją motywację do zmiany i rzeczywiście zaczyna mu zależeć. A bywa też tak, że go przymuszają, on tej motywacji nie buduje, wraca i dalej pije. Więc albo w tą stronę, albo w tą stronę, że się rozstają, bo widzą, że to jakby nie przynosi żadnych efektów, tak? Czyli one już tak nie chcą dalej żyć. Natomiast, wiesz, ty mówisz, żeby oddzielić te panie, które tam dom albo nie dom i tak dalej. Dom jest jednym tylko z elementów, które bierzemy pod uwagę. Takich czynników jest naprawdę bardzo dużo. Ja bym powiedział tak, kobieta, która jest z facetem i odkrywa, że ten facet, że tak powiem, no nie wiem, ma jakiś nauk, który jej zaczyna bardzo mocno doskwierać, a ona ma jakieś plany życiowe, jest w miarę niezależna od niego, ma, nie wiem, no ma świadomość, że jeszcze sobie życie może jakoś poukładać, łączą ich dzieci albo nie, tak, jakiś wspólny majątek albo nie, ale ona jest w miarę, że tak powiem, twardo stojąca na nogach, to ona nie ma żadnych problemów z tym, żeby się z nim rozstać, bo ona sobie zdaje sprawę, że z pijącym chłopem ona daleko nie zajdzie. Ona będzie go musiała ciągnąć na swoich plecach przez najbliższe 20-30 lat. Mówię o takich młodych małżeństwach i zazwyczaj te panie nie mają żadnych problemów, żeby się z takimi partnerami rozstawać. One najczęściej w ogóle w takie związki nie wchodzą, to znaczy nie formalizują takich związków. Jak to wychodzi dosyć szybko, że on ma problem z narkotykami czy z alkoholem, to oni się rozstają tylko i wyłącznie dlatego, że on ten problem ma i one w ogóle nawet nie mają pomysłu, żeby mu pomagać w imię, nie wiem, miłości, bo tej miłości jeszcze aż takiej nie ma, tak? Oni niedawno się poznali. Tam się trochę zakochali, no ale już kurz opadł, już jest codzienność, więc no tutaj, no to nie, no ja chyba zasługuję na coś lepszego. Natomiast no w takich sytuacjach, kiedy mówimy o związku małżeńskim, który trwa już, nie wiem, 20 lat, jest trójka dzieci, tak, wspólnie wybudowany dom, 7 kredytów, tak, 2 samochody i mnóstwo rodziny dookoła, znajomych wspólnych i tak dalej, różnych powiązań, no to ta decyzja być ze sobą czy nie być ze sobą wcale nie jest taka prosta. Ja to jak najbardziej rozumiem, tak, będąc 25 lat po ślubie. Wiem o czym, nie mam takiego zamiaru oczywiście, żeby się rozstawiać, ale wiem ile jest różnych takich czynników, które gdybym miał taki pomysł, musiałbym wziąć pod uwagę. I wcale nie byłoby mi łatwo. Nawet jakby mi partnerka zalazła bardzo mocno za skórę, to i tak nie byłoby mi łatwo. I tu jest bardzo podobnie. No, ten chłop chleje, to mi przeszkadza. Ale z drugiej strony wiele tych pani o tym mówi, czy panów, tak, będąc po drugiej stronie, ale już się do tego przyzwyczaiłam. Ja już go mam rozpykanego, ja już wiem, jak on się będzie zachowywał, już wiem, co powiedzieć, żeby on czegoś nie zrobił, albo żeby coś zrobił. Rozumiesz, one w takich kategoriach.
1: Czyli te panie napisały sobie instrukcję obsługi osoby uzależnionej, skoro posługuje się taką retoryką, jak na początku audycji.
0: No tak, no to jest jakby mocno, no nie będę się bał tego powiedzieć, bardzo chory układ, no bo on, że tak powiem, jest uwikłany w uzależnienie, ona specjalnie nie ma z niego pożytku, on czasami pieniądze przynosi, bo jeszcze pracuje, ale tak poza tym to niespecjalnie ma z niego pożytek, nie może na nim polegać, ale już przez te wszystkie lata tak się nauczyła, że tak powiem, to tolerować, że ona żyje tak, jakby była sama, tylko że on czasami przychodzi do domu, nie? I często tak bywa. Co ciekawe, mnóstwo rozwodów pojawia się nie tylko wtedy, kiedy te panie trafiają na terapię dla współuzależnionych, tak, sobie zaczynają zdawać sprawę z tego, jaka jest sytuacja i mówią basta, ale też z drugą stronę, jak ci panowie idą na terapię, oni kończą terapię, przestają pić po tych 20 latach, to bardzo często też oni mają taki pomysł, albo razem dochodzą do takiego wniosku, że to chyba nie ma dalej sensu, bo ona to w sumie to była bardziej przyzwyczajona do tego, jak on pił.
1: Czy czasami te panie przychodzą do ciebie po taką poradę życiową albo jakąś prawną? No bo jeżeli ktoś trafi na twój ślad, no to traktuje cię jako takiego zbawiciela wręcz, królu złoty jedyny.
0: Nie, no chyba tak to nie, wiesz, ludzie przychodzą raczej po trochę się wyżalić, opowiedzieć jakąś tam swoją trudną sytuację i oczywiście mają takie oczekiwania, że dostaną jakąś podpowiedź, nie? Jakieś tam rozwiązanie, im prostsze, tym by było lepsze.
1: Jak ja to nazwałem, może trochę instrukcję obsługi w danej sytuacji.
0: Trochę instrukcję, trochę receptę, to oczywiście tak no, nie działa. Ja zachęcam do pogłębiania tych konsultacji, czyli do tego, żeby to przeszło jednak w taki trochę rytm bardziej terapeutyczny, bo to dopiero, że tak powiem, daje im siłę, pewien ogląd większy i tak dalej, ale to samo jest w przypadku osób, które przychodzą, nie są uzależnione, przychodzi na przykład, przychodzą rodzice jakiegoś nastolatka, albo już dorosłego, młodego dorosłego, uwikłanego w narkotyki i oni się pytają o to, co oni mogą zrobić, na przykład w jaki sposób zmotywować nasze dziecko, żeby ono poszło na terapię, nie, bo ono nie chce iść na terapię, tak? No i to oczywiście my sobie możemy tak pogadać te 45 czy 50 minut, tak? No ale czy to oni coś z tego wyniosą? No pewnie się trochę dowiedzą, ja ich trochę uspokoję, coś tam im w głowie zostanie, ale żeby to miało sens, to ja im powinienem raczej towarzyszyć w tym procesie, jak oni to swoje dziecko motywują, tak? Bo tu się po drodze podzieje mnóstwo różnych rzeczy i oni w tych różnych rzeczach dalej nie będą wiedzieli, więc to najczęściej nie kończy się na jakimś jednorazowym spotkaniu, no tylko to jest co najmniej kilka spotkań do uzyskania jakiegoś tam efektu, nie? Natomiast no, jak to dziecko już pójdzie na tą terapię, no to i mówię, dobra, to teraz dajcie mu trochę świętego spokoju, niech on sam parę rzeczy zrobi. Wiesz, pracuję w ośrodku, dzwoni mama, pani, która ma 60 parę lat i dzwoni w sprawie swojego 30-paroletniego syna, bo on jest uzależniony i on chciałby pójść na terapię, rozumiesz, nie?
1: Do ośrodku. Dziecko chciałoby. No.
0: Chciałoby, no i co ona ma zrobić jako mama, nie? Wiesz, to jak ja mam to załatwić, żeby on poszedł do ośrodka, nie? No i my od razu takiej mamie mówimy, pani co świetnie, to my pani powiemy, damy numer telefonu, niech tu pani przekaże syn, niech syn zadzwoni, tak? Bo to jest jego problem, to jest jego sprawa, czy on podejmie terapię, a nie tej, że tak powiem, prawie 70-letniej mamy, która oczywiście się przejmuje, się martwi, my to absolutnie rozumiemy, ale dopóki on nie zacznie wykonywać kroków w kierunku swojego trzeźwienia, to zawsze będzie mama za niego to robiła. To znaczy, że mama się będzie bardziej leczyła, niż on się będzie leczył, a to przecież nie o to chodzi.
1: Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę, mimo iż nie możemy odnotować sukcesu pełnego, bo instrukcji obsługi osoby rzucającej raczej nie napiszemy. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach. Jak zwykle był z nami w czwartek między 22 a 23, a wszelkie pytania, polemiki, wątpliwości, pretensje, prośbę o pomoc proszę kierować pod adres mojej poczty radiowej. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.

0: Katarzyna Zawadzka, kłaniam się przy mikrofonie. Dobry wieczór, tu Opole. Ten program właśnie się rozpoczyna. Czwartek to czas poświęcony na promocję działalności naukowej. Dzisiaj ciekawe badania z dziedziny psychologii na temat martwienia się i tego, jak to na nas wpływa, obalające trochę dotychczasowe teorie obecne w psychologii. O tym dzisiaj będzie mówił profesor Tomasz Grzyb z Uniwersytetu SWPS. To w dalszej części programu, teraz krótki przegląd informacji, później trochę muzyki i czas na długą rozmowę. Sejm przegłosował zakaz patostreamingu, nagrywania i publikowania lub transmitowania materiałów, w których są wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne treści. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada zwalczanie patostreamingu wszelkimi metodami.
1: Trzeba zaostrzyć pewne przepisy, musimy się dostosowywać do zmian społecznych. To, co się dzieje w internecie, jest absolutnie niedopuszczalne. Czasem słyszymy, bo nie oglądamy pewnie w tym gronie tego, co dzieje się, jak patostreamerzy przyciągają uwagę w internecie, zarabiając pieniądze, ale krzywdząc ludzi czy zwierzęta. Więc dla mnie jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Wszelkimi metodami będziemy to zwalczać.
0: Teraz ustawa trafi do Senatu. Rezerwat przyrody Madohora w Beskidzie Małym będzie powiększony. Dziś regionalna dyrektorka ochrony środowiska w Katowicach Mirosława Mierczyk-Sawicka podpisała zarządzenie w tej sprawie, co zapowiedziała na antenie Polskiego Radia Katowice.
2: Chronimy siedliska górskie, w zależności od wysokości będą to bory świerkowe, trochę niżej buczyny, wychodnie skalne, ale przede wszystkim chcemy zachować ten kompleks leśny dla dużych beskidzkich drapieżników, wilka, rysia i niedźwiedzia, żeby miały miejsce do swobodnego, bezpiecznego przebywania oraz rozrodu. Łączna powierzchnia to niespełna 300 hektarów, oczywiście po stronie województwa śląskiego.
0: Rezerwat Madohora utworzono w 1960 roku. Obejmuje partie szczytowe oraz zbocza Łamanej Skały. Na jego terenie rosną m.in. rzeżucha trójlistkowa oraz specyficzne mchy charakterystyczne dla masywu Babiej Góry. W rezerwacie Madohora można także spotkać kilka gatunków roślin chronionych. O zwiększenie powierzchni chronionego obszaru starali się samorządowcy, mieszkańcy, przyrodnicy. Sagrada Familia w Barcelonie, oficjalnie najwyższym kościołem na świecie. Papież Leon XVI poświęcił najwyższą wieżę kościoła mierzącą 172,5 metra. Wieża Chrystusa to jedna z najwyższych 18 wież świątyni budowanej od 144 lat. Uroczystość przypadła w setną rocznicę śmierci Antonia Gaudiego, twórcy i architekta Bazyliki Świętej Rodziny w Barcelonie.
3: Inauguracja była widowiskiem dźwięku, światła i cienia. Gdy chłopięcy chór wyniósł na plac przed bazyliką setki lampionów, fasada świątyni i krzyż zwieńczający wieżę Chrystusa rozświetlały się coraz mocniej. Gdy lampiony wzniosło tysiące osób zgromadzonych przed świątynią, słup światła oświetlił wszystkie wieże świątyni. Farią barw błyszczały także witraże. W tym samym czasie setki dronów wzbiły się na wysokość ponad 200 metrów i ułożyły w sylwetkę Antoniego Gaudiego. Następnie na niebie przekształciły się

0: w motto architekta. Najpierw miłość, później technika. Na zakończenie nie zabrakło też pokazu sztucznych ogni. Widowisko obserwowały tysiące osób, papież Leon XIV, para królewska Hiszpanii oraz premier Pedro Sanchez. Barcelona, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: I tak kończymy nasz przegląd informacji. Za chwilę wspomniane bardzo ciekawe badania w dziedzinie psychologii dotyczące martwienia się. Profesor Tomasz Grzyb z Uniwersytetu SWPS pojawi się za chwilę na antenie.
2: Radio Opole. Wieczór pełen tematów.
1: Dzisiaj będzie o martwieniu się i o ciekawych badaniach. Będziemy rozmawiać z profesorem Tomaszem Grzybem z Uniwersytetu SWPS. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Bardzo ciekawy efekt waszych badań dotyczący tego, że zmartwienia nie działają w sposób, jak się mówiło wcześniej, hydrauliczny. Mhm. Czy pan może wytłumaczyć,
3: tak,
1: o co chodzi?
3: Tak. To rzeczywiście dosyć popularna teoria. Taka, powiedziałbym, nawet zdroworozsądkowa z pewnego punktu widzenia. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli mamy jakiś pakiet zmartwień w naszym życiu, martwimy się, powiedzmy sobie, rosnącymi cenami żywności, do tego dołożymy jeszcze inflację w ogóle, kłopot z tym, że pogoda jest nieprzewidywalna, a jeszcze mamy do tego jakieś kłopoty wychowawcze z naszymi dziećmi, to możemy sobie wyobrazić, że jeśli do tego dołożymy kolejne zmartwienie, na przykład wynikające z kryzysu międzynarodowego i tego, że zaczynamy bać się wojny, to wtedy te inne zaczynają nieco blaknąć, zaczynają nieco tracić na znaczeniu. To jest koncepcja, która się nazywa finite pool of worry, która mówi, że liczba zmartwień jest skończona, a zatem, że nie można dokładać w nieskończoność do tej naszej listy zmartwień kolejnych elementów, bo po prostu nie jesteśmy w stanie tego wytrzymać, tylko że kiedy dokładamy jakiś jeden element, to inny zaczyna być mniej istotny. Zauważmy, że to trochę tak jak z historią sprzed kilku lat, kiedy bardzo baliśmy się wirusa, bardzo baliśmy się kolejnej epidemii, baliśmy się koronawirusa, który w jakiś sposób nam zagrażał, ale w chwilę później pojawiły się kolejne zagrożenia i to zagrożenie wynikające z koronawirusa przestało być dla nas tak istotne. Ta teoria, właśnie nazwana finite pool of worry, czyli w takim wolnym tłumaczeniu skończony zasób zmartwień, przez pewien czas była dosyć popularna w psychologii. Uznawaliśmy, że właściwie opisuje ona w sensowny sposób to, w jaki sposób ludzie, przepraszam za to sformułowanie, zarządzają swoimi zmartwieniami. Natomiast nie było solidnych badań, które pokazywałyby, że w istocie tak jest. I w 2022 roku, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, wojna, która była czymś absolutnie nowym z perspektywy ludzi żyjących w tej części świata, nowym dlatego, że przez 80 lat takiej historii nie widzieliśmy w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, pomyśleliśmy, że trzeba to wykorzystać i skorzystaliśmy z takiego programu finansowania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, NAWA, który oferuje tak zwane granty interwencyjne, to znaczy takie granty, które muszą być zrealizowane tu i teraz. Zaczęliśmy ten grant pozyskiwać we współpracy z naszymi partnerami z Uniwersytetu Karola w Pradze, z dwójką znakomitych badaczy, Markatą Brown-Kolową oraz Janem Urbanem. I w istocie ten grant nam przyznano i zaczęliśmy te badania robić. No i tak się właściwie zaczęło. To finite pool of worry to był punkt wyjścia. Ten skończony zasób zmartwień to była taka teoria, którą chcieliśmy potwierdzić. A jak już pani delikatnie zapowiedziała, wyszło trochę inaczej.
1: No właśnie, jak to się stało, ale też ciekawią mnie wasze metody badawcze, w jaki sposób sprawdzaliście to, jak zmartwienia wpływają na człowieka, jak to w ogóle można badać?
3: Mhm. Jak można badać, to jest akurat dosyć proste, bo wystarczy człowieka zapytać, jak bardzo boi się różnych rzeczy, prawda?
1: A on wie, na pewno?
3: No, to jest oczywiście dosyć ważne metodologiczne pytanie, które pani zadaje, to znaczy uświadomienie sobie tego, czy ja w istocie jestem w stanie się mniej lub czy bardziej martwić pewnymi rzeczami, to jest rzecz trudna, ale na przykład mogę te zmartwienia posegregować. To znaczy mogę powiedzieć, czego się martwię bardziej, czy o co się martwię bardziej, czego się boję bardziej, a czego nieco mniej. A to, co robiliśmy, to wystawialiśmy naszych badanych na pewne dane. To znaczy dawaliśmy im takie spreparowane artykuły, które zawsze oczywiście dotyczyły prawdziwych rzeczy. To były na przykład teksty dotyczące inflacji rosnącej w Europie, ponieważ część z badań robiliśmy w okolicy listopada, grudnia, to dawaliśmy takie artykuły dotyczące rosnących kosztów ogrzewania w Polsce i w Republice Czeskiej. Oczywiście były tam artykuły dotyczące ryzyka wojny, która może się rozlać na całą Europę Środkową. A zatem takie teksty, które uświadamiały niejako naszym badanym, to, że występuje coś, co się nazywa w języku angielskim clear and present danger, czyli jasne i obecne zagrożenie. I nasi badani mieli się z tymi tekstami zapoznać, po czym po pewnym czasie sprawdzaliśmy, jak wygląda ich struktura zmartwień, tak? Czego się boją, o co się obawiają. I to, co dla nas było wynikiem oczekiwanym, to była sytuacja, w której oni po otrzymaniu kolejnego elementu, który powinien ich martwić, niżej oceniają ryzyko wystąpienia innych rzeczy, które do tej pory były ich zmartwieniem. No i okazało się, że byliśmy w błędzie.
1: No właśnie, to ciekawe, czyli jeżeli zaczynamy się martwić jakąś jedną sprawą, to martwimy się też innymi aspektami naszego życia jeszcze bardziej, tak? To jest taki efekt kuli śniegowej, tak można powiedzieć.
3: W pewnym sensie tak, ale może żeby to wytłumaczyć słuchaczom trochę bardziej na podstawowych pojęciach, to zróbmy krok wstecz i zobaczmy, dlaczego ludzie się martwią w ogóle. Martwienie się jest naszą zdolnością przystosowania do życia w rzeczywistości dookoła nas. Jeżeli sobie wyobrazimy moment historyczny, w którym tworzyły się nasze wzorce reagowania na różnego rodzaju bodźce zagrażające z zewnątrz, to było to mniej więcej 30-40 tysięcy lat temu, kiedy żyliśmy na etapie wspólnot pierwotnych, kiedy mieliśmy do czynienia z realnymi zagrożeniami wynikającymi z obecności dzikich zwierząt, różnego rodzaju katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych, innych plemion, które mogły zagrażać naszym praojcom i pramatkom. Jeżeli sobie wyobrazimy, jakie strategie przystosowania się do tych zmieniających się warunków otoczenia nasze prababki, nasi pradziadkowie mogli wykształcić, no to było to zamartwianie się. W tym sensie, że należało szacować to, w jaki sposób moje postępowanie jest ryzykowne. Na ile to, co robię, jest dla mnie zagrażające. No i teraz możemy sobie wyobrazić dwa rodzaje takiej postawy życiowej. Jedna mogłaby być postawą optymistyczną. Ktoś może pomyśleć, ach, wszystko będzie dobrze. Nie potrzeba się martwić, nie trzeba się zastanawiać nad konsekwencjami. Wszystko będzie okej. Druga postawa byłaby skrajnie przeciwna. Postawa, która mówi, raczej trzeba być ostrożnym, trzeba szacować zagrożenia, jeżeli jest jakiekolwiek ryzyko, że coś się może przytrafić, to lepiej w to ryzykowne zachowanie nie wchodzić. Czyli możemy sobie wyobrazić, że mieliśmy naszego prapradziadka optymista i prapradziadka pesymista. No i teraz nie będzie specjalnie odkrywcze, jeśli stwierdzimy, że to ci pesymiści mieli większą szansę przeżycia. Mieli większą szansę przetrwania w tej rzeczywistości, w której funkcjonowali. Jeżeli sobie wyobrazimy, że któregoś razu przychodzi taki pesymista do optymisty, ten optymista leży sobie na sawannie i rozmyśla o niebieskich migdałach, a przychodzi pesymista, który na wszelki wypadek ma już jakąś dzidę, albo toporek, albo pięściak i mówi, słuchaj, widziałem nowe zwierzę, takiego zwierza jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Wygląda jak taki duży kot, strasznie groźnie warczy, ma takie szable zamiast zębów i jeszcze jest w paski. Wiesz co, to może my nie chodźmy do tego miejsca, gdzie widziałem to zwierzę, mówi pesymista. Optymista mówi, daj spokój, kto ci ukradł marzenia, musisz żyć pełnią życia, będziemy tam chodzić. Nie mamy żadnych wątpliwości, kto miał większą szansę przetrwania w tamtym świecie.
1: Ale dzisiaj jest inaczej, dzisiaj optymiści mają lepiej.
3: I tak, i nie. Mhm. To znaczy, do tego dojdziemy. Ale jeżeli sobie wyobrazimy, że jesteśmy dziedzicami setek pokoleń pesymistów, którzy przeżyli dlatego, że się martwili, to nasze współczesne zamartwianie się różnego rodzaju rzeczami wcale nie jest czymś dziwnym. Jest pewną naturalną konsekwencją tego, jak żyli nasi przodkowie. Czy optymistów potrzebowaliśmy? Oczywiście. Potrzebowaliśmy optymistów, którzy wykraczali poza utarte schematy. Potrzebowaliśmy optymistów, którzy mówili, spróbujmy czegoś nowego, którzy ryzykowali wtedy, kiedy to ryzyko było potrzebne. Problem polegał na tym, że oni mieli mniejszą szansę rozmnażania się. Oni mieli mniejszą szansę pozostawienia swojego śladu genetycznego, bo po prostu częściej i szybciej ginęli. Czy dzisiaj jest inaczej? Okej, to jest tam któraś minuta naszej rozmowy, więc mogę już sobie na to pozwolić. To zależy. Tak? To jest ulubiona odpowiedź psychologów, wszyscy doskonale to wiemy. Więc to trochę zależy. Co do zasady ma pani rację. Optymizm jest lepszą strategią życiową. Optymiści żyją paradoksalnie dłużej, choć wydaje nam się, że logicznie rzecz ujmując powinni żyć krócej, bo nie doceniają różnego rodzaju zagrożeń. Ale są takie sytuacje, w których optymizm wcale nie jest bardzo pożądany. Czy na przykład chciałaby pani jeździć samochodem, który zaprojektował optymista?
1: No niekoniecznie.
3: No więc właśnie. Więc są takie sytuacje życiowe, kiedy pesymizm jest lepszą strategią. Robiliśmy takie badania przy okazji różnego rodzaju katastrof, przy różnego rodzaju wydarzeniach takich globalnych, no na przykład w czasie pandemii, kiedy sprawdzaliśmy poziom optymizmu i pesymizmu, a zwłaszcza tak zwanego nierealistycznego optymizmu. Nierealistyczny optymizm to jest taka cecha, którą mają niektórzy z nas, która zakłada, że ta osoba jest przekonana, że jej się rzeczy nieprzyjemne nie wydarzą. Że ma trochę większe szanse na to, że wydarzą jej się rzeczy dobre, pożądane, cenne, a mniejszą szansę na to, że wydarzą jej się rzeczy trudne, bolesne, kłopotliwe. Najogólniej rzecz ujmując, jeżeli zapytamy człowieka, jaka jest szansa na to, że ty zapadniesz na chorobę nowotworową i człowiek mówi mniejsza niż w ogóle populacji, no to możemy mówić o pewnym nierealistycznym optymizmie, prawda? I ten nierealistyczny optymizm jest akurat rzeczą, która bardzo ludziom przeszkadza. Kiedy pojawiają się klęski żywiołowe, kiedy pojawiają się duże wydarzenia o charakterze zagrażającym dla zdrowia, na przykład takim wydarzeniem była pandemia wirusa w 2020 roku, to okazuje się, że osoby o nierealistycznym optymizmie dużo rzadziej podejmują różnego rodzaju zachowania prozdrowotne. Rzadziej noszą maseczki, rzadziej się szczepią, rzadziej myją ręce wtedy, kiedy jeszcze nie mieliśmy żadnych innych narzędzi do tego, żeby się przed tym wirusem chronić. Więc tak, co do zasady optymizm nam pomaga, ale są takie sytuacje, w których jest kłopotliwe, a wręcz przeciwskuteczne z perspektywy naszego zdrowia.
1: A jak to się ma do tych wyników badań, które uzyskaliście? Ktoś czytał artykuł, tak, który był, miał jakąś taką przygnębiającą treść i później zaczynał się martwić też innymi obszarami, rozumiem. Tak. Więc okazuje się, że to martwienie nam szkodzi bardzo, bo obniża jakość życia, stajemy się smutni i...
3: Proszę zwrócić uwagę, że to jest pierwszy moment w historii świata, w którym możemy się martwić 24/7. To znaczy możemy rano odpalić jakąś telewizję informacyjną, możemy wejść na stronę internetową, na której mamy informacje ze świata i ogromna większość tych informacji zarówno na tej stronie internetowej, jak i w naszym telefonie komórkowym, w naszych mediach społecznościowych i w tej telewizji, którą odpaliliśmy, będzie negatywna. Negatywna w tym znaczeniu, że będą to informacje o charakterze zagrażającym. Powód, dla którego tak jest dosyć prosty. Ludzie nie czytają informacji pozytywnych. Niespecjalnie chce im się czytać rzeczy, które przynoszą nam dobre wiadomości.
1: Nie wiem, ja czytam.
3: Gratuluję. Bardzo się z tego cieszę. Wiem, że tacy ludzie istnieją, natomiast są trochę jak jednorożcy. Jednorożce właściwie powinienem powiedzieć. I teraz nie wiem, czy pani wie, że jest taki serwis, który się nazywa dobrewiadomości.com. Jest to serwis, no właśnie, nikt o nim prawie nie wie, a jest to serwis, który zawiera wyłącznie dobre wiadomości. Wszystkie są sprawdzone, wszystkie są absolutnie prawdziwe, są dosyć często uaktualniane, wszystkie są dobre. Problem tego serwisu jest taki, że nikt nie chce czytać tych wiadomości. Dlaczego? No tutaj wracamy do naszych praojców i pramatek. Tak? Ich przeżycie zależało od tego, czy będą się martwić. Ich przeżycie zależało od tego, czy zapoznają się z jakąś wiadomością, która być może jest dla nich zagrażająca w tym sensie, że niesie z sobą jakąś informację o ryzyku i oni będą mieli szansę podjęcia różnego rodzaju środków zaradczych, żeby tego ryzyka uniknąć.
1: To dlatego też czytamy tak kryminały bardzo masowo i thrillery i horrory oglądamy.
3: Oczywiście, komedie romantyczne oglądamy tylko w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, prawda? Bo to jest ten moment, kiedy takie rzeczy się ogląda, bo chcemy, żeby było miło. Ale w pozostałych dniach, ale nawet wtedy część z nas ogląda Die Hard, tak? Czy tam Szklaną Pułapkę w języku polskim, bo to jest coś, co nam się bardziej ze świętami kojarzy. Są takie niezwykle interesujące badania grupy francuskich badaczy, którzy prosili ludzi o wypisanie wszystkich swoich zmartwień. Mieli stworzyć listę rzeczy, które mogą się wydarzyć w ciągu najbliższych 30 dni. Nie muszą oczywiście, ale mogą, a którymi się martwią. Czyli dosłownie wypisz rzeczy, które mogą się wydarzyć w ciągu najbliższego miesiąca, które będą dla ciebie nieprzyjemne, o które się martwisz. Ludzie tę listę wypisywali, badacze zabierali tę listę, po czym wracali do nich po 30 dniach i mówili, a teraz zaznacz, które w istocie się wydarzyły. Spróbuje pani zgadnąć, jaki procent się wydarzył?
1: 15.
3: Było lepiej. 91,4% w ogóle się nie wydarzyło. Tak? Czyli mniej niż 10% rzeczy, którymi się martwimy, w istocie ma miejsce. Więc jeżeli się teraz czymś martwisz, to z dużą dozą pewności mogę ci, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, powiedzieć, że na 90% martwisz się rzeczami niepotrzebnymi. Dlaczego to robisz? Ano dlatego, że twoim przodkom dawało to przewagę konkurencyjną i lepiej jest się martwić rzeczami, które się nie wydarzą, niż nie docenić jakiegoś zmartwienia, które może być dla nas kłopotliwe.
1: czy nam się opłaca przestawać się martwić, bo musimy też pewną energię zużyć na to, żeby powstrzymać naturalną właściwość naszego umysłu, więc spalamy paliwo życia.
3: Trudno z tego zrobić bilans w Excelu, w tym znaczeniu, że tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, no bo wyobraźmy sobie, że ktoś może myśleć w takich kategoriach, na pewno wszystko będzie dobrze, wyjechać na autostradę, nie zatankować paliwa, bo na pewno mi wystarczy i później stać jak ten gwizdek i czekać na pomoc drogową, bo był pewien, że optymistycznie rzecz ujmując powinno wystarczyć paliwa. Nie? Więc to nie jest jednoznaczna nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy powinniśmy wkładać energię w to, żeby przestać się martwić w ogóle. Nie, myślę, że powinniśmy wkładać energię w to, żeby to rzeczy, które nas martwią, podchodzić racjonalnie. Marek Aureliusz, jeden z najwybitniejszych, moim zdaniem, myślicieli starożytności, człowiek, który na dodatek łączył kilka perspektyw, bo łączył perspektywy polityka, był w końcu cesarem, łączył perspektywę filozofa, zatem umiłował prawdę, umiłował mądrość i był w końcu pisarzem także, więc musiał to robić, musiał wykonywać swoje zadania w sposób, który byłby dla innych atrakcyjny. Współcześnie ciągle możemy czytać rozmyślania Marka Aureliusza i one są absolutnie fascynujące, być może jednym z powodów, na pewno nie jedynym, ale jednym z powodów, dla których tak fascynujące są one, jest to, że zaczynają się od podziękowań. To znaczy Aureliusz najpierw dziękuje tym wszystkim, którzy sprawili, że on jest na tym świecie, którzy uczyli go, którzy dawali mu szansę w ciągu całego swojego życia. W każdym razie Marek Aureliusz stworzył coś, co się nazywa modlitwą Marka Aureliusza i parafrazując można powiedzieć, że ona brzmi mniej więcej tak: Panie, daj mi odwagę, żebym był w stanie walczyć z rzeczami, które zmienić mogę. Daj mi pokorę przyjmowania tych rzeczy, których zmienić nie mogę. No i daj mi mądrość odróżniania jednych od drugich. I wydaje się, że to jest pewna postawa, którą możemy w sobie w taki świadomy sposób budować. To znaczy możemy patrzeć na rzeczy, które dookoła nas się dzieją, zastanawiać się, czy są tutaj jakieś pola do działania, czy jesteśmy w stanie coś z nimi zrobić, żeby były lepsze w naszym rozumieniu, czy jesteśmy w stanie je zmieniać. A jeżeli nie, bo często tak jest, że są rzeczy, na które wpływu nie mamy, to po prostu musimy je zaakceptować. I to jest ten wysiłek, który z całą pewnością warto w profilaktykę zamartwiania się włożyć.
1: Nawet wasze badania też pokazują, jak szkodliwy wpływ ma na nas to społeczeństwo informacyjne, którego jesteśmy częścią. Na świecie dzieje się tak dużo zdarzeń, zawsze da się znaleźć dużo niedobrych i o tym opowiadać.
3: Tak, my się martwimy wypadkiem samolotu w Andach. I oczywiście to jest straszna rzecz, która się wydarzyła. Jakiś samolot spadł w Andach, grupa ludzi zginęła. Ale zauważmy, że gdyby nie społeczeństwo, w którym żyjemy, gdyby nie te rozbudowane sieci informacyjne, to żylibyśmy w bardzo dobrym zdrowiu bez tej świadomości, która w istocie niczego w nas nie zmienia na dobre. Prawda? My nie jesteśmy w stanie podjąć jakichś działań, które mają sprawić, że my sami będziemy bezpieczniejsi w samolocie albo pomożemy jakoś tym ludziom, którzy stali się ofiarami tej katastrofy. Więc tak naprawdę zamartwiamy się trochę, przepraszam za to sformułowanie, bez sensu. Tak? To nie jest adaptacyjne. To jest właśnie problem, który usiłujemy tutaj zdiagnozować, że te strategie, które w nas się wytworzyły te 30-40 tysięcy lat temu, to są strategie, które były doskonałe, ale wtedy. W tym znaczeniu, że ówczesny człowiek żył w świecie pełnym zagrożeń, ale wszystkie te zagrożenia były jasne i rzeczywiste. Co to oznacza? To oznacza, że mogli się ci ludzie bać sąsiadów z plemienia obok, mogli się bać dzikich zwierząt, mogli się bać zatrucia jakąś rośliną, której nie znali, ale to był skończony katalog tych lęków. Dzisiaj boimy się rzeczy, których nie rozumiemy. Boimy się rzeczy, które nas bezpośrednio nie dotyczą. Czytamy na przykład historie o różnego rodzaju złych wydarzeniach w Indiach, Stanach Zjednoczonych czy Mauretanii. I nasz strach jest rzeczywisty i prawdziwy, choć w istocie wszystkie te rzeczy nie dotyczą nas praktycznie w ogóle. A zatem możemy sobie wyobrazić, że ten nasz system zamartwiania się, jakkolwiek bardzo efektywny i bardzo skuteczny 30-20 tysięcy lat temu, dzisiaj jest kompletnie nieprzystosowany do środowiska, w którym żyjemy. Tych bodźców, które mają nas skłonić do zamartwiania się, jest zdecydowanie za dużo. Co więcej, one w ogromnej większości nie mają na nas realnego wpływu, ale pewne konsekwencje emocjonalne, które ponosimy na skutek zamartwiania się, są już bardzo realne.
1: A czy można też jakąś pewną socjotechnikę zbudować na bazie waszych badań? Na przykład, jeżeli chcemy kogoś przekonać, żeby podjął takie bardzo prewencyjne działanie, żeby na przykład jakiś szef podjął decyzję, że jednak jesteśmy ostrożni, to na początku rozmawiamy o różnych trudnych sprawach i zdarzeniach negatywnych, które się stały, żeby się bardziej martwił, kiedy poruszymy nasz problem, i odwrotnie, kiedy chcemy, żeby podjął decyzję na przykład taką bardziej zakładającą jakieś optymistyczne rozwiązanie, to stwarzamy miłą, dobrą atmosferę, mówimy o sukcesie przed spotkaniem.
3: Nasze badania akurat tego nie dotyczyły, ale to, o czym pani mówi, jest takim klasycznym torowaniem, tak? To znaczy pokazaniem pewnego kontekstu sytuacyjnego, tworzeniem pewnej dobrej atmosfery, tworzeniem pewnych podstaw emocjonalnych do tego, żeby być albo negatywnie nastawiony do jakiegoś pomysłu, albo pozytywnie. I oczywiście tak, to są takie narzędzia, których można używać, których zresztą się używa bardzo często wtedy, kiedy człowiek chce, żeby jakaś grupa podjęła decyzję zgodną z jego oczekiwaniami. Podkreślę, to nie jest akurat rzecz, której dotyczyły nasze badania, ale w istocie tego rodzaju mechanizmy są dosyć powszechnie znane. Jest taki bardzo stary, już jeszcze z lat 70. eksperyment Antonego Higginsa, w którym przedstawiano pewną historię człowieka nazwiskiem Donald. Proszę zwrócić uwagę, że nawet to imię staje się mocno znaczące w czasach, w których żyjemy. I tenże Donald był opisywano właściwie jego zachowania, ale te zachowania mogły być oceniane przez ludzi albo jako lekkomyślne i lekceważące niebezpieczeństwo, albo jako niesłychanie odważne i brawurowe. Czyli może sobie pani wyobrazić, że opisujemy Donalda jako człowieka, który uwielbia ścigać się łodziami motorowymi, chociaż nic nie wie o łodziach. I z jednej perspektywy możemy powiedzieć, że to jest człowiek, który jest nadmiernie ryzykancki, a z drugiej strony możemy powiedzieć, że to jest człowiek szalenie odważny. A zatem możemy to ocenić albo pozytywnie, albo negatywnie. No i ludzie mieli całą taką historię Donalda. O tym Donaldzie właśnie mogli sądzić albo w jedną, albo w drugą stronę. Natomiast to, czego nie wiedzieli, to, że wcześniej przechodzili taką krótką procedurę, oficjalnie związaną z zupełnie innym badaniem, gdzie mieli rozpoznawać kolory. Kolory, którymi napisane są słowa. Tylko że te słowa to były albo słowa pozytywne, albo negatywne. Tak? Czyli albo to były słowa lekkomyślne, albo nadmiernie ryzykanski, tak? Wszystkie takie rzeczy, które torowały niejako ten sposób myślenia o Donaldzie. Ci ludzie nie mieli czytać tych słów, ale doskonale wiemy, że czytanie jest dla nas automatyczne, w związku z tym nie jesteśmy w stanie powstrzymać czytania, tak? Przed moimi oczami jest przynajmniej kilka napisów, ja nie jestem w stanie się świadomie powstrzymać przed ich odczytaniem, po prostu je będę czytał. Dokładnie tak samo było z badanymi Antonego Higginsa. Więc oni te słowa czytali, a później okazało się, że te słowa doskonale wpływały na ocenę tego Donalda. A zatem ci ludzie, którzy mieli pozytywne sformułowania, oceniali go zdecydowanie bardziej pozytywnie niż ci, którzy wcześniej mieli kontakt ze sformułowaniami negatywnymi. Więc tak naprawdę jest to taka pigułka, która pokazuje, jak wygląda ten mechanizm. My jesteśmy w stanie ludzi przekonać do pewnych rzeczy, jeśli ich wcześniej zmiękczymy, prawda? Jeśli wcześniej damy im jakieś pozytywne skojarzenia. Zresztą doskonale to wiedzą nawet nasze dzieci, które przychodzą do nas i zanim nas poproszą o ekstra dofinansowanie w tym tygodniu, to najpierw powiedzą, jakie fantastyczne oceny dostały, albo jak fajnie się bawiły w szkole, albo jak pani je pochwaliła.
1: Czy to nie jest przerażające, że jesteśmy tacy przewidywalni, łatwo się dający manipulować czy napędzać w jakieś stany, które prowadzą do oceny rzeczywistości?
3: Ja myślę, że to, co pani teraz powiedziała, jest nieco nadmierne w tym znaczeniu, że oczywiście do pewnego stopnia tak jest. Ale na przykład nie ma takiej techniki manipulacyjnej, nie ma takiego narzędzia wpływu społecznego, które zawsze i wszędzie byłoby skuteczne, które dawałoby nam stuprocentową pewność, że człowiek zachowa się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Tak nie jest. Być może dlatego psychologia, zwłaszcza psychologia wpływu społecznego, którą ja się zajmuję, jest tak piękną dziedziną, bo ona zawsze daje nam pewne zaskoczenia. Zaskoczenia, które polegają na tym, że ludzie, których byśmy kompletnie o to nie podejrzewali, zachowują się zupełnie inaczej niż nam się wydawało. Że technika, którą uznalibyśmy za stuprocentowo skuteczną, wcale nie daje takiej skuteczności, albo jest bardzo wyraźnie ograniczona tylko do jednego kontekstu. Jest na przykład taka historia badań, które prowadziliśmy wraz z moim znakomitym kolegą Darkiem Dolińskim, która dotyczyła zachęcania ludzi do szczepień obowiązkowych. Nie, przepraszam, do szczepień na grypę. Do szczepień na grypę. I to była taka taka sytuacja, w której my próbowaliśmy wykorzystać starą, dosyć dobrze zbadaną, bardzo skuteczną technikę, która się nazywa ale wybór należy do ciebie. Czyli technika mówi tak, że jeżeli komuś przedstawiamy jakąś opcję i mówimy, że może zrobić tak albo tak i na końcu dodajemy, ale wybór należy do ciebie, to paradoksalnie częściej ludzie wybierają tę opcję, która jest dla nas atrakcyjna, którą chcemy im przemycić, tak można by powiedzieć. I to jest rzeczywiście dosyć dobrze zbadana, bardzo skuteczna technika i usiłowaliśmy zobaczyć, czy ona będzie skuteczna w przypadku zachęcania ludzi do szczepień swoich dzieci. To było ważne w tej historii. I okazało się, że działa kompletnie przeciwnie. To znaczy wtedy, kiedy mówimy rodzicom, możesz dziecko zaszczepić albo nie, my byśmy zaszczepili, bo są takie korzyści z tego wynikające, ale wybór należy do ciebie, to wtedy okazało się, że zdecydowana większość rodziców mówiła, no to jednak nie. No to skoro wybór należy do mnie, to może niekoniecznie. Więc to nie jest do końca tak, że my wiemy wszystko o człowieku i że mamy algorytm, który mówi, ok, musisz nacisnąć odpowiednie guziczki i człowiek będzie zachowywał się zgodnie z twoimi oczekiwaniami. Są tacy domorośli specjaliści od manipulacji, jak sami twierdzą, którzy będą nam obiecywali takie rzeczy, ale całym moim jakimś tam mikrem, ale jednak autorytetem mogę powiedzieć, że nie, tak to nie działa. Że psychologia jest trochę bardziej skomplikowaną nauką z tej perspektywy. Ale to, że my wiemy, w jaki sposób działamy, to, że my wiemy, w jaki sposób można na nas wpływać, to jest też dla nas pewne narzędzie obrony. Jeżeli poznasz siebie, jeżeli poznasz swoje słabe punkty, jeżeli się zorientujesz, że ktoś może cię oszukać, że ktoś może wykorzystać twoją słabość, że ktoś może w jakiś sposób, planując działania wobec siebie, zmusić cię do rzeczy, na które w ogóle nie masz ochoty, no to też zdajesz sobie sprawę z tego, że taką sytuację jesteś w stanie rozpoznać. Jesteś w stanie się przed nią bronić, jesteś w stanie, jeżeli masz też pewne umiejętności, pewną wiedzę, powiedzieć nie, ja tego zrobić nie chcę i niezależnie jak długo będziesz mnie namawiał czy namawiała, po prostu tego nie wykonam.
1: Wracając do waszych badań, czy ma pan jakąś intuicję, jako one mogą nadać teraz kierunek refleksji psychologicznej, jakie badania może jeszcze zainspirują kolejne?
3: One się w moim odczuciu bardzo dobrze wpisują w taką dużą dyskusję dotyczącą odpowiedzialności platform produkujących media społecznościowe za swoje działania. Bo zauważmy, że żyjemy w świecie, w którym mamy do czynienia z nieznaną do tej pory skalą możliwości wpływania na ludzkie emocje. Każdy z nas ma w telefonie jakąś prawdopodobnie aplikację związaną z mediami społecznościowymi. Te aplikacje są konstruowane przez ludzi, którzy się naprawdę dobrze znają na rzeczy, w tym znaczeniu, że potrafią skonstruować w taki sposób, że ciągle będziemy mieli ochotę z nich korzystać. Że jeśli nie będziemy z nich korzystali, to wzbudzi się w nas takie zjawisko, które się nazywa FOMO, czyli fear of missing out, tak? Czyli lęk przed byciem pominiętym. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy te platformy, mamy te media, które ja od pewnego czasu zacząłem już nazywać antyspołecznościowymi, bo one w moim odczuciu niewiele mają wspólnego z tworzeniem społeczności, raczej z ich niszczeniem. Jeśli popatrzymy na to, jak się ludzie, jest nawet takie pojęcie emotional contagious, takie zakażanie emocjonalne, jak ludzie się zakażają emocjonalnie różnego rodzaju negatywnymi informacjami, o których czytają w mediach, zwłaszcza w mediach społecznościowych, no to możemy zadać sobie pytanie, czy to nie jest moment, w którym powinniśmy zacząć egzekwować pewną odpowiedzialność od platform, które dają taką możliwość. Czyli okej, to, że korzystasz z mediów społecznościowych, to jest oczywiście twoja sprawa, ale to, że w tych mediach społecznościowych działa algorytm, który jest stworzony w taki sposób, żeby przedstawiać ci rzeczy, które będą cię zachęcały do negatywnych emocji, to już nie jest wyłącznie twoja sprawa. To jest sprawa tych, którzy ten algorytm ustawili, tych, którzy z niego korzystają. Więc być może to jest coś, nad czym powinniśmy się zastanowić. Nie? Oczywiście mamy pewne próby regulacji. Tak? Są pewne narzędzia, które teoretycznie nie pozwalają na korzystanie z mediów społecznościowych młodym ludziom. To jest szczególnie istotne, dlatego że młodzi ludzie, nastolatkowie, to jest ta grupa docelowa, którą bardzo łatwo jest uzależnić od takich emocji. To jest ten etap rozwoju mózgu, który bardzo mocno akcentuje układ nagrody, a jeszcze niespecjalnie rozwinięta jest kora przedczołowa, która odpowiada za rozsądek i za podejmowanie decyzji w oparciu o dane i w oparciu o szacowanie ryzyka. Więc wydaje się, że zwłaszcza w kontekście osób powiedzmy od najmłodsi użytkownicy mediów społecznościowych to są nawet dzieci kilkuletnie już, prawda? Ale powiedzmy sobie, że mamy do czynienia z dziećmi, strzelam, do 16, do 18 roku życia. No to jest ten etap, na którym na pewno używanie mediów społecznościowych powinno być pod szczególnym nadzorem, jeśli w ogóle powinno być dozwolone. Mam takich kolegów, jeden z moich znakomitych kolegów, przyjaciół, profesor Wojciech Kulesza, twierdzi, że w ogóle nie powinno się dawać możliwości korzystania z mediów społecznościowych przed 18 rokiem życia. Ja może nie jestem aż taki radykalny w tych poglądach, ale generalnie wydaje mi się, że warto jest o tym mówić. Zresztą staramy się o tym mówić. Dosłownie za 2 tygodnie we Wrocławiu odbędzie się taki festiwal, który nazywa się Remind, taki międzynarodowy kongres psychologiczny, na który zapraszamy wielu ludzi, którzy się na tych kwestiach znają. Właśnie po to, żeby w takim szerokim gronie dyskutować o tym, co możemy zrobić, żeby w sposób realny wpłynąć na tego rodzaju procesy.
1: A pan uważa, że taka metoda właśnie zakazywania młodym ludziom, niepełnoletnim, korzystania z mediów społecznościowych, którą wprowadzają już różne kraje, jest dobrą metodą? Bo to są osoby, które za chwilę uzyskają też prawa wyborcze. Może oni wybiorą ludzi, którzy będą myśleli zupełnie odwrotnie, będą się kierować bardzo liberalnym podejściem.
3: To nie jest istotne, co ja uważam. Istotne jest to, co pokazują dane. Największy jak do tej pory eksperyment dotyczący zakazywania mediów społecznościowych i w ogóle używania telefonów komórkowych w szkołach przeprowadziła Norwegia. Norwegowie kilka lat temu najpierw wybrali 300 szkół, w których eksperymentalnie ten proces przeprowadzono. Wygląda bardzo prosto. Jeżeli przychodzisz do szkoły z telefonem, to musisz go zdeponować. Są takie szafeczki, gdzie każdy uczeń musi po prostu odłożyć telefon, może go zabrać dopiero po zakończeniu zajęć. Nie ma korzystania z telefonów na przerwach. A zatem odkładają te telefony, zabierają je dopiero przy wyjściu ze szkoły. I okazało się, że po roku w tych 300 szkołach, w których ten eksperyment przeprowadzono, po pierwsze radykalnie spadła liczba godzin kontaktu z psychologiem, których potrzebowali uczniowie i uczennice. Po drugie, zdecydowanie mniej było problemów z zachowaniem, zdecydowanie mniej było bullyingu i cyberbullyingu. Ale to, co było najciekawsze, to to, że bardzo wyraźnie poprawiły się oceny szkolne. Więcej dzieci z tych szkół szło na szkło najpierw do szkół średnich, a później na studia. Więcej dzieci zdawało z dobrym wynikiem egzaminy. Ale najciekawsze w tym wszystkim było to, że była jedna szczególna grupa, która odniosła największe korzyści. I to były dziewczęta z grup defaworyzowanych społecznie, czyli z grup mniejszości etnicznych, czyli z grup o niższym kapitale kulturowym, o niższych zasobach i tak dalej. I teraz, jeżeli popatrzymy na to, co już wiemy o na przykład budowaniu się samooceny u młodych ludzi, wiemy doskonale, że na przykład poziom samooceny dziewcząt i chłopców w wieku nastoletnim radykalnie się od siebie różni. Chłopcy zawsze są przekonani, że są lepsi. Dziewczynki zawsze są przekonane, że są gorsze. Oczywiście mówię o średnich, prawda? Zawsze znajdą się jakieś osoby, które się z tej perspektywy nieco wyłamują, ale średnie są dosyć jednoznacznie. Średnie dosyć jednoznacznie pokazują na dużą różnicę pomiędzy chłopcami a dziewczętami. Jeżeli do tego dołożymy bardzo prosty fakt, że media społecznościowe są głównie dla porównań społecznych. Media społecznościowe są głównie po to, żebyś zobaczył, jacy są inni, jaki jesteś ty. Jeżeli sobie wyobrazimy, jakie treści wrzuca się do mediów społecznościowych, ja nie muszę patrzeć na profile młodych ludzi, mogę popatrzeć na profile moich kolegów i koleżanek. To zawsze są fantastyczne wiadomości. To zawsze są informacje o tym, że właśnie dostałem grant naukowy, opublikowano mi kolejny artykuł, otrzymałem awans i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tam informacji, odrzucili mi kolejny wniosek. Nie ma tam informacji, napisałem taki świetny tekst, a nikt go nie chce przeczytać. Nie? No to teraz jak sobie wyobrazimy, że mamy do czynienia z młodymi ludźmi, tak bardzo wrażliwymi na układ nagrody, to nie ma w tym wielkiego odkrycia, że właśnie oni bardzo poważnie na tym zakazie korzystają. Ja może podam jeszcze jeden przykład anegdotyczny, ale naprawdę bardzo moim zdaniem interesujący. Ja mam takiego podopiecznego, jestem dla niego tutorem naukowym, podopiecznego, który jest uczniem, właśnie kończy szkołę średnią w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku. To jest szkoła, która się nazywa Columbia Grammar and Preparatory School. To jest jedna z najstarszych szkół średnich w Stanach Zjednoczonych. Jest starsza niż same Stany Zjednoczone. Zostało założone w roku 1764, jeśli dobrze pamiętam, a Stany Zjednoczone w 1776. Potwornie droga, bardzo prestiżowa szkoła średnia. I kiedy ja się z nim kontaktuję, bo ustalamy jakieś tam kolejne spotkanie, to on mówi, od tego do tego momentu nie będę miał telefonu. Bo po prostu w mojej szkole się takich rzeczy nie używa, bo nie mamy pozwolenia na używanie tego rodzaju narzędzi. Więc wydaje się, że skoro robią to najlepsi, jeśli chodzi o różnego rodzaju wskaźniki nauczania, to warto z tego skorzystać.
1: Pan też jest użytkownikiem mediów społecznościowych. Czy można mieć jakieś świadome strategie, które chronią przed tym, jak trochę manipulacyjnie na nas działają te media społecznościowe, jak bardzo zaczynamy się porównać, jak bardzo stajemy się jakimiś aktorami swojego życia, mając poczucie, że musimy coś komuś udowadniać na przykład?
3: Mhm. Powiem o dwóch. Jedna jest bardzo prosta, druga troszkę bardziej skomplikowana. Zacznę od tej najprostszej. Jeżeli możesz, odinstaluj media społecznościowe z twojego telefonu komórkowego. Z bardzo prostej przyczyny. Możesz z nich korzystać, ale na desktopie. Możesz z nich korzystać przed komputerem dużym, tak? Znaczy, przed ekranem, ale nie przed telefonem, który jest cały czas przy tobie. Z prostej przyczyny. To musi być twoja świadoma decyzja, że skorzystasz z mediów społecznościowych. Okej, pójdę zobaczyć, co się dzieje na Facebooku, tak? Pójdę, zaloguję się, popatrzę, wyjdę. A nie, Facebook przypomni mi o sobie, bo cały czas będę dostawał powiadomienia i jak się będę nudził, to wyciągnę telefon i zacznę go scrollować. To jest jeden z największych problemów, który mamy współcześnie, że naszą domyślną reakcją na nudę jest przeglądanie telefonu komórkowego. Proszę zrobić prosty eksperyment. Pójść do jakiegokolwiek miejsca, gdzie ludzie muszą na coś poczekać. Do jakiejkolwiek poczekalni na dworcu kolejowym, do jakiegokolwiek miejsca, gdzie ludzie muszą poczekać na przykład na wizytę lekarską. Naszym domyślnym stanem jest wyjęcie telefonu i scrollowanie. Więc to jest pierwsza rzecz, którą można zrobić. Przeinstalować się tylko na desktop. Jeżeli chcesz korzystać z mediów, w porządku, ale nie w twoim telefonie komórkowym. I druga rzecz, jeżeli już naprawdę musisz, bo ja wiem, że to jest najłatwiejsze, tak, to wyłącz powiadomienia. To znaczy wyłącz powiadomienia, które ci cały czas przypominają, że ktoś coś wrzucił, ktoś coś udostępnił, ktoś polubił, ktoś nie.
1: Ale te aplikacje są podstępne i się wyłącza, one się znowu pojawiają.
3: Oczywiście, że tak. Dlatego właśnie sugeruję, żeby ich nie mieć na telefonie komórkowym. Bo powód jest bardzo prosty. One mają nas uzależnić. Tak? One mają nam dawać pewien domyślny stan, w którym mamy funkcjonować. Zwróćmy uwagę, że w tym modelu biznesowym towarem, który jest sprzedawany przez duże korporacje, jest nasza uwaga, jest nasz czas. My nie płacimy za używanie mediów społecznościowych w sensie przelewu. My nie płacimy za używanie mediów społecznościowych w znaczeniu konkretnej sumy, którą musimy wyasygnować, żeby korzystać z Facebooka, X-a czy TikToka. Ale płacimy za to czasem. 98% przychodów, które ma Facebook, to są przychody z reklam. A zatem z pieniędzy, które płacą różnego rodzaju korporacje po to, żeby móc wyświetlić nam swój obrazek albo swój filmik. Więc tak naprawdę ostatecznie to my jesteśmy tymi osobami, które płacą. Co więcej, płacimy rzeczą, której nie możemy pomnożyć, której nie możemy naciągnąć, której nie możemy kupić, czyli czasem. I myślę, że uświadomienie sobie tego to też jest rzecz, która powinna nas w jakiś sposób chronić przed instalowaniem na przykład tego rodzaju aplikacji na telefonie komórkowym.
1: Teraz sobie pomyślałam, biorąc pod uwagę media społecznościowe, że możemy się martwić nie tylko złymi informacjami, ale też dobrymi informacjami. Na przykład ktoś, kogo nie lubimy, ma dobry czas i mu się powodzi i to też jest martwienie się, które przenosi się na inne sfery, a Facebook czy inne aplikacje nam o tym mówią.
3: Dlaczego nie ja? Dlaczego jemu się przytrafiają takie fajne rzeczy, a nie mnie? Kłopot polega na tym, że obraz, który otrzymujemy w mediach społecznościowych jest radykalnie fałszywy. Tak jak mówiłem wcześniej, nikt z nas nie wrzuca porażek. Jest tylko jeden człowiek, którego znam, Johannes Haushofer, taki badacz, który kiedyś zrobił Severe List of Failures, czyli stworzył takie akademickie CV, w którym wpisał wszystkie porażki, które odniósł. I kiedy ja jeszcze miałem zajęcia z doktorantami, teraz już mi się to rzadziej zdarza, ale kiedy miałem lekcje z nimi, to pierwszą rzeczą, którą robiliśmy, to było czytanie tego CV List of Failures, właśnie po to, żeby pokazać, że porażka, że odrzucenie jakiegoś grantu, że odrzucenie jakiegoś wniosku, to jest rzecz, która nam się będzie bardzo często zdarzała. I nawet się skontaktowałem z Haushofferem w którymś momencie i on mi dołożył do tego jeszcze jedną rzecz. Powiedział, wiesz co, najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak zrobiłem to z CV List of Failures, to ten dokument zyskał dużo więcej uwagi i dużo więcej cytowań niż jakikolwiek mój artykuł naukowy. Więc tak naprawdę okazało się, że to, co miało pokazać porażkę, było jeszcze kolejnym dowodem pewnej popularności tejże porażki. I I tak, no musimy zdawać sobie z tego sprawę, że ten obraz mediów społecznościowych jest z gruntu fałszywy i że on prowokuje różnego rodzaju reakcje, tylko że te reakcje są już bardzo prawdziwe. Nasz żal, nasza frustracja, nasza złość, cała masa innych negatywnych emocji, które się w nas pojawiają na skutek korzystania z tych narzędzi jest już bardzo, bardzo prawdziwa.
1: Czy jak się martwimy jedną sprawą i zaczynamy się przez to też bardziej martwić kolejnymi elementami naszego życia albo tego, co się dzieje na świecie, w kraju, to czy jest jakiś taki moment, że już więcej nie jesteśmy w stanie unieść, udźwignąć? Czy to może być nieskończony proces?
3: Wydaje się, że martwić możemy się absolutnie wszystkim. I tak jak i narzekać możemy absolutnie na wszystko. Pamiętam, że kiedyś, kiedy były jakieś kolejne skoki cen benzyny, jak wszyscy Polanie dobrze wiedzą, benzyna w Opolu zawsze jest droższa niż w Katowicach i we Wrocławiu. W związku z tym ci z nas, którzy jeżdżą poza granicę Śląska Polskiego, często tankują właśnie tam, ale kiedyś zdarzyło mi się, że zauważyłem, że benzyna w Opolu była tańsza niż we Wrocławiu. No i pytam tego człowieka, który obsługuje te stacje i mówię, widzi pan, coś dziwnego się dzieje, zawsze było drożej, a teraz jest taniej. No on tak patrzy na mnie z takim zbolałym wzrokiem, mówi, no widzi pan, co nam narobili, widzi pan, co nam narobili. Więc nawet niskim kosztom benzyny możemy się przypatrywać z takim poczuciem, że dzieje się coś złego. Jesteśmy mistrzami w zamartwianiu się, jesteśmy w stanie zamartwiać się absolutnie wszystkim. Problem tylko w tym, że płacimy za to dosyć poważną cenę. Pamiętajmy, że życie, które mamy do przeżycia jest jedno i ten czas, który spędzamy na zamartwianie się, to jest czas, którego nie spędzimy na oglądanie fantastycznego filmu, spotkaniu z przyjacielem, którego dawno nie widzieliśmy, zjedzeniu pysznej kolacji z ludźmi, których bardzo lubimy. Więc myślę, że w takich kategoriach trzeba o tym myśleć.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie w Radiu Opole. Profesor Tomasz Grzyb, Uniwersytet SWPS, dzisiaj gościł w programie.
3: Dziękuję.
1: I to już wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia, dobrego wieczoru. I pamiętajcie, że jutro w stolicy regionu startuje 10. jubileuszowy festiwal książki, potrwa na Placu Wolności do niedzieli. A wśród zaproszonych gości, także osoby związane z dziedziną psychologii, m.in. Ewa Wojdyło-Osiatyńska.